To była wspólna płyta Young Leana i Bloody. Artyści wystąpią w tej konfiguracji podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Mówiłem, że trudno zaprezentować w godzinnej audycji promil wykonawców, którzy wystąpią w tegorocznego, w ramach tegorocznego OFF-u. Nawet biorąc pod uwagę headlinerów, główne gwiazdy, no bo jest jeszcze choćby Emil and the Sniffers z Australii, Black Country New Road, Sunny Day Real Estate, LSD and Search for God, czy Clams Casino, no i Einsturzen der Neubauten, zespół, który jeżeli chodzi o granie noizowo, industrialne, trudne słowo, nie ma sobie równych. Pojawi się też choćby zespół Wednesday, jego lider MJ Lenderman występował solowo w zeszłym roku na OFF-ie, także no można tak długo wymieniać. Na pewno podczas tegorocznego Święta Muzyki Niezależnej będzie różnorodnie. Początek OFF Festiwalu 7 sierpnia. No i mogę praktycznie obiecać, że jakiś raport, relacja z tego wydarzenia pojawi się w Radio Pole. Trzymając się różnorodności, płodozmianu tego, że na OFF Festiwalu są bardzo obecne różne dźwięki, to warto zauważyć, że festiwal nigdy nie obrażał się na metal, co nie jest typowe na plenerowych imprezach. W ramach OFF-u występowała choćby Meshuggah, ostatnio zespół Imperial Triumphant, były koncerty choćby naszej rodzimej Furii, postmetalowego zespołu Brutus, grupy Barones, tak długo można wymieniać, a w tym roku na OFF-a powróci Death Heaven, czyli zespół, który specjalizuje się w tak zwanym black gaze, łączeniu black metalowej brutalności z czymś takim oniryczno-shoegaze'owym, z po prostu pięknymi ścianami gitar. Zespół ma na koncie nową płytę, czyli Lonely People with Power, i podejrzewam, że jej fragmenty pojawią się podczas tegorocznego OFF-a, a na koniec sezonu ogórkowego z tego właśnie wydawnictwa posłuchamy utworu The Garden Route. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przeciwdziałaniu nadużyciom skierowanym w stosunku do młodych ludzi, o szanowaniu granic ich prywatności, cielesności, także o tym, czym jest molestowanie, co często bywa nieoczywiste dla starszych pokoleń, które wychowały się w innym świecie. Ale warto się edukować, warto swoją wiedzę powiększać, warto młodych ludzi chronić i wspierać ich w tej autonomii. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka i psycholożka, będzie gościnią programu, to za chwilę. A teraz na moment przeniesiemy się do Kazimierza Dolnego na Festiwal Dwa Brzegi, który rozpoczął się w ten weekend, a potrwa do przyszłej niedzieli. Tam mnóstwo przedpremierowych pokazów, filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami. To 20. jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. I więcej o tym weekendzie otwarcia, który za nami, Dorota Piotrowska.
1: Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz w reżyserii Lukasa Donta, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie. Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
2: Dzień dobry, brawo dla Was! Cóż, drodzy Państwo, drodzy przyjaciele festiwalu, drodzy widzowie, drogie widzki, 20 lat wspólnych wakacji. No bo przecież przyjeżdżacie tutaj do nas, żeby spędzić z nami swój wakacyjny czas. 20 lat wakacji pod namiotem. Super, ale widząc, ilu nas jest, oznacza to, że ta forma wakacji odpowiada Wam bardzo. Nam również. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami.
1: Tegoroczny festiwal cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Jego wielbiciele przyjeżdżają tu z całej Polski.
3: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
4: 5 godzin samochodem.
5: Wakacje bez Dwóch Brzegów to nie wakacje.
6: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin i myślę, że jechałabym i 12 albo jeszcze dłużej. Przede wszystkim atmosfera.
7: Lubimy tu przyjeżdżać. No ze względu na filmy, ale też chyba taką najfajniejszą dla nas taką wisienką na torcie są spotkania później z twórcami, z reżyserami.
8: Te smaczki kuchni filmowej, wyjaśnienie, cały proces tworzenia. No ten film jest pełniejszy, można powiedzieć.
9: Cała atmosfera, wszystko robi wrażenie. Będą ciekawe właśnie projekcje.
1: Udało się dostać bilety?
9: Tak, udało się. Czekaliśmy specjalnie od 10 i nam się udało, więc jesteśmy zadowoleni.
10: Są i wernisaże, i właśnie koncerty, i wystawy. Przyjeżdżamy, chłoniemy, korzystamy z tej wspaniałej oferty kulturalnej.
1: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi. Tłumy przychodzą też na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego w Cannes za reżyserię. Na spotkaniu z publicznością mówiła między innymi o współpracy z Pawlikowskim i o festiwalu Dwa Brzegi.
11: Myślę, że zimna wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej, dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to już chyba nasz ostatni film, a to nagle

0: Paweł się zawsze śmiał, że o, mówi już chyba, zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w ojczyźnie trzy utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z piątej dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Ryt, Portofino, później cała zimna wojna, no muzyczna rola właściwie. To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
1: Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji, między innymi retrospektywę twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta przyznał, że początkowo był zaskoczony propozycją dyrektorki festiwalu Grażyny Torbickiej.
2: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może powiedzmy zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo tu będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
1: Jan Komasa zainaugurował retrospektywę swojej twórczości pokazami etiudy Fajnie, że jesteś i anglojęzycznego Dobrego chłopca. Film Duże zwierzę Jerzego Sztura otworzył natomiast cykl I Bóg stworzył aktorkę. Jego gwiazdą jest Anna Dymna, choć aktorka mówiła, że absolutnie się nią nie czuje.
3: O, kochani, powiem wam tak od razu, że 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ponieważ nie zajmuję się niczym innym, tylko drugim człowiekiem. I uczyli mnie najwięksi mistrzowie współodczuwania, czyli utożsamiania się z sytuacją drugiego człowieka, z jego cierpieniem, marzeniem, złem, dobrem, wszystkim. I to jest taki zawód, gdzie nigdy nie mogę powiedzieć, już wiem wszystko. Przyjmuję rolę i stoję i nie wiem nic.
1: Podczas festiwalu zaplanowano również spotkania z dokumentalistką i alpinistką Elizą Kubarską.
4: To retrospektywa naszych filmów, wyreżyserowanych przeze mnie i wyprodukowanych w większości przez Monikę Braid. Jak nagle te wszystkie filmy są pokazywane obok siebie, to ja musiałam się tak zatrzymać, spojrzeć tak 18 lat wstecz i zobaczyć, czym ja się w ogóle zajmowałam przez te lata. Właściwie każdy jeden kolejny film w jakiś sposób wynikał z tego poprzedniego i to się łączyło z tymi wydarzeniami z naszego życia. Tak naprawdę to jest trochę o nas. Nie tylko o ludziach z Borneo, czy z Himalajów, czy o dzieciach alpinistów, czy o Wandzie Rutkiewicz. To jest jakaś opowieść też o mnie i o Monice.
1: Wyjątkowym wydarzeniem weekendu otwarcia był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z Wajdą opowiadali między innymi Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski i Robert Więckiewicz.
5: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
6: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka, czyli dodawał nam sił.
7: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
8: Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, przypomnę, trwa do niedzieli. Za moment zapowiedziana już rozmowa z Katarzyną Mordowską o poszanowaniu granic młodych ludzi, o tym, czym jest ich prawo do autonomii, do cielesności, do intymności i jak tych granic nie naruszać. Bardzo ważna rozmowa już za chwilę.

0: dzisiaj o tym, jak żyjemy w kulturze, która w sposób zupełnie nieświadomy daje często przyzwolenie na zachowania, które przekraczają czyjeś granice, są nadużyciem, także seksualnym, i o tym będziemy rozmawiać, zwłaszcza wobec młodych osób. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka i psycholożka, dzisiaj jest gościem programu, osoba, która na co dzień pracuje z młodzieżą. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Ten temat jest Ci bliski. Zauważyłam też Twój post w mediach społecznościowych, który wyraża taki bardzo jasno sformułowany protest przeciwko temu, jak często jest traktowane ciało młodych ludzi. I okazuje się, że choć już było tyle programów, artykułów, że wydaje nam się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, to wciąż dochodzi do przekroczeń, nadużyć, do molestowania. Trzeba to nazwać wprost.
1: To jest molestowanie emocjonalne, takie no niefizyczne, tak to trzeba nazwać, bo oczywiście wydaje nam się wszystkim, komuś, kto nie pracuje być może na co dzień w zdrowiu psychicznym, nie pracuje na co dzień z drugim człowiekiem, że wszystko, co jest nazwane przemocą seksualną, będzie gwałtem. Natomiast tak nie jest do końca, bo gwałtem również na, przede wszystkim może na młodym człowieku, głównie, nie tylko, ale głównie jednak dziewczynkach, będą niewybredne komentarze na temat ich ciał, będą nadużycia w spojrzeniach, na przykład dotyk, który wydawałoby się, że jest niewinny, ale te młode osoby dokładnie wiedzą, czy to jest przytulenie, które jest bezpieczne i które jest komfortowe i które daje im poczucie bezpieczeństwa, i dokładnie wiedzą, kiedy te spojrzenia, kiedy ten dotyk, kiedy te słowa stają się raniące i są niestety przekroczeniem granic. Dokładnie to czują i dokładnie potrafią to emitować. Tak jak mówiłaś, ten mój post też nie wziął się znikąd. To były wielogodzinne, Kasiu, rozmowy z młodymi osobami. I najgorsze jest to, że to jest i powszechne, i normalizowane. Czasem dziewczynki próbują dostać pomoc od, nie wiem, mamy, dorosłej osoby, i słyszą w odpowiedzi, że przecież nic takiego się nie stało. Natomiast to się dzieje i ja chcę to głośno powiedzieć, i dlatego ten post się pojawił w mediach społecznościowych. On miał bardzo dużo wyświetleń, tego nie widać. Polubienia to jest jedna rzecz, a ja widzę statystyki, więc widzę, że ten post też wiele osób zainteresował, i tak jak Ciebie zainteresował, tak też słyszałam od innych osób, że bardzo dobrze, że on się pojawił, bo w tym są dokładne komentarze opisane, które wydawałyby się niewinne. Na przykład, nareszcie masz czym oddychać, albo masz na czym siedzieć, do dojrzewającej dziewczynki. I teraz wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że taka dziewczynka, która nie jest jeszcze do tego swojego kobiecego ciała przyzwyczajona, ona jeszcze nie do końca je czuje, bo to jest ten okres, kiedy przychodzi całe mnóstwo zmian, w tym natury fizycznej, i ona chce to ukryć. A to jest tak eksponowane nadmiernie przez komentarze, niewybredne komentarze, nie tylko rodziców, czasem innych dorosłych, czasem też nauczycieli niestety. I efekt jest tego taki, że te dziewczynki robią wszystko, żeby te ciała kobiece zniknęły. I co robią? Popadają w zaburzenia odżywiania. Ponieważ, jak wiesz, pracuję też w ośrodku zaburzeń odżywiania, więc uwierz, że większość, nie mówię wszystkie dziewczynki, ale większość dziewczynek usłyszała komentarze na temat swojego ciała. Czasem to się wiąże z dotykiem, więc rozumiesz, że one robią wszystko, żeby tego po prostu nie było. A drodzy Państwo, zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, to są takie główne, to są choroby, które są bezpośrednio zagrażające życiu tych dzieci. Więc my musimy w pewnym momencie zdać sobie sprawę, czy jako dorośli nie jesteśmy po to, nie powinniśmy tych dzieci chronić, a nie eksponować je na chciałabym powiedzieć trudy, ale to jest chyba słowo za małe, trudy.
0: Myślę sobie, że to jest też czasem trudne dla osób dorosłych, dla opiekunów, dla bliskich, żeby dostrzec, że coś, co się dzieje, jest niewłaściwe, bo sami się wychowali w kulturze przekroczeń, w których pewne zachowania były normą,
1: tak,
0: czy w szkole, czy w otoczeniu gdzieś tam rodziny, i nauczyły się uważać, że to nic takiego, tak. Więc trudno im jest uwierzyć, że jest inaczej.
1: Z jednej strony, a z drugiej strony niektóre uważają, niektóre osoby, że to jest wręcz komplement, że zwracamy uwagę swoim ciałem, swoim wyglądem. Ale prawda jest taka, że tak nie jest i po to o tym mówimy, żeby psychoedukować, nie po to, żeby kogoś karać, ganić, bo być może ktoś, tak jak mówisz, nie był tego do końca świadom, ale no, drodzy Państwo, to nie jest komplement dla kobiety, która słyszy komentarz na temat swojego wyglądu, na temat swojego... Oczywiście, Kasiu, jeżeli powiemy komuś, dobrze wyglądasz, ślicznie wyglądasz, to każda z nas będzie wiedziała, że to nie jest podszyte seksualnością, ale wypowiedziane to w inny sposób, w innych okolicznościach, z podtekstem, który każda kobieta czuje, będą przekroczeniem granic. I dla żadnej kobiety, szczególnie właśnie tej młodej, dojrzewającej, nie będzie to komplement. Bo my nie jesteśmy właścicielami cudzych ciał. Nie możemy tego robić, nie możemy seksualizować młodych osób, bo to jest po prostu, no niestety, przemoc seksualna. I tak to zostało określone również prawnie. To reguluje to niebieska karta. To jest oczywiście koreluje też z przemocą emocjonalną. Natomiast jeżeli my jako dorośli właśnie normalizujący te zachowania mówimy, tak jak mówisz, nie przesadzaj, nic się nie stało, bo w takiej kulturze byliśmy również wychowani, no to do czego my zmierzamy? Do nas należy, żeby jednak przerwać ten łańcuch złych zdarzeń i żeby powiedzieć stop. A można być miłym wobec siebie, można być grzecznym wobec siebie, można komplementować. Ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób i po co to robimy. I ta psychoedukacja moim zdaniem jest potrzebna po to, żebyśmy nie krzywdzili.
0: No takie, wiesz, zachowania z pozoru niewinne, niby tylko przytulenie, czy jakiś pocałunek w policzek na przywitanie, nadmierne utrzymywanie wzroku na danej osobie, no tego jest dużo.
1: Tak.
0: I tak sobie myślę o tym, że warto głośno powiedzieć, że to nie jest w porządku. Tutaj się rodzi pytanie, gdzie jest granica i jak to rozpoznać? I to jest trudne do zdefiniowania, niestety.
1: Trudne do zdefiniowania, ale z drugiej strony wydaje mi się, no też ciekawa jestem Twojego zdania, że ta intencja jest wyczuwalna, że jeżeli ktoś to mówi, potrafimy wyczuć i mówią mi o tym młode osoby, no, bardzo dobrze powiedziałaś, dłużej zatrzymany wzrok. Jeżeli ktokolwiek, ja czasem z córką o tym rozmawiam, albo na terapii grupowej z młodymi dziewczynami i one, Kasia, dokładnie wiedzą, kiedy to jest przytulenie, czasem same chcą się przytulić, czasem potrzebują tego takiego, no tak, powiedzmy, czułego wsparcia, ale wiemy dokładnie, kiedy to nie jest wsparciem, a kiedy staje się nadużyciem, bo w tym jest, ja myślę, kluczowym jest intencja. Jaką ja mam intencję? I dziewczynki, one są również przekraczane przez inne kobiety, bo to nie jest tylko tak, że mężczyźni przekraczają te młode osoby, ale też starsze, to nie dotyczy tylko młodych kobiet. To są na przykład komentarze pod tytułem przytyłaś, babcia, która dotyka na przykład dziewczynkę po pośladkach i też jej się wydaje, że to jest normalne, a w okresie dojrzewania naprawdę dzieci inaczej jest, kiedy przytulamy młodą dziewczynkę, inaczej jest, jak ją sadzamy na kolana, kiedy ją przytulamy, to jest dziecko, to jest oczywistym, natomiast nastolatka już niestety nie będzie tego potrzebowała. I każdy mądry dorosły wie, że w tym okresie musi zrobić taki krok do tyłu i zostawić, tak jak mówię, nie mieć takiego poczucia, że jesteśmy właścicielami cudzych ciał, bo kiedyś tak było. Byliśmy własnością, nasze ciała były własnością niemalże całego osiedla, albo wiesz, dzielnicy, albo pół wsi. Że można było powiedzieć, och, ładnie wyrosłaś, no i właśnie stare, wytarte komentarze, widać, że masz czym oddychać, na przykład przy rodzinnym stole. Ta dziewczynka, uwierz, ona naprawdę nie wie, co wtedy i zrobić, i powiedzieć. Czuje się tak zawstydzona, czuje się tak ogołocona ze swojego ciała, że wówczas no, jedyne, co chce, to po prostu zniknąć. I niestety bywa, że niknie, nie jedząc po prostu. A my, jako dorośli, musimy na przykład w tej konkretnej sytuacji, przy tym stole, stanąć w obronie dziecka, jako, nie wiem, matka, ciocia, nawet jako osoba postronna, że nie ma powodu, żebyśmy rozmawiali o tym przy stole. Albo to nie jest w ogóle temat. Trzeba to po prostu ucinać. jeżeli mielibyśmy dać gotowe recepty, po prostu mówić o tym, że to nie jest temat do rozmowy. I tutaj, wracając do Twojego pytania, ja myślę, że ta intencjonalność i to wyczucie jest kluczowe, że musimy się sami zastanowić, czy naprawdę chcemy o cudzych ciałach rozmawiać z jednej strony, jeżeli mamy fantazję, żeby to zrobić, a z drugiej strony, jako osoby postronne, powinniśmy reagować.
0: Mówiłaś o tym, że jeżeli taki na przykład wątek, jakiś komentarz dotyczący cielesności, dorastania, seksualności młodej osoby się pojawia przy stole, warto ten temat uciąć, jeśli chodzi o dawanie wsparcia młodym ludziom, jakby zwrócić uwagę na to, że to nie jest temat do rozmowy. I tak sobie pomyślałam o tym, że wiele osób dorosłych, które same doświadczyły bardzo często takich przekroczeń, mogą to traktować jako coś naturalnego, bo tak było. Mm-hmm. Ale pomyślałam sobie, że te osoby mogłyby się zastanowić, jak się wtedy czuły. Mm-hmm. Być może już zapomniały, być może wyparły, być może się odcięły od siebie, bo nie było im z tym komfortowo, ale tak naprawdę to, jeżeli się nad tym człowiek zastanowi głębiej, to nie jest nic przyjemnego.
1: Nie, i to widzisz, to jest znowu bardzo ważne, co mówisz, bo mamy jako ludzie możliwość, tak to się nazywa, mentalizowania, ale ja zaraz wyjaśnię to słowo, takiego wczucia się, przyjęcia perspektywy, przyjęcia tej sytuacji drugiej osoby i zrozumienia tego, jak ona mogłaby się czuć. Bo jeżeli będziemy tak, wiesz, chodzić wszyscy po powierzchni i udawać, nic takiego się nie stało i będziemy mówili, ach, nie przesadzaj, tak było i będzie, widocznie się wujkowi podobasz, to już w tym komentarzu jest nadużycie, czujesz to, co może właśnie odczuwać młoda osoba, to niczego nie zmienimy. To nadal będziemy uważali, że to jest normalne i nadal też nasze dzieci będą robiły to swoim dzieciom i innym dzieciom. Nic się nie zmieni. I to nie chodzi o taką sztuczną poprawność polityczną, bo to nie jest ten temat. To chodzi o to, żebyśmy jako ludzie dbali po prostu o siebie i żebyśmy się szanowali. Żebyśmy sobie wyobrazili, jak mówisz, jak się może czuć ta młoda osoba, która słyszy komentarze na temat swojego ciała, które jej jeszcze zawstydza, bo młode osoby są zawstydzone właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, tą zmianą, która przychodzi w okresie dojrzewania. Więc po prostu pozwólmy tym dzieciom dorosnąć. Pozwólmy bez komentowania, bez nadmiernego wnikania w to, pozwolić im, żeby się rozwinęły, ale w sposób zdrowy. I tak jak mówisz, ucięcie to jest jedna sytuacja, ale też inne sytuacje, które znam i uwierz, że nie spodziewałam się, pracuję już 7 lat w ośrodku zaburzeń odżywiania i ten temat czasem wraca na terapii grupowej. Nie spodziewałam się, że to zjawisko jest tak powszechne. Nie spodziewałam się, że młodzi ludzie nie mają pojęcia, że komentowanie, że właśnie zbyt długo utrzymany wzrok na ciele, to jest również przekroczenie. Niestety ofiara jest, bo też o tym musimy chyba powiedzieć, bo jest jakby wtórną ofiarą. Z jednej strony staje się ofiarą, kiedy słyszy niewybredny komentarz, a z drugiej strony ma ogromne poczucie winy, że jej ciało było powodem do tego, że ktoś zwrócił na nie uwagę. Możesz sobie to wyobrazić, jak to jest. A później jeszcze słyszy od osób postronnych, że nic takiego się nie stało. Czyli to, co odczuwała, nie ma żadnego znaczenia, jej emocje zostały unieważnione, jej ciało było powodem reakcji jakiejś, takiej, która nie powinna mieć miejsca i jeszcze dodatkowo została za to ukarana lub zganiona.
0: Myślę sobie, Kasia, że jest wiele takich komentarzy, z których można sobie nie zdawać sprawy, że są też takim nadużyciem, a właśnie są eksponowaniem tego tematu seksualności, są zawstydzające dla młodych ludzi, przekraczające, to są pytania, czy masz już chłopaka, czy masz już dziewczynę, albo mówienie przy znajomych, a Kamil ma już dziewczynę, albo a Krysia ma już chłopaka. Tak. To jest też mówienie, o, już widzę, że dorosłaś, to chłopcy się już za tobą pewnie oglądają. To tak. Wszystko jest właśnie ta para kaloszy, o której rozmawiamy.
1: Tak, tak. I to jest to seksualizowanie. Bardzo często, to też ciekawe, że o tym mówisz, bo bardzo często jest tak, czy masz już chłopaka, czy masz już dziewczynę, ma takie zabarwienie właśnie seksualne. Czyli tam pojawia się drugie pytanie, czy się już całowaliście na przykład, albo czy chodzicie za rękę. Coś, co dotyczy ciała, a jest jednak w sferze intymnej. I nie powinno się również tych pytań zadawać. Albo dziewczyny, które gdzieś, nie wiem, powiedz, powiedzmy wyjeżdżają na wakacje załóżmy albo na jakiś obóz, słyszą od mamy, taty pytanie, czy z kimś się całowałaś. To dalej nie jest pytanie do młodej osoby. Czy ona to zrobiła, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli decydujemy się, że ta osoba wyjeżdża, nie idziemy za daleko z pytaniami. No ale tak jak mówisz, to są również pytania, które wydawałyby się niewinne. Czy masz już dziewczynę, czy masz już chłopaka, ach to na pewno chodzicie razem za rękę, albo na pewno, bo to też jeden z tematów, który słyszałam, na pewno jak będziesz miała chłopaka, to trądzik ci minie, na pewno będziesz spokojniejsza, jak będziesz miała chłopaka i tak dalej. To jest, wiesz, w drugim etapie, to jest jednak sugerowanie, że i wchodzenie do, no, zbyt intymne do życia drugiej osoby.
0: Tak, myślę sobie o młodych ludziach, którzy czują wtedy się niekomfortowo bardzo, czują się zawstydzeni, czują, że jakaś sfera życia, którą się nie chcą dzielić, staje się jakimś tematem, do którego inne osoby uważają, że mają prawo. Mhm. Ja myślę sobie, że osoby dorosłe nie chciałyby, żeby ich na przykład ktoś poruszał ich temat życia prywatnego jako wątek do rozmowy, o którym mają prawo rozmawiać, opowiadać innym i tak dalej.
1: Tak, przy stole na przykład. O bliskości mówimy tylko tyle, ile sami chcemy. Miałam pacjentkę, która, dorosłą kobietę, która musiała się dzielić z mamą. Mama sobie tak to wymyśliła, że one są najlepszymi przyjaciółkami, a musimy przyjąć, że z przyjaciółką faktycznie możemy rozmawiać o wszystkim, natomiast nasze dziecko i nasza mama nie jest naszą najlepszą przyjaciółką. My oczywiście możemy mieć dobre relacje z mamą i z córką i oby tak było, bo to jest najważniejsze, szczególnie w tym trudnym okresie dojrzewania, ale nadal nie można tego nazwać przyjaźnią. To jest po prostu rodzicielska więź i tyle. Natomiast mama miała taki pomysł, żeby one się przyjaźniły i to, co zapamiętała ta dziewczyna sprzed 15 laty ponad, to jak fatalnie się czuła, kiedy matka jej zadawała pytania, co ona robi z chłopakiem, jak to robi, jak często. Mówi, że to było tak okropne, że chciało jej się wymiotować. Finalnie też miała właśnie zaburzenia odżywiania w postaci bulimicznej, czyli w tej, gdzie no, się objadamy i później wymiotujemy. Tak jakby chciała to wszystko, wiesz, zwrócić, jakby nie była w stanie powiedzieć tego, matce nie chcę o tym mówić, ale czuła się bardzo nadużyta, bardzo. I zapamiętała to jako jeden z takich traumatycznych kawałków swojego życia. Jej relacje później intymne z mężczyznami były bardzo trudne, bo one były, no tam w tych relacjach była zawsze mama, a tego nie możemy zrobić drugiemu człowiekowi. Nie bez powodu jest to nazwane relacja intymna. Intymność oznacza, że tam są dwie osoby i tak to powinno pozostać. Zresztą, tak jak ci powiedziałam wcześniej państwu, jest to tak częste, że no właśnie wynika to pewnie z nieświadomości społecznej, że albo mówimy, albo pytamy. Pamiętam zajęcia, na których było 12 osób i wszystkie podniosły rękę, że mówiąc o tym, że doświadczyły przemocy w różnym typie oczywiście, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ta przemoc seksualna to nie są gwałty, tylko to są właśnie zbyt długo utrzymane spojrzenia, które są przekraczające, to są też komentarze, to są, no i to jest wreszcie dotyk.
0: I trzeba to nazwać wprost, że to wszystko się wpisuje w tę kulturę gwałtu, w której jednej osobie wydaje się, że ma prawo wobec tego drugiego człowieka do wchodzenia w taką sferę, która nie jest jego prawem, po prostu jest autonomią tej osoby. Ale też chciałam cię zapytać o inny temat związany z tym, jak często się szuka winy po stronie tych młodych ludzi. Mówi się na przykład, bo nastolatki tak się ubierają, one prowokują.
1: Mm-hmm. I niestety one mają takie przekonanie, że faktycznie, to mylne przekonanie, od razu powiem, że one są winne, że one są sprawcami tego, co się dzieje, przez to, że są ubrane. Ale nie tak jak, no właśnie nie wiem jak ubrane, wiesz, zastanawiam się co powiedzieć i tak trochę zawiesiłam głos, bo w przemocy, i to też powiem, zaraz wrócę do tego ubioru, ale w przemocy ważne jest to, bo tak to zostało też zdefiniowane, że występuje nierównowaga sił i że jest to zabieg intencjonalny. Tym jest przemoc. Czyli ja mam, nawet jeżeli to jest nie do końca świadome, ale mam tą intencję zranienia kogoś i przekroczenia cudzych granic. Tam nie ma nic o ubiorze. Tam nie ma nic o tym, ta osoba była nieodpowiednio ubrana. Nie do końca wiem, czy to jest w Holandii, ale to nie chcę powiedzieć, ale na pewno jest muzeum ubrań. Myślę, że to jest było z kawałka performance'u. Ubiory osób, które zostały zgwałcone. I tam nie ma, drodzy Państwo, nie wiem, topów tych już osławionych, które pokazują brzuchy. Tam nie ma krótkich spódniczek i nie wiem, siatkowatych czy kabaretkowatych rajstop, nie wiem jak to powiedzieć. Tam są leginsy, tam są dżinsy, tam są ubrania takie biznesowe i niestety tam są śpioszki. Więc co jest o ubraniu w tym? No nie ma opcji. No, siedzimy tutaj, zakładam, że jesteśmy, a właściwie jestem tego pewna, na tyle zdrowe, że nie mamy fantazji, żeby kogokolwiek przekraczać, więc znowu odwracając te role, jak można mieć fantazję, żeby komentować cudze ciało tylko dlatego, że ktoś ma, nie wiem, krótszą spódnicę, bo jest gorąco.
0: No wiesz, Kasia, teraz jest też taka moda na odkryte brzuchy, krótkie spódniczki, ale to nie daje żadnego przyzwolenia do tego, żeby osoby dorosłe nie kontrolowały swoich reakcji i nadużywały czyjąś przestrzeń, nawet spojrzeniem.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Jest bardzo ciepło. Dziewczyny tak się teraz ubierają. Ubierają się tak na, nie wiem, na przykład zajęcia sportowe. Te ubrania są celowane do sportu. Ja wchodzę wiele lat na jogę, inny sport i dużo dorosłych kobiet też ma ubrane topy, bo to są po prostu wygodne ubrania do ćwiczeń. No ale nie wyobrażam sobie, że to są ubrania prowokujące. To są po prostu ubrania wygodne. Ale zdarzyło mi się słyszeć i tutaj mogę powiedzieć o przykładach, że jedna z dziewczynek została klepnięta w pupę, ubrana w dżinsy i w koszulę. Zdarzyło mi się słyszeć, że usłyszała na WF-ie normalnie ubrana w dresy i właśnie w krótszy top, że widać, że ma czym oddychać i że może by ściągnęła bluzę, bo będzie jeszcze więcej widać. Zdarzyło mi się słyszeć, że na WF-ie usłyszała od tutaj nic przeciwko nauczycielom, żeby była też jasność, no mówię o konkretnych sytuacjach, że widać, że schudła i dobrze wygląda, jeszcze musi nad pupą popracować. To nie są komentarze dla dzieci odpowiednie, to nie są dobre komentarze, to są komentarze raniące. Już nie mówię o tych sytuacjach, które są takim przekroczeniem granic jak dotyk, gdzie jak dziecko o tym mówi, to słyszy, no widocznie wujek chciał sobie podotykać. To co powiedz, czym jest to ciało kobiece? No, instrumentem, przedmiotem, które można sobie zawłaszczyć? No nie jest, nie jest. To jest nasza świątynia, to jest nasz dom i te nasze ciała, zarówno męskie, jak i kobiece, są po to, żebyśmy o nie dbali.
0: A tutaj się od razu otwiera temat, jak bardzo kulturowo różnymi regułami, czy wyobrażeniami, czy stereotypami obwarowane jest ciało kobiety, czego mężczyzna nie doświadcza, chociaż oczywiście też myślę, że chłopcy młodzi mogą się zgłaszać do ciebie z różnymi tematami nadużyć, których doświadczają. Nie chciałabym tego tak zawężać, ale chodzi mi o to, że to myślenie o tym, że to kobieta ma się zakrywać, bo mężczyzna jest jaki jest i nie potrafi się kontrolować, to jest jakiś wielki stereotyp, który kobiety uwierzyły i przez który doszło do wielu nadużyć, także osoby, które doświadczają przemocy, czyli przekraczającego zachowania, agresji od ze strony innej osoby, szukają winy w sobie. I to jest też bardzo krzywdzący, niebezpieczny stereotyp, z którym należy walczyć.
1: Z jednej strony, to o czym powiedziałaś, tak niestety to wygląda, że z jednej strony te ciała są nadużyte, a z drugiej strony, przez taki kulturowy przekaz, stają się instrumentem przetargowym. Kobiety czasem wykorzystują swoją cielesność do tego, żeby osiągnąć inne cele. To już jest jakby inny temat.
0: Ale też ta struktura władzy jest tak rozłożona, że mężczyźni wciąż są bardziej uprzywilejowani kulturowo. To się zaciera i czasami też przez to, że jest lepiej niż było, pewnych mechanizmów nie dostrzegamy.
1: Dokładnie tak, ale oprócz tego, że wiesz, kulturowo jesteśmy, no, mówi się o kulturze patriarchatu i naprawdę, no wiemy doskonale, musiałybyśmy wejść w taką społeczną odsłonę kulturową właśnie i historyczną, jak rola kobiety się zmienia na przestrzeni wieków, ale wiemy, jaka też była. No, ciało ciała kobiece, choćby chłopki, czy kobiety, które były służącymi w przeszłości, były własnością swojego pana. Można było robić, co się chciało tak naprawdę. No teraz szczęśliwie tak to nie wygląda, ale nadal jednak powidoki takiego traktowania kobiecych ciał zostały. Rzadko jest tak, że się słyszy na przykład komentarz w stosunku do chłopca, masz czym, nie wiem, oddychać, nie wiem jak nawet, co można byłoby powiedzieć. Nie wiem, co można byłoby powiedzieć, ale uwaga, chłopcy też są nadużyci i mogę tutaj powiedzieć, bo to też jest, pomijam takie bardzo patologiczne sytuacje, jak nadużycia męsko-męskie, bo to jest jakby trochę inny temat. Natomiast ty też o tym powiedziałaś, że to jest molestowanie i tak to jest w psychologii też nazwane, jest to molestowanie emocjonalne, na przykład chłopców przez mamy, które nadmiernie anektują swoich synów, nadmiernie się zbliżają do tych synów, zwierzając im się z różnych takich no nieadekwatnych do ich wieku tematów, opowiadają różne rzeczy, proszą o, nie wiem, masaż, czasem o masaż stóp, to również jest z kawałka nadużycia, dlatego, że można sobie wyobrazić, że syn może, szczególnie dorastający, niekoniecznie chciałby słyszeć coś takiego albo doświadczać czegoś takiego. I tu znowu jest to, o czym powiedziałaś. Wyobrażenie sobie, jak czuje się ta druga osoba, odwrócenie tych ról bardzo pomaga.
0: Myślę, że czasami są też bardzo zamknięci w sobie młodzi ludzie, którzy to głęboko gdzieś chowają i tutaj potrzeba bardzo dużej świadomości, uważności dorosłych.
1: I to, co mówisz, jest absolutnie prawdą. Przed wejściem na antenę powiedziałam ci, że pojawił się, bym też, taka jest moja rola w ośrodku, tam gdzie pracuję, w Centrum Zdrowia Psychicznego, żeby młodych ludzi psychoedukować, żeby mieli taką szeroką wiedzę, a po to, żeby ci młodzi ludzie o tym wiedzieli, żeby wiedzieli, co jest nadużyciem, a co jest normą. Dlatego, że tak jak mówisz, dzieci o tym nie wiedzą, no młodzież powiedzmy, żeby się młodzież nie obraziła, to młodzież. Młodzież o tym do końca nie wie, ma poczucie winy, że właśnie ich ciała powodują jakieś reakcje, dowiadując się o tym, że jest przemoc, że to jest przemoc seksualna, odpamiętują takie traumatyczne historie, które wydawały się błahe, bo od dorosłego, nie wiem, czy rodzica, czy nauczyciela, czy kogokolwiek innego, babci, cioci usłyszały, ale nic się nie stało, nie przesadzaj. Co ty wymyślasz? No przecież wujo chciał cię tylko pocałować. No ale wujo nie musi chcieć pocałować młodej dziewczyny, bo ona też może tego nie chcieć. Nawet jeżeli chodzi o dzieci, to ja naprawdę polecam, żeby nie zmuszać dzieci do całowania tych wszystkich cioć na różnych spotkaniach. Nie muszą dzieci tego robić. Nie muszą. Można się z ciocią przywitać, podając jej rękę, albo można powiedzieć cześć ciociu.
0: To jest bardzo ważne, bo to tak, jeżeli się dzieci do tego przymusza, to im pokazuje się, że moje odczucia płynące z mojego ciała nie są okej, tylko tak, mam realizować to, czego oczekują ode mnie dorośli.
1: Dokładnie, że tak wypada, tak trzeba, ale co ci przeszkadza, że cię wujo? Wujo już, jeżeli to jest na przykład wesele, bo to też jest konkretna sytuacja, to już jest po kilku kieliszkach, załóżmy, jakiegoś alkoholu, już ma w wąsach pół obiadu i to dziecko, które ma, nie wiem, 10 lat, 11, musi się w tego wuja no, cieleśnie wpasowywać. No nie musi.
0: To dotyczy też cioć, babci i innych kuzynek, czy tam innej rodziny. To no, także dotyczy.
1: Tak, to dotyczy dokładnie wszystkich. I naprawdę dziecko, kiedy czuje, że może dysponować swoim ciałem, że może też czuć pewien dyskomfort przy przekraczaniu granic, dokładnie będzie wiedziało, do kogo się może przytulić. Bo to nie jest tak, że te dzieci są zdziczałe, tylko one chcą po prostu tej bliskości wówczas, kiedy to jest potrzebne. Jeżeli mały przedszkolak, nie wiem, uderzony przez kogoś, albo nie wiem, zraniony, bo upadł, chce biec do pani opiekunki, czy do pani nauczycielki, żeby się przytulić, to oczywistym jest, że musimy tego malucha przytulić, bo on wie, że się przez chwilę będzie czuł bezpieczny, że się tak będzie mniej bolało. No ale nie zmuszajmy tych naszych dzieci do tego, żeby się obściskiwały z połową rodziny na stuosobowym weselu. Nie róbmy tego, bo my jako dorośli, jeszcze raz to powtórzę, mamy niejako obowiązek ochrony i tych ciał, i umysłów młodych ludzi, bo rany, które powodują takie nadużycia cielesne w umyśle, są czasem nie do naprawienia. To jest tak trudny temat, Kasiu, że jak ja rozmawiam teraz z dorosłymi, to rzutuje na całe ich życie. A tak jak mówiłam, zaburzenia odżywiania, bo to nie tylko zaburzenia odżywiania, ale zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, PTSD, bo to jest przecież PTSD, to jest zespół pourazowy, potraumatyczny, więc dobrze jest o tym powiedzieć, że wydaje nam się to niewinne i takie, no właśnie, nic się nie stało, a jednak konsekwencje tego mogą być bardzo, bardzo bolesne.
0: Nawet jeśli tej dorosłej osobie są tylko dobre intencje, nie ma tego kontekstu seksualnego, to i tak dziecko ma prawo nie mieć ochoty na takiego rodzaju zbliżenie i tak, tą autonomię należy uszanować.
1: Dokładnie tak.
2: To Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, która dzisiaj gościła na antenie Radia Opole i poruszyła ten bardzo ważny temat związany z szacunkiem i do granic i przestrzeni młodych osób, do szanowania ich prywatności, intymności i stawania w jej obronie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie ponownie w Radio Opole. Usłyszymy się we wrześniu. Życzę dobrego wieczoru. Niebawem wiadomości w Radio Opole. Do usłyszenia.

0: tylko ja.
1: Na końcu języka.
2: Dziś chciałbym, abyśmy się zastanowili wspólnie, co nas bije po kieszeni i dlaczego nas to tak boli. No oczywiście ma to swój wymiar finansowy najczęściej, bo najczęściej mówimy, że coś nas bije po kieszeni, mając na myśli na przykład różnego rodzaju wydatki, coś powoduje odczuwalne straty finansowe lub zmusza do ponoszenia wysokich wydatków. Mówimy, że podwyżki cen, inflacja, nowe podatki czy kosztowne naprawy biją nas po kieszeni, czyli uszczuplają nasze pieniądze.
3: Zacząłeś od pytania, ale to było pytanie retoryczne.
2: Retoryczne, tak.
3: A ja bym chciała odpowiedzieć mimo
2: ale
3: wszystko.
2: Proszę bardzo.
3: Bo coś, co nas dzisiaj akurat bije po kieszeni, no przede wszystkim ceny paliw. One, zwłaszcza, że mamy sezon wyjazdów, więc to jest pokaźna pozycja w naszych budżetach.
2: Skąd więc to bicie się tutaj wzięło?
3: No właśnie, węża w kieszeni.
2: Znam można tak mieć, tak.
3: Ale kto bije? Czy to jest fizyczne bicie? I czym biją?
2: Sprawa jest dosyć prosta mimo wszystko, bo źródłem jest tutaj bardzo stary sposób rozumienia czasownika bić, który w języku polskim nie oznacza wyłącznie zadawania ciosów. Od wieków oznacza również silne oddziaływanie, dotkliwe uderzenie lub wyrządzenie szkody, dlatego mówimy wiatr bije w okna, słońce bije w twarz, dzwon bije, serce bije, bieda bije po oczach. We wszystkich tych przykładach chodzi o coś, co mocno daje się odczuć.
3: Chociaż w większości przypadków, musisz przyznać, chodzi jednak o to bicie fizyczne. Czyli musi być jakieś uderzenie, jakaś siła materialna.
2: Ale jak coś robi na nas duże wrażenie, to nas uderza. Mówimy tak, o czym. Uderzyło mnie to w pierwszym momencie, że coś tam, coś tam. Kieszeń od dawna symbolizowała majątek i zasobność człowieka, stąd też ten wąż, o którym mówiłaś. Dawniej pieniądze noszono w sakiewkach przypiętych do pasa, a później dopiero w kieszeniach ubrań. Nic więc dziwnego, że kieszeń zaczęła oznaczać nie tylko fragment odzieży, ale także właśnie stan finansów. Do dziś zachowało się wiele podobnych zwrotów. Mieć puste kieszenie. Sięgnąć do własnej albo cudzej, to w zależności co kto lubi, prawda?
3: Też może być przenośny.
2: Mhm. Mieć grubą kiesę, to już tak odchodząc od tej kieszeni, a bardziej w stronę sakiewki. Mhm. Kiedy więc coś bije po kieszeni, nie uderza dosłownie w ubranie, lecz po prostu w zawartość portfela. W staropolszczyźnie bić bardzo często oznaczało dotykać boleśnie, wyrządzać szkody albo zadawać straty. Podobne konstrukcje spotykamy do dziś. Mróz bije po twarzy. Albo deszcz bije po szybach, kryzys bije w gospodarkę, albo choroba bije po zdrowiu. Bić po kieszeni wpisuje się więc w ten sam sposób obrazowania. Jest to metaforyczny cios wymierzony w domowy budżet. A zresztą polszczyzna zna co najmniej kilka sposobów i podobnych zwrotów, czyli sposobów na wyrażanie emocji. Uderzyć po kieszeni, nadwyrężyć kieszeń, nadszarpnąć budżet, ale to już trochę inaczej, i odczuć w portfelu.
3: Ja mam tutaj taki socjologiczny dodatek, ponieważ ta kieszeń bardzo mocno związana jest z płcią męską. Dlatego, że to panowie nosili pieniądze w kieszeniach, nie panie. Panie często i bardzo długo nie miały własnego budżetu. Mężczyźni nosili albo sakiewkę, albo właśnie w kieszeniach. Zostało to do dzisiaj. Stąd na przykład we Włoszech, w miejscach, gdzie szczególnie grasują złodzieje, są takie tabliczki, w których ostrzega się panów, by nie nosili portfeli w tylnych kieszeniach swoich spodni. Bo w ferworze, w tłumie oczywiście tego nie poczują i tobie się pewnie też zdarza trzymać coś w tylnej kieszeni, może nie portfel, ale
2: notorycznie
3: telefon na przykład.
2: Notorycznie dzisiaj właśnie wszyscy noszą telefon.
3: Także ta
2: telefon.
3: Kieszeń ściśle związana z płcią męską. Kobiety raczej w kieszeniach tego nie noszą.

0: Radia Opole.
1: W poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Dawid Zych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zastępca dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Panie profesorze, to może pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe, bo słyszałem, że może pan sprawić, że opolski amfiteatr będzie podczas festiwali świecił i lśnił jeszcze mocniej. Czy to prawda?
2: No, jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy i takie rzeczy dzieją się u nas w laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego, właśnie na wspomnianym Wydziale Chemii i Farmacji. My zajmujemy się między innymi syntezą związków, które są takimi związkami dedykowanymi do materiałów, które świecą. Czyli jakby każdy z państwa zobaczył do swojej torebki, zobaczy tam telefon komórkowy, smartfon, jakkolwiek się to nazywa, jakikolwiek zegarek,
1: smartwatch,
2: cokolwiek takiego elektronicznego, no to gdyby nie nasza praca w laboratoriach, to nie byłoby takich elementów, z których codziennie korzystamy i często się pewnie nie zastanawiamy, skąd one się biorą i tak naprawdę kto musiał poświęcić czasami całe swoje życie badawcze, żeby coś takiego można było teraz wykorzystywać i kupować za dość niskie pieniądze. No i my właśnie takie badania prowadzimy. Są takie badania podstawowe, czyli poznajemy pewne struktury, poznajemy pewne zależności i szukamy związków, które wydajnie świecą. Dla nas takie wydajne świecenie to nie jest po prostu to, co widzimy, że coś ładnie świeci, tylko to jest świecenie, gdzie my używamy takiej substancji kilka miligramów, rozpuszczamy, załóżmy, w kilku litrach i ona nadal świeci.
1: Ale to chwileczkę, to jako laik muszę od razu zapytać, to znaczy to jak ja patrzę na te różne wyświetlacze, to nie są żadne żarówki, jakieś tam, nie wiem. To jak to działa? Jak to, że to jest związek chemiczny?
2: No to tak naprawdę jest cała grupa związków. To są poszczególne warstwy. Zazwyczaj takie ogniwa robi się w sposób taki, że napyla się pewne warstwy i to są warstwy takiej wielkości nie milimetra, nie centymetra, tylko to są warstwy wielkości takich nanometrów, tak? Nanometry, czyli gdzieś tam 10 do minus 9 metra, czyli gołym okiem tego nie jesteśmy w stanie zauważyć, sprawdzić, tylko to muszą jakieś super drogie mikroskopy badać, bo to tak niestety wygląda, żeby to zbadać, tą grubość tej warstwy, to muszą być specjalne tej aparaty, które są niestety bardzo drogie. No i dzięki temu my jesteśmy w stanie później, przepuszczając przez to prąd, otrzymywać pewne właśnie barwy, tak? Które my jako laicy widzimy po prostu jako, no coś się nam wyświetla, czasami jak nam się coś na wyświetlaczu nie pokazuje tak jak chcemy, to narzekamy i widzimy te telefony, które mieliśmy 20 lat temu, te, które mamy obecnie, no to jest całkowicie inna półka i przepaść, tak? I to się zmienia, że tak naprawdę no codziennie ten postęp jest dużo większy. No ale ten postęp jest właśnie dzięki takim ludziom, którzy pracują w tych laboratoriach. Na początku w tych badaniach, później w takich aplikacjach, no i później już idziemy do sklepu i kupujemy właśnie coś takiego jak taki właśnie smartwatch, telefon, smartfon, bo tak naprawdę obecnie nie wiem, jak już mówić na telefon, bo telefon komórkowy to chyba taka Nokia 3310 dla mnie, tak. A to co mamy teraz to już jest wszystko.
1: Tak? To jest multi-urządzenie. To jest
2: urządzenie wielofunkcyjne.
1: A w ogóle urządzeń z wyświetlaczami, no rzeczywiście sama masa, no już chyba raczej nie kupimy ani, nie wiem, pralki, ani lodówki, ani żadnej, nie wiem, pewnie lokówki do włosów bez wyświetlacza. Dokładnie. I bez jakichś tych właśnie pewnie wykorzystywanych przez was tych związków chemicznych, tak? Które gdzieś tam w środku są. Nie mamy o tym nawet blada
2: pojęcia.
1: Każdy
2: chce to skorzystać z pewnego intuicyjnego interfejsu, tak? Żeby to było proste, łatwe, tak. Przyjemne. No ale z drugiej strony znowu spotykamy się z tym, że coś się może zepsuć, tak? Kiedyś jak było jedno pokrętło, no tak się zepsuło pokrętło, to szło się do jakiegoś pana, który gdzieś to pokrętło znalazł nowe, przyczepił nowe i działało. A teraz jak wyświetlacz padnie, wystarczy, że jeden taki poszczególny element gdzieś nie będzie miał przewodzenia prądu, no to wtedy zazwyczaj polityka jest taka, że wymieniają cały, załóżmy, całą pralkę albo coś takiego, ale z tego, co słyszymy też teraz w doniesieniach właśnie medialnych, że w ostatnich czasach chyba Unia Europejska
1: tak,
2: jakąś dyrektywę zmienia.
1: Sprawić,
2: tak?
1: Żeby przestać wszystko wyrzucać, kupować nawet, tylko żeby dało się naprawić. I ja jestem bardzo za, przecież to jest w ogóle tych elektrośmieci rosną prawdziwe góry i stosy gdzieś tam, obawiam się, na wybrzeżu Afryki, ale tak, rzeczywiście jeszcze, ja zaraz dojdę do sedna sprawy, na razie budujemy napięcie wokół tego pańskiego odkrycia, natomiast tak, raz mi się udało trafić na taką szczerą sprzedawczynię w dużym takim sklepie AGD i tam szukałem pralki, ona mi tak wprost powiedziała, że, bo taka jedna rzeczywiście była ekstra, tam pół pralki to był wyświetlacz, od razu uczciwie powiedziała, tylko że jak ten wyświetlacz się panu zepsuje, to właściwie cała pralka już jest do wyrzucenia, bo koszt tego samego wyświetlacza jest taki, że no nikt tego nie naprawi, no to będzie trzeba kupić nową pralkę i to mnie zniechęciło.
2: To się zawsze kojarzą lodówki, jak widzę lodówki takimi wyświetlaczami, że ktoś ma tam jakąś listę zakupów, co będzie chciał gotować, to mnie zawsze zastanawia. No lodówka ma jednak chłodzić, tak? I trzymać jedzenie w jakiejś odpowiedniej temperaturze, a nie służy do wyświetlania filmów, ale ludzie mają różne fantazje, więc jakby no dzięki takim badaniom można sprostać się z tym fantazjom, no ale no później jesteśmy
1: się tak dzieje.
2: Przebodźcowani później różnymi ekranami, tak?
1: Przez pana i naukowców pańskiego pokroju się tak dzieje. Ja teraz już przechodzę do sedna. No dobrze, znalazł pan nową metodę modyfikowania 2,7 diazapirenu. To on daje te efekty świetlne. Co to za cząsteczka jest? Co to za związek właściwie?
2: Ogólnie jest tak, że oczywiście można badać i cały czas wymyślać nowe związki, tak? Tylko w pewien sposób, analizując literaturę,

0: Kwalifikacje były tak trudne, że nikomu się to nie udało. Po prostu ktoś się poddał w pewnym momencie. No i my też działamy przez pewną analogię, tak? Ten Aza Piren, już wspomniany przez pana, on jest takim analogiem związków, które są bardziej znane Pirenów. Tak często ludzie mówią, że wygląda to jak plaster miodu. No można tak to trochę, co do struktury, że to wygląda jak plaster miodu. Można tak to przyrównać. A te azapireny różnią się tym, że poszczególne atomy węgla wymieniamy na azot. No każdy wie, że azot jest w powietrzu, tak? Węgiel też każdy kojarzy z kopalnią. No i jak sobie tak pomyśli, że wymienia jeden pierwiastek na drugi, no to co się tam może zmienić? No zmienia się coś diametralnie i te właściwości są całkowicie inne. No i my sprawdzamy w pewien sposób, bazując na tym, co kiedyś ktoś gdzieś opublikował, jak, no trochę czasami przy okazji, bo to wyszło jaki taki produkt jako produkt uboczny, w taki sposób, żeby nadać temu też życie i spróbować to dalej funkcjonalizować, czyli podstawiać, zmieniać tą strukturę, rozbudowywać tą strukturę, bo widzimy, że przez tą analogię innych badań, które toczyły się w tych latach, te związki mogą być też potencjalnie ciekawe.
1: Czyli odkrywamy takie ich drugie, inne możliwości, tak? Jakieś
0: dokładnie,
1: drugie,
0: tak.
1: A...
0: No bo też my działamy obecnie trochę w taką ideą zrównoważonego rozwoju, bo nie sztuką jest ciągle tworzyć coś nowego, tylko sztuką jest właśnie na tym, co już zostało poznane, budować nową jakość, tak? Bo no, idziemy w kierunku tego, że no, nie będziemy marnować milionów złotych albo jeszcze więcej niż miliony pieniędzy na to, żeby coś poznać i tylko była to sztuka dla sztuki, tylko jeśli my już mamy sprawdzone jakieś układy i ja akurat bazowałem na układach pirenowych, bo na nich się, że tak powiem, wiele lat zęby zjadłem swoje
1: laboratorium. Znane od 70 lat, zdaje się, prawda?
0: To
1: tak
0: znaczy,
1: w ogóle.
0: Układy pirenowe są znane od 200 lat, a układy azapirenowe od właśnie około tam 50-60 lat. I kwestia jest taka, że patrząc trochę przez analogię, próbowałem dokonywać pewnych zmian jak dla tych układów pirenowych. No i co się okazało, że to nie działa, tak? Ale skoro już wziąłem to, jak to mówią, często na warsztat, no i udało mi się też zdobyć finansowanie na takie badania, że to też ocenili naukowcy, akurat z Narodowego Centrum Nauki, bo to jest taka instytucja, która finansuje nasze badania i to jest koszt akurat tego mojego projektu, w ramach którego realizuję te badania, 1,5 miliona. 3 lata, 1,5 miliona, ale też ten pomysł, który miałem, ci naukowcy inni, którzy go oceniali, ci recenzenci też docenili i pomyśleli, że to faktycznie ma sens, co ja sobie wymyśliłem. Czyli to nie jest taka sztuka dla sztuki, że nudzi mi się w laboratorium i co bym dzisiaj tutaj złapał i coś pobadał.
1: Jakie tam podmienił związki,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Tylko to jest pewna idea całego projektu, żeby pokazać pewną nową jakość. I ci naukowcy to docenili, przeszło to przez pewną recenzję, trwało to dość długo, no i udało mi się otrzymać te pieniądze i dzięki temu mogę prowadzić te badania.
1: Ale
0: no
1: też i... nie od razu się udało, zdaje się, prawda? Prób było chyba sporo.
0: No, żeby dostać grant, to była moja chyba trzecia próba akurat w tym konkursie. Za każdym razem zawsze czegoś się, że tak powiem, gdzieś tam złapano, że a może to by trzeba inaczej, a może tu by trzeba inaczej. Wiadomo, w ramach tych recenzji też człowiek sobie coś poprawia, też sobie coś zmienia, ale za każdym razem zawsze jest pytanie o nowość. No i jaka duża jest nowość z tych badań, które będziemy robić, tak? No bo nie można finansować, bo to też nie ma sensu, czegoś, co jest tak naprawdę, że mogę sobie usiąść i na kartce papieru przewidzieć, jaki będzie wynik. To musi być takie coś, co jest zaskakujące i postęp będzie naprawdę duży. No i właśnie za każdym razem, kiedy poprawiałem ten mój projekt, no wchodziłem jeszcze bardziej takie ryzykowne obszary, no bo wiadomo, my też chcemy badać, chcemy szukać, ale czasami chcemy mieć taką pewność, że coś nam wyjdzie, tak? No ale jak czasami składamy wniosek o taki projekt, że okazuje się, że może nic nie wyjść, no to wtedy człowiek w tym laboratorium spędza wiele, wiele godzin. No ja przyznam szczerze, że w tym projekcie akurat właśnie o tych azapirenach przez pierwszy rok praktycznie nic mi nie wyszło, bo to wszystko, co znałem dla pirenów, które są strukturalnie identyczne, tak jak powiedziałem, wymieniamy tylko jeden węgiel na jeden azot, załóżmy, albo dwa węgle na dwa azoty, to się nic nie dało powtórzyć, co było dla pirenu, więc to jest całkowicie nowa jakość i rok pracy, no można by się poddać, tak? Można powiedzieć, a nie wyszło, więc się poddaję. No ale tutaj no trochę jestem uparty i wiedziałem z poprzednich etapów, że tak powiem, edukacji, że to trzeba nie odpuścić temu związkowi, trzeba go męczyć.
1: A wychodziło
0: męczyć,
1: z jakichś wyliczeń, no nie wiem, czy matematycznych, czy jakichś innych, że to jednak powinno coś zmienić, że nie wiem, no jak się doda jednak te 2 do 2, to będzie zawsze 4, a no nie wiem, jak się przewiduje w ogóle takie
0: zatem
1: wyniki
0: my
1: badań.
0: My projektujemy związki.
1: No właśnie.
0: To jest tak, że oczywiście na początku, żeby nie wydać miliona na syntezę, my te związki projektujemy licząc je. Po prostu
1: no, tak
0: liczymy je pewnymi
1: sobie
0: metodami. To jest taka metoda akurat w moim przypadku, przypadku DFT, to się mówi ładnie, metoda teorii potencjału gęstości elektronowej, różne tam te nazwy można tutaj właśnie wymieniać. Ale kwestia jest taka, że policzyć można wszystko.
1: Na papierze wychodziło dobrze, tak?
0: Dokładnie, ale żeby to otrzymać, to już jest inna zabawa, tak? Więc to zawsze chodzi o to, że ta synteza musi iść jak

0: jakby ramię w ramię z tymi obliczeniami, tak? Bo wymyśleć mogę sobie naprawdę bardzo dużo rzeczy na kartce papieru, ale żeby to odnieść do życia, żeby udało mi się to otrzymać, to jest całkowicie inna droga.
1: Dlatego... No proszę, matematycy jednak mają łatwiej.
0: Oni, no, poza kartkę papieru oni też się tam męczą długo z niektórymi jakimiś dowodami, tak? Ale w końcu gdzieś im się udaje i też się z tego cieszą. No a nam się udaje wtedy, kiedy tak naprawdę te wyniki obliczeń i te wyniki eksperymentu, bo to dla nas jest też bardzo ważne, no one są ze sobą spójne, bo później tak naprawdę musimy je zinterpretować, te wyniki eksperymentu, a bez wyników obliczeń byłoby też trudno, bo trudno byłoby zrozumieć, co się tam faktycznie dzieje, więc to są dwie takie komplementarne ze sobą metody. No więc no jedna
1: no i co,
0: bez
1: za
0: drugiej...
1: trzecim razem nagle, że tak powiem, było olśnienie i to prawie dosłowne, tak? Znaczy było to światło, jakiś taki błysk, nie. Pan to jeszcze opisze, no bo skoro słyszymy, że cząsteczka może być przydatna jako taka, wręcz wprowadził pan nas w nową erę oświecenia, no to jak to fizycznie wyglądało?
0: Powiem tak, kwestia jest taka, to nie jest takie świecenie, że otrzymujemy coś, co samo z siebie emituje promieniowanie, bo takie związki albo bardziej pierwiastki, które same z siebie świecą, to bardziej pierwiastki promieniotwórcze.
1: No tak, to niezdrowe raczej.
0: No
1: jest,
0: z takimi tak. Jakby nie pracujemy ze względów, po prostu nie mamy takiego zaplecza infrastrukturalnego, bo pracować ze związkami czy tam z pierwiastkami radioaktywnymi, no to jest duży, duży problem, tak? W Polsce tak naprawdę jest mało miejsc, których w ogóle tego tematu się dotyka. Mamy jeden reaktor jądrowy Maria, który też ostatnimi czasy był, z tego co kojarzę, nieczynny przez pewien czas ze względów nie infrastrukturalnych, ale bardziej takiej dokumentacji, administracji. Sam bym chciał tam kiedyś pojechać i zobaczyć go na żywo, ale kwestia jest taka, że no tak naprawdę te związki świecą wtedy, kiedy my im dostarczymy energię. Tak jak mówiłem na początku o tym
1: prądzie,
0: pan tak?
1: Prąd przed...
0: Tylko, że ja nie przypuszczam od razu prądu, czyli łapię jakieś tam elektrody i puszczam prąd, bo mogłoby mnie, że tak powiem, pokopać tym prądem i by się skończyło to gorzej, tylko my dostarczamy tą energię w sposób promieniowania świetlnego. Czyli mamy lampę UV. Każdy sobie może wyobrazić taką lampę. Często te lampy mamy nawet w takich zwykłych naszych jakichś latareczkach albo czymkolwiek i oglądamy, czy pieniądze są na przykład fałszywe, czy nie fałszywe, tak? No to my takie lampy też o odpowiedniej długości fali, na przykład 365 nanometrów, czyli to jest odpowiednia energia, używamy, żeby poświecić na ten związek albo na roztwór tego związku. I on wtedy pochłania energię i po
1: gasicie lampę, i patrzycie, czy on się świeci.
0: Dokładnie.
1: Wtedy, tak?
0: Jeśli on świeci dłużej, jeśli zgasimy lampę i świeci dłużej, to wtedy idziemy już w kierunku fosforescencji. A jeśli on świeci w momencie, kiedy jest pod tą lampą, to wtedy jesteśmy przy fluorescencji, bo fluorescencja i fosforescencja to trochę inne są rzeczy. Często ludzie to wrzucają do jednego worka, bo świeci to, czy fosforescencja, czy fluorescencja, ale to są inne zjawiska, więc akurat te związki, o których tutaj mówimy, to one bardziej idą w kierunku fluorescencji, czyli tego krótkiego świecenia, tak? Więc no dzięki tej lampie, no, którą każdy pewnie kojarzy. Jeszcze pamiętam, jako dziecko i nastolatek, to każda pani w sklepie miała taką lampę i oglądała. Teraz chyba w sklepach już nie sprawdzają.
1: Nie, znaczy, może, no już nie widuję.
0: Może ludzie przestali fałszować pieniądze.
1: Rzeczywiście, prawda. No dobrze, tylko teraz tak. No okej, udało się, świetnie, ale co z tego wynika? No właśnie, dla takich szarych zjadaczy chleba. Będziemy teraz, nie wiem, inne rodzaje wyświetlaczy powstaną, może jakieś bardziej optymalne, mniej zużywające energię, nie wiem, lepsze, dłuższe, bardziej efektywne, czy docelowo, powiedzmy, gdyby bardzo, bardzo iść dalej w tym kierunku, to coś takiego byśmy otrzymali?
0: To znaczy, no tak jak wspominałem na początku, to są badania podstawowe, czyli my w ogóle pokazujemy, że jest taka możliwość. Nie teoretycznie na kartce papieru, tylko że jest taka że jest taka praktyczna możliwość otrzymania tych związków i my pokazujemy ich właściwości, takie kwestii, jak one świecą, dlaczego świecą, z których elementów one świecą, bo związek, to, że świeci, to nie jest, że on cały świeci. On świeci tak naprawdę z poszczególnych elementów albo z pewnych różnic elektronowych pomiędzy tymi elementami. No to jest tak, trochę sobie można wyobrazić, jak mamy takie, nie wiem, dwa zespoły, które przeciągają linę, tak? No jeden zespół ciągnie bardziej tą linę, drugi gorzej i to dzięki temu, że jest różnica tych potencjałów między tymi dwoma zespołami, to z tego wychodzi właśnie to świecenie. No to w taki najprostszy sposób my szukamy takich przejść po prostu elektronowych i my dzięki temu możemy pokazać, że podstawienie w tym i w tym obszarze powoduje, że te przejścia idą w kierunku takiej bardzo globalnej na przykład fluorescencji, a w przypadku innego podstawienia to jest taka lokalna fluorescencja, bo to jest tak, że on się tylko w jednym miejscu będzie tak ekscytował, bo my tak właśnie mówimy, że to jest taka ekscytacja związku i te elektrony, bo on się musi wzbudzić, tak? On się musi w pewien sposób wzbudzić i to są najważniejsze informacje. I później patrzymy, na ile to jest wydajne, no bo to tak jak kupujemy samochód, tak? No nie kupujemy samochodu, który pożera 50 litrów paliwa, no bo on by był mało wydajny w kwestii jazdy, tak? Oczywiście. Szukamy takiego, który będzie wyglądał super, będzie jeździł super, ale najlepiej, żeby 2 litry paliwa zjadał. I kwestia jest taka, tu też chodzi o tą wydajność, żeby on mało energii potrzebował ten związek, a tą energię całą po prostu później odpowiednio zamieniał na to świecenie, tak? Bo nie jest sztuką, że ja tam będę musiał, nie wiem, puścić prąd o wysokim napięciu, a on tak lekko zaświeci, no nic z tego nie
1: dlatego
0: będzie.
1: Dlatego tak pytałem, czy ewentualnie, no, jakieś te ewentualne ekrany oparte właśnie na tym 2.7, przypomnę, diazapirenie, będą jakieś bardziej wydajne, efektywne. No, rozumiem, że jest to bardzo jakieś takie przyszłościowe, skoro znalazł się pan na okładce Chemical Communication, czyli czasopismo Królewskiego Towarzystwa Chemicznego. No właśnie tak trochę przekornie z tym amfiteatrem opolskim, od którego zacząłem. Czy to teraz on będzie jaśniał bardziej za pana sprawą? To takie ładne nawiązanie w ogóle regionalne, tak? Bo pan to odkrył w Opolu, czyli nasz symbol się znalazł.
0: Reprezentuję Uniwersytet Opolski. Akurat nie jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, bo ukończyłem Uniwersytet Śląski.
1: Starnowski Gór pan pochodzi, prawda? Od 5 lat w Opolu?
0: Od 2 lat w Opolu, a przez pierwsze 3 lata dojeżdżałem codziennie Starnowski Gór do pracy.
1: Okej, no ale powiedzmy, że jest pan nasz od 5 lat.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: I przytulamy ten pański sukces.
0: Dokładnie. I kwestia jest taka, że tak sobie pomyślałem, że no, to, co udało mi się zrobić, czyli w ogóle, bo ta cząsteczka była bardzo oporna w kwestii tego, żeby cokolwiek do niej podstawić. Przez te 53 lata w sumie literatury, jakby się ją całą przejrzało, to tych publikacji jest tak naprawdę niezbyt wiele i one wszystkie zajmują się tym, że podstawiano te azoty. Tak jak mówiłem o tych nieszczęsnych azotach. Tam coś robią z tymi azotami, ale te węgle pozostałe, które są, nic z nimi nie potrafiono zrobić. No ja to sprawdziłem w laboratorium, faktycznie nic się z nimi nie dało zrobić, oprócz tej jednej metody, którą tak trochę przez przypadek, te oleum, taka niebezpieczna zabawa, ale kwestia jest taka, że to był faktyczny postęp, tak, bo za każdym razem otrzymywałem jakieś czarne masy, z których nic nie wynikało, a ten jeden raz udało się utrzymać taką czarną masę, która faktycznie była produktem podstawienia, który później już dawał związek, który właśnie świeci. No i tak sobie pomyślałem, że, no, że ta cząsteczka dla mnie jest taką gwiazdą, bo po pierwsze po tylu latach niczego, co w literaturze się dla niej nie wydarzyło, tu się coś udało. W ogóle podstawił się jeszcze inny obszar, niż w ogóle na początku myślałem, że się podstawił, bo te, no można by powiedzieć, pozycje, które tam są dokładnie 4, 5, 9, 10, jak ktoś zobaczy nazwę tego związku, one tak w ogóle się nie podstawiają do tego typu związków, więc to się tam podstawiło. Ja oczywiście w ramach tej publikacji uzasadniłem, dlaczego znalazłem mechanizm tego, no nie będę tutaj wnikał, bo jest to tam bardziej rozbudowane.
1: Zrobi się audycja tylko dla noblistów, ale tak, czy tam pomogło bromowanie w oleum? Padła tutaj ta nazwa oleum. No dobrze, powiedzmy 2 słowa, o co to chodzi, co to jest to oleum i to bromowanie.
0: Ogólnie jak chcemy, żeby cząsteczka żeby wchodziła w jakieś interakcje, żeby wchodziła w reakcje z innymi związkami, to ona musi mieć takie grupy, które będą powodowały, że ona będzie chciała się łączyć z innymi. Czyli to jest tak, no, że muszę mieć rękę, żeby panu ją podać. Jak nie będę miał tej ręki, to panu jej nie podam, tak? Cząsteczka ma taką rękę, to jest dla niej taki brom. W tym przypadku to jest bardzo standardowa grupa, którą ona chętnie z innymi cząsteczkami będzie się łączyła i ten brom będzie wtedy nam, mówiąc tak kolokwialnie, odpadał z tej cząsteczki. No i właśnie metod bromowania w literaturze jest bardzo dużo. I powiem szczerze, że ja dla tej cząsteczki przez praktycznie pół roku wykorzystywałem wszystkie znane metody bromowania dla pirenów, czyli tego analogu, o którym cały czas wspominam. No i żadna nie skutkowała otrzymaniem tego jakiegokolwiek związku. Cały czas to było albo, że substrat cały czas był po prostu jako produkt, czyli nic nie zaszło, albo coś się tam porozkładało przy okazji, ale nie było produktu takiego jakiegokolwiek innego, który bym tam gdzieś oczekiwał po drodze. No i kwestia jest taka, pomyślałem sobie, że jest taka znana właśnie od chyba 100, ponad czy 130 lat, jak dobrze okaże, w literaturze metoda bromowania w oleum, ale my staramy się tego nie robić, bo po pierwsze dostęp do oleum jest bardzo trudny.
1: No strasznie jakaś droga substancja,
0: tak,
1: wyczytałem.
0: To, no każdy z państwa pewnie kojarzy kwas siarkowy 6, tak? No to jak ktoś miał pewnie kiedyś akumulator taki ołowiu, tak? I tam się wlewało, czasami szło się do sklepu motoryzacyjnego, kupowało chyba taki 35-36% roztwór kwasu, to było niebezpieczne, trzeba było uważać, bo się można było poparzyć, no to my oczywiście pracujemy w laboratoriach na bardziej stężonym kwasie. Taki stężony kwas to jest nawet 95-98%. No On ma właściwości,
1: już wszystko,
0: tak, on ma właściwości silnie odwadniające, więc wystarczy kropla na skórę i wtedy już no, katastrofa, tak? Więc no nie polecam zabawy z kwasem siarkowym 6.
1: A oleum, nie polecam.
0: To jest jeszcze taka bardziej hardkorowa, jak to teraz mówią młodzi ludzie, wersja kwasu siarkowego, bo wypełniono ten kwas siarkowy tlenkami siarki 6. Czyli jak my otrzymujemy kwas siarkowy, to właśnie jak często uczy się w szkole, żeby otrzymać kwasy tlenowe, trzeba do tlenku kwasowego dodać wody. Nie wiem, czy pan
1: pamiętaj zawsze, chemiku młody, wlewaj kwas do wody.
0: A to chodzi o gęstość, żeby nie było za ciepło.
1: Ale chciałem błysnąć czymś, co zapamiętałem z biolchemu.
0: Ale to prawda. Ja szczerze mówię, żeby nie stracić urody, zawsze wlewaj kwas do wody.
1: To jest inna wersja.
0: Więc jest jeszcze bardziej rozbudowana wersja. A tutaj właśnie do tlenku kwasowego dodaje się wodę. I to już jest tak, że jak mamy już praktycznie, nie chcę powiedzieć 100% tego kwasu siarkowego, bo tam jest te 98%, jest tam, że te 2% gdzieś tego rozpuszczalnika zostają, no to my już nie jesteśmy w stanie więcej kwasu w kwasie otrzymać, więc my go przesycamy tlenkami siarki 6. Jak się to otworzy, ja się trochę zawsze śmieję, nie że tutaj jakby z wyboru papieża, ale ten kolor przypomina mi właśnie to, co podczas konklawy widać, taki biały dym.
1: No, okay.
0: Ale naprawdę taki charakterystyczny biały dym. Takiego białego dymu podczas spalania, no zawsze dym jest jakiś czarny albo coś, a to jest taki bardzo, bardzo biały dym. Zawsze w laboratorium się śmiali, że wybrano papieża.
1: Ten dym już też żrący?
0: No tak, bo są tlenki siarki, które na przykład dostanie się to do nas, do naszego nosa, no to tam wtedy wytwarza się kwas zgodnie z reakcją. Tlenek kwasowy plus woda powstaje kwas, czyli a mamy w nosie trochę wody, tak, wszędzie śluzówka jest z wodą, no i to powoduje bardzo duże podrażnienia. No i to najlepsze jest to, że oczywiście te najbardziej hardkorowe oleum to jest 65% tego kwasu, tego tlenku siarki w tym kwasie stężonym. No i ja taką wersję zastosowałem.
1: Czyli już tak poszedł, tak właśnie hardkorowo pan poszedł. Po bandzie i na maksa, jak mówił.
0: Tak, i to jest kwestia taka, że praca z tym naprawdę jest niebezpieczna, bo w ogóle przechowywanie tego, to nie można trzymać w takim szkle, nawet jak w takim samym jak kwas siarkowy 6, bo kwas siarkowy 6 przechowujemy po prostu w szklanych butelkach, tak? One nie są jakoś specjalnie grube, one nie mają jakichś specjalnych zakrętek. To w ogóle nie możemy zakręcać tego plastikiem, tylko to jest zamykane też szklaną, taką idealnie dopasowaną, takim korkiem. No i kwestia jest taka, że to szkło jest bardzo, bardzo grube. Taka butelka, ona waży naprawdę bardzo dużo ze względu na to, że ona jest bardzo, bardzo grubego szkła zrobiona. No i sam koszt tego oleum obecnie, z tego co sprawdzałem w takich firmach, gdzie zamawiamy odczynniki, to zazwyczaj są Merck albo jakieś takie różne miejsca, są międzynarodowe firmy. To oczywiście polskie też gdzieś działają, ale to są zazwyczaj międzynarodowe firmy. To koszt obecnie takiego oleum już brutto to jest około 5000 zł za litr.
1: Tak? Taką cenę znalazłem też ja w internecie.
0: I powiem szczerze, że teraz tak, jeśli chciałbym spróbować taką reakcję, no to nie mam 5000 tak od ręki, żeby
1: kupić. Ale umówmy się, że z tego litra to by nie wiem, co można było zrobić, jeśli to jest tak mocne, tak stężone i chyba niewiele.
0: Że to nie wyjdzie, to później co ja zrobię z tym pozostałym kwasem, bo przechowywanie go nie jest zbyt łatwe, tak, bo trzeba ostrożnie w warunkach takich kontrolowanych, no bo wystarczy, że ta butelka by pękła, no to chyba by nie było zbyt
1: ciekawe. Budynek chemii odbudowywać, tak? Oby nie, no dobrze.
0: Ale kwestia jest taka, że akurat miałem szczęście, że kiedyś nawet nie wiem kto i nie wiem kiedy, ale jest to stara butelka, kupił takie oleum na uniwersytecie.
1: Mieliśmy u nas, tak?
0: I było w magazynie. No i tak trochę wzięliśmy, oczywiście problem był taki, że przez tyle lat nieotwierane, bo wydaje mi się, że to z 20 lat co najmniej było nieotwierane, jak nie więcej, to się po prostu całe zapiekło i nie dało się tego otworzyć. No i teraz jak to otworzyć? Ani tego podgrzać, ani uderzyć.
1: Jak otworzyć szklaną butelkę, żeby,
0: dokładnie, tak, żeby tego nie
1: narobić
0: zniszczyć.
1: Bałaganu.
0: Ale tak, żeśmy długo się nad tym zastanawiali, próbowali wspólnymi siłami tam z koleżankami, z kolegami i ze studentami, aż w końcu się udało. No i udało się otworzyć i...
1: To druga nagroda w dziedzinie chemii się należy.
0: Za otwieranie butelki oleum.
1: Bezpieczne.
0: I udało się, no i z tej butelki pobraliśmy 5 ml. 5 ml i tyle wystarczyło do tej reakcji. No i oczywiście było to według jakiegoś pewnego pomysłu, który miałem. Co najlepsze, ten całe oleum w trakcie tej reakcji my jeszcze podgrzewamy do 60 stopni.
1: No, okay.
0: Powiem szczerze, że te gazy, one tak uciekają, że bardzo chętnie to naczynie reakcyjne się otwiera, więc jest ciekawie, ale warto. Już nawet powiem szczerze, od razu po dodaniu substratu, jeszcze bez podgrzewania, bez dodawania bromu, tylko po mieszaniu właśnie tego samego 2,7-diazapirenu z tym oleum, powstała piękna, klarowna, zielona ciecz, która jak zacząłem świecić latarką właśnie UV, świeciła na tak piękny kolor, to był taki niebieskawy kolor, że powiem szczerze, że już czułem, że coś się tam dobrego wydarzyło, bo jakby to było czarne, to już bym wiedział, że coś się zepsuło, coś się rozłożyło, a tutaj naprawdę było coś pięknego, świecącego. No i to też spowodowało, że później ten mechanizm szukałem, jak ta reakcja w ogóle zaszła, dlaczego tak zaszła, wyodrębniałem te produkty pośrednie, ale naprawdę no, warte, bo ja akurat w chemii doceniam to i w eksperymentalnej chemii zdecydowanie, no że ten efekt akurat dla związków, które świecą, no to jest to świecenie i to naprawdę człowieka cieszy, bo ktokolwiek zawsze zobaczy, to zawsze mówi wow i jak widzi, że to świeci, tak? I tym bardziej czasami jest tak, że naprawdę wystarczy no taka ociupinka, nawet niewidoczna jakby okiem, rozpuszczona załóżmy w 20, 30, 40 metrach rozpuszczalnika i to tak intensywnie świeci, że nawet sobie czasami można tego nie wyobrazić, że coś takiego może w taki sposób emitować właśnie tutaj światło.
1: No pięknie, no pięknie się tego słucha. Tak sobie pomyślałem tak trochę z innej beczki, że gdyby tacy nauczyciele chemii uczyli w szkołach, to mielibyśmy całe sztaby chemików i pewnie wiele takich odkryć. No dobrze, ale teraz tak, zaświeciło. Powiedział pan na niebiesko, tak? Nie wiem, czy to już jest taki docelowy kolor, czy to tam później jakoś tam wypłowiało.
0: W zależności
1: czy...
0: później od rozpuszczalnika.
1: Aha, tak, jeszcze tam można jest już tam dużo modyfikować, wpływ. Tak? Okej. Okay. No opatentował pan to, zdaje się, tak?
0: Znaczy zgłosiłem do ochrony patentowej, bo procedura jest taka, że jeśli mamy jakiś wynalazek, co ma znamiona właśnie,
1: koncerny.
0: Tak, to my wtedy zgłaszamy to do Urzędu Patentowego, czyli oczywiście to wiąże się z tym, że na początku w porozumieniu z rzecznikiem patentowym trzeba było sprawdzić tą czystość patentową, czy to ma sens, czy to jest, że na podstawie tego, co w literaturze już zostało opisane, czy to można było wymyśleć, czy nie, przewidzieć, jak się okazało, że tak naprawdę nie, że to jest całkowita nowość, no to wtedy przygotowuje się zgłoszenie patentowe, zgłasza się do urzędu, no i urząd tam, z tego co kojarzę, ma chyba około 2 lat, żeby doprowadzić
1: nie
0: to
1: nie śpieszą
0: już.
1: Się.
0: Tak, tak, ale to jest tak, że jeśli przyznany zostanie patent, to wtedy ta ochrona patentowa liczy się od dnia zgłoszenia patentowego, więc to działa w taki wsteczny
1: ten. Jest
0: więc
1: już...
0: Jeszcze nie jest patentem, ale jest po pierwszym badaniu w urzędzie patentowym, te wyniki były gdzieś 2 tygodnie temu, jak dobrze kojarzę, że faktycznie urząd patentowy potwierdził, że ma to całkowite znamiona nowości i zachowana była całkowicie czystość patentowa, czyli do czasu, kiedy to nie zostało wysłane do Urzędu Patentowego w naszym kraju, ja nie mogłem o tym ani powiedzieć, ani napisać, ani nic zrobić, bo zakłóciłbym tą czystość patentową.
1: Rozumiem, no dobrze.
0: Więc
1: dobrze.
0: To musiało być top secret.
1: Albo jeszcze ktoś by szybko na prędce tak badania próbował powtórzyć i ukraść ten
0: sukces. Jakby mu nie wyszło.
1: Albo jakby mu nie wyszło, zwłaszcza z tym oleum, no
0: dokładnie.
1: To byłoby...
0: Ale możemy mu pożyczyć
1: nasz niespodzianka. No dobrze, ale to muszę oczywiście zadać to pytanie. Myśmy wspominali na początku, wyszliśmy od tych ekranów różnych tam, OLED-owych i nie tylko, czyli jeśli by wszystko tak, no mówię, dobrze się ułożyło, gdyby znaleźć zastosowanie takie, no nie wiem, w przemyśle, w jakimś takim użytkowym, no to gdzie pan to widzi? Gdzie my możemy usłyszeć, że Opolski 2,7 diazapiren świeci?
0: Znaczy, no ja to widzę, że zostanie to gdzieś w przyszłości, w jakiejś pewnego rodzaju warstwy właśnie do tych ekranów, do tych OLED-ów, do tych ogniw fotowoltaicznych, czy czegokolwiek, bo to w zależności część chcemy emitować, część chcemy absorbować promieniowanie, więc to też tutaj w zależności pod jakim kierunkiem będzie wykorzystane, ale te związki jeszcze, to też o tym jakoś tak nie wspominałem, a to też jest bardzo ich ciekawa właściwość, one są bardzo dobrymi też detektorami zmiany środowiska pH. No to pewnie każdy kojarzy, tak? Jak pH zmienia się, każdy kojarzy pewnie papierek lakmusowy.
1: Być, tak, z reklam coś kojarzy.
0: Dokładnie. Tu w ustach jakieś inne, tam
1: tak,
0: gdzieś inne i tak dalej.
1: Skóry,
0: tylko,
1: tak.
0: Że to są takie duże zmiany, tak? Bo mamy gdzieś skalę pH do 14, no to my widzimy, nie wiem, że w papierku lakmusowym jest jakiś zielony, jest jakiś czerwony, jest jakiś żółty, ale to są takie zmiany, gdzie to musi przeskoczyć o ileś jednostek. A tu na poziomie takim nanomolowym wystarczy, no już nie mogę powiedzieć kropla, bo to jest za dużo na taki nanomolowy i ten związek zaczyna świecić na inną barwę. I to jest tak, że na przykład z tego niebieskiego zaczyna świecić na zielono, z tego zielonego w kolejnym pH zaczyna świecić na jakiś tam, z tego co kojarzę, żółty i tak dalej. Więc one
1: czyli
0: mają
1: ten sam
0: jeszcze
1: związek
0: takie...
1: poddany różnym, że
0: dokładnie.
1: Tak powiem, działaniom, mamy całą tęczę w
0: dokładnie,
1: zasadzie tutaj
0: dokładnie.
1: Do uzyskania
0: i to
1: możliwą.
0: Też jest bardzo ważna właściwość tych związków, że one są po prostu czułe na środowisko, bo my to tak często mówimy, czyli tym środowisku tu akurat mówimy o kwasowości, o zasadowości, że możemy tworzyć takie jakieś na przykład układy, takie czujniki, że wsadzimy sobie go do jakiejś rzeki albo czegokolwiek i będziemy widzieć w danym momencie jakaś zmiana. I to nie, że musi być to zmiana przez kogo o jedną jednostkę, tylko właśnie na takim bardzo niskim poziomie. Więc to też jest ich bardzo ciekawe zastosowanie.
1: Pytanie, czy to rozwiązanie będzie jakieś tańsze niż te dotychczasowe, bo dzisiaj niestety nawet pewnie w nauce no, rządzi ekonomia, a nie tylko sama wola odkrywca jakaś, prawda?
0: W mojej ocenie będzie tańsze, dlatego że ilość tego, co musimy zastosować, tak, to nie są gramy, nie są miligramy, tylko to są tysięczne części miligramów, tak? Więc jeśli nawet ja w laboratorium otrzymam takiego związku, załóżmy 1 gram, to ja będę w stanie rozdzielić na bardzo, bardzo dużo takich właśnie układów, tak? Więc to jest tak, że też musimy pamiętać o tym, że no my syntezujemy związki, które właśnie nie łopatami się później wrzuca do tych urządzeń, tylko właśnie w ilościach takich miligramowych, bo też często z takim zarzutem się spotykamy, że a te związki przez to, jak wyglądają, to one są wszystkie rakotwórcze. No wiadomo, tak, wszystko, co jest aromatyczne, ma takie znamiona, że będzie rakotwórcze, ale nie w takim stężeniu, tak? To okazuje się, że tutaj musimy też w pewien sposób to rozdzielić, że oczywiście no woda też jest niebezpieczna dla człowieka, tak? Jak człowiek tam wypije z tego, co chyba gdzieś czytałem, 12 litrów wody, no to w ten sposób może pozbyć się swojego żywota, tak? Więc każda substancja jest trucizną i to o tym trzeba pamiętać, tylko kwestia dawki, tak?
1: No więc, skali, tak.
0: No dokładnie,
1: tak.
0: Więc tutaj jesteśmy w tak małych ilościach, tak, obracamy się w tak małych ilościach, że już nie ma jakby tutaj odczuwalnego tego wpływu jakiegoś kancerogennego, niszczącego, mutagennego i tak dalej, więc to też o to chodzi, tak?
1: Muszę zapytać, no bo tak, to jest już jakby kolejny pański wywiad, z tego, co zdążyłem zauważyć, to wszystko przez ten mój urlop, ale teraz już się biorę z tego do pracy. No dobrze, jakiś czas już o tym wiadomo, słychać, czy pan już odbiera jakieś telefony od korporacji międzynarodowych albo chociaż jakiejś firmy z Polski, no zainteresowanej, która chciałaby poznać szczegóły, nie wiem, kupić licencję?
0: Powiem tak, no to nie wygląda tak jak w amerykańskich filmach.
1: No, tego się bałem.
0: Że siedzę przy komputerze i odbieram telefony i teraz handluję tym związkiem.
1: Już.
0: Tak,
1: już no wiadomo, przeliczam. No, może nie aż tak, ale no po prostu ktoś się tym zainteresował, tak, poza dziennikarzami i uczelnią.
0: Ja widzę ilość wyświetleń, bo takie informacje widzę na stronie właśnie tego czasopisma.
1: No właśnie, i właśnie Chemical Communication.
0: Widzę, ile osób to pobrało, widzę, ile osób to wyświetliło i to cieszy się zainteresowaniem ta publikacja, więc to też musimy dać czas, żeby to środowisko to przyjęło, bo teraz może gdzieś na drugim końcu świata, może w tych Chinach, a może gdzieś w Ameryce, jacyś naukowcy też pracują w tych obszarach azapirenów. Są inne zespoły badawcze na świecie, które pracują z azapirenami. Może oni to akurat też wezmą, że tak powiem, powtórzą w pewien sposób, dodadzą to, co oni się dowiedzieli ze swojej strony i oni będą tworzyć kolejną jakąś nową jakość, więc to jest kwestia taka, no musimy też w pewien sposób dać czas temu środowisku, żeby ono się z tym zapoznało, sprawdziło to, bo oczywiście można opublikować różne rzeczy, ale teraz kwestia jest taka, że inni muszą sprawdzić, czy im się to też wychodzi, czy im się to powtarza. Może akurat, nie wiem, nasze oleum opolskie jest magiczne, tak? No, akurat wiem,
1: no,
0: że...
1: No 20-letnia butelka może się okazać. To jest jak, w czym to w King Size było, tak? Ta woda, tylko jedna woda zadziałała na związek.
0: Dokładnie, więc to trzeba sprawdzić tą uniwersalność. My też zawsze bazując na te syntezy, które robimy, bazujemy na tym, co inni gdzieś już w tej literaturze opisali, no bo my nie zaczynamy od samego początku, tak?
1: No jasne.
0: I kwestia jest taka, no środowisko musi się z tym zaprzyjaźnić, a ja w międzyczasie też już wykorzystuję tę wiedzę, którą nabyłem przy tych właśnie otrzymywaniu tych związków i przy ich badaniu. No i teraz też trochę zmieniłem te moje kierunki badań w kwestii tego, że już nie boję się wrzucić innych związków do oleum. I powiem szczerze, no, żeby zachować czystość patentową, nie mogę powiedzieć więcej, bo mi później gdzieś urząd patentowy powie, że w Radio Opole powiedziałem za dużo, ale powiem szczerze, że wychodzą rzeczy, które naprawdę no jeszcze jakiś rok temu z kawałkiem, no w życiu bym nie pomyślał, że wyjdą.
1: No proszę
0: naprawdę.
1: Bardzo.
0: I to mnie najbardziej cieszy, bo to jest tak, że to są tak nieoczywiste zmiany, ale teraz przez to, że wiem, że skoro tutaj się udało, to w innych przypadkach mogę próbować. Jest tak, że w niektórych nie wychodzi nic, a w niektórych wychodzi coś takiego, że naprawdę bardzo. Mam nadzieję, że tylko nie mamy drugiego amfiteatru i teraz trzeba zastanowić się, co jest kolejnym symbolem Opola.
1: To niech już będzie inne zmartwienie, coś się domyśli, to w takim razie proszę działać, proszę pamiętać o Radiu Opole i audycji Salon Naukowy, jeszcze najlepiej przed odebraniem pierwszego Nobla, a teraz tak trochę zmienię temat, no bo właściwie też tak, no jak tutaj wspomnieliśmy i podkreślałem, no jest pan też zastępcą dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji na Uniwersytecie Opolskim. Mamy oczywiście nabór. Teraz niektórzy mają wakacje, inni składają papiery i się modlą, żeby się dostać na uprawniony kierunek. A jak to jest z tą chemią na Uniwersytecie Opolskim? Czy to jest popularny kierunek?
0: No my już jesteśmy po pierwszej rekrutacji, tak? Pierwsza rekrutacja już jest zakończona, więc i studenci na naszym kierunku i chemii, i farmacji już tam, jak to mówią kolokwialnie, poskładali już papiery, już
1: mają wakacje,
0: już mogą odetchnąć, tak? Ale powiem szczerze, no w kwestii studentów chemii mamy niedosyt, więc...
1: Samej chemii, tak? Mniej
0: samej
1: popularna.
0: Chemii. I poszukujemy jak zawsze takich ludzi, którzy są entuzjastami chemii, no bo trzeba przyznać wprost, że te osoby, które mają potencjał do studiowania chemii, no to one często idą właśnie albo na farmację, uciekają na farmację, albo uciekają na medycynę, tak? A ta chemia gdzieś zostaje zapomniana, co to są naprawdę dobre osoby z chemii, tak?
1: Rozumiem.
0: Więc bardzo wysoko zdają maturę i tak dalej, więc no my takich osób poszukujemy, które chciałyby dzielić z nami te nasze pasje.
1: Może jak się w mediach rozejdzie, że jakiś chemik zarobił w rok 1 000 000 złotych, pójdzie łatwiej, ale nie słyszałem na razie. Trochę znaczy, mojego szyderstwa, za co przepraszam, ale wiemy jak jest, tak?
0: Trzeba
1: jak
0: to w kierunku działa. Breaking Bad iść, ale nie, to by nas wtedy wyrzucili
1: nie idźmy
0: z pracy.
1: Tą drogą również. Ale no dobrze, czyli tak, jeśli, no jest jeszcze, rozumiem, drugi termin będzie jeszcze,
0: tak,
1: cały czas można, jeśli ktoś by chciał.
0: Jest otwarta druga rekrutacja, więc tym bardziej zachęcamy. Chemia jest naprawdę super. Ja powiem szczerze, ja zawsze chciałem być chemikiem.
1: Miałem o to zapytać.
0: Od pierwszej klasy w gimnazjum. Zawsze wiedziałem, że chcę uczyć matematyki, bo tak sobie uwidziałem w podstawówce, ale jak była pierwsza lekcja chemii, to przez właśnie moją nauczycielkę chemii, zawsze jak ją spotykam, to mówię, albo dzięki pani, albo przez panią jestem chemikiem i teraz nie wiem, która jest gorsza.
1: Myślę, że teraz
0: opcja.
1: Się skłania bardziej do dzięki.
0: Tak, tak.
1: Tak mi się wydaje, ale co, był zestaw młodego chemika pod choinką kiedyś, czy po prostu tak, nie
0: Moi
1: wiem,
0: rodzice
1: co
0: byli akurat w tej kwestii bardzo elastyczni, mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu, ale ja powiedziałem, że ja chcę robić eksperymenty, pozwolili mi kupić szafę, pozwolili mi kupić w sklepie medycznym, pamiętam tak dzisiaj, chodziłem po zlewki, po szalki Petriego, po różnego rodzaju elementy. No i zaczynamy od takich prostych eksperymentów. Te jeszcze były te czasy, kiedy w internecie nie można było znaleźć, bo jeszcze internetu za bardzo nie było.
1: Jak zrobić bombę, no tak, chwała Bogu.
0: Więc szukałem po jakichś starych książkach. Ja bardzo polecam czytanie książek pana Stefana Sękowskiego. To są takie, kiedyś takie malutkie książki wydawano. Często właśnie osoby, które są chemikami, zapytane, dlaczego są chemikami, bo właśnie widziały takie książki pana Stefana Sękowskiego, takie moje laboratorium chemiczne, różne rzeczy. No ja też od tego tak zaczynałem. Czasami robiłem różne głupoty, ale powiem
1: szczerze... Coś pan wysadził kiedyś, coś wypalił dziurę w dywanie?
0: Oj, to nie raz. No. Mama była zła, bo był nowy dywan. Pamiętam, otrzymywałem odstan miedzi taką metodą domową i pękło wszystko w to szkło. Było takiej najgorszej jakości. No i ten dywan niestety był z taką niebieską plamą, której nie dało się niczym sprać. No ale wybaczono mi to, tak? Więc kwestia... Ja tutaj bardzo też zachęcam do takiego szukania właśnie miejsc, gdzie można też pracować eksperymentalnie. Ja jako uczeń akurat na Śląsku jest coś takiego jak Pałac Młodzieży w Katowicach i pamiętam każdy piątek w liceum jeździłem po lekcjach pociągiem, to była długa wycieczka, pomimo tego, że to było 30 km, ten pociąg jechał 1,5 godziny. Mhm. Pamiętam, jechałem na laboratorium tam i robiłem eksperymenty, czasami naprawdę takie, że jakbym teraz je chciał powtórzyć, to bym się bała wtedy, że człowiek był trochę nieświadomy. To różne głupoty robią. Ale dzięki temu nie boję się jakby w laboratorium działać i naprawdę zachęcam młodych ludzi, żeby no, eksplorować tą chemię od tej eksperymentalnej części, bo no, później gdzieś w tej drodze takiej naukowej, drodze takiej też studiowania poznawałem różną chemię, od chemii analitycznej, chemii ciała stałego i tak dalej, ale ja wiedziałem, że jednak ten eksperyment, ta synteza to mnie najbardziej kręci. No i do dzisiaj, że tak powiem, no to że się tym zajmuję, tak?
1: Ale... Znaczy, jest tyle możliwości, ja tak sobie jako laik nawet myślę, tyle możliwości, tyle dróg. No chemia jest wszędzie, chemię wykorzystujemy we wszystkim. Właściwie nawet się tak złośliwie mówi, że tam, prawda, no nie wiem, za dużo chemii wszędzie i w jedzeniu, i w powietrzu, i nie wiem, w proszku do prania.
0: Nie było,
1: gdyby to... bez chemii, no właśnie, to byśmy się cofnęli chyba, nie wiem.
0: Są takie ciekawe filmiki, można sobie wpisać właśnie na YouTubie, dzień bez chemii. I to jest tak, że taki człowieczek się budzi i nagle chce umyć zęby, nie ma czym. Chce coś z lodówki, nie ma nic w lodówce. I to wszystko mu zaczyna znikać, więc no, musimy sobie uświadomić, że chemia jest naprawdę ważną i pod względem takim życia codziennego, ale też pod względem no, istnienia naszego państwa. No, państwo oprócz tego, co się cały czas
1: oczywiście
0: mówi, obronności...
1: Mówi się tylko o paliwie, ale przecież nawozy tak, to jest chemia. Przecież nawozy, tak od razu dokładnie. Jest dramat. Bez nawozów nie ma jedzenia, bez jedzenia nie ma nas.
0: Dokładnie. No my akurat w województwie opolskim to możemy się pochwalić. Grupą
1: Mamy
0: Azoty,
1: zakłady
0: Kędzierzyn-Koźle,
1: tak.
0: Gdzie produkuje się tych nawozów bardzo dużo. Sam tam kiedyś miałem pewien staż i naprawdę robi to wrażenie, nawet właśnie na chemiku, jak widzi te instalacje, widzi ten tonaż, tak? To nie tak jak w laboratorium w skali...
1: To nie tak jak u pana teraz, te nanometry
0: mikro,
1: jakieś, tak.
0: Tylko to było w skalach tony na minutę i naprawdę warto to zobaczyć, więc no, ja zachęcam do chemii, bo no, chemia jest super, tak jak już wiele razy mówiłem, no, chemia jest moją pasją, więc ja też też trochę inaczej na nią patrzę, ale warto zajmować się chemią, bo jeśli ktoś do niej dobrze będzie podchodził i będzie się cieszył z tego, co robi, to no ja na przykład codziennie nie czuję, kiedy cały dzień pracy mi zlatuje, tak? I to jest najgorsze, że zaczynam pracę w okolicach godziny 6:30, jest już 16:00, a ja nie czuję tego, że ten dzień minął, tak? Bo w takiej krainie czaru jestem, więc no nie wyobrażam sobie takiej pracy siedzącej przed komputerem i tak dalej, nie. To jednak muszę się ruszać w tym laboratorium i to jest super. Codziennie nowe wyzwania, codziennie coś nowego i chemia właśnie to nam dostarcza, że ja nie wiem, co się wydarzy tak naprawdę, no dzisiaj jest już poniedziałek, nie wiem, co się wydarzy w kolejny dzień w laboratorium, ale no, trzeba być gotowym na wszystko.
1: Powiem szczerze, dawno tak człowieka z taką pasją nie gościłem chyba w tym programie, który by tak płomiennie opowiadał o swojej pracy i taki był z niej zadowolony, no i przede wszystkim osiągał takie sukcesy. Bardzo gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Życzę kolejnych patentów. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać, co dalej. No a za dziś już muszę pięknie podziękować. Przypominam, kto był gościem audycji Salon Naukowy dziś? Moi drodzy, profesor Dawid Zych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zastępca dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji. Piękne dzięki.
0: Super, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wam, drodzy słuchacze. No i cóż, pozostaje mi tylko zaprosić na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy, to jak zwykle za tydzień w poniedziałek po 22:00, a dziś dobranoc już mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Opole. Dzień dobry.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek podczas dyskusji na temat rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski, przekonał pana, że jesteśmy bezpieczni i że właściwie zareagowaliśmy na wlot tej rakiety, nie zestrzeliwując ją między innymi.
2: Zdecydowanie tak, ponieważ pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił fakty. Te fakty dają obraz tego, że procedury zadziałały, te operacyjne, te wojskowe, i państwo zdało egzamin. Oczywiście nie wszystko było tak, jak powinno być. Mam tutaj na myśli warstwę tą informacyjną. Dlatego minister spraw wewnętrznych i administracji mówił o tym, że należy poprawić czy zaktualizować kwestie związane z komunikowaniem społeczeństwa, a to jest właściwość, a to jest funkcja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I rzeczywiście taki audyt został zlecony i już rząd, już poszczególne ministerstwa pracują nad tym, żeby ta komunikacja była lepsza, była bardziej efektywna, zarówno przed, w czasie, jak i po kryzysie.
1: Ta rakieta, ona wleciała intencjonalnie na nasze terytorium. To była prowokacja ze strony Rosji, czy po prostu awaria techniczna i rakieta, która była wycelowana w jakiś cel na terytorium Ukrainy, po prostu zboczyła z kursu? Jak pan myśli?
2: Tego nie wiemy. Możemy jedynie spekulować. Oczywiście są podejmowane działania strony polskiej, strony ukraińskiej, by tą sprawę wyjaśnić. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tej krytyki opozycji, która wylała się w ostatnim czasie, przypominając, że opozycja ma prawo do tego, żeby krytykować rząd. Po to jest opozycja. Natomiast nie ma prawa siać dezinformacji i chaosu. I wszyscy ci, którzy szukają źródła problemu w Warszawie, Kijowie, a nie w Moskwie, działają na rzecz wzmacniania wpływów rosyjskich w Polsce. Działają przeciwko interesom polskim. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Bo porównując to, co się wydarzyło pod Lublinem z tym, co było w latach 2022-2023, no to mamy naprawdę gigantyczny skok jakościowy, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o czas reakcji, jeżeli chodzi o skuteczność państwa, niż to, co było w latach 2015-2023. Przypomnijmy, panie redaktorze, rok 2023, kiedy dwa ciężkie, bojowe, uzbrojone białoruskie śmigłowce wleciały na terytorium Rzeczpospolitej i przez ponad 10 minut bezkarnie latały nad Białowieżą i innymi miejscowościami. I co wtedy mówił pan Błaszczak? Mówił o tym, że to jest złudzenie optyczne, że się nic nie dzieje, że żadne naruszenie przestrzeni polskiej nie nastąpiło. Dopiero po 8 godzinach, tak? Wtedy, kiedy ludzie przez media, przez internet przesyłali zdjęcia, filmiki, dopiero rząd zareagował. No, mówiąc o tym, że faktycznie, białoruskie...
1: drony znalezione po 4 miesiącach.
2: A pamięta pan, chociażby Bydgoszcz, gdzie dopiero po 131 dniach, po 5 miesiącach pani na koniu znalazła ruską rakietę, tak? No to świadczy o kompromitacji kompletnie Błaszczaka, który dzisiaj śmie krytykować, który dzisiaj śmie pouczać.
1: A może trzeba było zestrzelić, panie pośle, tą rakietę jednak?
2: No, wie pan, tutaj też pojawiały się głosy, a dlaczego nie podjęto decyzji o zestrzeleniu, tak? Kierując te pytania pod adresem pana premiera, pana wicepremiera, ministra. Więc ja nie chciałbym, panie redaktorze, żebyśmy byli w standardach państwa, gdzie politycy decydują o tym, czy zestrzelić rakietę, czy nie. O tym decydują dowódcy, o tym decydują wojskowi, o tym decydują ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, a nie politycy. Podjęto decyzję o niezestrzeleniu, ponieważ trajektoria lotu wskazywała, że ten pocisk nie leci w kierunku miejsca, gdzie mieszkają ludzie, gdzie są jakieś zabudowania, tak? Domostwa, zabudowania gospodarcze. I uznano, że ten pocisk trafi w miejsce, które nie sprawi, nie wyrządzi żadnych szkód. Proszę też pamiętać, że zestrzelenie rakiety w trakcie jej lotu może mieć nieoczekiwane konsekwencje, czyli te odłamki mogą gdzieś daleko trafić w miejsce, gdzie są ludzie. I taka decyzja to nie gra komputerowa. To są poważne sprawy, poważne procedury i o tym decydują wojskowi. Koniec kropka, nie politycy.
1: Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie zbierają na swoim terytorium te ukraińskie drony, które nie eksplodowały, po to, by wykorzystać je ewentualnie w prowokacji przeciwko Polsce. Myśli pan, że to prawdopodobny scenariusz?
2: Jestem przekonany, że zbierają nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Zbierają od dawna. I pytanie jest nie czy, tylko kiedy do takich prowokacji może dojść. Czy będą to incydentalne sytuacje, czy będzie miało to charakter masowy. Dlatego musimy ściśle współpracować z dowództwem NATO, dlatego musimy ściśle współpracować z Ukraińcami, dlatego musimy robić wszystko, żeby te drony, żeby te pociski były zestrzeliwane na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski. Dlatego tak ważne jest to, żeby Ukraińcom pomagać i żeby to oni zestrzeliwali, przechwytywali te pociski, te rakiety, te drony, żeby one nie wlatywały na terytorium Polski. Natomiast jeżeli już wlecą, no to mamy myśliwce F-16, mamy samoloty przechwytujące, mamy systemy Wisła, Narew, Pypylica, to są te systemy, które mają chronić bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej naszego kraju. No i mamy określone procedury, które mają temu przeciwdziałać. Natomiast ważne jest to, raz jeszcze podkreślę, żeby te procedury informowania mieszkańców były lepsze niż do tej pory.
1: Panie pośle, trochę o polityce. W piątek odbył się najgłośniejszy grill w ostatnim czasie w Polsce, zorganizowany przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego sojuszników politycznych, którzy tworzą Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Rozwój Plus.
1: I po tym wydarzeniu Morawiecki zapowiedział, że to początek marszu po przyszłe zwycięstwo. Jak wy patrzycie na ten podział Prawa i Sprawiedliwości jako Koalicja Obywatelska i to, co się dzieje w ostatnich dniach?
2: Jakoś szczególnie się nie martwimy tym, co dzieje się i dziać się będzie w PiSie, czy w szeroko pojętej prawej strony sceny politycznej. Natomiast moje zdanie jest takie, że tutaj trudno mówić o jakimś sporze o Polskę, o jakichś kwestiach ideologicznych, programowych, światopoglądowych. To jest gra przede wszystkim o miejsca na listach wyborczych, to jest gra o kasę, to jest gra o wpływy i o władzę, to jest gra o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Innymi słowy, pan Morawiecki i pan były premier Morawiecki i jego współpracownicy poczuli się zagrożeni, że w 2027 roku, czyli już za mniej więcej 12-15 miesięcy, wtedy kiedy będą układane listy, kiedy się rozpocznie kampania wyborcza, oni, jeżeli już się znajdą, to nie na dobrych miejscach, jeżeli w ogóle się znajdą na listach PiSu. Dlatego postanowili zrobić ucieczkę do przodu, dlatego postanowili stworzyć własne ugrupowanie, by właśnie układać swoje listy i mieć bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Wiedząc o tym, że prędzej czy później prawica, chcąc walczyć o dobry wynik, będzie musiała się zjednoczyć. A więc wtedy Morawiecki będzie partnerem, tak? A więc będzie miał pozycję podmiotową, a nie przedmiotową. Dlatego ten pomysł, żeby to środowisko podzielić, żeby wyprowadzić tych 40 parlamentarzystów i po prostu być na swoim.
1: Ale jest też scenariusz, że pójdzie sam.
2: No moim zdaniem to skończy się katastrofą, to znaczy ten wynik będzie daleki od tych założeń, które pan Morawiecki dzisiaj przedstawia, mówiąc o tym, że będzie drugą, co najwyżej trzecią siłą polityczną w kraju. To się nie uda.
1: Jeżeli
2: przekroczą próg wyborczy, no to będzie naprawdę wielki sukces.
1: Opolski poseł Marcin Ociepa zostanie wicemarszałkiem, tak jak to zaproponował Morawiecki?
2: Zobaczymy. Już we wrześniu głosowanie.
1: Kaczyński, a Morawiecki zapowiedział, że go prawdopodobnie poprą.
2: To znaczy decyzja jest w rękach, umówmy się, pana marszałka Czarzastego, bo to on decyduje o tym,
1: czy
2: dany projekt będzie
1: tylko
2: procedowany, czy nie. Tak.
1: Po wakacjach.
2: Kto jest autorem tego pomysłu, kto jest ojcem chrzestnym tego projektu, tego nie wiem i nie obchodzą mnie te spekulacje. Natomiast wiem na pewno, że od 2,5 roku PiS nie ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. a po naszej stronie nie ma zgody na panią marszałek Elżbietę Witek, tak? Która źle zasłynęła przez 8 lat pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Dlatego powstał PAT. Dlatego dzisiaj pan Jarosław Kaczyński, prezes Jarosław Kaczyński zaproponował kandydaturę posła Marcina Ociepę. Czy zostanie? Zobaczymy. To są decyzje, to są uzgodnienia polityczne, partyjne, zarówno w sprawach kadrowych, osobowych, jak i budżetowych. Jest zasada bezwzględnej
1: parytetu.
2: Chodzi mi o to, że jest bezwzględna dyscyplina, jeżeli chodzi o głosowania kadrowe, osobowe, jak i te budżetowe. A więc czekam na propozycje, czekam na rekomendacje przewodniczącego swojego klubu. Natomiast wie pan, sytuacja jest dla mnie o tyle dziwna, ale to już tak by the way, zupełnie poza pańskim pytaniem, że z jednej strony PiS za każdym razem podkreśla, że nie ma reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Sejmu i nie może tak być, składając kolejne wnioski, a z drugiej strony rekomenduje osobę, która nie jest w PiSie, tak? Bo pan Marcin Ociepa nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No, zadaję tylko to pytanie, pytając, jaka będzie reakcja i jaka ostatecznie będzie dyscyplina w klubie wtedy, kiedy będą tą kandydaturę głosować jego koledzy. Zobaczymy. Zobaczymy głosowanie już we wrześniu. Faktem jest, że PiS powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium, bo takie są standardy, ale nie było i nie ma zgody na panią marszałek Elżbietę Witek.
1: Poseł Tomasz Kostuś, gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej radia.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: trzech rąk można policzyć chyba osoby, które się tej nocy wyspały. Mieliśmy tropikalną noc, takie 20, 22 nawet stopnie termometry w nocy pokazywały. Mam jednego chętnego, który się wyspał, drugiego, trzeciego widzę, ale czwartego nie słyszę.
1: Ale się nie wyspałem, jeśli o mnie mowa.
0: A no właśnie.
1: Czekaj, bo tutaj mikrofon prawie wyrwałem.
0: Mikrofon w radiu to bardzo ważna rzecz.
2: To nie wyrywa.
1: Dlatego nie wyrywajmy ich.
2: No nie, nie ma co wyrywać. Lepiej do niego mówić punktualnie o godzinie 6.
1: Niewłaściwa technika jazdy kierowcy. Jedną z przyczyn tragicznego wypadku podczas rajdu nyskiego. Przed sądem ma stanąć dziś młody Ukrainiec, który we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. A w ekonomii między innymi o powracającym pomyśle podniesienia kwoty wolnej od podatku.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Miała 6 przed mikrofonem Radia Opole, już teraz Daniel Klimczak.
1: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia, około 3.45. Na 206 kilometrze między węzłami Opole Zachód i Brzeg bus najechał na tył ciężarówki. W tym zdarzeniu nie ma rannych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed wrocławskim sądem stanie dziś 18-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Sąd rozpatrzy wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
4: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
5: Obawa matactwa, obawa ukrywania się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
4: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Do prokuratury wpłynęła opinia biegłego do spraw wypadków komunikacyjnych w sprawie możliwych przyczyn wypadku podczas październikowego rajdu nyskiego. Wśród nich miały być niewłaściwa technika jazdy kierowcy i nadmierna prędkość. Przypomnijmy, zginął wówczas kierowca Artur Senkowski, a jego pilot Maciej Krzysik został ciężko ranny. O szczegółach mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
6: W treści opinii wynika, że wyłączną przyczyną zdarzenia była niewłaściwa technika jazdy kierującego, w szczególności rozwinięcie zbyt dużej prędkości. Biegły wykluczył również, by na przebieg zdarzenia miał wpływ stan techniczny pojazdu bądź zabezpieczenie trasy wyścigu.
1: Śledztwo toczy się w sprawie. Prokurator podda teraz analizie całość materiału i podejmie decyzję co do dalszych losów postępowania.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej zajmą się dzisiaj sytuacją w hiszpańskiej Ceucie, doliczącej około 84 tysięcy mieszkańców eksklawy w Afryce Zachodniej. Przedostało się nawet 60 tysięcy migrantów. Niemal wszyscy wrócili już do Maroka, ale co najmniej 72 osoby zginęły, próbując opłynąć granicę. O szczegółach Michał Makowski.
7: Polskie władze opowiedzą o zaostrzeniu prawa azylowego i wzmocnieniu zapory na granicy z Białorusią. Według nieoficjalnych informacji MSWiA ma ostrzegać inne kraje. Migranci będą instrumentalnie wykorzystywani do celów politycznych albo przez grupy przestępcze. W ocenie polskich władz czynniki zachęcające do migracji powinny zostać wyeliminowane z unijnego prawa. Chodzi m.in. o zaprzestanie przyznawania ochrony międzynarodowej bez względu na okoliczności. Nie każdy, kto nielegalnie przekroczy granicę, powinien mieć prawo do azylu. Słyszymy od kierownictwa MSWiA.
1: I jeszcze Węgry. Rekordowo niski poziom Dunaju odsłonił w centrum Budapesztu 10 niemieckich min przeciwpancernych, granat ręczny oraz około kilograma amunicji z czasów II wojny światowej. O szczegółach Piotr Piętka.
8: Materiały wybuchowe przewieziono do wojskowego punktu neutralizacji. W ubiegłym tygodniu w Budapeszcie odnotowano najniższy poziom wody od początku pomiarów. Już wcześniej rzeka odsłoniła fragment pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Jednak obecne odkrycie jest znacznie większe i bardziej niebezpieczne. Susza powoduje coraz więcej problemów na Węgrzech. Niski poziom Dunaju utrudnia żeglugę, zmusza do oszczędzania wody, a także doprowadził do niemal całkowitego zatrzymania pracy elektrowni jądrowej w Pokrz. Według premiera Petera Modiora najbliższe dni pozostaną krytyczne z powodu utrzymujących się upałów i braku prognozowanych opadów.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Dzień dobry Państwu, zapraszam. Rząd i Kancelaria Prezydenta przerzucają się odpowiedzialnością w sprawie wysokich cen paliw, a kierowcy płacą coraz więcej. Przedstawiciele rządu twierdzą, że chcieli kontynuować program CPN, ale prezydent nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów nad czasowym przywróceniem programu ceny paliwa niżej, co mogłoby nastąpić w połowie sierpnia. Coraz głośniej o możliwości podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Zapowiedź taka padła niedawno z ust wicepremiera i szefa resortu obrony Władysława Kośniaka-Kamysza. Słowa szefa ludowców potwierdza także europoseł PSL Krzysztof Hetman, zapowiadając jednocześnie podwyższenie drugiego progu podatkowego. Gdyby tak się stało, głośna obietnica wyborcza tzw. koalicji demokratycznej, która w 2023 roku pozbawiła władzy Prawo i Sprawiedliwość, zostanie spełniona tuż przed rozpoczęciem kolejnej kampanii wyborczej. Ruszył proces zwalniania kurierów pracujących dla platformy Pyszne.pl. Do końca miesiąca pracę na dotychczasowych zasadach ma stracić około 5 tysięcy osób. Po otrzymaniu wypowiedzenia będą mogli dalej świadczyć usługi dla platformy, ale już tylko przez pośrednika, na znacznie gorszych warunkach. Za granicą dwie największe fabryki samochodów w Rumunii, Dacia i Ford, wstrzymują produkcję do 19 sierpnia. To jedna z nadzwyczajnych decyzji rządu w Bukareszcie, który chce zapobiec przerwom w dostawach energii elektrycznej. Radio Opole za to bez przerwy 24 godziny na dobę na ekonomiczny półmetek dnia. Zapraszam Państwa o 15.
3: Pogoda.
0: Jeżeli do tej pory jeszcze nie narzekaliście, że jest ciepło, no to dzisiaj to już na pewno jest ten dzień, kiedy powiecie uff, jak gorąco, 21-22 stopnie już teraz. O poranku taka ciepła też noc, tropikalna noc za nami. Trudno się spało, nawet otwarcie okien na oścież nie pomagało, po prostu było bardzo duszno. A dzisiaj będzie bardzo gorąco. 37 stopni.
2: Dzisiaj i jutro będzie właśnie tak skrajnie upalnie. 37 też w środę. W czwartek za to mają być super mega burze, opady deszczu i wszystko. W piątek bardzo duże ochłodzenie, patrząc na 37, ale z drugiej strony 24.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Coś tak czuję, że dzisiaj znowu będziemy mieć rekordy ciepła. Ostatni rekord ciepła w Polsce to było 40,5 stopnia w Słubicach. Ten rekord z Podopolskiego Pruszkowa już został pobity, ten sprzed 100 lat, 42. Także gorący dzień przed nami.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6. Witajcie o poranku. Witamy wszystkich tych, którzy już razem z nami się przebudzili i ci, którzy już są w drodze do pracy. Towarzyszymy wam także na wszystkich autostradach, na wszystkich drogach powiatowych, gminnych, no i wojewódzkich również. Jeżeli gdzieś widzicie utrudnienia, to koniecznie dajcie nam znać pod 774-541-541. To mówiłam ja, Magda Szybińska, bo jeszcze się nie przedstawiliśmy.
2: Kacper Śniegórski to ja, ale ja patrzę tam...
1: A tam jest jeszcze z nami Paweł Oliwat, nasz realizator.
2: Cześć Paweł. Ale nie, patrzę na autostradę A4, bo Daniel Klimczak mówił o utrudnieniach na A4, ale nie widzę, żeby pojawiały się w związku z tym żadne zatory, więc na ten moment spokojnie przejedziemy.
1: Mamy dzisiaj 4 sierpnia, to jest wtorek. Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek i Andrzej dzisiaj mają swoje imieniny, a gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
2: Ja wciąż jestem jednak na opolskich drogach, muszę ci przyznać. I chciałem powiedzieć, że wczoraj jechałem tym rondem przy Makro. Mhm. I fenomenalnie się tam jeździ.
1: Już jest otwarte.
2: Jest otwarte. Znaczy jeden pas tam może być zamknięty w jedną stronę, ale jeździ się tam nieziemsko przyjemnie w porównaniu do tego, co było.
1: A jak pada na Prokopa? To zmoknie Mendel, zmoknie Kopa.
2: No i ja jestem teraz na drodze krajowej 45 i tam faktycznie Opole, Kluczbork są zatory.
1: Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człowiek zemdleje.
2: No ale właśnie jak się tam zjeżdża przy Makro.
1: Tak długo jeszcze możemy, naprawdę. To jest never ending story. A oczywiście dzisiaj będzie w programie, będzie dzisiaj o tym, jak tam się jeździ po polskich drogach, ale rowerem. No właśnie, Tour de Pologne, kolejny etap przed nami, wczoraj pierwszy, ale na Opolszczyźnie będzie on w piątek i o tym też będziemy mówić.

0: 21 minut po godzinie 6, ale mam ciekawostkę z kalendarza historycznego. Taką mam ciekawostkę, że od razu wszyscy, którzy czują się lekko senni, to się pobudzą. 1770 rok, 4 sierpnia, nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nazwę kanguru nowo odkrytemu zwierzęciu. Angielska nazwa kangura wywodzi się z języka aborygeńskiego plemienia Guru i Mitir z północnego Queensland, w którym słowo kanguru odnosi się do kangura szarego. Ale w 1820 roku przebywający nad tą rzeką kapitan Cook zetknął się z innym określeniem kangurów. King uznał, że Cook się pomylił, stąd powstała anegdota mówiąca, że nazwa kanguru miała pochodzić od aborygeńskich słów oznaczających nie rozumiem cię.
1: To jest fenomenalne. I my dalej mówimy na te zwierzęta kanguru, a teraz z drugiej strony, dlaczego Indianie są Indianami?
0: No tak.
1: Bo oni myśleli, że dopłynęli do Indii. Mm. A oni do Ameryki dopłynęli. Tak. A, coś pięknego. Poeta Antoni Malczewski w 1818 roku jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp i Europy. Był 8 osobą na świecie, która weszła na tę górę.
0: W 1821 roku, 4 sierpnia, czyli 205 lat temu, urodził się Louis Vuitton, francuski rzemieślnik, przedsiębiorca oraz założyciel luksusowego domu mody Louis Vuitton Matelier.
1: 1875 rok zmarł Hans Christian Andersen, duński baśniopisarz, autor m.in. Brzydkiego kaczątka i dziewczynki z zapałkami.
0: 125 lat temu urodził się Louis Daniel Armstrong, amerykański trębacz i wokalista jazzowy, nazywany królem jazzu, twórca wielu popularnych tematów muzycznych. Jego utwór What a Wonderful World jest uważany za jeden z najbardziej znanych w historii muzyki.
1: A w 1904 urodził się Witold Gombrowicz, pisarz, dramaturg, autor powieści Ferdy Durkę czy Transatlantyk i tak dalej.
0: 1950. Radio Wolna Europa nadało z Nowego Jorku pierwszą audycję w języku polskim.
1: A Barack Obama też urodził się właśnie 4 sierpnia w 1961 roku.
0: A wiesz, jak ma drugie Barack Obama?
1: Jak?
0: Hussein.
1: Czyli
0: jest Barack Hussein, bo oba imiona ma.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

0: Radio Opole. Patrzę na zegarek, bo się na nim znam i widzę 6:30.
1: Dobrze, widzisz, dobrze się znasz. A Daniel Klimczak to się zna na tym, co słychać w naszym kraju, w regionie i na świecie.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: To już nawet prawie 6:31. Rządowa propozycja czasu pracy lekarzy jest niedopracowana i może uderzyć w pacjentów, tak ostrzegają eksperci, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita. Do limitu wynoszącego 320 godzin miesięcznie mają być wliczane również dyżury w prywatnych placówkach. Według resortu ma to poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarzy popiera postulat, jednak jest przeciwny nakładaniu limitów lekarzom, którzy pracują wyłącznie w prywatnych placówkach. Niektórzy eksperci uważają, że ograniczenie pracy lekarzy może spowodować spadek liczby dyżurów i dostępności lekarzy, a to ma przełożyć się na dłuższe kolejki do gabinetów. Nie wiadomo też dokładnie, w jaki sposób miałaby odbywać się weryfikacja czasu pracy.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Polscy siatkarze z opóźnieniem wrócą z Chin do Polski. Ceremonia powitania na lotnisku Chopina w Warszawie, która była planowana na 8:00, nie dojdzie do skutku. Z powodu opóźnionego lotu z Ningbo do Pekinu siatkarze nie zdążyli na samolot z chińskiej do polskiej stolicy. Są w Pekinie, a obecnie związek szuka innego połączenia. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, to za niespełna pół godziny, w nich m.in. o wakacyjnych kontrolach autokarów w regionie.
4: Wszystkie autokary okazały się sprawne. Nas to bardzo cieszy, że przewoźnicy biorą sobie to bezpieczeństwo do serca.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 21 stopni o poranku. Taka temperatura nam też towarzyszyła w nocy, więc nie ma się co dziwić, że dzisiaj do pracy ludzie przyjdą trochę niewyspani, a potem będą się cieszyć, że są w pracy, wtedy kiedy mają w tej pracy klimatyzatory, bo kiedy wyjdą na dwór i zobaczą na termometrach 37 stopni, to coś czuję, że nadgodziny będą dzisiaj robione.
5: O, 37 też jutro. W czwartek od 20 do 31 stopni, ale w czwartek mają być super burze z opadami deszczu. To wszystko ma tam wystąpić, ale to do czwartku jeszcze kawał drogi. W piątek też chłodniej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Może się zdarzyć tak, że dzisiaj w wielu miejscach pracy szefowa albo szef powiedzą: dobra, idźcie już do domu wcześniej, a pracownicy powiedzą: nie, my zostajemy.
5: Darmowa woda zawsze w cenie. Za 27 minut 7:00.

0: Poranek w Radiu Opole od razu wprowadza nas w dobry nastrój z samego rana, 18 minut przed godziną 7, to coś trochę dla uśmiechu mamy dla Was. Wczoraj nasi reporterzy z działu internetowego weszli z mikrofonem i z kamerą w miasto i zadali bardzo trudne pytania.
1: Kto napisał Odyseję Homera?
2: Oczywiście, że wiem.
3: Dawno nie czytałem książek.
2: O Jezu, Iliada, Homer.
1: Aha.
2: Homer. Jeszcze swoje robi.
3: Nie wiem, naprawdę.
1: Kto napisał Odyseję Homera?
2: Homer.
3: Nie wiem. Nie pamiętam.
4: No, to jest coś pięknego, ale...
0: Podchwytliwe to było pytanie. No ciepło właśnie, było, wakacje.
4: Stres trochę, więc trzeba wytłumaczyć troszeczkę tych, z którymi rozmawialiśmy.
0: A ty byś wiedział, kto napisał Halkę Moniuszki?
4: No właśnie, no to jest bardzo trudne pytanie, ale no oczywiście wszyscy wiedzą, że Sienkiewicz.
0: Nie? No, pewna, jasna sprawa. Z katedry na stadion, to jest informacja dnia. Charytatywny koncert portugalskiego księdza DJ-a Padre Guilherme został przeniesiony z opolskiej katedry na stadion i taka arena w Opolu. O tym wam także piszemy na Facebooku Radia Opole, a wy pytacie, jak i kiedy kupić bilety. Wszyscy piszą, że będą jutro dostępne. W internetach piszą, że ludzie już dzisiaj wykupili. Anna odpowiada drugiej Annie. Nie, Grażyna odpowiada Annie. Dzisiaj się wyprzedała druga pula. A Renata z kolei pisze, ja kupiłam bilety szybciutko, trzeba jechać i kupić. Trzeba jechać i kupić do parafii. O tym z kolei piszemy na stronie internetowej Radia Opole. Ksiądz Jerzy Kostosz, organizator koncertu, mówi, że bilety mają trafić do parafii należących do diecezji opolskiej. Według informacji przekazanych przez księdza, wejściówki będą dostępne we wszystkich parafiach w Opolu. Dystrybucją będą się zajmować też inne miejscowości regionu, między innymi Kędzierzyn Koźle, Nysa, Kluczbork, Olesno, Niemodlin i mniejsze parafie diecezji opolskiej.
4: Dlatego wczoraj moja znajoma też wybrała się do parafii, elegancko wyszła z biletami, więc zachęcamy Was bardzo mocno do tego, a to są bilety cegiełki, które potem ostatecznie trafią na remont katedry.

0: 7 będzie za 10 minut. Daniel Klimczak razem z nami. Daniel dzisiaj odpowiada za przygotowywanie i prezentowanie wiadomości w Radiopole, ale muszę ci powiedzieć, Danielu, że wczorajsza opowieść o parafiach, w których się śpiewa Boże coś Polskę.
1: Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie,
0: tak.
1: Albo pobłogosław, Panie, w zależności od tego, kto aktualnie

0: rządzi w kraju.
1: Ta opowieść wczoraj naprawdę zrobiła wrażenie na wielu.
0: Tak?
2: Bardzo. Tak. Dostaliśmy mnóstwo informacji, że twoje opowieści są niezwykłe, dlatego poprosimy o kolejną.
1: Zatkało.
0: Właśnie, nie byłem na to przygotowany, ale co, ale opowieści... mówili, że głupoty gadam, tak?
2: Nie,
0: że u nich,
2: nie.
0: Że u nich się tak nie śpiewa wcale.
1: Nie,
0: nie,
1: właśnie
2: nawet
1: byli
2: potwierdzali.
1: Aha.
2: Nawet potwierdzali.
0: I co mówili, co się u nich teraz śpiewa?
1: No. A to zależy gdzie.
2: To zależy gdzie, wiesz. Bo to nie tylko kto rządzi, ale również gdzie to śpiewają, ma duże znaczenie.
0: No tak, tak, tak, podobno są takie rejony w Polsce. No dobra, nie będziemy w to wchodzić. Tak?
2: No dobra, to opowiadaj tak, co w wiadomościach.
0: W wiadomościach dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład Kuba Biel będzie się dzisiaj wybierał, żeby kupić te bilety, o których wy mówiliście na koncert księdza DJ-a.
1: A do której parafii, w której jak się śpiewa?
0: Nie wiem, do której myślałem, że zapytasz, skąd szanowny kolega wziął na to wszystko pieniążki.
1: A, to inna rzecz.
0: Bo to podobno nie są tanie rzeczy.
1: To nie są tanie rzeczy, ale one idą na szczytny cel, na odbudowę opolskiej katedry.
0: No to trzymamy kciuki za to, żeby udało mu się te pieniądze
1: kupić. Ale to nie jest za co łaska.
0: Kupić. A za ile?
2: Ja też, mi świta, że tam stówkę to kosztowało.
1: Tak, też mi się tak.
2: Ale dajcie znać pod 774541541, jak byliście i kupowaliście.
0: Ci, co byli na Openerze, właśnie byli, czy dopiero będą? Byli chyba, nie?
2: To, no, byli.
1: To trudne pytanie
0: zadajesz. To dla nich taka stówka, to tam... Nie wiem,
2: grosze,
0: nie?
2: Drobne.
1: Jak już byli, to już tej stówki nie ma.
2: Co tam w wiadomościach?
0: Kasia Dorostachon dzisiaj się wybiera na bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie na warsztaty domowych przetworów o godzinie 15 w miejscowości Przysiecz. Jeżeli wy też chcecie się dowiedzieć, jak na przykład kisić ogórki, albo kapustę, albo drzemy robić, to można się też do miejscowości Przysiecz wybrać.
1: Ja depczę
0: właśnie
1: kapustę.
0: Jak to odmienić? Do Przysieczy?
1: Do
0: Przysieczy, dobra. To będzie na twoją odpowiedzialność. Dzisiaj rozpoczyna się także Festiwal Śląskie Lato Muzyczne. To 19. edycja już tegoż właśnie wydarzenia. A o 11.00 kolejne 6 gmin otrzyma łącznie 3,5 miliona złotych na popowodziową odbudowę.
2: No i to są konkrety, które pojawią się w Radio Opole już za 8 minut, 7,5 minuty, punktualnie o 7.00. Dzięki, Daniel.
0: Proszę bardzo.

0: Połowa wakacji za nami, druga połowa przed nami. Dzieciaki już pewnie nie mogą się doczekać, kiedy do szkoły wrócą. Taki żart o poranku. A o tym, jak wygląda połowa wakacji w statystykach policji, powiemy w wiadomościach o 7.
1: A do 7 brakuje nam minuty i 20 sekund.
2: Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Reklama społeczna.
1: Zbliżamy się do godziny 7, a dziś mamy 4 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
5: Policja podsumowała półmetek wakacji na opolskich drogach. To była burzowa noc w części Polski. W tych wiadomościach podsumowanie interwencji Straży Pożarnej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
5: Policjanci podsumowali półmetek wakacji. W tym czasie w regionie doszło do 50 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 60 zostało rannych. Kolizji było 930. Komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wskazuje, że statystyki są lepsze niż w zeszłym roku.
6: Policjanci nieustannie kontrolują także autokary, które wyjeżdżają z dzieciakami na wakacje. Kontrolowali już 92 takie pojazdy. Na szczęście wszystkie okazały się sprawne. Przewoźnicy biorą sobie to bezpieczeństwo do serca.
5: W te wakacje w regionie utonęły też 3 osoby, a kierowcom przypominamy o utrudnieniach na A4 w kierunku Wrocławia. Około 3.45 na 206 kilometrze między węzłami Opole Zachód i Brzeg na wysokości Michałowa bus najechał na tył ciężarówki. W tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, trwa oczekiwanie na pojazdy pomocy drogowej.
2: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
5: Ponad 300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad województwami łódzkimi i mazowieckim. Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec, wskazuje, że najwięcej pracy mieli strażacy w województwie łódzkim.
7: Dzisiejszej nocy przechodzące nad Polską burze, szczególnie przez województwo łódzkie i mazowieckie, przyniosły 331 interwencji. Najwięcej odnotowaliśmy w województwie łódzkim, 118, śląskim oraz małopolskim.
5: Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew i konarów blokujących drogi oraz uszkodzonych linii energetycznych. Co ważne, na Opolszczyźnie tej nocy strażacy nie odnotowywali poważniejszych interwencji. A liczba śmiertelnych ofiar czerwcowego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 6125, tak przekazał przewodniczący tamtejszego Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. W szpitalach wciąż znajduje się prawie 61 tysięcy rannych. Polityk poinformował też, że służby porządkowe uprzątnęły ponad 15% gruzów budynków i infrastruktury zniszczonych przez kataklizm.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który nocą jeździł rowerem i dewastował wykonane z brązu rzeźby koziołków w Kędzierzynie Koźlu. 44-latek siekierą odcinał pojedyncze elementy, które później zakopywał na swojej posesji. O jego motywach mówi aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie Koźlu.
8: Podejrzany tłumaczył, że zamierzał sprzedać obcięte fragmenty rzeźb w punkcie skupu metali i w ten sposób zarobić pieniądze. Policjanci ustalili również, co stało się z odciętymi fragmentami figurek. Jak okazało się, mężczyzna zakopywał je na terenie swojej posesji. W ten sposób chciał ukryć przedmioty i uniknąć powiązania go ze zdarzeniem. Funkcjonariusze odkopali je.
5: Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. Od 7 godzin, 3 minut i 5 sekund mamy wtorek, to 4 sierpnia, a zarazem 216 dzień roku. Imieniny obchodzą Dominik i Prokop. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pantera. litery mglistej. Słońce wstało nad Opolem 19 minut po 5 i pozostanie z nami do 20:29.
2: To przyniesie dzień.
5: O 10 na placu Kopernika w Opolu konferencja prasowa, na której poznamy szczegóły 6 opolskiego rajdu rowerowego oraz 10 edycji Święta Lata. Godzinę później w Urzędzie Wojewódzkim przyznanie kolejnych pieniędzy na popowodziową odbudowę w regionie. Tym razem do 6 gmin trafi 3,5 miliona złotych. O 15 w miejscowości Przysiecz warsztaty domowych przetworów. O 18 w galerii WBP wernisaż fotoklubu Opole. Dziś rozpoczyna się 19 Festiwal Śląskie Lato Muzyczne.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22. Już teraz stopnie mamy w stolicy województwa opolskiego. Mamy ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Na Opolszczyźnie dzisiaj ma być 37 stopni, ale synoptycy mówią, uwaga, może być nawet do 38 stopni.
9: No to idziemy pod jakieś rekordy znowu. Jutro natomiast identycznie jak dzisiaj od 22 do 37. Czwartek, piątek, ochłodzenie ma przyjść, burze z deszczem.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mieliśmy już takie upały na Opolszczyźnie, ale nie wiem, czy w prognozie pogody była informacja o 38 stopniach. Chyba jeszcze nie, więc chyba idziemy na rekord.
9: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jak to wygląda w waszych miejscowościach. Kacper Śniegórski,
0: Magda Szywińska i Paweł Oliwa.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 10 minut po godzinie 7 jesteśmy razem z wami w waszych samochodach, wtedy kiedy jedziecie na urlop, ale też wtedy kiedy jedziecie do pracy. Duże zmiany, uwaga, w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Zientera tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i w kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3: No z jednej strony nie musimy się tym przejmować, bo to dotyczy tych, co jeżdżą po pijaku albo po narkotykach, albo z zakazami. To chyba nie nas, słuchaczy Rady Opola.
1: No, oby. Natomiast jeżeli chodzi o te zakazy prowadzenia pojazdów, to niejednokrotnie zdarza się tak, że taki złapany delikwent
3: ma kilka.
1: Tak, kilkadziesiąt nawet zakazów.
3: Tak,
1: i cały czas
3: parę.
1: Jeździ. Ja nie wiem, z czego to wynika. Chyba z tego, że myśli sobie, że jak już mu zabrano prawko, no to już drugi raz mu nie zabiorą.
3: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
2: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie zasad ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
3: Bo wiesz, jak teraz jest z zakazami, że jak masz jeden na 2 lata i drugi na 2 lata, to nie daje sumy 4 lat, tylko one tak
1: jednocześnie są.
3: No, jednocześnie. Teraz.
1: Ale interesujące jest to, co powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, że będą wprowadzane wykroczenia za nowe formy mobilności. No, na razie mamy takie hulajnogi elektryczne, mamy rowery elektryczne. No, ciekawe, co jeszcze się pojawi.
3: Ja się nie mogę doczekać, będą mieli latające hulajnogi. No, po prostu będą...

0: serce.
1: Polscy siatkarze z opóźnieniem wracają z Chin do Polski po wygraniu Ligi Narodów. W finale tych rozgrywek, przypomnijmy, pokonali Stany Zjednoczone. Ceremonia powitania sportowców, która była planowana na około 8 na tę godzinę na lotnisku Chopina w Warszawie, no niestety nie dojdzie do skutku. Z powodu opóźnionego lotu z Ningbo do Pekinu siatkarze nie zdążyli na samolot z chińskiej do polskiej stolicy. Są teraz w Pekinie, a obecnie związek szuka innego połączenia.
2: No bo wiesz, co trzeba mieć?
1: Trzeba mieć.
3: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie.
2: No i właśnie, zastanawiasz się, jakie? To jest bardzo prosta sprawa.
3: Na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem już mam z górki. Bo tak, 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. W naszej robocie.
4: Reklama społeczna.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Reklama społeczna.
9: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
10: Obojętność niejedno ma oblicze.

0: Ufinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Po reklamie.

0: Już w pół do ósmej o tej porze, jak zwykle, mamy dla was komplet informacji.
1: Dlatego sprawdzamy, co w studiu informacji ma dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A ten serwis zaczynamy od sportu. Odra Opole pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów w meczu drugiej kolejki pierwszej ligi. Zwycięską bramkę już w 9 minucie spotkania zdobył Maksymilian Pingot. Opolanie także przez większość meczu kontrolowali wydarzenia na boisku. W kolejnym spotkaniu Odra ponownie zagra na wyjeździe. Tym razem spuszczą Niepołomice. To spotkanie już w sobotę.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Przepisy o wodzie dostępnej dla klientów w restauracjach znajdą się w osobnym projekcie ustawy, tak informuje Ministerstwo Klimatu. Jak przekazano, zapisy powinny zostać skonsultowane z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dodanie ich do dużej ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która dotyczy gospodarki odpadami, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie dało szansy na ich właściwe skonsultowanie. Czytamy we wpisie w mediach społecznościowych. Wcześniejsza wersja projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta zawierała sformułowanie mówiące, że placówki gastronomiczne powinny zapewnić klientom, tu cytat, podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą. A pomysłodawcy referendum w sprawie odwołania władz brzegu dostarczyli wczoraj do KBW podpisy mieszkańców popierających tę inicjatywę. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Opole o 8.
4: Bardzo dużo osób zadeklarowało się, że przyjdą na referendum i wezmą też swoje rodziny.
5: Zbieram podpisy. Każdy jest za tym, żeby zmienić naszą panią burmistrz.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy ostrożnie przed ekstremalną temperaturą, która dzisiaj może się pojawić na Opolszczyźnie. Ekstremalnie wysoka, od 33, to w takiej optymistycznej wersji, do 38 stopni ma być dzisiaj w województwie opolskim.
1: A jak było u was najcieplej w tym roku? Dajcie koniecznie znać pod 774-541-541.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja się wcale dzisiaj nie zdziwię, kiedy zobaczę kogoś siedzącego w lodówce.
1: A po co? Jakby...
0: Bo tam zimno.
1: No, zaraz opowiemy o tym, co na czwórce.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 774-541-541 to jest numer telefonu do Radia Opole. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wasze termometry za oknami jeszcze się nie roztopiły, czy jeszcze są w stanie coś pokazać. Czy słupek rtęci już sięgnął tej maksymalnej temperatury i czy przypadkiem skali nie zabrakło? Dzisiaj ekstremalne temperatury na Opolszczyźnie mają się pojawić. 38 stopni. To już prawdziwe tropiki. Jeżeli nie musicie, to nie wychodźcie z domu. I zostańcie w nim i słuchajcie Radia Opole.
2: Elegancko podprowadziłaś Ireneusza Prochere. Cześć, Irku.
3: Dzień dobry, kłaniam się państwu gorąco. Nie, przepraszam. Może darujmy
1: takie
3: sobie.
1: Chłodne przywitania to dzisiaj
3: chłodne
1: byłyby w cenie.
3: Się z państwem witam dzisiaj. Mm-hmm.
2: Ja włączyłem tutaj klimatyzację przed chwilą.
3: No, gratuluję.
2: 21 wiek.
3: Trochę późno.
1: Do tej pory wietrzyliśmy, ale niespecjalnie
3: pomogło.
1: Właśnie
3: nie, to nie ma sensu, jeżeli temperatura za oknem jest wyższa niż
2: w środku.
3: To im naprawdę nie trzeba wietrzyć miasta.
2: To coś
1: a to jest dobre, wietrzenie miasta poprzez otwarcie okna.
2: A co tam wiadomo... Nie. A co tam w porannej rozmowie Radio Opole?
3: W porannej rozmowie, tak. Naszym gościem będzie dr Bartosz Mazierz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Porozmawiamy o różnego rodzaju zagrożeniach, które sprowadza na nas świat. Głośno ostatnio było o rakiecie, która spadła w Polsce. No i pewne zastrzeżenia pojawiły się do systemu ostrzegania i informowania o tym właśnie zagrożeniu rakietowym. Generalnie chciałem porozmawiać z naszym gościem o tym, jak nam idzie wdrażanie tego nowoczesnego systemu powiadamiania o zagrożeniach, czy na przykład korzystamy przy tym z doświadczeń ukraińskich. Ukraińcy, jak wiadomo, na co dzień mierzą się z podobnymi zagrożeniami jak latające rakiety, więc dorobili się z czasem, jak oceniają eksperci, sprawnego systemu, który być może warto byłoby również zaadaptować na nasze potrzeby. Zapytam też oczywiście o te upały, które uderzają w nas bardzo mocno, czy to poważne zagrożenie dla społeczne i dla bezpieczeństwa.
1: A propos tych alertów RCB, które ostatnio dostaliśmy z poradnikiem bezpieczeństwa, który się nie ładował, to już seria memów oczywiście się pojawiła. Wiersz, taka też sztuka. Alert, tytuł. SMS z systemu dostałem nad ranem. Tekst był lakoniczny. Mamy... przechlapane.
3: No właśnie. A później jeszcze powinien się pojawić SMS odwołujący to, że mamy przechlapane.
1: Poranna rozmowa w Radio Opole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8, a poprowadzi ją Ireneusz Prochera.
2: Muchas gracias.
3: Dziękuję.

0: kiedyś taki serial, Żar Tropików, nocy na Opolszczyźnie. Dzisiaj mamy odcinek drugi i to chyba taki bardzo ekstremalny odcinek. 38 stopni na termometrach mamy notować w najcieplejszym momencie dnia. Kto może ten nad wodę, no bo nie na morze, nad morze, bo trochę daleko, nad wodę na Opolszczyźnie. Mamy oficjalnych kąpielisk w naszym województwie zarejestrowanych 14 i świetna informacja jest taka, że prawie wszystkie działają. Gorsza informacja jest dla tych, którzy mieszkają w powiecie kluczborskim i tam nad Zalew Kluczborski chcieliby się wybrać.
1: Tak, bo według tego zestawienia w Zalewie Kluczborskim mamy zakwit, są tam bakterie i tam akurat pływać nie wolno. Ale jest tyle pięknych miejsc, w których możemy popływać, na przykład Jezioro Srebrne w Januszkowicach. Byłem tam ostatnio, rewelacyjne miejsce. Albo chociażby przystań wodna w Nowych Siołkowicach. To jest... Nie mogę powiedzieć zbyt dużo dobrego o tym miejscu. Bo to jest tak fenomenalne i jest tak mało ludzi, że ja nie chcę, żeby
0: się,
1: wszyscy
0: teraz
1: mi
0: tam
1: ruszyli.
0: Wszyscy przyjdą, tak? I będą pływać w tym twoim, prywatnym, własnym siołkowickim
1: jeziorze. Tak rewelacyjne miejsce, w ogóle tak pięknie ogrodzone, ratownicy,
0: strefa
1: gastro.
0: Nie nad morze, ale nad jezioro albo nad basen, tylko pamiętajcie, żeby siedzieć w cieniu.

0: Zerkamy dla was na autostradę A4 i tam faktycznie korek całkiem spory się robi w stronę Wrocławia. Czy trzeba go omijać? Na ten moment raczej nie, ale więcej na pewno jeszcze będziemy o tym opowiadać.
1: Za 3 minuty będzie godzina 8.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Drogerii DM.

0: galeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
2: Mamy dzisiaj wtorek, to jest 4 sierpnia, no i dzisiaj mamy imieniny Dominiki i Prokopa, do tego świętuje Maria i Jan. Jest 8.
3: Do KBW trafił wniosek o rozpisanie referendum w Brzegu.
4: W późniejszym etapie będziemy weryfikować kwestie związane z kompletnością danych.
3: Pijana matka z regionu opiekowała się 11-miesięcznym dzieckiem, a Litwa apeluje o stanowczą reakcję NATO po upadku rakiety na Lubelszczyźnie.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od przypomnienia dla kierowców. Nadal mamy utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Na 206 kilometrze między węzłami Opole Zachód i Brzeg bus najechał w nocy na tył ciężarówki. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu, przez co wolniej pojedziecie na odcinku o długości około 4 kilometrów.
5: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
3: Do opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego trafiły podpisy poparcia dla referendum w sprawie odwołania władz Brzegu. Organizatorzy akcji nie zdradzają, ile ich zebrali, ale zapewniają o dużej nadwyżce wobec wymaganych 2520. Zrobiliśmy już własną weryfikację podpisów, podkreśla jeden z inicjatorów referendum, Robert Piskorski.
7: Bardzo dużo osób zadeklarowało, że przyjdą na referendum i wezmą też swoje rodziny. Zapytałem, dlaczego te rodziny nie przyszły się teraz podpisać? Mówią, że to są ludzie, którzy pracują w urzędach, którzy się boją.
8: Ja zbierałam podpisy, było wszystko okej. Okay. Poświęcałam się do chodzenia po mieszkaniach do ludzi. Wszyscy normalnie. Każdy jest za tym, żeby zmienić panią burmistrz.
3: Dodała Bogusława Grzybek. Teraz KBW ma 30 dni na weryfikację podpisów. Pełniąca obowiązki dyrektora jego polskiej delegatury Anna Kwiatkowska-Kazimierska tłumaczy, że specjalny system daje możliwość sprawdzenia numerów PESEL.
4: Czy dana osoba widnieje w rejestrze wyborców w danej gminie? W późniejszym etapie będziemy również weryfikować kwestie związane z kompletnością danych, które zawiera wpis.
3: Jeśli dokumenty zostaną pomyślnie zweryfikowane, referendum będzie mogło odbyć się pod koniec października lub na początku listopada.
5: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: NATO powinno udzielić zdecydowanej odpowiedzi po upadku rosyjskiej rakiety na terytorium Polski, tak uważa szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. W jego opinii sojusz powinien również wysłać bardziej stanowczy sygnał polityczny wobec Rosji. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
9: Minister wyjaśnił w litewskiej telewizji publicznej LRT, że odpowiedź powinna polegać na zwiększeniu sił na wschodniej flance NATO. Dodał, że odpowiedzi powinien towarzyszyć również wyraźny sygnał skierowany do Rosji, nawet jeśli nie będzie miał charakteru publicznego. Budrys przypomniał, że uruchomienie operacji takich jak NATO Eastern Sentry czy Baltic Sentry przyniosło wymierne efekty. Ustały incydenty wymierzone w Polskę, a także przypadki uszkadzania infrastruktury na Morzu Bałtyckim, zaznaczył szef MSZ. Podkreślił jednak, że nie każdy taki incydent musiał być celowym działaniem Rosji. Jego zdaniem zwiększenie obecności wojskowej sprawiło jednak, że Moskwa zaczęła zachowywać większą ostrożność.
3: Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miała mieszkanka gminy Gogolin, która opiekowała się swoim 11-miesięcznym dzieckiem. Z prośbą o interwencję zgłosił się do mundurowych ojciec niemowlęcia, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
10: Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 32-letnia kobieta miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Ojciec dziecka oświadczył, że przejmie opiekę nad niemowlęciem. Teraz sąd oceni sytuację rodzinną i podejmie dalsze decyzje. O zdarzeniu zostały również poinformowane instytucje zajmujące się pomocą rodzinie.
3: IMGW przedłużył alert dotyczący upałów w województwie opolskim. Ostrzeżenie 3. stopnia wydano dla wszystkich powiatów. Synoptycy informują, że do czwartku temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 33 do 38 stopni. W nocy natomiast termometry wskazywać będą od 18 do 23 stopni. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8. Gościem Ireneusza Prochery będzie dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim dr Bartosz Maziarz.
11: Porozmawiamy o różnego rodzaju zagrożenia. Głośno ostatnio było o rakiecie, która spadła w Polsce. Pewne zastrzeżenia pojawiły się do systemu ostrzegania. Generalnie chciałem porozmawiać z naszym gościem o tym, jak nam idzie wdrażanie tego nowoczesnego systemu powiadamiania. Zapytam też oczywiście o te upały, czy to poważne zagrożenie społeczne i dla bezpieczeństwa.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Ekstremalnie wysokie temperatury dzisiaj na Opolszczyźnie mają się pojawić. Synoptycy mówią, że nawet i 38 stopni w cieniu mamy mieć. To jest ważne ostrzeżenie dla tych, którzy nie powinni akurat w takich warunkach funkcjonować na świeżym powietrzu. O ile w ogóle o świeżym powietrzu może być mowa.
6: Świeże powietrze. Co ty chcesz za świeże?
2: Ale nagrzane.
6: Nagrzane, okej, ale świeże. 37.
2: Świeżo nagrzane.
6: Świeżo nagrzane. 37 dzisiaj, 37 jutro, w czwartek buzie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Buzie.
6: Buzie.
2: To trzeba będzie moczyć. Dzisiaj w wodzie. Nawadniać się przede wszystkim i chować do cienia.
6: Tylko w Siałkowicach tam tłumy, tam nie ma co jechać, jakby co.
2: 5 po 8, witajcie raz jeszcze w Radio Opole. Aby

0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Gearbox Babylon. Bardzo fajny utwór do biegania, trzeba sobie tak wrzucić na playlistę.
1: Czas też biegnie. Kwadrans po godzinie 8:00 to pora na poranną rozmowę. W studiu obok Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa, Radio Opole.
3: Naszym gościem jest dziś dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Czy takie ekstremalne upały, z jakimi mamy do czynienia, a właściwie będziemy mieli dziś i jutro, mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa?
4: Oczywiście, że tak, biorąc pod uwagę przeciążenie sieci energetycznych, co też widzimy na przykładzie innych państw europejskich, na przykład Rumunii czy Węgrzech oraz Francji, gdzie no, upał nie sprzyja produkcji energii elektrycznej, mówiąc najprościej. Efekt może być taki, że możemy być poddani blackoutowi.
3: No to chyba bardzo czarny scenariusz, bo to wykluczałoby używanie różnego rodzaju urządzeń służących chłodzeniu. No ale, bo rozumiem, że te placówki kluczowe jak szpitale czy instytucje państwa to mają swoje własne generatory, które pozwolą im jakoś funkcjonować.
4: Oczywiście w przypadku braku energii elektrycznej, jakichś braku dostaw, każdy szpital, każda instytucja publiczna o takim strategicznym znaczeniu jest wyposażona we własne źródła zasilania, czyli po prostu generatory zasilane paliwem.
3: I wtedy można się schronić w tych instytucjach przed upałem?
4: Ciężko mówić tu o schronieniu się. W razie udzielenia pomocy oczywiście, ale nie zalecamy tego, aby iść i szukać tam schronienia przed upałami.
3: No, podobno wskazuje się w takich komunikatach, na przykład centra handlowe, które są klimatyzowane jako miejsca, gdzie można przeczekać taką falę upału.
4: To oczywiście, że tak. No, możliwości jest wiele. Najważniejsze jest, aby się w odpowiedni sposób nawadniać. I tutaj lekarze o tym cały czas mówią. I starać się chronić przed słońcem.
3: No właśnie, ja wspomniałem tutaj o tych komunikatach, które co jakiś czas otrzymujemy, bo wiadomo, że budujemy taki sprawny system powiadamiania o różnego rodzaju zagrożeniach. To nie tylko te zagrożenia naturalne, klęski żywiołowe, ale też i zagrożenia związane chociażby na przykład z rakietami, które wlatują na terytorium Polski. Na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o budowę tego systemu?
4: Znaczy ten system jest. Nie można mówić, że on jest budowany. Jeżeli miałbym ja określić, w jakim on jest model, ponieważ część syren alarmowych zostaje już wymieniona z tych takich elektromechanicznych na cyfrowe, dzięki czemu możemy również za pomocą tych właśnie nowoczesnych cyfrowych syren przekazywać komunikaty głosowe dla mieszkańców, czyli zwiększyć ich świadomość na temat tego, co się dzieje i jaki rodzaj alarmu może być tutaj na przykład wszczynany. Mamy aplikację Alert RCB, więc są systemy powiadamiania. Oczywiście w ostatnim tygodniu bardzo głośno było na temat tego, czy one zadziałały, czy one nie zadziałały. Moim zdaniem one zadziałały. Tutaj większy problem jest braku świadomości obywateli oraz pewnych oczekiwań, które no, one nigdy nie zostaną spełnione. Mam na myśli tutaj te oczekiwania obywateli, którzy chcieliby dostać krótką instrukcję w SMS-ie poprzez Alert RCB. W czasie rzeczywistym, gdzie w tym przypadku wyleciała rakieta, to trwało tak naprawdę minuty i chcieliby już otrzymać konkretną informację. No nie, ten system tak nie działa. Oczywiście premier również zapowiedział tutaj pewne zmiany i ulepszenie jakby tego systemu i wydaje mi się, że z każdym tego typu incydentem ten system będzie po prostu jeszcze bardziej doskonalony i on faktycznie zacznie lepiej działać. I jedno jest pewne, na pewno nie będziemy mieć na chwilę obecną takiego systemu jak Ukraina, bo to również pojawiało się w debacie publicznej, że Ukraińcy mają taki system, ale jest jedna zasadnicza różnica. Ukraina jest w stanie wojny, Polska nie. Polski system bezpieczeństwa działa w systemie pokojowym, ponieważ nie jesteśmy w stanie wojny. No i to jest ta zasadnicza różnica, która powoduje, że nasz system powiadamiania nie będzie jeszcze tak działał jak system ukraiński.
3: No panie dyrektorze, ale dlaczego nie? Przecież to wszystko jest oparte o te elektroniczne kanały przekazywania informacji komunikatory, typu SMS-y, typu jakieś aplikacje, które mamy.
4: Z bardzo prostego powodu, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że państwo ukraińskie jest w stanie wojny, ich systemy chociażby obrony przeciwlotniczej również działają w systemie wojennym, czyli emitują zupełnie inne sygnały i mówiąc wprost, patrzą o wiele dalej niż w stanie pokojowym. Nasze systemy natowskie i polskie funkcjonujące w ramach pokoju nie są nastawione na działanie wojenne, czyli również nie wszystkie systemy działają w trybie stuprocentowym, ponieważ stan wojenny czy system wojenny powoduje, że każdy system obrony przeciwlotniczej jest jakby wzmożony w działaniu, w czasie pokoju nie. Kontrolujemy polską przestrzeń powietrzną, dyżurują pary dyżurne polskiego lotnictwa. Ta przestrzeń jest bezpieczna i nawet jeżeli zdarzają się tego typu sytuacje, jakie miały miejsce w zeszłym tygodniu, to również ten pocisk, czy tor lotu tego pocisku był kontrolowany przez wojsko. Dlatego działamy w systemie pokojowym, ponieważ formalnie ani Polska, ani żaden inny kraj natowski nie jest w stanie wojny z Rosją, tak jak ma miejsce to na Ukrainie.
3: I to jest pewnie też tak, że te informacje do ludności przekazują instytucje cywilne, nie bezpośrednio wojsko, tak, które sprawuje nadzór na przykład nad przestrzenią.
4: Tak, i tutaj jest pewnego rodzaju problem i o tym również mówił zarówno premier, jak i minister obrony narodowej, że ten proces decyzyjny, a właściwie proces informowania ma być krótszy, żeby te instytucje wojskowe, czyli dowództwo operacyjne, które czuwa nad...

0: kilka. Wydaje mi się, że system syren alarmowych, który jest najpowszechniejszym od ostatnich kilkudziesięciu lat systemem powiadamiania ludności o sytuacjach kryzysowych różnej natury, zarówno jakby naturalnych zagrożeniach, jak i w tym przypadku wojskowych, militarnych czy wojennych, w połączeniu czy to z alertem RCB, czy być może zostanie stworzona jakaś dedykowana aplikacja właśnie na wzór rozwiązania ukraińskich, spowoduje, że ten przesył informacji i informowanie obywateli będzie jeszcze szybszy. Do tego te cyfrowe syreny alarmowe, w których poza samym modulowanym dźwiękiem o alarmie i jego odwołaniu możemy podawać komunikaty głosowe, że jest to na przykład alarm przeciwlotniczy, spowoduje, że ta reakcja będzie szybsza, co nie zmienia faktu i nie zwalnia nas jako obywateli z pewnego rodzaju przygotowania i zbudowania swojej świadomości na temat zagrożeń, a o tym niestety bardzo wielu naszych obywateli moim zdaniem zapomina.
1: Chociaż każdy właściwie chyba dostał ten poradnik bezpieczeństwa.
0: Chociażby, ale to jest naprawdę dobra publikacja, stworzona na wzory skandynawskie i warto się z nim zapoznać, tym bardziej, że no, czasy bezpieczniejsze raczej nie będą. A oczekiwanie dzisiaj od rządu jakiegokolwiek, że poda nam instrukcję w SMS-ie, co robić, no jest pewnym rodzajem właśnie braku świadomości.
1: No właśnie, a propos podawania w SMS-ie, pojawił się też w jednym z komunikatów link do tego poradnika. No i okazało się, że serwer się zawiesił, bo wszyscy nagle sobie o nim przypomnieli.
0: Tak, bo ECB samo na siebie przeprowadziło atak typu DDoS, przeciążając serwer. Oczywiście w ostatnich dniach widzieliśmy pewnego rodzaju działanie nieco nad wyrost systemu alert ECB, czyli nocne informacje o na przykład możliwości zatrucia tlenkiem węgla i tego typu rzeczy, ale szanowni państwo, naprawdę zwracajmy uwagę na te komunikaty, chociaż wiem, że wielu z nas one drażnią, wielu z nas śmieszą czasami te informacje o upałach i tego typu rzeczy, ale po to ten system jest. A właśnie w sytuacji takiej...
1: Ale może jest za dużo tych komunikatów?
0: Nie wydaje mi się, żeby było za dużo. Oczywiście my nabieramy pewnego rodzaju odporności, gdy dostajemy kolejny raz z rzędu informacje o tym, że uwaga, idzie upał, biorąc pod uwagę, że no, sami widzimy, jaka ta temperatura jest, ale właśnie temu służy ten system. A z drugiej strony sytuacja zeszłego tygodnia pokazuje, że nie przyszedł SMS i nagle ludzie oczekiwali jakichś konkretnych instrukcji, prawda?
1: No tutaj pojawia się taka wątpliwość, czy oprócz powiadomienia o zagrożeniu nie powinien przyjść SMS odwołujący to zagrożenie.
0: Oczywiście, można się teraz tutaj nad tym zastanawiać, czy warto byłoby wprowadzić tego typu rozwiązania i o tym również na tej konferencji zeszłotygodniowej zarówno premier, jak i minister obrony narodowej mówili i prawdopodobnie tego typu rozwiązania zostaną wprowadzone, ponieważ my się cały czas uczymy i nie oczekujmy od alertu RCB, czy w ogóle od systemu powiadamiania, że on się nie zmienia. Naprawdę ten system na przestrzeni ostatnich kilku lat, on cały czas się właśnie modyfikuje i te zmiany wychodzą na lepsze, moim zdaniem.
1: To jeszcze o tych syrenach. To ile trwa taka syrena, która ogłasza alarm, a ile trwa, która odwołuje?
0: Modulowany 3-minutowy dźwięk oznacza ogłoszenie alarmu, a dźwięk ciągły jego odwołania.
1: Warto pamiętać. Doktor Bartosz Maziarz jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Party don't start till I walk in.
1: I wszyscy ręce w górę.
2: Ale po co?
1: No bo tańczyliśmy do tego utworu.
2: Z rękami w górze.
1: Tak, a teraz z rękami w górze będziemy słuchać wiadomości w Radio Opole Daniela Klimczaka. To nie dotyczy kierowców, jakby co.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Ekstremalne upały mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa, ocenił w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dr Bartosz Maziarz. Jak wyjaśnią, wysokie temperatury zwiększają ryzyko blackoutu z powodu problemów z chłodzeniem elektrowni, czego przykładem są obecnie Węgry. Gość Radia Opole podkreślił, że kluczowe instytucje, w tym szpitale, są przygotowane na takie sytuacje. Odnosząc się do ostatniego incydentu rakietowego na Lubelszczyźnie, ocenił, że polski system monitorowania zagrożeń działa dobrze i jest modernizowany. Jego zdaniem poprawy wymaga jednak sposób informowania ludności. Rozwiązaniem mogłaby być rządowa aplikacja wzorowana na rozwiązaniach ukraińskich, a także modernizacja systemu syren, umożliwiająca nadawanie komunikatów głosowych. Jednocześnie przypomniał on, że każdy powinien znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: A tej nocy Rosjanie 1049 razy zaatakowali ukraińskie miasta, informuje Sztab Generalny Ukrainy. Większość uderzeń dotknęła Zaporoże i Sumy. W ostatnim mieście zginęły 3 osoby, a kilkanaście jest rannych. Rosyjskie pociski spadły na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Rosjanie uderzali za pomocą dronów, rakiet, lotnictwa i artylerii dalekiego zasięgu. W nocy wyły też syreny alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. Nie ma informacji o stratach. Ukraińskie media podały, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 160 bezzałogowców. Kolejne wiadomości Radio Opole już o 9:00, w nich m.in. o postępach w śledztwie dotyczącym skażenia wodociągu w Komorznie.
5: Wykonano szereg czynności dowodowych. Weryfikowaliśmy również, czy substancja ta była używana do oprysków.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: No, poranek to mamy jeszcze całkiem przyzwoity, takie 25-26 stopni teraz mamy, teraz w 8:30 na opolskich termometrach, a co będzie w tym najcieplejszym momencie dnia? Och, to będzie tak dużo, że aż zabraknie skali w termometrze. 38 stopni nawet zapowiadają na dzisiaj synoptycy.
1: No właśnie, i termometry nam to wszystko powiedzą, a nie zapowiedzą. Jutro identycznie jak dzisiaj. Ta sama temperatura maksymalna, to samo słoneczko, wszystko to samo. W czwartek natomiast, jeżeli chodzi o opady, to one się pojawią i będą też burze.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Niedawno termometr ten za oknem pukał mi przez okno i prosił, żeby go wpuścić do środka.
1: To mi tak robił mój dziadyga.
2: Kot.
1: No,
2: ale kota na dworze trzymasz taką temperaturę.
1: No on sam tam siedzi, ja bym chciał w domu, on nie.

0: Jaki to dzisiaj dzień mamy w kalendarzu? Wtorek?
1: Tak może być.
0: No to mamy statystyczny wtorek, jak co wtorek zresztą za 19 minut godzina 9, a w naszym studiu Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Monika, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A gdybyśmy tak rzucili wszystko i wyjechali za granicę, co ty na to?
2: Jak najbardziej, mamy taki sezon, że właśnie podróże to jest to.
1: Mm. Ale właśnie jeżeli chodzi o te podróże, to do nas faktycznie ludzie podróżują i to absolutnie masowo.
2: Dokładnie tak, w ogóle wszystkich tych podróży, tutaj mówimy o roku 2024, mieliśmy 286 milionów różnych wyjazdów. Te wyjazdy można podzielić jakby na dwie grupy, czyli cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali do nas, oni w takiej przewadze 156 milionów i my jako Polacy, rezydenci, wyjeżdżający za granicę ponad...
1: I wracający jakby też, czyli suma wszystkich przekroczeń granicy jakby. Tak,
2: tak? Ale to jest tych przekroczeń
1: do Polski. To ćwierć miliarda.
2: A tutaj ćwierć miliarda, dokładnie.
1: Bardzo mocno.
0: No, a gdzie ten ruch bije najmocniej? I na jakim obszarze?
2: Jeżeli chodzi o te wszystkie wyjazdy, najczęściej takim absolutnym liderem są Niemcy. Tutaj najczęściej przekraczano granicę 145 milionów razy. To są podróże głównie lądowe, czyli mówimy tutaj o kolei, o samochodzie, bo też mamy podróże samolotowe. Tych podróży jest troszkę mniej, ale co ciekawe, dużo więcej jest przyrostu, że tak powiem, właśnie tych wyjazdów samolotem.
1: Do tej rozmowy powrócimy już za chwilę, a teraz Kasia Sienkiewicz i Zimne Ognie w Radio Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Moniką Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Rozmawiamy dzisiaj o ruchu granicznym, zwłaszcza w czasie takich wakacyjnych miesięcy. To jest bardzo popularna sprawa, że my wyjeżdżamy, do nas przyjeżdżają. No i chyba najczęściej, albo inaczej, coraz częściej chcemy to robić drogą powietrzną.
1: Tak, zdecydowana w ogóle większość tutaj tych podróżujących jest lądem, tak jak mówiliśmy wcześniej, natomiast wzrosły te podróże przez lotniska. W powietrzu granice przekroczyło aż 33 miliony razy podróżujący. Z kolei na granicy morskiej, na pokładach promów i statków odprawiło się 1,6 miliona osób. I tutaj ciekawostka, że głównie jest to domena cudzoziemców, jednak Polacy rzadziej podróżują drogą morską, jest ich tylko 400 tysięcy.
0: Wspominałaś o tym, że najczęściej przekraczamy granicę polsko-niemiecką, ale mamy przecież też sąsiadów południowych, Czechów. My tutaj na Opolszczyźnie to szczególnie blisko i nich jesteśmy. Jak wygląda ten ruch graniczny na tej granicy?
1: Tak, jeżeli tutaj popatrzeć, to właśnie na drugim miejscu mamy podróże do Czech. 75 milionów przekroczeń ich było. Przewagę mają w ogóle w tych podróżach obcokrajowcy, czyli oni częściej przyjeżdżają do nas. To jest 42 miliony wjazdów Czechów właśnie do nas. I dalej mamy Słowację też, 39 milionów, czyli to są nadal podróżujący do Polski. Natomiast jeżeli tutaj popatrzymy tak bardziej dokładnie, to okazuje się, że my nie jesteśmy światowcami, my podróżujemy tylko tak jednodniowo.
0: A, tam i z powrotem.
1: Dokładnie.
0: W te i nazad, jak to się mówi.
2: Tak, ale też warto tutaj dodać, że z tych 286 milionów razy, kiedy to sobie tak podróżowaliśmy, no to jak to podzielimy sobie, to pierwsza to cudzoziemcy, którzy odwiedzili Polskę, ich odprawiono u nas 156 milionów, a druga grupa to rezydenci, czyli my Polacy, 130 milionów razy. Czyli popatrz, jak za granicą jesteśmy popularni.
0: Jesteśmy mimo wszystko światowcami, chociaż statystyki różnie na to spoglądają. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu Radia Opole. Monika Bartel z Urzędu Statystycznego była dzisiaj naszym porannym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i spotykamy się za tydzień w kolejny statystyczny wtorek w Radio Opole.
2: Na błysk. Na błysk.
0: Na błysk.
2: Dawid podsiadło.
0: Pięknie.

0: Radio Pole. Zerkamy na zegary. Za 2 minuty będzie godzina 9:00. Wtedy najnowsze wiadomości.
1: No i też będziemy patrzeć, co tam się w sporcie dzieje. Czy nasi siatkarze dadzą radę jakoś wrócić z Chin do Polski?
0: A jak tam w Tour de Pologne, to o tym na pewno też po 9:00 opowiemy.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr. Jedna chwila. Jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
3: Po reklamie.
0: W Radio Pole zbliżamy się do godziny 9:00. Dziś mamy 4 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
7: Rząd zapewnia, że Polsce nie grożą przerwy w dostawach prądu spowodowane upałami.
8: System pracuje bezpiecznie.
7: Nadal nie wiadomo, kto doprowadził do skażenia wodociągu w Komorznie, a w porcie m.in. o zwycięstwie Odry Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Ja przed mikrofonem Radia Opole, już teraz Daniel Klimczak.
7: Na początek informacja z dróg. Zakończono usuwanie skutków nocnego zdarzenia busa z ciężarówką na A4. Jak wiecie z wiadomości, w tym zdarzeniu nie było poszkodowanych, a ruch w kierunku Wrocławia odbywał się jednym pasem. Obecnie trwa rozładowywanie korka, przez co możecie jeszcze zwolnić między węzłami Opole Zachód i Brzeg.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: Ekstremalne upały mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa, tak ocenił w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim dr Bartosz Maziarz. Nasz gość wskazywał, że chodzi przede wszystkim o ograniczenia w dostawach prądu. Przykład takiej sytuacji obserwujemy obecnie na Węgrzech, w Rumunii czy Francji.
9: Takie, że możemy być poddani blackout. Oczywiście w przypadku braku energii elektrycznej, jakichś braku dostaw, każdy szpital, każda instytucja publiczna o takim strategicznym znaczeniu jest wyposażona we własne źródła zasilania, czyli po prostu generatory.
7: Z doktorem Maziarzem rozmawialiśmy też o ostatnim incydencie z udziałem rakiety na Lubelszczyźnie. Jak usłyszeliśmy, polski system monitorowania zagrożeń działa dobrze i przechodzi modernizację, która podniesie jego skuteczność. Problemem może być jednak kwestia ich komunikowania, co jest spowodowane także niezrozumieniem ze strony obywateli.
9: Są systemy powiadamiania. Moim zdaniem one zadziałały. Większy problem jest braku świadomości obywateli oraz oczekiwań, które nigdy nie zostaną spełnione. Mam na myśli to oczekiwania obywateli, którzy chcieliby dostać krótką instrukcję w SMS-ie w czasie rzeczywistym. No nie, ten system tak nie działa.
7: Odpowiedzią na te potrzeby może być wprowadzenie aplikacji służącej do powiadamiania o niebezpieczeństwach na wzór rozwiązań stosowanych na Ukrainie, a także modyfikacja systemu syren, które mogą emitować także komunikaty głosowe. Jak usłyszeliśmy, nie zwalnia to jednak obywateli z odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, dlatego warto przypomnieć sobie zasady ujęte w rządowym poradniku. A polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Rząd zapewnia, że scenariusz węgierski nam nie grozi. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że sytuacja na Węgrzech nie wpływa na bezpieczeństwo systemu w Polsce.
8: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja tego typu jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia systemu przewidywanych. Mamy instrumenty takie jak przywołanie w rynku mocy jednostek, instrumenty związane z obniżeniem zużycia przez odbiorców.
7: Zmieniamy temat. Nadal nie udało się ustalić sprawcy skażenia wodociągu w Komorznie. Śledztwo jest wciąż w toku, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
3: Wykonano szereg czynności dowodowych. Weryfikowaliśmy również, czy substancja ta była używana do oprysków na wytypowanych polach. Jednakże te czynności nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, to jest nikomu nie przedstawiono zarzutów.
7: A dotychczas dwie osoby wymagały pomocy medycznej w związku z wypiciem wody skażonej przez chloropiryfos.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
7: W prawie 700 obiektach gastronomicznych stwierdzono nieprawidłowości. Główny inspektorat sanitarny poinformował o wynikach kontroli na półmetku wakacji. Zapoznała się z nimi Agata Król.
10: W wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku blisko 700 lokali wykryto nieprawidłowości, poinformowała Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
11: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny, ale także brak dokumentów poświadczających zdrowie. Też uchybienia dotyczące nieprawidłowego oznakowania substancjami, które są alergizujące.
7: Przez wakacje GIS prowadzi też akcję edukacyjną dla prowadzących punkty gastronomiczne.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Biel, dzień dobry. Odra Opole pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogu w meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi i odniosła pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Zespół Łukasza Tomczyka wygrał w Głogowie 1-0 po bramce Maksymiliana Pingota, zdobytej już w 9 minucie spotkania. Opolanie przez większość meczu kontrolowali wydarzenia na boisku, imponując wysokim pressingiem, organizacją gry i dużą intensywnością. W kolejnym spotkaniu Odra Opole ponownie zagra na wyjeździe, a przeciwnikiem niebiesko-czerwonych będzie Puszcza Niepołomice. To spotkanie w sobotę 8 sierpnia. W ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Krakowie 2-0. Gole dla gości zdobyli w 46 minucie Leo Borges, a w doliczonym czasie gry Paul Mukairu. Pogoń awansowała na 7 miejsce w tabeli z 3 punktami na koncie. Krakowia ma 1 punkt i plasuje się na 15 pozycji. Liderem jest Legia Warszawa. Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek po sprinterskim finiszu został zwycięzcą pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne na 234-kilometrowej trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 pozycji do mety dojechał Marceli Bogusławski, zawodnik kadry narodowej. Dla dyrektora wyścigu Czesława Langa poniedziałkowy etap miał wyjątkowy smak, prowadził bowiem przez jego rodzinne strony.
13: Bardzo, bardzo sentymentalny, ponieważ no tutaj wiadomo, urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów i w tych miastach były lotne premie. Wychowałem się w Gostkowie, przyjechaliśmy też przez to miasto, ale jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie. To tam sobie tak można opowiadać. W całe wsie wychodziły biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica. Nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Płuczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
12: W Tour de Pologne 2026 wystartowało 147 kolarzy. Już dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. Krótkotrwała przygoda Kamila Majchrzaka z tenisowym turniejem ATP 1000 w Montrealu. Polak odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając 4-6, 4-6 z Francuzem Jalem Monfilsem. Magdalinet pokonała Kanadyjkę Carlo Zao 4-6, 6-1, 6-4 również w Toronto w turnieju WTA 1000. W kolejnym spotkaniu rywalką Polki będzie Amerykanka Iwa Jowicz. W Toronto zagrają też inne biało-czerwone. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
2: Pogoda.
0: Na termometrach grzeje. 27 stopni teraz
1: już,
0: mamy.
1: Już 27, a to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, jeszcze do 37 początek. Nawet ma być, a może i nawet 38. Przed taką ekstremalnie wysoką temperaturą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No właśnie, wodnej. Kto może, ten niech nad morze albo inną wodę.
2: Radio Opole.
14: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: W sumie przy takich temperaturach to nawet chłodny Bałtyk nie jest dzisiaj straszny.
0: Na rower trzeba pójść, ale tak szybko jechać, bardzo szybko. I z takim kolarzem zaraz się połączymy. Chciałem.

0: W Radio Pole 13 minut mamy po godzinie 9 i Tour de Pologne wystartowało, a wśród tych wszystkich zawodników jest również Patryk Stosz, czyli nasz kapitalny kolosz z Kluczborka, który jest teraz przy naszym telefonie. Cześć Patryk.
1: Cześć Patryk, dzień dobry, witamy cię w Radio Pole.
2: Dzień dobry.
1: Pierwsze podstawowe pytanie. Ekstremalnie wysokie temperatury dzisiaj mamy mieć w kraju. Nad morzem troszeczkę może chłodniej niż na Opolszczyźnie, ale jak wy kolarze, którzy jeździcie w takich zawodach, którzy jesteście w Tour de Pologne, radzicie sobie z taką ekstremalnie wysoką temperaturą?
2: No, u nas to właśnie tak wygląda. Ja na przykład nie lubię takich wysokich temperatur, ale staram sobie jakoś z tym radzić i po prostu zimne bidony z zimną wodą, co chwilę zjeżdżam do samochodu, żeby się polewać głowę. No i oczywiście robię nam takie z rajstop, wyobraźcie sobie, z rajstop, tych takich kobiecych. robią nam takie, nie wiem jak to się nazywa.
0: Paczki, paczki.
2: Takie paczki robią właśnie i wkładamy sobie to z tyłu na kark.
0: A w środku jest lód, tak?
2: A w środku jest lód, dokładnie. To jest taka paczka duża i wiesz, i chodzi to,
1: no to
2: nas.
1: Dziewczyny
2: tak,
1: drogie, jeżeli macie rajstopy, to przekażcie kolarzom.
0: Oni potrzebują.
2: Tak.
0: To się zdecydowanie przyda. Patryk, jakbyś ocenił ten pierwszy etap? Bo ja się spodziewałem, że tam będziesz w tej ucieczce, bo ty jesteś trzykrotnym najaktywniejszym kolarzem Tour de Pologne.
2: Tak, można powiedzieć, że już weteran, tak? Że już, tak. Wiesz...
0: Stary chłop.
2: Stary chłop. No, powiem ci tak, próbowałem się zabrać. Było bardzo dużo takich akcji. Akcja za akcją. Trochę później się, powiem po kolarsku, chlasnąłem. No i poszedł taki decydujący moment, gdzie się nie zabrałem i kolarze zrobili tak zwany baraż, czyli... Wiesz, wyszły drużyny worturowe i pozamykali jakby przejazd. Drogę i już przejazd i nie mogłem się już przebić, ani wyjść, ani w prawo, ani w lewo.
0: Ale to jest niesamowite, jak tam taktyka, jakie tam są taktyki w tym wszystkim, bo się ludziom wydaje, że to jadą sobie kolarze do celu, a to nie. Tam się dużo dzieje. Patryk, tak. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Nie startujesz jeszcze, nie?
2: Jeszcze nie, tylko śniadanie mam.
0: A, no to elegancko, to za chwilę wracamy do tej rozmowy. Patryk Stosz, startujący w Tour de Pologne, jest przy naszym telefonie.

0: same węgle, bo wy musicie jeść same węgle. Wy możecie jeść tyle rzeczy takich, których ludzie nie powinni, że to głowa mała.
1: Że aż do pozazdroszczenia to jest trochę.
2: Trzeba, musimy jeść jak najwięcej węgli, czyli makarony, najwięcej to makaronów, no i właśnie ryż, tak? No bo tam jest dużo tych węglowodanów.
1: Czyli ryż z makaronem i z naleśnikami jeszcze.
2: Tak jest, tak jest. Bo to generalnie trzyma na etapie długo i...
0: Słuchaj, ja sobie tak patrzę, ty wczoraj przejechałeś 233 km ze średnią prędkością 46 km na godzinę, maksymalnie miałeś 8...
2: A bo masz wgląd do mojego Garmina.
0: Aha, to przepraszam. No. Ale to faktycznie to są absolutnie kosmiczne wyniki, kosmiczne.
1: Maksymalna prędkość
0: przejazdy.
1: 86 km na godzinę, a jak było ograniczenie do 40, to co?
0: To co?
1: To fotoradar tam złapał?
2: To 60 się jedzie wtedy, ale nie, właśnie najlepsze jest to, że nie pstrykają. Nie wiem, czy puste są, czy...
1: Na chwilę wyłączone. Dzisiaj drugi etap tego wyścigu. No jak oceniasz swoje szanse i nasze w ogóle szanse?
0: Jaką taktykę masz?
2: No moja taktyka, no to u mnie się nic nie zmienia. 150 km etap, krótki na szczęście.
0: No, krótki.
2: No i odjazd oczywiście, spróbować zabrać się, tak? I walczyć o koszulę najaktywniejszego. Jeszcze nic nie zostało jakby, wiesz, rozdane i tak dalej. Kamil Małecki teraz ma tą koszulę, on ma 8 punktów przewagi, no ale jest jeszcze sporo premii do zdobycia, więc no na pewno odjazd i walka.
0: No to trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki za ciebie i nie możemy się doczekać, bo ty jutro wpadasz do... Nie jutro. 7 sierpnia.
2: 7 do Opola.
0: Tak. Nie możesz się doczekać tego startu?
2: No, wiesz, to rodzina i tak dalej, wszyscy mieszkańcy.
1: Na pewno fan klub będzie razem z tobą.
0: A wczoraj dostałeś, miałeś piękną niespodziankę,
1: tak,
0: prawda?
1: Po
0: dojechaniu na metę.
2: Łezka w boku się zakręciła.
1: Opowiedz,
0: co się stało.
2: A to sobie tak, wiesz, stanąłem, rozmawiałem z dyrektorem moim sportowym, z Bostera i przyszła taka dziewczynka do mnie, nie wiem, 5 lat czy 6 miała i wiesz, wręczyła mi takie serduszko, że wiesz, biało-czerwone.
1: Piękne.
2: Mówi, że własnoręcznie robiła i to naprawdę tak fajnie, no fajnie to wyglądało, tak, że no po prostu... No super.
1: Bo trzeba mieć wielkie serce, żeby sport tak uprawiać, jak robi to nasz kluczborczanin.
0: Może tak być, może być. Patryk Stosz. Patryk, to trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki. Lecisz dzisiaj i potem w Opolu, to już w ogóle brawa, zgarniesz największe. Dzięki bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: zostać.
1: Bardzo przyjemne nagranie Vixen w Radio Opole. Wczoraj mówiliśmy mniej więcej o tej porze o niebywałym wyczynie Karoliny Szczepaniak, która próbowała przepłynąć Bałtyk w pław. Próba wprawdzie została przerwana, ale to wcale nie umniejsza tego wyczynu. 58 godzin płynęła. Niesamowita sprawa. Ale mamy też opolski aspekt w tym wydarzeniu, ponieważ nasz kolega Jarosław Murawski robił relację z tego przepłynięcia.
2: Tak, to już po raz drugi. Jarek jest teraz przy naszym telefonie. Cześć, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Słuchaj Jarek, opowiadaj, jak to wygląda. Taki heroiczny wyczyn, ale z perspektywy twojej osoby, która to widzi praktycznie non-stop.
3: Z mojej perspektywy na pewno wygląda to równie emocjonująco, jestem bardzo blisko i oprócz tego, że należy transmitować i zachować wszelkie warunki techniczne, to znaczy zamontować Starlinka, w ogóle w tamtą stronę przed dopłynięciem do Szwecji mieliśmy sztorm i 52 węzły prędkość wiatru, potężne fale, nie mogło nic z tego statku zlecieć. Należy przymontować Starlinka, kamery i podłączyć mikser, laptop i to na dwa streamy, to znaczy jeśli by przepłynęła, to byłaby pierwszą kobietą na świecie, a to musi być zarejestrowane do biura rekordów. Jednocześnie na stream dla widza jeszcze zmienialiśmy kamery czasem, zaglądaliśmy do mesy, zaglądaliśmy na naszą ekipę, tak żeby pokazać wszelkie tutaj kąty naszego statku i nasze działania.
1: Niewątpliwą bohaterką tego wyczynu jest Karolina, ale bohaterami drugiego planu jest cała ekipa. W ile osób wy pracowaliście nad tym, żeby to w ogóle mogło dojść do skutku?
3: Pracowaliśmy w 12 osób. Byli kucharze, byli sternicy, którzy musieli się zmieniać cały czas za sterem i bardzo równo, nie skręcając, płynąć obok Karoliny. Ona oczywiście musiała też płynąć obok nas, miała taką świecącą w nocy linę i oczywiście co najważniejsze, ta logistyka, co godzinę jedzenie, co pół godziny napoje różnego rodzaju, energetyzujące, również tam kofeina, no i te emocje, które udzielały się również nam wszystkim. Jest to trudne, ale należy zachować zimną krew, ale nie pokazywać Karolinie też o naszych trudach.
2: Zdecydowanie. Powiedz, Karolina tym razem przerwała po 58 godzinach. Który to był kilometr? Bo do przepłynięcia miała 160 kilometrów, prawda?
3: Do przepłynięcia miała 160, właściwie to 157. Próba została przerwana po 113 kilometrach w linii prostej. Natomiast mieliśmy potężne prądy. Bartek Kubkowski, który płynął równo z nią, dobrze i szybko przeskoczył te prądy, ponieważ płynął szybciej. Karolina jako kobieta płynęła wolniej i według meteorologów te prądy miały się pojawić, mieliśmy je jakoś ominąć, niestety one nas cofały.
2: A to oznacza, że już widać, że Karolina powiedziała nie kończymy, czy to za wcześnie na takie pytanie? Chodzi mi tutaj,
3: Karolina
2: nie kończymy,
3: powiedziała,
2: jeżeli
3: że kończymy.
2: Tak?
3: Karolina powiedziała, że kończymy i więcej nie płyniemy, choć ja jej nie wierzę.
2: Ja też.
1: No właśnie, bo chciałam powiedzieć,
2: zapytaj maratończyka pod koniec maratonu, czy przebiegnie znowu.
1: Tak, że to zwykle jest tak, że do trzech razy sztuka, więc ten trzeci na pewno będzie podjęty. Jeżeli Jarek będzie razem z Karoliną płynął, to na pewno będziemy mieć relacje stamtąd na bieżąco. Bardzo ci dziękujemy, Jarosław Murawski, opolanin, który towarzyszył Karolinie Szczepaniak w biciu rekordów, w próbie przepłynięcia Bałtyku w pław ze Szwecji do Polski. Był przy naszym telefonie.
2: Pozdrawiam od nas, dobra?
3: Pozdrowie, dziękuję serdecznie.
2: Dzięki bardzo,
1: do usłyszenia.
2: Na razie.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Mamy za 9 minut godzinę 10. Bardzo ważne informacje dla tych, którzy w Nysie dzisiaj chcieliby coś załatwić. Z powodu wysokich temperatur dzisiaj i jutro nyski magistrat będzie pracował krócej. Jak czytamy w komunikacie, urząd będzie czynny do 13.30, natomiast wpłaty w kasie będą przyjmowane do 12.30. Przy głównym wejściu do obiektu zostanie też ustawiona urna. Na dokumenty, spokojnie. Na dokumenty. I ona będzie czynna do 15.
1: No to ja się spodziewam, że jutro będzie podobnie, bo jutro też tak będzie mocno grzało.

0: Są piosenki, które same sobie brzmią jak wakacje, no i ta niewątpliwie do nich należała, Together, a my już jesteśmy razem z Iwoną Tokarską i z Krzyśkiem Rapem w studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
2: Dzień dobry.
1: A lubisz chłodnik?
0: Właśnie nie lubię chłodnika, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj by się przydał.
3: Żurek.
0: Dzisiaj wszystko, co jest chłodne, to jest super.
2: A ja znam taką osobę, która w ogóle w życiu chłodnika nie ma.
3: Tak, to ja znałem tą nazwę, a to ty też.
0: To jestem ja, a dlatego nie lubię,
3: no
0: bo skąd mam wiedzieć, czy mi smakuje, jak go nigdy nie jadłam.
3: A w ogóle zimna zupa,
2: jedyna w tym gronie, która lubi.
3: Kto to widział w ogóle, jaki chłodnik? Żurek się je, a nie.
0: Powiem wam, zimną kawę to cały czas. Cały czas, regularnie.
2: Tak,
0: nie,
2: tak.
0: Nie, po prostu
3: wystygniętą.
2: To dzisiaj będziemy szukać właśnie takich sposobów na ochłodę albo i pomysłów na chłodnik.
3: Między elegancko.
0: Z ogórka, z rzodkiewki, z buraczków, tam z różnych rzeczy się robi. Podobno.
2: Tak ludzie mówią.
3: Wojciech Gracias, Kacper Śniegurski,
0: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do jutra.
4: Reklama. Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole we wtorek. To już 4 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Resort Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar za złamanie zakazu wsiadania za kierownicę.
7: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że projekt to będzie uderzenie w sumienie sędziów.
6: W piątek ulicami Opola przejedzie Tour de Pologne. To oznacza zmiany dla pasażerów MZK, a w kulturze zamki i pałace opolszczyzny.
4: Wiadomości Radia Opole.
8: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
6: Na początek jednak powiat kędzierzyńsko-kozielski i Polska Cerekiew, gdzie doszło do wypadku podczas prac serwisowych instalacji gazowej wewnątrz budynku. Jak przekazała Radio Opole dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, jedna osoba uległa poparzeniu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy działają także na ulicy Konopnickiej w Brzegu, gdzie zauważono zabarwienie potoku. Trwa ustalanie przyczyn tej sytuacji. Władze Gwatemali ogłosiły pomarańczowy alert. To drugi najwyższy poziom zagrożenia po wybuchu wulkanu Fuego na południu kraju. Służby rozpoczęły ewakuację mieszkańców dwóch miejscowości położonych w pobliżu wulkanu, który znajduje się około 35 km od stolicy kraju.
4: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
6: W piątek z Opola wystartuje jeden z etapów kolarskiego Tour de Pologne. Z tego powodu w mieście obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Utrudnienia odczują też pasażerowie MZK. Od 11 do 12 czasowo będą wstrzymywane lub kierowane na objazdy kursy linii 5, 9, 13 i 25. Zmiany nastąpią na trasach w obu kierunkach za Odrza i Śródmieścia, informuje rzecznik przewoźnika Ewelina Laksy.
9: Od przystanku Niemodlińska-Koszyka pojadą prosto do placu Jana Kazimierza, następnie ulicą Nysy Łużyckiej przez Rondo Konstytucji 3 Maja, potem ulicami Książąt Opolskich, Sienkiewicza, placem Kopernika, Ozimską, Kołłątaja, aż do centrum przesiadkowego Opole Główne, skąd wrócą na swoje standardowe trasy.
6: Przewoźnik zapowiada, że będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach poprzez swoje media społecznościowe. W piątek na przystankach sąsiadujących z trasą peletonu obecni będą też pracownicy spółki i pokierują ruchem autobusów.
4: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
6: Minister Sprawiedliwości chce bezwzględnej kary więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują urzędnicy, dotyczy też wsiadających za kółko po narkotykach. O szczegółach Jolanta Turkowska.
10: Zmiany obejmą nie tylko kierowców samochodów, ale także motocyklistów. Pomysł wali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Sporalski.
11: Ludzie tracą życie na drodze przez to, że nie za bardzo w systemie potrafimy się poradzić z ludźmi, którzy nie powinni być na wolności. Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że projekt to będzie uderzenie w sumienie sędziów.
10: Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara wyjaśnia, że zmieni się sposób wykonywania kilku zakazów prowadzenia pojazdu. turystów.
1: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne.
10: Za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo co najmniej 100 zł grzywny.
6: A prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. To działacz opozycji w PRL Adam Borowski, Piotr Staruchowicz i Piotr Pytel. Informacje w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
5: Piotr Pytel 20 lat temu został skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo kobiety. Zdaniem polskich śledczych był niewinny i niesłusznie trafił do więzienia. O jego ułaskawienie zawnioskował prokurator generalny Waldemar Żurek, a Karol Nawrocki przychylił się do tego wniosku, o czym poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki.
12: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności.
13: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość.
5: Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja. Prezydent ułaskawił też Adama Borowskiego, który był skazany na pół roku więzienia za zniesławienie w mediach społecznościowych Romana Giertycha oraz Piotra Staruchowicza, który miał orzeknięty 2-letni zakaz stadionowy za stanie na płocie i prowadzenie dopingu podczas meczu.
6: I jeszcze Nysa. Z powodu wysokich temperatur dziś i jutro tamtejszy magistrat będzie pracował krócej. Jak czytamy w komunikacie, urząd będzie czynny od 7 do 13.30, natomiast wpłaty w kasie będą przyjmowane do 12.30. Przy głównym wejściu do obiektu zostanie ustawiona urna na dokumenty, dostępna do godziny 15.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
6: 4,5 minuty po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Witold Sułek. Już dziś o 17 w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej 11 odbędzie się projekcja pierwszej części filmu dokumentalnego zatytułowanego Zamki i Pałace Opolszczyzny, która zrealizowana została przez Opolską Fundację Filmową OFF Film. Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z prezesem fundacji Wiesławem Dudą, a rozmowę poprowadzi profesor Gabriela Jelito-Piechulik z Uniwersytetu Opolskiego. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również dziś w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu odbędzie się pierwszy koncert 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne, a będzie on zarazem benefisem 30-lecia działalności artystycznej zespołu Ravel Piano Duo. W programie usłyszymy m.in. popołudnie Fauna Debussy'ego w opracowaniu na 2 fortepiany i sonatę e-moll Śmietany na 2 fortepiany i 8 rąk. A później wystąpi jeszcze zespół instrumentalny z karnawałem zwierząt Camilla Saint-Saensa. Kolejne koncerty już jutro. Najpierw o 17 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu wystąpi Polish String Quartet Berlin, a o 20 w ramach trwającego równolegle Międzynarodowego Kursu Muzycznego ponownie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się uroczysty koncert laureatów konkursu Young Ludwig, podczas którego zabrzmią nie tylko utwory Beethovena, ale także Brahmsa, Wieniawskiego czy Pendereckiego. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
4: Pogoda.
2: Zostawiłam sobie dzisiaj pranie na balkonie, bo takie fajnie, chciałabym, żeby było wysuszone, ale czytam tutaj w prognozach pogody, że generalnie to zapowiadane są na dzisiaj burze. Mam nadzieję, że wystąpią dopiero w nocy, jak już zdążę te pranie posprzątać. Od 34 do 36 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 20 do 22 i już nie da się spać bez wentylatora i klimatyzatora. Jutro od 35 do 37 nawet.
8: Ale jeszcze się daje spać, a być może za chwilę się nie da ze względu w ogóle na upały. No tak, w Opolu 29 stopni Celsjusza. Mamy 6 minut po godzinie 10. To jest naprawdę już ciepło. No i takie temperatury 29-28 mamy właściwie we wszystkich miastach w tej chwili, czyli Kluczbork, Namysłów, Brzeg, Nysa, Kędzierzyn, Koźle, wiadomo. Tam zawsze najcieplej. Tam już 30 stopni na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rap, ciepło się z wami witam. Paweł Oliwa ten program realizuje.
2: A Daria Zawiałow zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: No i to jest dobra pora, a przypominam, że jest 16,5 minuty po godzinie 10, żeby zaprosić Was do udziału w dzisiejszym konkursie. A dziś wraca na stół rodzinny voucher o wartości 200 zł. Uwaga, do parku rozrywki właśnie Opole w Lipowej pod Opolem.

0: Przypominam, bo tam cała moc atrakcji. Wielki dmuchaniec z niecką wodną. Można się schłodzić. Dmuchany wulkan, ale spokojnie, on nie jest gorący. Świerkowy labirynt mini zoo, średniowieczny tor, gdzie walczą trole z czarownicami, a zaraz obok zapewne pole poległych czarownic. Plac chichotu, który ciągle mnie zastanawia, ścieżka leśna edukacyjna i wiele, wiele innych. Co zrobić, żeby się tam dostać z takim wulczarem od radia?
1: Dzisiaj trzeba zadzwonić pod 774-541-541 i podać nam przepis na chłodnik. Dla tych, którzy nie lubią chłodnika, to jest w ogóle taki niesamowity challenge, bo na przykład mój mąż nie cierpi chłodnika. Jak słyszy, że ja chcę zrobić chłodnik, to nie, kto to będzie to jadł? Ja mówię, ja będę jeść, dlatego że ja lubię na przykład zjeść sobie chłodnik z ogórków, albo właśnie taki z botwinki, pewnie go znacie, ale ponoć jest jeszcze taki owocowy chłodnik, pomidorowy, gazpacho, o, to też taki chłodnik akurat jadą, ale może wy macie jakieś swoje wariacje, interpretacje, które zasmakują na przykład Krzysiowi, który nigdy nie jadł chłodnika.
0: Krzysztof przez 48 lat nie skosztował, a przynajmniej nie pamiętam. Tam, no nie wiem, za jakiegoś przytomnego życia dorosłego, żem jadł
1: zimną zupę. Nie bywały.
0: Tak, więc no próbujcie, czarujcie, a kto wie, może akurat mi to przypadnie do gustu, natomiast no rzeczywiście znam z nazwy, słyszałem, wiem, z czym to się je, ale nie jadłem.
1: Jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika? 774-541-541. Dzwońcie i proponujcie.
2: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Będziemy teraz ostrzegać przed upałami, no bo to teraz takie dwa najgorętsze dni przed nami, czyli dziś i jutro, później ma się nieco ochłodzić. No i właśnie, jeśli na przykład takie termometry pokazują, słuchajcie, 35 stopni, oczywiście wiadomo, że chodzi o temperaturę w cieniu, no to w aucie, które stoi na

0: słońcu może być nawet 50 i więcej stopni Celsjusza. No i taka sauna w pojeździe oczywiście to śmiertelna pułapka. Absolutnie nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt podczas upału w samochodzie. Po raz kolejny apelują policjanci.
1: Pojazd na słońcu staje się jak piekarnik, mówi oficer prasowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, podinspektor Kamil Gołębiowski.
2: Jeżeli widzimy taką sytuację, widzimy pojazd stojący na słońcu, wewnątrz jest osoba, jest dziecko, czy też jest zwierzę, to powinniśmy sprawdzić, czy obok samochodu nie ma być może rodzica. Jeżeli potwierdzą się okoliczności, że to dziecko pozostało samo w samochodzie, to należy zadzwonić na numer 112, a jeżeli widzimy, że sytuacja jest już bezpośrednio zagrażająca życiu lub zdrowiu, to należy podjąć działania ratunkowe. Można podjąć próbę wybicia szyby, czy też otwarcia uchylonego okna i próby wyjęcia dziecka z pojazdu.
1: W pojeździe w zaledwie kilka minut temperatura może wzrosnąć nawet do 70 stopni Celsjusza. Widząc dziecko albo zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie podczas upałów, można zadzwonić śmiało pod numer 112.
0: A dodajmy jeszcze, że w naszym województwie opolskim obowiązuje aktualnie trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami.

0: Vicky Gabor i Kaja w Radiopole śpiewały o ramionach, a rąk do pracy brakuje. Co prawda wakacje dopiero na półmetku i młodzież nie myśli jeszcze o szkole, ale dyrektorzy wielu placówek edukacyjnych już martwią się o to, kto właściwie od września poprowadzi zajęcia.
1: Taka prawda, rzeczywiście, statystyki są nieubłagane. Polską edukację ratują emeryci. A chyba tylko nie tylko edukację, wiele innych branż. No ale w szkołach tak, faktycznie brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. No i problem dotyczy przede wszystkim tych szkół branżowych i kształcenia zawodowego.
2: Problemem są między innymi pieniądze. Nauczyciele zawodu odchodzą do przemysłu i biznesu, bo tam zarabiają znacznie lepiej. Ich brak boleśnie odczuwa polska szkoła, tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
3: Mierzymy się z tym, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu i to w zasadzie jest ta dziedzina, którą diagnozujemy każdego roku szkolnego, a rzeczywiście Radom Szkolnictwem Zawodowym stoi.
2: Od lat Radomski Zespół Szkół Technicznych jest w czołówce rankingów, ale gdyby nie wsparcie emerytowanych nauczycieli zawodu, trudno byłoby utrzymać wysoki poziom kształcenia, mówi dyrektor placówki Anna Kwiatkowska.
4: Nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
2: 31 sierpnia odbędzie się protest nauczycieli. Anna Orzeł, Polskie Radio.

0: Céline Dion na antenie Radia Pole i taka lekcja francuskiego. Bonjour, pardon, merci. No, te zwroty może by się przydały, jeśli chodzi o najbliższy piątek, słuchajcie, bo sporo utrudnień szykuje się i dla kierujących samochodami, ale także dla użytkowników na przykład autobusów MZK w Opolu, no bo w piątek w Opolu startuje Tour de Pologne, wyścig kolarski. Na to właśnie wiąże się ze zmianą organizacji ruchu i zmianą tras przejazdu tychże autobusów. Te autobusy od 11 do 12 tak czasowo będą wstrzymywane lub kierowane na objazdy i dotyczy to linii numer 5, 9, 13 i 25.
1: Zmiany nastąpią na trasach w obu kierunkach, Zaodrze i Śródmieście. Autobusy pojadą od przystanku Niemodlińska Koszyka do placu Jana Kazimierza, następnie przez Rondo Konstytucji 3 Maja, ulicami Książąt Opolskich, Sienkiewicza, placem Kopernika, Ozimską, Kołłątaja do centrum przesiadkowego Opole Główne, skąd wrócą na swoje standardowe trasy.
0: Na polskim MZK będzie też na bieżąco informować o ewentualnych zmianach poprzez media społecznościowe. Warto je śledzić. W piątek na przystankach sąsiadujących z trasą peletonu obecni też będą pracownicy nadzoru ruchu MZK, no i pokierują tymże ruchem autobusów.
1: Start honorowy opolskiego etapu wyścigu rozpocznie się o godzinie 11.20 na rynku. Następnie zawodnicy pojadą ulicą Zamkową, Placem Wolności, ulicami Mozarta, Minorytów, Żwirki i Wigury Powolnego, Krakowską, Korfantego, Piastowską, Mostem Piastowskim, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Krapkowicką, gdzie przy skrzyżowaniu z ulicą Odrodzenia nastąpi start ostry.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11, słuchacie Radia Opole. Na dziś mamy wtorek i to jest 4 dzień sierpnia. Międzynarodowy Dzień Pantery Mgliste. A co ciekawego na świecie, w kraju i w regionie?
4: Trwa sprzedaż dodatkowej puli wejściówek na koncert Padre Guilherme.
5: Bardzo się cieszę, że Kościół chce przyciągnąć przede wszystkim młodzież.
4: Nadal nie wiadomo, co z negocjacjami w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, a rząd chce uporządkować rynek mediatorów sądowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak.
4: W parafiach diecezji opolskiej rozpoczęła się sprzedaż biletów na koncert księdza DJ-a Padre Guilherme. Od tego zaczynamy. Zainteresowanie jest bardzo duże. W kancelarii parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu sprzedaż rozpoczęła się o 9:00. Już kilkadziesiąt minut później zaczęła formować się kolejka osób, które chciały kupić wejściówki.
6: W ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że jest możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu, więc przyjechaliśmy z samego rana i jesteśmy.
7: Chcielibyśmy z żoną wybrać się na koncert i posłuchać trochę muzyki, której żeśmy jeszcze nie słuchali.
5: Bardzo się cieszę, że Kościół chce przyciągnąć przede wszystkim młodzież. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej młodzieży będzie bliżej Kościoła.
4: Dystrybucja obejmuje Opole, ale także miejscowości takie jak Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Kluczbork, Olesno czy Niemodlin, tłumaczy wikariusz parafii katedralnej ksiądz Tomasz Kornek.
8: Wchodzą bilety bardzo szybko i za chwilę ich zabraknie tutaj w katedrze oczywiście, bo można je nabyć w niektórych parafiach, gdzie proboszczowie się zatroszczyli. Faktycznie to coś nowego i myślę, że nie tylko ja się dziwię, ale chyba wszyscy.
4: Koncert Padre Guilherme odbędzie się 4 września na Itaka Arenie. Wydarzenie zostało przeniesione sprzed katedry ze względu na spore zainteresowanie.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Zderzenie motocykla z osobówką w Olszowej. 41-letni kierujący jednośladem postanowił wyprzedzić samochody zwalniające przed skrzyżowaniem. Nie zauważył jednak prawidłowo skręcającego w lewo pojazdu i uderzył w osobówkę. Do tego wypadku doszło wczoraj w godzinach popołudniowych. Kierujący motocyklem został ranny, informuje aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
9: Motocyklista doznał urazu ręki, został przewieziony do szpitala. Kierująca Renault, 51-letnia mieszkanka gminy Ujazd, nie odniosła żadnych obrażeń. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych.
4: Zmieniamy temat. Rząd porządkuje rynek mediatorów sądowych i wprowadza nowe, jednolite standardy. W resorcie sprawiedliwości powstał projekt ustawy, który ma podnieść jakość świadczonych usług. Tematem zajmą się ministrowie na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu rządu, donosi Sylwia Białek.
10: Projekt ustawy wprowadza do przepisów pojęcie mediatora sądowego. Mediatorem będzie mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej 26 lat, biegle posługuje się językiem polskim i nie była karana za umyślne przestępstwo. Kandydaci będą musieli ukończyć 40-godzinne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne. Powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów. Ministrowie zajmą się także nowelizacją prawa farmaceutycznego. Zniesiony zostanie całkowity zakaz reklamy aptek, co dostosowuje prawo do regulacji unijnych. Przygotowane przepisy zezwalają na reklamowanie aptek, ale z ograniczeniami. Reklamy nie będą mogły oferować klientom korzyści w zamian za zakupy. Reklama nie będzie mogła być też kierowana do dzieci.
4: Jeszcze za granicą prezydent Donald Trump określił irańskie władze mianem niewiarygodnie nieszczerych. Stało się to po tym, jak kilka godzin wcześniej Teheran oświadczył, że nie zamierza prowadzić bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem. Było to sprzeczne z twierdzeniami amerykańskiego przywódcy, że negocjacje ruszą właśnie tego dnia. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
11: Moskwy. Gdy Donald Trump ponownie odstąpi od kolejnych ataków na Iran, by umożliwić negocjacje, zapytano go, co chciałby przekazać Amerykanom. Wróciliśmy do rozmów na prośbę samego Iranu, Arabii Saudyjskiej, Unii Europejskiej czy Kataru. Poproszono nas o ostatnią szansę i myśmy ją dali. To jest ostatnia szansa na podpisanie dobrej umowy. Donald Trump dodał, że to, jak przebiegają rozmowy, pokażą najbliższe dni. Iran z kolei twierdzi, że obecnie nie prowadzi bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem, choć Donald Trump utrzymywał, że negocjacje rozpoczną się jeszcze w poniedziałek. Amerykański prezydent napisał ponadto w serwisie True Social, że do Iranu nic nie dotrze drogą morską, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie lub nie nastąpi całkowita kapitulacja.
4: I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Piękna pogoda, błękitne niebo, dużo słońca, no i upał przede wszystkim, no ale nie dajmy się zwieść, bo może to wszystko się mocno zmienić. Opady deszczu i burze mamy w prognozie od IMGW i to nawet takie burze z gradem. Do 36 dzisiaj stopni maksymalnie, w ciągu dnia wiatr słaby, zmienny, ale jeśli będą burze, no to powieje nawet tak do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, może też pokropić. No i ciepła noc kolejna przed nami, tak do 22 stopni. Tak a propos, to ty jakieś tam pranie mówisz, tak? Zostawiłaś?
12: Może być ciekawie. Ale to wiesz co,
3: co się znajdzie? Przyniesie.
12: No najgorzej, że to bielizna.
3: To tym bardziej.
12: Wiecie co? Jest u nas teraz goręcej niż w Walencji, w Punta Cana i w Bangkoku, bo tam takie 25-30 stopni, a u nas po 34 w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Nysie, w Opolu 35, a w Kędzierzynie-Koźlu już 36 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Pozdrawiamy ze stolicy ciepła, Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rap, Paweł Oliwa, który ten program realizuje.
12: A Lou Bega już teraz zaśpiewa, zagra na naszej antenie Mambo Number 5, tak wakacyjnie.
3: Gorący kawałek.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: I ja właśnie oglądam sobie zdjęcia, jak to wspaniale jest w tym rodzinnym parku Opole w Lipowej konkretnie. To właśnie tam rozłożone są takie przepiękne dmuchańce. Do tego jest mnóstwo wody. To jest w zasadzie raj dla dzieci. Są labirynty. O, i nawet widzę, że tutaj są, tak, legenda parku Opole, bańkowe disco, bitwa trolle kontra czarownice, tańce, hulańce, bitwa wodna, aquadance.
3: A plac chichotu masz tam na zdjęciu, jak wygląda? Bo ciągle mnie to
2: To później
3: ciekawi.
2: Ci pokażę. Teraz nie pokazuję. Teraz zachęcam naszych słuchaczy, żeby brali udział w konkursie, w którym do wygrania jest voucher rodzinny wartości 200 zł właśnie do tego parku, gdzie rewelacyjnie spędzicie czas z całą rodzinką.
3: No dobrze, tylko żeby to się wszystko mogło wydarzyć, to musicie zadzwonić pod 774-541-541. No i odpowiedzieć na arcytrudne pytanie. Iwony przyznam, bo ja nie próbowałem. Jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika? Nie, żebym nie lubił, ale generalnie nie znam. Znam z teorii tylko. Czyli taka zimna zupa. No kto to w ogóle widział zimną zupę? Ale jak jest upał?
2: Ale szukamy właśnie chłodnika, a dostaliśmy telefon o takiej treści.
4: Moja babcia robi taką pyszną zupę wspaniałą, że smakuje nawet na chłodno.
2: Chciałabym tej zupy szczawiowej skosztować, ale z tego co kojarzę, to nie jest chłodnik. A jednak chcemy, żeby ta zupa miała znamiona chłodnika.
3: A szczawiową to akurat jadłem i kojarzę i pamiętam.
2: Przepyszna rewelacja. Tak, tak, tak. Mój tato robi najlepszą. 774-541-541. Dajcie znać, jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią albo nie jedli chłodnika.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Możemy go zobaczyć na jajkach albo na porcelanie. Mowa o wzorze opolskim, który już w sobotę 9 sierpnia, nie, przepraszam, niedzielę 9 sierpnia będzie miał swoje święto w Muzeum Wsi Opolskiej. A w naszym studiu Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Cześć Ewa.
2: Witamy serdecznie.
1: Skąd wziął się ten pomysł, żeby wzór opolski w końcu miał swój dzień, swoje wielkie święto?
3: My odpowiedzieliśmy tak naprawdę na zapotrzebowanie chyba wszystkich naszych odwiedzających, ponieważ od wielu lat już obserwujemy coraz większą ilość uczestników różnego rodzaju warsztatów, wydarzeń właśnie związanych z malowaniem opolskiej porcelany, ale nie tylko, bo my tak do tego tematu trochę szeroko podchodzimy, czyli idziemy po prostu w motyw roślinny i kwiatowy podczas tego wydarzenia.
1: Czyli gdybyś właśnie mogła przypomnieć, czym się charakteryzuje ten wzór opolski? Bo są takie drobne, piękne kwiaty, kolorowe.
3: Dokładnie, no ja tutaj nie chcę się rozgadywać, bo czasu nam zabraknie, a to jest mój konik osobiście jako twórcy ludowego. Rzeczywiście wzór opolski tak naprawdę pochodzi z kroszonki, czyli naszego tradycyjnego jajka. Natomiast ten wzór był tak piękny i tak charakterystyczny tak naprawdę na tle całego kraju, że muzealnicy i ludzie kultury postanowili ten wzór przenieść w latach 60. na porcelanę. I to była taka idea właśnie ludzi kultury, niekoniecznie twórców, ale twórcy się tym zajęli, ponieważ kroszonkarki zaczęły te pierwsze naczynia wykonywać. Tutaj uwaga jest taka, że najpierw wydrapywać ten wzór na tych naczyniach, potem dopiero go malować. I to są tak naprawdę bukiety kwiatowe, takie właśnie motywy roślinne i kwiatowe.
2: No i stąd się wziął pomysł na święto, bo to będzie pierwsze takie święto w ogóle i u was, i rozumiem w kraju, święto wzoru opolskiego połączone z Festiwalem Twórczości Ludowej, czyli ukłon i do tego wzoru, i do tych naszych twórców ludowych, tak? Którzy
3: dokładnie
2: kultywują te piękne tradycje.
3: Ja tutaj tak dodam, że właśnie ten pomysł się spodobał również w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi i tutaj tak nieskromnie powiem, że pani właśnie z tego instytutu powiedziała, że to jest świetne wydarzenie, bo oni teraz głównie dostają wnioski o dofinansowanie na dożynki, więc dla nich to było coś bardzo oryginalnego. I tak, i jest to święto twórców ludowych, ponieważ twórcy ludowi tak naprawdę z muzeum są związani od początku, tak naprawdę są kojarzeni z naszym muzeum, przede wszystkim w naszym regionie, ale do tej pory nie mieli swojego święta. Oczywiście brali udział w różnych wydarzeniach muzealnych i biorą, natomiast to jest rzeczywiście święto poświęcone w całości ich działalności na rzecz naszej kultury i tradycji.
1: I chociaż ci twórcy na laurach nie osiadają, to laury otrzymają.
3: Dokładnie. To jest taka niespodzianka, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, ale po tylu latach współpracy postanowiliśmy jednak nagrodzić. Tutaj nie chcę mówić, że tutaj jest zależna ta nagroda będzie od wieku, ponieważ akurat co roku będziemy wręczać te statuetki i dyplomy, ale zaczniemy od tych twórców, którzy najdłużej współpracują z muzeum, no i najdłużej promują to lokalne rękodzieło naszego regionu.
2: To będzie jakaś niespodzianka, czy już ta lista laureatów jest jakaś taka jawna? Możemy coś wspomnieć? Do kogo powędruje ten laur tradycji?
3: Chcemy, żeby to była niespodzianka.
2: Jednak.
3: Ja mogę tylko powiedzieć, że na razie wytypowaliśmy 11 osób, natomiast w kolejnych latach będziemy rozdawać kolejne statuetki.
1: Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej jest naszym gościem. Zapraszamy was na niedzielne święto wzoru opolskiego. To odbędzie się właśnie w Muzeum Wsi Opolskiej, a do pełnego programu jeszcze za moment wrócimy, żeby was gorąco zachęcić do uczestnictwa w tym właśnie wydarzeniu.

0: Już tylko 19 minut pozostało do południa. My wracamy do rozmowy o pierwszym, historycznie pierwszym święcie wzoru opolskiego połączonym z Festiwalem Twórczości Ludowej. To w najbliższą niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej w naszym studiu Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania i edukacji. Mówiliśmy już o tym, że to jest taki zwrot właśnie w kierunku tych twórców ludowych. Mówiliśmy o tym, że będziemy o tym wzorze mówić, przypominać, jak on wygląda, ale też widzę, że jest w programie sporo takich elementów adresowanych do najmłodszych, żeby oni też wiedzieli, o co chodzi. O porcelanie dla najmłodszych, strefa mistrz, uczeń. Powiedz coś więcej, co tam będzie można zobaczyć.
1: A mi się podoba
0: zobaczyć.
1: Bajtel wśród opolskich kwiatów.
0: Właśnie. Takie rzeczy.
2: Dokładnie. No na praktycznie wszystkich stoiskach naszych partnerów, czyli sztukaterii, czy opolskich dział, będą takie miejsca, gdzie najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił, jeśli chodzi o rękodzieło ludowe i tradycyjne. Z doświadczenia wiem, że może to brzmi trudno, ale dzieciaki sobie świetnie z tym radzą. Także rzeczywiście będzie można malować wzór opolski, będzie można wykonywać kwiaty z bibuły, ale nie tylko, ponieważ też będą promocje książek, w tym też książki dla dzieci właśnie o wzorze opolskim.
1: Ale będzie też nauka haftu, będzie można sobie, że tak powiem, kosz nawet z wiklinę zrobić. Także niesamowite tam atrakcje się szykują. Od której godziny trzeba się wybrać do Muzeum Wsi Opolskiej? Od której będą te drzwi otwarte?
2: My normalnie muzeum otwieramy od godziny 10, ale impreza jest przewidziana w godzinach od 11 do 16.
1: I będą też wypieki chleba tradycyjnego.
2: Dokładnie, nie może tego zabraknąć. My oczywiście poza promocją tej twórczości i rękodzieła, to też będziemy promować lokalnych wytwórców takiego lokalnego jedzenia, zdrowej żywności. Także oczywiście naszej piekarni ukochanej nie mogło zabraknąć oraz poczęstunku chlebem.
0: Dowiecie się też, co to są opolskie jakle i mazeloki.
2: Dokładnie.
0: Co to są? Ja już coś się dowiedzieć.
2: No to trzeba przyjść na spotkanie z koleżanką, która o tym będzie opowiadać. Tak, oczywiście poza zabawą też będzie trochę nauki, więc proponujemy tutaj na temat właśnie przede wszystkim haftu, ponieważ wokół tego tematu też będzie ta prezentacja. Chcemy trochę o tym opowiedzieć szerzej.
1: Ale Ewa, będziemy też śpiewać z naszą redakcyjną koleżanką, Żanetą Plotnik, Krumpiec.
2: Dokładnie. No muzyka też jest takim nieodzownym elementem. Tutaj postawiliśmy na taką bardziej takie spotkanie warsztatowe, także oddajemy całkowicie Żanecie tutaj rękę i może po prostu z naszymi odwiedzającymi robić muzycznie, co chce.
0: No to pięknie. Święto wzoru opolskiego przypominamy w najbliższą niedzielę w Muzeum Wsi Opolskiej. Radio Pole tej imprezie patronuje, więc będzie nam też miło, jeśli tam licznie odwiedzicie ten przybytek. Ma być troszeczkę taka chłodniejsza aura na weekend, więc nie będzie upałów. Ale jeszcze wracając do samego wzoru, to jeszcze tak chciałem zapytać, a w ogóle ile on ma lat? Czy ty jesteś w stanie na przykład powiedzieć, kiedy on się w ogóle narodził? Jakie to były lata, a może wieki?
2: No jeśli chodzi o kroszonkę, to nie wiemy, prawda? Bo pierwsze takie pisemne źródła mówią o XIX wieku, natomiast twórczynie te takie najstarsze mówiły, że w ich rodzinie to jest naprawdę taka tradycja od pokoleń.
0: Jeszcze wcześniej.
2: Tak, tylko że tak jak już rozmawialiśmy nawet tutaj w studio, ten wzór się też zmieniał, prawda? Czyli te pierwsze wzory na tych kroszonkach były bardzo proste, takie dość duże, a z czasem on się bardzo zmieniał i to widzimy na obecnej i kroszonkach, i porcelanie.
1: Czyli teraz może mieć tylko kilka milimetrów. Tak pod lupą trzeba malować w zasadzie ten wzór.
2: Są tendencje już zmienne. Może dlatego, że wzrok się z wiekiem psuje. W każdym razie rzeczywiście i na kroszonce, i na porcelanie jest teraz bardzo duża taka różnorodność. Rzeczywiście wśród Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a to jest już około 70-80 osób, jeśli chodzi o polskie stowarzyszenie, to tym wzorem opolskim zajmuje się coraz więcej młodych twórczyń, ponieważ każdego roku są przyjmowane w nasze szeregi. No i one już mają ten wzór bardzo różnorodny. Już się tak nie bardzo trzymają tych schematów takich utartych w tych latach 60. i 70.
1: A ja Ewa myślę tak sobie, że my jako Opole możemy być coraz bardziej dumni ze swojej porcelany, no bo nie tylko Bolesławiec, ale i Opole ma swoją piękną porcelanę.
2: Dokładnie. I powiem szczerze, że my rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie malujemy tą porcelanę. Ja miałam okazję teraz w weekend być w Zalipiu, bo wiadomo, że to jest wieś kwiatami malowana i powiem szczerze, że jest przepiękna i rzeczywiście duże formy na ścianach są cudowne, ale porcelanie na przykład, czy tym wzorom takim mniejszym, bardzo dużo naszego wzoru opolskiego brakuje.
0: No to pięknie. Bardzo dobrze, że ci młodzi się tym interesują. To jest wiadomość, która krzepi. Święto wzoru opolskiego, ja jeszcze raz będę przypominał, odwiedźcie Muzeum Wsi Opolskiej w najbliższą niedzielę. Między 11 a 16 te wszystkie atrakcje, o których tu rozmawialiśmy z Ewą Olbryt, kierownik działu udostępniania i edukacji, była naszym gościem. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Zapraszamy do skansenu.
1: Za 14 minut będzie samo południe.

0: 12 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole we wtorek, to już czwarty dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
1: W trakcie upałów wzrasta ryzyko pożarów.
2: Każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych.
1: A w chwili, gdy słupki i rtęci szaleją, uważajmy nie tylko na siebie, ale i na zwierzęta.
3: Psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy.
1: A ponadto pijani mężczyźni autem jeździli po parku w Byczynie.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale na początek uwaga kierowcy. Można spodziewać się utrudnień na ulicy Roosevelta w Kędzierzynie-Koźlu. To droga wojewódzka numer 418. W okolicach przystanku zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest pod opieką ZRM-u. Na miejscu trzy zastępy Straży Pożarnej.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: W trakcie upałów wzrasta ryzyko pożarów. Przypominają strażacy i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. W takich warunkach nie trudno o pożar, przypomina starszy kapitan Marcin Bajur i apeluje w szczególności do rolników o zachowanie ostrożności podczas prac polowych.
6: Wysokie temperatury, sucha roślinność, rozgrażane do czerwoności podczas pracy maszyny rolnicze, a czasem także nierozwaga operatorów maszyn powodują, że podczas żniw każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych czy tras do słomy.
1: A podczas upałów uważajmy nie tylko na siebie, ale dbajmy też o zwierzęta, apelują lekarze weterynarii. Wysokie temperatury mogą doprowadzić czworonogi nawet do udaru cieplnego. Nie wyprowadzajmy psów ani kotów podczas największego nasłonecznienia, mówi lekarz weterynarii Anna Wasek.
3: Zawsze zalecam, żeby wychodzić na spacery wczesnym rankiem i późnym wieczorem, bo w ciągu dnia miasto się bardzo nagrzewa. Chodniki się nagrzewają, psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy. Zdarzają się takie sytuacje, że kawałki asfaltu przyklejają się dosłownie do łapek i może to powodować nawet zatrucie, pomijając fakt, że to po prostu odparza łapę i boli.
1: A zwierzęta podczas upałów muszą mieć również zawsze dostęp do świeżej wody.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Blisko 1,5 promila alkoholu mieli w organizmach dwaj mężczyźni, którzy samochodem jeździli alejkami Parku Miejskiego w Byczynie. Ich niebezpieczna jazda zakończyła się w przydrożnym rowie, informuje aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
7: Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali samochód znajdujący się w przydrożnym rowie oraz dwóch mężczyzn. Obaj byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Żaden z nich początkowo nie przyznawał się do kierowania pojazdem. Dlatego obaj mężczyźni zostali zatrzymani.
1: Ostatecznie 37-latek przyznał, że to on siedział za kierownicą Volkswagena.
7: 37-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policjanci wyjaśniają również okoliczności związane z brakiem uprawnień oraz poruszaniem się samochodem po terenie parku, gdzie kierujący stworzył zagrożenie dla osób korzystających z tego miejsca.
1: Teraz kierowcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Spór o ułaskawienie starucha. Przedstawiciele koalicji rządzącej krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za skorzystanie z prawa łaski wobec wielokrotnie naruszającego prawo lidera kibiców Legii Warszawa. A rzecznik prezydenta odpowiada: wara rządzącym od decyzji Karola Nawrockiego. Więcej o tym Witold Banach.
8: Tej decyzji nie rozumie wiceszef MSWiA Tomasz Szymański, który podkreśla, że w pewnym sensie stwarza ona poczucie bezkarności pseudokibicom.
9: To jest taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie.
8: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczy, że Karol Nawrocki decyzję podjął w sposób odpowiedzialny.
10: Po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
8: Prezydent, stosując prawo łaski wobec starucha, zarządził darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe.
1: Dziękuję za relację i jeszcze na koniec, z powodu wysokich temperatur dziś i jutro nyski magistrat będzie pracował krócej. Jak czytamy w komunikacie, urząd będzie czynny do 13:30, natomiast wpłaty w kasie będą przyjmowane jeszcze tylko do godziny 12:30. Przy głównym wejściu do obiektu zostanie ustawiona urna na dokumenty, dostępna do godziny 15:00.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od 34 do 36 stopni dzisiaj w naszym regionie. Naprawdę jest bardzo gorąco. Przebijamy Dominikanę i Tajlandię, tak jak już mówiłam godzinę temu. Możliwe są niestety przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem w naszym regionie. Nocą od 20 do 22 stopni, czyli bardzo tropikalnie, a jutro od 35 do 37.
5: Jest tak gorąco, że przed chwilą strona z otwartą mapką pogodową mi się aż zamknęła, ale na szczęście udało mi się odświeżyć. No tak, słuchajcie, nie ma żartów. W Opolu, w słońcu, mamy w tej chwili 35 stopni. Jeszcze cieplej, bo 36 jest w Kędzierzynie-Koźlu. No a tak poza tym to bezpieczne 34 w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i Nysi. Oczywiście jest tym bezpieczne. To troszeczkę sobie żartuję. Uważajcie, bo to naprawdę już są takie wysokie temperatury.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska,
5: Krzysztof Rab, no i dołączył do nas Darek Kuzara, który teraz program nasz realizuje.
0: A Phil będzie szukał cienia. Ze mną bądź. Oj, chcielibyśmy, żeby nam cały czas towarzyszył.

0: Cito.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
1: Reklama społeczna.
3: Reklama.
6: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: Mamy już 18, dokładnie w tej chwili 18 minut minęło po południu i to jest dobra pora, żeby

0: by przypomnieć wam o naszym konkursie, bo nie ma dnia, żebyśmy czegoś nie chcieli wam wręczyć, a dziś będzie to taki rodzinny voucher o wartości 200 zł do Parku Rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. No a tam co? A tam wielki dmuchaniec, słuchajcie, z Niecką Wodną. No to jest w te upały chyba bezcenne. Dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, minizo, średniowieczny tor, taka arena walk, troli z czarownicami.
1: No powiedz o swojej ulubionej strefie,
0: powiedz. Budowałem napięcie, a teraz powiem. Plac chichotu. Ja ciągle się zastanawiam, co tam się na tym placu odbywa. Pewnie się chichoczą niektórzy. Leśna ścieżka edukacyjna jeszcze także dla ochłody. To wszystko może być wasze i w zasięgu waszej ręki, dłoni, samochodu.
1: A może tam łaskotają?
0: No ja myślę. Ciekawe, piórkiem czy czym?
1: 774-541-541. Dzwońcie do nas, jeśli macie ochotę zdobyć taki voucher rodzinny właśnie w Radio Opole do Parku Rozrywki Opole w Lipowej. Tylko wcześniej musicie odpowiedzieć jeszcze na trudne pytanie. Jaki chłodnik podać tym, którzy tego chłodnika nie lubią? A czy ty masz jakieś swoje ulubione warzywo, Krzychu?
0: Ulubione warzywo czy ja mam? O, no jak już musiałbym wybierać, to pewnie byłaby to marchewka.
1: To może taki chłodnik z marchewki dla Krzycha?
0: Spróbujcie, kombinujcie.
1: 774-541-541. A co pani proponuje?
2: Na upały polecam zupę wiśniową.
1: O.
2: 300 gram wiśni, 3 szklanki wody, 3 łyżki cukru, płaska łyżeczka soli, bardzo ważne do zupy owocowej.
1: Fasol?
2: Kawałek kory cynamonu, 2 goździki, 1/3 szklanki słodkiej śmietanki 18, jeszcze lepsza kremówka 30. Płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej, ulubiony makaron do podania i przepyszna zupka do podania na gorący dzień. Pozdrawiam.
0: No, tylko pani nie zaznaczyła, czy na ciepło, czy na zimno.
1: Nie, no, na zimno. Cały czas na zimno. Gdzie?
0: No,
1: podgrzewać śmietankę, trzydziestkę tak mocno?
0: Ja ciągle jakoś, nie wiem, zupa na zimno to jakoś mnie nie bierze. No, musiałbym spróbować, musicie mnie przekonać.
1: Wiśnie gotowane to już byłby kompot.
0: A kompot zimny na przykład to owszem, owszem, ale ciepły to nie. No to na odwór jak z tą zupą.
1: 774-541-541. Dajcie znać, jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika. Voucher do Parku Rodzinnej Rozrywki czeka.
3: Sponsorem konkursu jest Rodzinny Park Rozrywki Opole.

Filip Lato zaśpiewał o burzy w Radio Pole. Mamy 28 minut po godzinie 12 i doskonale się składa, bo my o burzy mózgów będziemy teraz mówić. Pochylenie się nad pewnymi problemami i właśnie takie wspólne przerzucanie się pomysłami. To jest doskonałe rozwiązanie na to, żeby znaleźć kilka sensownych rozwiązań, na przykład w kwestią dostępności Opola albo zielonego Opola.

0: i będziemy ten temat już teraz rozwijać, a właściwie to chcemy powitać w studiu Dawida.
1: Powitajmy ich w końcu.
0: Felczewskiego, Opole Connect i Aleksandra Hebdę również z Opole Connect. No co, zazdrosny
2: cześć,
0: jesteś,
2: czołem, że tyle
1: cześć, cześć, nie, no super, fajnie, lubię jak słuchajcie, tam gdzieś czasem zabrniesz. Ja też czasem gdzieś zabrnę.
0: Mówimy o inicjatywie Young Creative Slam, a ten temat w takim razie będą rozwijać nasi goście. Ola, jak na to wpadliście, skąd ta inicjatywa?
3: Skąd ta inicjatywa?
1: Chyba po prostu wzięło się... polskiego zamiennika tej nazwy?
3: Teraz angielski się sprzedaje.
1: No właśnie, dobra, boomer bardziej powiedział. Tak.
3: Jeżeli chodzi o inicjatywę, no to my zajmujemy się ogólnie rzecz biorąc postępem wśród młodzieży, wszelkimi projektami i tak dalej. Chcemy dać młodym ludziom możliwość rozwijania się, zaangażowania bardziej w to, jak to Opole wygląda. Więc dlatego stąd te cztery obszary, Dawid. Nie wiem, możemy o tym wszystkim wspomnieć.
4: Tak, no mamy cztery obszary. W szczególności są to kluczowe takie obszary miasta, w których młodzi ludzie mają najwięcej pomysłów, czyli ekologiczne pomysły, zielone Opole, dostępne Opole, czyli możliwość dostępu do informacji, ale także wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Tolerancyjne. Mamy tutaj wiele grup z różnych krajów, wiele subkultur, także tutaj można też stworzyć taki projekt. No i oczywiście atrakcyjne, czyli to, co młodzież lubi, dużo zabawy, kultura, czyli wszystkie takie projekty gromadzimy i chcemy pomóc im po prostu te projekty wdrożyć.
1: Program dwutygodniowy ma to być, projektowy, i tamte zespoły mają pracować nad takimi realnymi rozwiązaniami, ale co to ma być? Na przykład wiem, że wy umiecie tworzyć na przykład apki na pewno takie na telefony, ale to, czy to ma być, w jakiej formie to ostatecznie nie ma być.
3: W jakiej formie?
1: Propozycji, tak, nie wiem, do Rady Miasta na przykład, do prezydenta?
3: No, tak naprawdę w takiej formie, jak sobie wymyślą studenci. Chcemy też podkreślić, że studenci, którzy zgłaszają się ze swoim zespołem, nie muszą mieć konkretnego pomysłu od razu. Bardziej chodzi o to, żeby zebrać zespół i namyśleć się z tymi ekspertami, tak dalej.
1: Tak?
3: Burza mózgów, tworzenie fajnych inicjatyw, a wszystko może też pójść w praniu. Można na przykład przyjść z takim całym tym pomysłem, a my potem dopracujemy, pomożemy.
1: A młodzi to w ogóle się interesują takimi rzeczami, wiecie, no młodzi to tam czy miasto, czy jak tam je uatrakcyjnić.
4: Statystycznie coraz więcej młodych ludzi jest aktywnych, żeby zmienić coś w swoim otoczeniu i ta danie im tej sprawczości sprawia, że to ich motywuje. Właśnie brak jakiejkolwiek możliwości sprawczości otwartego takiego miasta, przestrzeni demotywuje najbardziej. Młodzi ludzie myślą, że i tak niczego nie zmienią.
1: Dokładnie.
4: Nie będą
1: tak
4: mieli możliwości, nie będą mieli możliwości, więc my chcemy być tym przykładem. Pokazać, że pierwsze projekty, które u nas przejdą, zostaną zrealizowane w mieście, dostaną wsparcie ze strony miasta i będą mogły tak naprawdę pokazywać to, co chcieliby pokazać młodzi ludzie w tym naszym Opolu.
0: O inicjatywie Young Creative Slam rozmawiamy sobie w Radiu Opole. Zostańcie koniecznie z nami, bo już za chwilę podamy więcej szczegółów dotyczących tego, kto, kiedy i gdzie.

0: Hania Kuzimowicz-Dzikejra w takim duecie na antenie Radio Opole. Szkoda na to łez utwór. No, tam padały słowa, że wszystko jedno. Nie jest wszystko jedno młodym ludziom, a przynajmniej tych młodych ludzi chcieliby do tego zachęcać ludzie z Opole Connect. Mówimy o inicjatywie Young Creative Slam w studiu Aleksandra Hebda i Dawid Pelczarski. Mówiliśmy, że chcecie, no właśnie, młodych ludzi zaprząc do myślenia nad tym, jak poprawić w Opolu kilka rzeczy. Cztery takie są tutaj
1: obszary,
0: tak? Dostępne Opole, zielone Opole, tradycyjne Opole, atrakcyjne Opole. A ja chciałem zapytać, czy już jakiś pomysł się pojawił? Czy jakiś młody człowiek już odpowiedział na wasz odzew i powiedział, że chce to, czy tamto, czy to by chciał usprawnić, to by chciał zbudować?
2: Oczywiście, już mieliśmy pierwsze zgłoszenia. Pojawiają się propozycje, czy to działań bardziej polegających na komunikacji związanych ze zdrowiem psychicznym.
0: O, proszę.
2: Tutaj pojawiło się propozycja właśnie ze strony młodego człowieka, który właśnie buduje zespół, także teraz skupia się mocniej na budowie zespołu do realizacji takiego projektu. Mm-hmm. Mamy też osoby, które chcą zorganizować konferencję psychologiczną, także tutaj też widzimy, że jest to zaangażowanie bardziej pod tą kątem właśnie zdrowia psychicznego, ale też mamy projekty bardziej luźne, na przykład dotyczące e-sportu, czy związane na przykład z zaangażowaniem młodych ludzi w warsztaty, związane z lutowaniem.
0: Także no, warsztaty są takie z lutowania. Tak. Takie rzeczy im się marzą.
2: Dokładnie.
0: Nieźle. A nie tam jakieś PlayStation tylko.
1: Tak, Ola, tak. A mi się wydaje, że taka praca zespołowa buduje też nawiązywanie relacji, dlatego że mówi się o tym, że pokolenie Z ma generalnie pewne swoje takie alienacyjne problemy. Coś
3: oczywiście,
1: w tym jest?
3: No, oczywiście, że coś w tym jest. No, zresztą co się dziwić, ja zresztą jako Zetka mogę powiedzieć, że gdzieś tam przy dorastaniu była pandemia, tak? Więc jednak są te problemy z alienacją, z konkretną komunikacją, a jednak ta praca w zespole zbliża ludzi.
1: Otwiera, prawda?
3: Otwiera, oczywiście, dlatego że jednak pracujesz przy jednej inicjatywie, pracujesz przy jednym pomyśle, zżywasz się z tymi ludźmi. Ja nawet gdzieś tam pracując z Dawidem zżyłam się ze studentami, z którymi miałam gdzieś styczność, z młodymi ludźmi, którzy się też do nas zgłaszali. Tak naprawdę ze wszystkimi.
0: A propos, padło słowo studenci, nie tylko studenci mogą brać w tym udział, tak?
2: Oczywiście, każda osoba, która skończyła 18 rok życia, do 35 roku życia, mogą wziąć udział w Young Creative Slam, więc można bez problemu zgłaszać się.
0: A słuchajcie,
1: gdzie się zgłaszać?
0: No, gdzie was znaleźć, jak to zrobić?
2: Oczywiście, mamy specjalnego maila, jest to mail właśnie we współpracy, gdyż organizujemy to we współpracy z Urban Labem. Zgłaszamy, mamy taką instrukcję napisaną na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej Opole Connect, gdzie zapraszamy i tam po prostu wypisujemy, co jest tytułem projektu, co chcemy zrealizować, imiona i nazwiska osób z zespołu, no i wysyłamy to na ten konkretny adres mailowy, my odczytujemy zgłoszenie, no i oczywiście już zapisujemy.
0: Jakiś limit miejsc macie, czy weźmiecie każdego, kto ma głowę pełną pomysłów?
2: Mamy limit 10 projektów, więc trzeba się zgłaszać jak najszybciej, ponieważ tutaj miejsca się kończą. Wybierzemy oczywiście projekty, które są najbardziej dopasowane, które się nie będą powielać. No i oczywiście liczy się też zespół, czyli im więcej osób w zespole.
0: A ile ma być tych osób? To zespoły ile osób?
2: Maksymalnie do 10 osób.
1: Czyli liczy się to, żeby był Dream Team, a potem to już wszystko się uda.
3: Tak, wszystkie informacje są na naszej stronie.
1: Ola Hebda i Dawid Pelczarski z Opole Connect zapraszali do udziału w nowej inicjatywie, która się nazywa Young Creative Slam. To wszystko wystartuje już niebawem w Opolu. Dzięki bardzo za podanie nam szczegółów jak na tacy w Radiu Opole.
0: Dzięki za wizytę w studiu.
2: Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Za 16 minut będzie godzina 13, a już teraz Kygo i między innymi Erling Haaland.

0: z Opola. Jedziemy sobie dzisiaj na wakacje do Wielkopolski, bo tam jest miejsce, które od lat przyciąga łowców okazji i prawdziwych poszukiwaczy skarbów.
1: Ciekawe, czy zgadniecie, jak się nazywa. Uwaga, Czacz. To jedna z najbardziej znanych giełd i targowisk w Polsce, gdzie można znaleźć przedmioty z historią, no i niepowtarzalnym charakterem. No i z radiowym mikrofonem wybrał się nasz redakcyjny kolega, właśnie z Wielkopolski, Bartłomiej Klupś.
2: Podróżowanie
3: z radiem.
4: Kiedyś przyjeżdżaliśmy tak około 5 razy w roku, nie? No teraz raz, dwa razy do roku. Tak lubimy to, nie?
5: Między Poznaniem a Lesznem, niedaleko Kościana, wystarczy zjechać ze Starej Piątki, by znaleźć się w miejscu, które od lat przyciąga miłośników staroci z całej Polski. To właśnie Czacz, niewielka miejscowość, która dla wielu jest obowiązkowym punktem na mapie zakupowych wypraw. Tutaj można spacerować godzinami między stodołami, halami i pawilonami, bo nigdy nie wiadomo, co kryje się za kolejnym wejściem.
6: Można znaleźć wszystko, powiedzmy, od takich mniej wartościowych talerzyków, a kończąc na jakichś szafach XVIII-wiecznych, które można tutaj u nas znaleźć. My jeździmy po towar do Francji, do Belgii, do Holandii.
7: Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego wyjątkowego lub czegoś innego, co nie ma w sklepach, to może tutaj po prostu znaleźć. I coś, co ma 100 lat, i coś, co jest w dobrej cenie.
5: I chyba właśnie to najbardziej przyciąga do Czacza. Jedni szukają mebli z duszą, inni porcelany, lamp, obrazów czy rowerów, a jeszcze inni po prostu liczą na to, że trafią na coś wyjątkowego. Choć sami handlujący przyznają, że klientów jest dziś nieco mniej niż przed laty, miejsce wciąż żyje.
6: Jakby nie patrzeć, jest mniej tych klientów, są bardziej wybredni klienci, to na pewno. Warto przyjechać od czwartku do niedzieli, to można wszystko tutaj pozwiedzać.
5: A jeśli już znajdziecie coś, co koniecznie chcecie zabrać do domu, wielu z pewnością zada sobie jeszcze jedno pytanie. Czy w Czaczu można się targować?
7: Mile widziane, ale po prostu z rozsądkiem. Pewnie, że trzeba się zawsze potargować, ale z uśmiechem i po prostu z głową.
5: Jak w wielu takich miejscach, wszystko zależy od sprzedawcy i dobrej rozmowy.
6: Razem mamy witrynkę 2200 i lustro 1300, tak. Z rabatem.
8: Z rabatem.
9: Tak. Duży to tu jest rabat.
10: Gdzie ta piękna witrynka pojedzie?
8: Daleko, daleko za Częstochowę.
10: Często państwo przyjeżdżacie tutaj do Czacza?
8: Ostatnio byliśmy tydzień temu.
10: I zawsze uda się coś kupić?
8: Zawsze wyjeżdżamy, na pewno z czymś.
10: Dlaczego warto przyjeżdżać do Czacza?
8: Zawsze można w tej całej stercie towarów, lepszego, mniejszego, gorszego, znaleźć tą perełkę, która zawsze nas zainteresuje.
5: Na koniec jeszcze praktyczna wskazówka. Z miejscem do zaparkowania nie powinno być problemu, a jeśli zgłodniejecie, na miejscu działa piekarnia i sklep spożywczy. Wszystko po to, żeby można było skupić się na tym, co w Czaczu najważniejsze, szukaniu własnej perełki.
9: Dziękujemy.
6: Dziękujemy również.
9: Dziękujemy.
11: Radio Opole. Twój wybór na wakacje.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenie. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.
4: 13 już coraz bliżej słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my sprawdzamy teraz, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
5: A w wiadomościach o remontach dróg, m.in. w Branicach i Baboluszkach. Będzie też o sposobach na wysokie temperatury.
6: Trzeba być w boju zapartym, a nie tam patrzeć na upały.
5: A my patrzymy też w stronę Szkocji. Okazuje się, że coraz więcej turystów szuka tam ochłody.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A wszystkie szczegóły zdradzi już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Ale na początek ważna informacja dla kierowców. Służby zakończyły działania na ulicy Roosevelta w Kędzierzynie-Koźlu. To droga wojewódzka numer 418, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła pod opiekę ZRM-u, ale ostatecznie nie było potrzeby zabrania jej do szpitala. Natomiast proszę uważać między Kostowem a Byczyną w powiecie kluczborskim. To droga krajowa numer 11. Służby właśnie otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. W poprzek drogi ma stać samochód. Policja i straż w drodze. I jeszcze miejscowość Radawie, powiat Oleski. Tu z kolei ma palić się pole. Na miejsce jadą trzy zastępy straży pożarnej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Ponad 3,5 miliona złotych trafi do samorządów z Opolszczyzny na remonty dróg, mostów i przepustów. Wojewoda Opolski podpisał kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie wsparcie obejmie 7 inwestycji w 4 gminach i 2 powiatach. Podpisano dziś 6 umów, m.in. dotyczące zadań w Boboluszkach i Branicach. Informuje Sebastian Baca, burmistrz Branic.
8: To bardzo ważne inwestycje, bo bezpośrednio w terenach powodziowych, w samej miejscowości Branice, konkretnie w dzielnicy Branice Zamek, droga, która jest połączona z drogą wojewódzką i przelega bezpośrednio do granicy. W zasadzie to już jest droga, którą ukończyliśmy, odbywają się procedury odbiorowe i druga droga w Boboluszkach również do Rzecze Opawy, to jest miejscowość też graniczna. Tutaj jesteśmy w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Myślę, że do miesiąca skończymy.
5: Największa dotacja, ponad 1 000 000 złotych, trafi do powiatu nyskiego na odbudowę drogi Biała Nyska-Siestrzechowice, mówi Jolanta Barska, wicestarosta Nyski.
9: Jest to odbudowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. Tam również jest budowane rondo po to, ażeby ułatwić zjazd z ulicy Długosza. Jest to droga dojazdowa do mostu w Siestrzechowicach, który w tej chwili również jest odbudowywany.
5: Wsparcie otrzymały także gminy Biała, Lewin Brzeski i Walce.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Jest reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upały. W związku z ekstremalnie wysoką temperaturą i suszą wprowadzono na dziś okresowe od 17 do 19 przywołanie rynku mocy. To mechanizm zapewniający stabilność i bezpieczeństwo dostaw prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki.
10: Jednym z takich mechanizmów jest rynek mocy i właśnie dziś ogłosiliśmy tak zwane przywołanie na tym rynku. Jest to absolutnie standardowa procedura, a zastosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania, tylko że rezerwa, którą musimy w każdej chwili dysponować na wypadek na przykład niespodziewanej awarii jakiejś elektrowni, będzie zbyt niska.
5: A propos upałów, w wiadomościach Radia Opole pytamy też o sposoby na radzenie sobie z wysoką temperaturą.
6: Praca, praca, jeszcze raz praca. Trzeba być w boju zapartym, a nie tam patrzeć na upały.
3: Przewiewne odzienie i ograniczenie ruchu.
11: Dużo pić i siedzieć w cieniu. Jakiś chłodny prysznic.
12: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
11: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
5: A może nie praca, a odpoczynek w Szkocji? Szkocja przyciąga coraz więcej turystów, którzy chcą uciec przed letnimi upałami. To właśnie dlatego kraj jest dziś jednym z najchętniej wybieranych kierunków na tak zwany cool vacation, czyli wakacje bez męczącego skwaru.
13: Szkocję na wakacje wybierają już nie tylko Brytyjczycy. Coraz częściej przyjeżdżają tam także turyści z południa Europy, którzy chcą odpocząć od ponad 30-stopniowych upałów. Wyszukiwania lotów z Włoch do szkockiej stolicy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 20%. Na zmianie korzysta jednak cały szkocki rynek turystyczny. Urlopowicze wybierają miejskie wycieczki, zamki, górskie szlaki i wyspy. Chcą zwiedzać bez ciągłego szukania cienia i bez rezygnowania z aktywności w najgorętszych godzinach dnia.
5: Mówiła Anna Rączkowska, dziękuję za relację.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: To jest nadal piękny, słoneczny dzień z błękitnym niebem. Prawie żadnej chmurki nie widzę, ale uwaga, bo po południu, czyli właśnie, no już teraz powoli, bo to się może zacząć, będzie to zachmurzenie rosło do umiarkowanego, później do dużego. No i mamy możliwe przelotne opady deszczu i uwaga, także burze i to lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna dziś do 36 stopni, aż wiatr słaby, zmienny, ale jak będą te burze, to powieje i to mocno, do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, jeszcze też w nocy może pokropić, no ale to będzie zasadniczo ciepła noc, tak do 22 stopni na termometrach.
4: To wręcz tropikalna noc, powiedziałabym, że będzie w naszym regionie. Po 34 stopnie mamy w Opolu, w Ozimku, w Nysie, w Brzegu, w Namysłowie i w Kluczborku, w Kędzierzynie-Koźlu najcieplej, tam 36 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A w Paczkowie 37.
7: Wow, no to ciepło.
4: Ciepło. Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rabi, Darek Kuzara. Cześć, witajcie.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: Mamy już kwadrans po godzinie 13 i mam wrażenie, że dopadło mnie FOMO.
3: FOMO, ja to gdzieś słyszałem, przypomnę.
2: To jest lęk przed pominięciem oraz strach przed wypadnięciem z obiegu. Przed pominięciem w ogóle ważnego wydarzenia. Dlatego, że słuchaj, za chwilę o 14 w Lipowej w parku rozrywki będzie bańkowe disco, a o 14.30 będzie bitwa wodna. I nas tam nie będzie.
3: No nas tam nie będzie, ale...
2: Ale słuchacze Radio Opole mogą tam być.
3: Wyślemy tam kogoś, wyślemy tam dzisiaj kogoś na pewno, tak.
2: Dlatego zachęcamy gorąco, żebyście dzwonili pod 774-541-541, bo ten park rozrywki zapewnia rozrywkę na cały dzień.
3: Właśnie, a my mamy taki voucher rodzinny o wartości 200 zł, więc śmiało z rodzinką będziecie mogli tam pojechać i się pobawić. A propos tego pytania, które Iwona pyta, to
2: jeszcze
3: pytanie
2: nie zapytałam.
3: Brzmi tak, a ja już odpowiem na to pytanie. Na to twoje pytanie, bo nie na to pytanie, które oczywiście jest pytaniem konkursowym. Na to pytanie wy odpowiecie. Ja teraz odpowiem na to pytanie wcześniejsze, jakie to jest pytanie. Więc to pytanie brzmi, jak ktoś słucha uważnie, to wie, to nadąża. Jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika? Oczywiście nawiązujemy do upałów i do tego, że no, dobrze byłoby się schłodzić. Takiej odpowiedzi to chyba się nie spodziewaliśmy, prawda?
2: Mhm.
3: Posłuchajcie sami.
4: Chcę się podzielić przepisem na chłodnik idealny na upały. Do wykonania tego specjału potrzebne jest zboże. Dodajemy też takie specjalne szyszki, dużo wody i drożdże. Występują też wersje tego chłodnika, gdzie dodać można owoce i tu jest duża dowolność, kto co lubi. Należy podawać go w chłodzeniu chlebuszka, a szczególnie dobrze smakuje spożywany razem ze szwagrem lub sąsiadem. Mimo iż jest to świetny przepis, to zalecam umiar i rozwagę przy konsumpcji. A przy okazji pozdrawiam szwagra, który właśnie przyjechał z Gdańska w odwiedziny razem z rodziną i nasze opolskie upały mocno zaskoczyły. Pozdrawiam projekt z Opola.
2: No tak, bo w Gdańsku to tam w ogóle zimno.
3: Ta.
2: A tutaj jak się przyjedzie na Opolszczyznę, to temperatura od razu 10 stopni wyższa.
3: Chłodnik z pszenicy, ja wam dam, drodzy słuchacze. No.
2: A ja nie wiem, co ty masz na myśli.
3: Już oni tam dobrze wiedzą, co ja mam na myśli i co oni mieli na myśli. Okej.
2: Jaki chłodnik podać tym, którzy nie przepadają za tą potrawą? 774-541-541, dajcie znać, czekamy na kolejne pomysły.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: powtarzę, ale ja, że The Rolling Stones w Radio Pole Mr. Charm, a można powiedzieć, że cały czas jest w formie, chociaż lata lecą. Marysia Koszny, która jedzie na rowerze do Santiago de Compostela, kilometry nadziei dla Laury Solowa, wyprawa rowerowa. Teraz znowu się skłaniamy ku naszej bohaterce z województwa opolskiego, która jest już we Francji. Bonjour!
1: Witamy, witamy ponownie!
2: Bonjour, bonjour. Maryśka przy telefonie. Seniorka oczywiście, już z czego bardzo się cieszy.
0: A, gdzie tam pani cały czas młoda dziewczyna? Pani Marysiu, jak tam dzisiaj mija pani droga? Gdzie pani zawędrowała?
2: To znaczy tak, noc spędziłam w Metz nad piękną rzeką Mosellą, kemping przy samej rzece. Przyjaźnie nastawieni turyści z jednej, z drugiej strony. Także wszystko, wszystko super. Miasteczko fajne, senne, takie ludzie chodzący po tym miasteczku też bym powiedziała, tacy bezstresowi. No i tak to leci, kochani.
1: U nas ogromne upały, a jak tam u pani? Bo no tak przy 38 na rowerze to może być kiepsko. Tam to choć jest trochę chłodniej chociaż?
2: Chociaż powiem, dzisiaj jest bardzo fajnie, podoba mi się. Pogoda jest, jak to pogoda, słonko świeci, jest trochę wiaterku, chociaż wczoraj było bardzo duszno, trochę burzy przeszło właśnie w Metz, ale na szczęście tak tylko troszeczkę pokropiło namiot i ranek był znowu fajny, pogodny, można było siąść na ten rower i pedałować z tymi kilometrami nadziei.
1: Ile kilometrów? Ile kilometrów no, dziś już w nogach?
2: Dzisiaj mam 50 w nogach, baterii zostało 88%, czy nawet może 90, ale przede mną jeszcze 77. Nastawiłam sobie dzisiaj wysoką poprzeczkę, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Pani Marysiu, czy

0: spotyka pani tam ludzi, którzy dopytują, dlaczego pani z Polski jedzie, gdzie pani jedzie, po co pani jedzie?
1: Powiem tak, że każdy jak widzi napis na moim rowerze tam z tyłu na namiocie Santiago de Compostela, tak dziwnie na mnie patrzą i pytają, sama? Ja mówię, no sama.
2: Właśnie,
1: rowerem,
2: no.
1: Rowerem, no rowerem. O, tak, takie dziwienie jest.
2: No ba, jak tu się nie dziwić? Znaczy, ja generalnie strasznie pani kibicuję. Bardzo mi się to podoba, że jest taki pomysł. Ja to przypomnę, bo wiem, że pani nie ma z tym żadnego problemu. 62 lata. No i nie, ja nie wiem, czy wyjdzie 3000, czy za chwilę 3,5, bo trochę trasa została zmodyfikowana. Zdaje się, w ostatnich dniach jeszcze będzie dłuższa ta droga.
0: Fatima.
2: No właśnie.
1: To znaczy tak, jak babę dopuszczą do nawigacji, to tak nawiguje, że nawigację sobie tak, no wycelowała na to Lourdes. Teraz mam nastawioną na Lourdes, a od Lourdes będzie nastawiona na Santiago. A jak pan Buczek na niebie pozwoli, to z Santiago popedałuje na koniec świata na Muxię, Fixtera, jak ktoś tam nazywa, a stamtąd już prosto na dół do Fatimy. No i potem będę kombinować do domu. Zejdzie to chyba do dzieciątka.
2: No właśnie, dobrze, że tak, jakieś pozytywy zacieplania klimatu, jak pani wróci w październiku, może jeszcze będzie ciepło.
0: Pani Marysiu, a jak zachęcimy do tego, żeby ludzie dorzucili coś do tej skarbonki, która panią napędza właśnie do tego pedałowania?
1: Moi kochani, macie ogromne serca. Uratujmy Laurę, dajmy Laurze szansę na lepsze życie, na lepszy komfort, a wiem, że na was, że was na to po prostu stać.
2: No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, to wszystko się dzieje, bo znowu odświeżamy skarbonkę. No właściwie to kilku złotych brakuje do 13 tysięcy, więc te parę stów znowu wpadło w ciągu doby zaledwie. No to apelujemy, żeby nadal odwiedzać Się Pomaga i szukać tej zbiórki. Piękna idea. Dzięki piękne za dziś, pani Mario. Szerokości.
1: Dziękuję bardzo.
2: I do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.
1: Do usłyszenia.

0: Za 21 minut będziemy mieli godzinę 14. Ja teraz mam taką głęboką myśl, chciałem się z nią z wami podzielić. Uwaga, policjant to też człowiek. No a taki jeden policjant z Chełma to już w ogóle postanowił pokazać, że nic co ludzkie nie jest mu obce. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi, ale jeszcze chwileczkę będziemy budować to napięcie.
1: Nieraz zdarzało nam się to w radiu komentować żartobliwie albo złośliwie, że zawsze z pouczającym morałem, że te przypadki, jak kierowcy przejeżdżali na komendę samochodami, żeby dmuchać w alkomat i sprawdzić, czy mogą prowadzić, nie jeden przekonał się, że nie może i zostawił swoje prawko u dyżurnego na komendzie.
0: No to teraz możemy już wrócić do tej historii policjanta z Chełma. Otóż, nie wiem jak to delikatnie ująć, ale 53-letni funkcjonariusz wjechał po pijaku radiowozem we własną komendę. Tak, z informacji od prokuratury okręgowej w Lublinie wynika, że policjant cofał nieoznakowanym radiowozem, dokładnie takim marki Fiat Ducato, na parkingu komendy, no i uderzył w ścianę budynku. Spokojnie, nikomu nic się nie stało, komenda nadal stoi, ale zdarzenie nie umknęło uwadze przełożonych.
1: Badanie alkomatem wykazało, że policjant miał w organizmie 0,6 promila, on sam miał się tłumaczyć, że owszem spożywał alkohol, ale dzień wcześniej był przekonany o swojej trzeźwości. Nie wiemy, czy ten policjant zwykł umawiać w różnych mediach, że nie będzie taryfy ulgowej dla jadących na podwójnym gazie. Ale szybko przekonał się, że ta formułka dotyczy także nietrzeźwych policjantów.
0: No i oczywiście cały pakiet tutaj bonusów z tego powodu grożą mu. 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych już dostał. No a ponadto zastosowano wobec niego nawet dozór policji. A uwaga, lada dzień może się nawet pożegnać z pracą. Rzeczniczka chełmskiej policji nadkomisarz Ewa Czysz już poinformowała, że rozpoczęto procedurę wydalenia 53-latka ze służby. No cóż, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
1: A ja tam obstawiam, że jednak w tym przypadku to była nieposkromiona chęć udania się na wcześniejszą emeryturę.
2: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: nasza opolska, utalentowana, piękna Natalia Zastępa w utworze Po nocach i to jest taka nowość od niej.
1: Świetna nowość.
0: Prawda, że wpada w ucho? Fantastycznie. Teraz będzie też o innej utalentowanej kobiecie. Uwaga, Joanna Kulik zagra Britney Spears w nowym spektaklu Teatru Telewizji.
2: Nie mogę jeszcze za dużo mówić, ale myślę, że to jest bardzo dobry spektakl teatralny, znakomita reżyserka Ewelina Marciniak, z którą po raz pierwszy mam okazję pracować. A dla mnie to jest taki ważny powrót do teatru telewizji, bo na co dzień nie jestem związana z żadnym teatrem i bardzo brakowało mi takiej pracy teatralnej, tego procesu. Tutaj też jeszcze rola śpiewana, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię. I rzeczywiście było to trudne przedstawienie, ale cieszę się bardzo, że udało mi się naprawdę dobrze teatralnie popracować. Bardzo zatęskniłam.
0: Przedstawienie inspirowane pełnym zlotów i upadków życiem amerykańskiej gwiazdy pop już teraz zapowiadane jest jako jedno z kluczowych wydarzeń nadchodzącego sezonu. No i dodajmy, że o tym wszystkim oczywiście podzieliła się Anna Kulik właśnie z Polskim Radiem, a w tym spektaklu widzowie będą mogli przyjrzeć się karierze i życiu prywatnemu gwiazdy, w którym nie brakowało dramatów, choć oczywiście o gwiazdę Britney Spears. Tych dramatów nie brakowało, to wiemy, takich choćby jak publiczne załamanie nerwowe trwające niemal 14 lat, kuratela ojca nad jej życiem, no i finansami. Anna Kulik zdobyła międzynarodowy odznak. Uznanie, to już mówimy o aktorce, oczywiście dzięki choćby roli w Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego. Pięknie tam śpiewała na przykład.
1: Po sukcesie filmu wystąpiła w zagranicznych projektach takich jak seriale The Eddie i Hanna oraz filmy Miłość bez ostrzeżenia czy Kompromat. Teraz Joanna zamieni się w Britney i Oh Baby Baby, będzie ciekawie.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię po reklamie.
1: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 14. Tu Radio Pole, mamy wtorek i to jest 4 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju, no i oczywiście w naszym regionie.
2: W związku z sytuacją w Komorzynie, gdzie w kranie płynie skażona woda, zwołany będzie sztab kryzysowy.
3: Rozważamy także możliwość zaproszenia ekspertów.
2: Upały mogą dokuczać pasażerom pociągów, a ponadto naturalny pokarm jest korzystny dla niemowlaka, ale i jego mamy. O tym mówimy w Światowym Tygodniu Karmienia Piersią.
4: Wiadomości Radia Obole.
5: Agnieszka Wawer, Krajewska.
2: Proszę uważać, i to ważna informacja dla kierowców. Między Kostowem a Byczyną w powiecie kluczborskim droga krajowa numer 11. Samochód osobowy uderzył tutaj w bariery. Autem podróżował tylko kierowca, nie odniósł obrażeń. Natomiast ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze miejscowość Radawie, to powiat oleski. Tu pali się ściernisko w pobliżu lasu. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej PSP i OSP. I jeszcze ulica Wędkarska, to z kolei przy komisariacie w Turawie. W okolicy będzie lądował śmigłowiec LPR. To w związku z potrzebą pomocy osobie, która zasłabła.
4: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
2: Mieszkańcy Komorzyna w gminie Wołczyn od kilkunastu tygodni nie mogą korzystać z wodociągu, który został skażony pestycydem. Akcja płukania sieci przynosi efekty, ale nie na tyle, by woda była zdatna do spożycia. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech zapowiada zwołanie spotkania kryzysowego, które ma odbyć się w najbliższy czwartek. Będą przedstawiciele gminy, powiatu kluczborskiego, służby sanitarne i oczywiście służby wojewody, tłumaczy Piotr Pośpiech.
3: Rozważamy także możliwość zaproszenia ekspertów związanych ze sposobami gospodarowania siecią, po to, żeby popracować nad problemem. Odniesiemy się także do kwestii stanu klęski żywiołowej. Nikt o taki stan się nie zwracał. Ten temat zaistniał od momentu, kiedy zadała pytanie pani poseł Zawisza. Ona po prostu o to pyta w swojej interwencji poselskiej.
2: A na razie mieszkańcy Komorzyna do celów spożywczych, kąpieli czy prania muszą korzystać z wody butelkowanej lub pobierać ją z rozstawionych w miejscowości beczkowozów i kontenerów z wodą. Dodajmy, że śledztwo prokuratorskie jest wciąż w toku.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Kolejarze zapewniają, że wysyłają w trasę pociągi ze sprawną klimatyzacją, ale uprzedzają, że podczas upału urządzenia ulegają awarii. Mateusz Gdowski z PKP Intercity tłumaczy, że pasażerowie mogą być pewni, że zaplanowana podróż się odbędzie. Dodaje jednak, że czasem wysokie temperatury wpływają na komfort podróży.
6: Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tej fali upałów, natomiast no, proszę pamiętać, że to jest sytuacja ekstremalna, która dotyka wszystkie branże, także ta podróż może być mniej komfortowa niż zazwyczaj.
2: Mateusz Gdowski podkreśla, że stan klimatyzacji w pociągach jest sprawdzany na bieżąco.
6: Wszystkie nasze pociągi już w czerwcu przeszły przeglądy z uwzględnieniem systemów klimatyzacyjnych. Są częściej wymieniane filtry w klimatyzacji. Natomiast proszę pamiętać, że to jest urządzenie, które pracuje pod dużym obciążeniem przez wiele godzin, więc usterki mogą się zdarzyć.
2: A zepsuta klimatyzacja jest podstawą do złożenia reklamacji.
4: Tu są wiadomości Radio Pole.
2: Trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią, którego celem jest propagowanie tej metody jako naturalnego i zdrowego sposobu karmienia niemowląt. Specjaliści przekonują, że u mamy przyspiesza też rekonwalescencję po porodzie. Na to m.in. zwraca uwagę Jolanta Zmarlak, położna i doradca laktacyjny w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
7: Z racji porodu kobieta już staje na wysokości zadania i już jest gotowa do karmienia piersią. Wszystkie zmiany z okresu ciąży, zmiany w okresie połogu, w którym mama się znajduje, bardziej szybciej te zmiany się cofają. Mama oczywiście w wyniku regulacji hormonalnej szybciej dochodzi do siebie.
8: Na początku było ciężko, ale tutaj przy ogromnym wsparciu pań położnych udało się, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo to daje takie duże poczucie bezpieczeństwa, że daje się to, co najlepsze temu dziecku. Oprócz tego bezpieczeństwa to daje takie niesamowite poczucie szczęścia i spełnienia.
2: Dodaje pani Patrycja, świeżo upieczona mama. I jeszcze na koniec, kierowca Mercedesa pędził prawie 260 km na godzinę trasą S11, a nagraniem pochwalił się w internecie. Mówi aspirant Małgorzata Pawłowska z Tomaszowskiej Policji. policji.
5: Na około 30-sekundowym filmiku kierujący rozpędził samochód do 257 km na godzinę. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do 31-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Mężczyzna przyznał, że to on kierował Mercedesem i zamieścił filmik w mediach społecznościowych.
2: 31-latek został ukarany wysokim mandatem karnym.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Od 34 do 36 stopni w naszym regionie jest maksymalnie gorąco. Szukajcie cienia, szukajcie dzisiaj ochłody. Zakładajcie kapelusze, czapki, bo naprawdę przyda nam się dzisiaj jakiekolwiek nakrycie. Nocą od 20 do 22 wentylatory sprawdźcie, klimatyzatory sprawdźcie, bo one się przydadzą po zmroku. Jutro od 35 do 37 i jeszcze nie powiedziałam o jednym, o kremie z filtrem, bo on też będzie miał wzięcie.
1: I jeszcze nie powiedziałaś o jednym.
9: O wodzie.
1: Żeby pranie zdjąć z balkonu.
9: A to muszę zrobić.
1: Na przykład wysuszoną już na pieprz bieliznę. Jak ktoś taką ma.
9: Ale co coś tak przyczepiłeś?
1: 35 stopni w tej chwili mamy w Opolu, czyli naprawdę dużo to jest. 36, czyli jeszcze więcej w Kędzierzynie Koźlu, 35 także w Kluczborku. Uwaga, Namysłów to najchłodniejsze miasto, ale nie schłodzicie się tam. 34 na termometrach.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Chcę ci powiedzieć, że nic nie wskazuje na to, żebym nie zdążyła tego prania ściągnąć przed burzą.
1: No masz szczęście, a ja albo się jeszcze raz wypierzę. Najwyżej.
9: U sąsiada.
1: U sąsiada.
9: 6 minut po godzinie 14. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rabi, Darek Kuzera, a teraz to ja to powiem. Artur Gadowski, ona jest ze snu.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: 16 minut po godzinie 14 wcześniej Margherita Prima, balerina. A teraz już dla was ostatnia szansa, żeby brać udział w konkursie. Coraz mniej czasu, właściwie to już ledwo pół godzinki zostało, żeby zadzwonić pod 774-541-541 i powalczyć o voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. Moc atrakcji tam naprawdę jest. Od dmuchańców po różne śmierkowe labirynty, mini zoo. Czemu mi dajesz pilota do telewizora?
3: No spójrz na ten telewizor.
2: Taka radiowa kuchnia nasza. Dobrze, zaraz się wyłączy, ale to ja jeszcze muszę wspomnieć, że tam macie na przykład plac chichotu, no i też pole walki troli z czarownicami. No, można się tam chyba nieźle zabawić.
3: Ale najpierw to wy sięgnijcie po telefon i wybierzcie numer 774-541-541. Krzysiu włączył telegazetę. Jak i chłodnik podać tym...
2: Szukam ogłoszeń.
3: Którzy nie lubią chłodnika. Jeszcze raz powtórzę. Jak i chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Szykujesz zimny basen z kefiru. Wrzucasz do niego rzodkiewki i ogórki dla ochłody. Na sam świecie ląduje jajko na twardo, aby pilnowało porządku. Zero stania przy garach, a obiad wjeżdża na stół w temperaturze lodowca.
3: Ale to jajko na twardo to tak się samo z siebie zrobiło?
2: Fajnie, ale jak ktoś nie ma basenu, to też może to zrobić, bo tam jakiś basen z początku był wymieniany jako składnik. Grubo.
3: Może ogrodowy.
2: Nieźle, nieźle.
3: 774-541-541. Jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią tej zupy?
4: W moim domu klasyczny chłodnik z potwinki niestety nie sprawdza się. Ale za to mogę zaproponować świetną wersję owocową. Miksuj truskawki, maliny lub poziomki, bądź inne sezonowe owoce, jak jagody, borówki amerykańskie z jogurtem naturalnym i odrobiną miodu, a na wierzchu przyozdób listkami mięty. Jest to świetna propozycja na orzeźwiający obiad, jak również można zastosować to jako deser.
2: No świetna propozycja i taki przepis konkretny, że już można właściwie przepisywać i robić. Ale to nie wszystko. Jeszcze mamy tu jedną propozycję. Posłuchajmy.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: A ja polecam chłodnik ze szpinaku. Ten, co nie lubi, to go polubi. Spróbować warto. Pozdrawiam.
2: No dzięki, pozdrawiamy. No to jest taki argument, ten co nie lubi to polubi i nie ma dyskusji, koniec i już. I proszę tu talerzyk i łyżeczka i zamiatasz.
3: 774-541-541 to jest ostatni moment, żeby się z nami skontaktować. No zadzwońcie śmiało, bo Krzysiu musi się przekonać do chłodnika, więc dajcie znać, prawda, jaki chłodnik podać tym, którzy po prostu za tą zupą nie przepadają.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: 28 minut po godzinie 14. Słuchacie Radio Opole, a my teraz przechodzimy do naszego ulubionego cyklu, który zwie się Tytuliki. Jak to Krzysiu zdążył
1: to, co
0: już
1: tygryski lubią najbardziej.
0: Ochrzcić właśnie tenże cykl. No to ja rozpocznę. Uwaga, to jest mocne. Na samym starcie mam pytanie.
1: Ja się już łapię stołu. Dawaj.
0: Daniel Martyniuk wystąpi w telewizyjnym show i tak mówi o swojej karierze. Jestem synem Zenona Martyniuka i jak na razie to chyba z tego najbardziej zasłynąłem.
1: To tak chwila szczerości go dopadła. No nie chcę być złośliwy, ale być może trochę tak jest. No dobrze, ty miałaś o panu, ja mam o pani. Uwaga, trzymajcie się, bo też jest ostro. Natsu boi się, że gdy przestanie być młoda i ładna, straci pracę influencerki. Za rok będę miała 30 lat, ciężko sobie radzę z przemijaniem. 30-latka to mówi. Polecam taką lekturę, Stary człowiek i morze. Na 30 się życie nie kończy, naprawdę.
0: Oczywiście, że tak, oczywiście. Poza tym ta granica w ogóle starości trochę już się przesunęła. Wiem, co
1: trochę
0: mówię
1: bardzo, z autopsji. Patrzcie, na Brada Pita patrzcie tam na ciebie. No.
0: Dobra, już. Tomasz Ziółkowski, partner Moniki Olejnik, zmienił się przy niej nie do poznania. A taki był przystojny.
1: Ale mu pojechali, ojej.
0: Ale pojechali strasznie.
1: Ale ja też mam o Monice Olejnik. Ja wytłumaczę teraz dlaczego. Uwaga, tytuł ode mnie. Monika Olejnik w halce strzela minki w modnej knajpce i zaczytuje się w Dostojewskim przy kruasancie. Że to trudne wyrazów w ogóle.
0: Ale no rozbudowana historia w tytule.
1: Tak, to jest w ogóle cała historia. Można, można.
0: Uwaga. W upał nie musisz smażyć ryby, by ją zjeść. Ten składnik ugotuje ją za ciebie na zimno. I to nie jest słońce.
1: Myślałem, że trzeba gryźć i szarpać na surowo. Okej, ja idę teraz w branżę beauty, ta nigdy nie zawodzi i uwaga, tytuł leci tak. Ten spray do włosów ogarnie nawet największe siano. Daje efekt tafli jak z salonu. Ja już zamówiłem kilka butelek, żeby mi siano ogarniał.
0: A masz siano na głowie?
1: No jakbym miał siano, to wiesz, no ja mam takie siano umiarkowane. Nie no, siano, wiesz.
0: A ja mam w ogóle porady, porady domowe, one mnie też urzekają bardzo. Wsypuję do woreczka i ustawiam nad wanną. W całej łazience roznosi się przyjemny zapach, który maskuje nieprzyjemny odór.

0: toalety w czasie upałów.
1: No, a pani myślała o jakimś głębszym myciu, czyszczeniu tych pomieszczeń?
0: No toalety się też myje przecież.
1: Takie tam choinka na choince już wisi, tak zapachowa. Świetnie, też można, ale nie polecamy.
0: A ty masz coś jeszcze?
1: Nie, ja już się wystrzelam.
0: To ja mam
1: dziękuję.
0: Jeszcze następny, ostatni. Zrób to teraz z hortensjami, aby potem nie płakać nad wysuszonymi badylami. Sąsiedzi aż wytrzeszczają oczy, że moje hortensje pozostają zielone i gęste, podczas gdy ich marnieją od słońca.
1: Ale to czekaj, ty już cały artykuł przeczytałaś, czy to jest tylko tytuł,
0: to
1: naprawdę?
0: To jest tylko tytuł, naprawdę.
1: No to ich poniosło. Ale ważne, żeby sąsiadów tam tak. Ja wiem, o co chodzi.
0: Niech sąsiadom wysuszę, a u mnie niech będzie wilgotne.
1: Tak jest.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: słyszę. Regularnie namawiamy Was do słuchania Radio Opole. Właściwie to całą dobę najlepiej, ale na przykład wieczorami warto posłuchać niektórych audycji, ba, wszystkich, ale na przykład takie szepty natury. Osobiście znam autorkę i wiem, że czasem bardzo ciekawe tematy są tam poruszane. Jestem
1: zawsze.
0: Ciekaw, co będzie dzisiaj.
1: Zawsze.
0: Niech będzie, zawsze oczywiście.
1: A skoro zrobiło tak się bardzo gorąco, no to zapytam, jak chłodzi się zwierzęta w trakcie upałów. Czy pracownicy ZOO przygotowują dla podopiecznych lody? A o to zapytam konkretnie Marcelina Broje i Denisa Walecko, pracowników opolskiego ZOO. Opowiemy przy okazji też o urodzinach Tajgi, Tundry i Fundacji imienia Amur.
2: Przygotowujemy lody. Lody w zależności od gatunku. Jeśli są to zwierzęta owocożerne, no to wtedy mrozimy owoce. Jeśli są to zwierzęta drapieżne, wtedy mrozimy mięsko mielone, rybkę mrozimy. Mamy też na terenie całego, ogrodu zraszacze, które są po to, żeby schłodzić naszych zwiedzających, bo nam też jest przecież gorąco.
1: Denisa, w ogóle słyszałam, że w ogrodzie w Czechach zoologicznym, w Pradze dokładnie, pracownicy tego ogrodu podają kilkaset, a może nawet kilka tysięcy kostek lodu dla niedźwiedzi, żeby im też było nieco chłodniej.
2: Tak, no zdecydowanie niedźwiedź polarny, no już jak sama nazwa wskazuje, uwielbia chłód i taka temperatura absolutnie mu nie sprzyja, szczególnie że posiada też grube futro, którego świetnie w sumie chroni przed różnymi warunkami atmosferycznymi. No i też próbujemy właśnie na każdy możliwy sposób uprzyjemnić pobyt naszym zwierzakom. Są zraszacze zainstalowane, zwierzaki też bardzo chętnie z nich korzystają.
0: Jak zawsze w Szeptach Natury, fantastyczny, ciekawy temat. Koniecznie musicie włączyć Radio Opole dziś po 22. Dobrze mówię?
1: Dobrze, i powiedziałeś to absolutnie bez sarkazmu. Zapraszamy gorąco.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: 15 już coraz bliżej, a to oznacza, że docieramy do mety programu Radio Opole na wakacjach. Jak zawsze rozstrzygamy w tym momencie nasz konkurs, w którym do wygrania był dzisiaj voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki O Pole w Lipowej. Tam strefy relaksu, strefy rozrywki, a także strefa wodna, gdzie można przy tej pogodzie cudownie się schłodzić.
2: A pytaliśmy dziś, a propos właśnie chłodzenia, jaki chłodnik podać tym, którzy nie lubią chłodnika? Tu cały czas w domyśle był Krzysztof, który nawet tej zupy nigdy w życiu nie jadł. Dużo było propozycji, kombinowaliście. Posłuchajcie telefonu, który dziś wygrywa.
3: Szykujesz zimny basen z kefiru. Wrzucasz do niego rzodkiewki i ogórki dla ochłody. Ląduje jajko na twardo, aby pilnowało porządku. Zero stania przy garach. A obiad wjeżdża na stół w temperaturze lodowca.
1: Serdecznie gratulujemy i życzymy udanej zabawy w parku rozrywki Opole w Lipowej, a z tą zabawą wrócimy też do Was jutro.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: A za dziś piękne dzięki już mówią Wam
1: Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Raw, Darek Kuzera jeszcze zostanie. Zrealizuje Twoje Radio Opole, bo w blokach startowych czeka już Dawid Rajwa. Dzięki za dziś i do usłyszenia jutro.
1: Pa, pa, pa!

0: Letni klimat w Radiu Opole.
1: Po gorącym poniedziałku mamy upalny wtorek. O pogodzie więcej powiemy po wiadomościach Radia Opole. Na zegarach mamy już 15.
2: Rowerzysta jeździł po elementach konstrukcyjnych nowego mostu w Głuchołazach. Sprawdzamy też, jakie są objawy udaru cieplnego.
3: Myślejące się bóle głowy, ataksja, drgawki mogą wystąpić.
2: Zaprosimy też na dzień otwarty w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i Opiekuńczym w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Ale na początek zakończyły się działania służb między Kostowem a Byczyną w powiecie kluczborskim. To droga krajowa numer 11, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, samochód osobowy uderzył w bariery. Autem podróżował tylko kierowca, nie odniósł obrażeń. Na czas działań służb ruch odbywał się wahadłowo.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Niebezpieczne zabawy na nowym moście nad Białą Głuchołazką w Głuchołazach. Miejski monitoring namierzył m.in. rowerzystę jadącego po elementach konstrukcyjnych przeprawy. Jego wyczyn, tutaj trzeba dać cudzysłów, trafił także do mediów społecznościowych. Nie ma naszej zgody na takie zachowanie, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
4: Sprawcy tych zachowań zostali zidentyfikowani przez monitoring i w najbliższym czasie zostaną odpowiednio ukarani. Informujemy, że teren jest objęty nadzorem, a policja będzie bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy łamania prawa.
2: Władze Głuchołaz apelują o rozwagę i niewchodzenie na elementy konstrukcyjne nowej przeprawy wzdłuż krajowej 40.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: Wysokie temperatury nie odpuszczają w całym kraju. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia, zaburzeń świadomości i udaru cieplnego nie tylko u seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie, przestrzega dr Marta Solnica.
3: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają, występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni. Pocenie się występuje na ogół w pierwszym okresie udaru, w późniejszym okresie już pocenia nie ma, natomiast temperatura w dalszym ciągu jest bardzo wysoka.
2: A gdy wystąpią takie objawy, należy próbować schłodzić ciało i niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia, dodaje lekarka.
3: Dlatego, że te objawy mogą się bardzo szybko nasilać i w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na objawy neurologiczne. To są najczęściej nasilające się bóle głowy, ataksja, drgawki mogą wystąpić, ale też śpiączka, aż reszczyt może dojść do zgonu.
2: Dodam tylko, że za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu zaprasza jutro na dzień otwarty. Dzieci, które czekają na adopcję, jest zdecydowanie więcej niż rodziców, którzy na nią się decydują, a może to wynikać z różnych wątpliwości. Dzień otwarty pomoże je rozwiać, a może przyjść każdy, szczególnie te osoby, które kiedykolwiek rozważały adopcję, mówi Barbara Słomian, dyrektor ośrodka.
5: Czyli takie osoby, które myślały o adopcji, ale nie mogą się zdecydować z różnych względów. Chciałybyśmy powiedzieć o tym, że nie ma nic dziwnego, że mamy wahania, że się obawiamy, że wydaje nam się, że procedura jest bardzo skomplikowana i długo trwa. To są właśnie takie pytania, które czasem uniemożliwiają przekroczenie progu ośrodków adopcyjnych, nie tylko naszego oczywiście.
2: Dzień otwarty jutro w godzinach od 8 do 19 w siedzibie ośrodka przy ulicy Katedralnej 4 w Opolu. I jeszcze na koniec, przed południem przechwycono kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy, informuje w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że tym razem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła IL-20M, to prawie 60 km na północny zachód od Koszalina. Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony sojuszu, dodał w swoim wpisie wiceminister.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie, nieodpowiednie przechowywanie żywności. W prawie 700 obiektach gastronomicznych sezonowych, agroturystyce, hotelach i pensjonatach inspektorzy sanepidu stwierdzili nieprawidłowości. GIS podaje, że w wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się już skontrolować. 12 opolskich gmin zainwestuje w skateparki, tereny rekreacyjne czy nowe place zabaw. Rozdysponowano kolejne pieniądze w ramach programu LIDER. Opolskie samorządy otrzymały kolejne 3 miliony złotych, a w sumie w ramach poprzednich umów przekazano już ponad 20 milionów złotych. Z powodu wiosennych anomalii pogodowych zbiory owoców w Polsce będą w tym roku niższe, podał Główny Urząd Statystyczny. Zbiory jabłek są niższe niż przed rokiem o prawie 20%, a czereśni o 16%. Ucierpiały też uprawy wiśni, truskawek, malin, a także zbóż. W pierwszym półroczu zamknięto ponad 108 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, a zawieszono 191 tysięcy. Według ekspertów skala i zasięg zmian wskazują na pogarszanie się warunków prowadzenia najmniejszych firm. Wśród najważniejszych przyczyn wymieniane są rosnące składki i koszty pracy, niepewność gospodarcza oraz opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów. Tymczasem w Krajowym Rejestrze Długów figuruje obecnie ponad 2 miliony dłużników, których łączne zadłużenie wynosi 52 miliardy złotych. Z tego 40 miliardów stanowią zaległości konsumentów. Pozytywny wpływ KRD na polską gospodarkę dostrzega 75% przedstawicieli firm i 66% konsumentów.
1: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie jest małe, ono powoli po południu, wieczorem może wzrastać do umiarkowanego i dużego. Nie wykluczono opady deszczu, a nawet burze lokalnie z gradem. Przed nimi ostrzegają meteorolodzy. Te ostrzeżenia oczywiście przekazujemy dalej. Temperatura maksymalna dzisiaj była prognozowana od 35 do 37. No i nawet te 37 mamy teraz w Kędzierzynie-Koźlu, reszta regionu to 36 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 7 minut już mamy po godzinie 15. To jest twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajba na antenie. Na antenie już teraz Salt and Pepa. Let's talk about

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ależ tanecznie nam się zrobiło. Walk the Moon i Shut Up and Dance With Me to przed chwilą. A teraz co się dla tych, którzy za chwilę, że tak powiem, ruszają na zachód. Wakacyjne rady, wakacyjne podpowiedzi tych u nas w ten letni czas nie brakuje. I teraz dobra rada dla tych, którzy w najbliższych dniach wybierają się za naszą zachodnią granicę. Będą jechać do Niemiec, a może przez Niemcy gdzieś się dalej. Proszę szczególnie uważać i stosować się do ograniczeń, które obowiązują na niemieckich drogach. A dlaczego? Wszystko przez wakacje u Niemców, ale o tym więcej opowie Adam Górczewski.
2: Początek sierpnia to czas, kiedy we wszystkich niemieckich landach trwają wakacje, dlatego to także okres wzmożonego ruchu na drogach i jednego z dwóch tygodni w roku, kiedy policja uruchamia prawie wszystkie dostępne radary. Kontrole są przy autostradach, ale też na drogach krajowych i lokalnych, szczególnie tam, gdzie dochodzi do wypadków. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła w ciągu 30 lat z 9,5 tysiąca do niespełna 3 tysięcy rocznie. Ma to związek z rosnącą świadomością kierowców, a także z restrykcyjnym prawem drogowym. Akcje radarowe wpływają na wolniejszą jazdę tam, gdzie są ograniczenia. W czasie kwietniowego, pierwszego w tym roku radarowego tygodnia, tylko w jednym landzie, Baden-Württembergii, policja nałożyła kary za prawie 60 tysięcy wykroczeń. W akcji nie biorą udziału granicząca z Polską Saksonia, a także Bawaria i Kraj Sary.

0: tam też jednak należy przestrzegać ograniczeń.
1: No i żeby była jasność, tu była mowa o tym, co w Niemczech, natomiast jeśli chodzi o stosowanie się do ograniczeń, to powinniśmy o tym pamiętać wszędzie, również i na naszych drogach. A już szczególnie w czasie, kiedy warunki do jazdy wydają się sprzyjające, latem, wtedy w takich warunkach, przy takich warunkach najłatwiej stracić czujność, puścić wodze fantazji, trochę może bardziej docisnąć i, no i tragedia gotowa. Pamiętajmy, więcej ostrożności to mniej wypadków i lepsze wakacyjne statystyki związane z tym, co dzieje się na drogach.

0: Wtorkowym popołudniem mija wam z Radiem Opole. Na zegarach 15:30, a w studiu Agnieszka Bawer-Krajewska i czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował nad jeziorem średnim w Turawie. W wodzie zasłabł starszy mężczyzna. Pierwszej pomocy udzielili mu świadkowie zdarzenia. 84-latek został przetransportowany do szpitala.
1: Słuchasz? Rozumiesz?

0: wiesz.
1: Ponad 3,5 miliona złotych trafi do samorządów z Opolszczyzny na remonty dróg, mostów i przepustów zniszczonych w czasie powodzi w 2024 roku. Wojewoda Opolski podpisała kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Największa dotacja, ponad 1 milion złotych, trafi do powiatu nyskiego na odbudowę drogi Biała Nyska-Siestrzechowice. Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w 2027 roku. Taką informację podała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W specjalnym komunikacie przekazano też, że Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z występu w Mistrzostwach. W tle mogą być polskie przepisy wizowe, które mocno ograniczają możliwość wjazdu do kraju obywatelom Federacji Rosyjskiej. A w wiadomościach o 16:00. Prudniccy politycy Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni konsolidacji lecznic w Prudniku i Białej z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. A ponadto na trasie przejazdu 5. etapu Tour de Pologne, który obejmie także Opolszczyznę, będą zmiany i ograniczenia w organizacji ruchu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: To może przed słońcem ciągle jeszcze się chroni, bo wtorek to kolejny dzień, kiedy słoneczko daje się nam we znaki. A skoro o znakach, to powiedzmy o tych odczytywanych w skali Celsjusza. Ile teraz na termometrach? 36 stopni notujemy w Strzelcach Opolskich, Klucz Worków, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Ale są też takie miejsca, gdzie jeszcze cieplej. 37 stopni teraz na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu.

0: Twoje Radio Opole. Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll, był taki film, świat Wayne'a, to w tym filmie ten przebój akurat na ścieżce dźwiękowej. Wiemy, co na ścieżce dźwiękowej, a co na termometrach. No, dziś na termometrach więcej niż było wczoraj, a jutro może być jeszcze trochę więcej niż mamy dziś. Trzeba sobie jakoś z tym radzić, trzeba przetrwać, bo właśnie są tacy, co myślą, jak przetrwać, ale są i tacy, którzy nie myślą, a wręcz czasem sobie szkodzą. Takie temperatury i na przykład alkohol to nie jest dobre połączenie, proszę o tym pamiętać. Nawet jeśli mamy urlop, jeśli wypoczywamy, takiego połączenia proszę unikać. W Polsce upały, służby też ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, jak niebezpieczne jest ostre słońce i odwodnienie. I jeszcze jedno, jeśli wśród naszych słuchaczy, może wśród waszych bliskich są osoby, które przyjmują wiele leków, no to też tutaj dobra rada od kardiologa, dr Marek Słomczyński.
2: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynu. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
1: Lekarz sugeruje, aby w czasie upałów przypominać seniorom o potrzebie przyjmowania napojów. A teraz uwaga nie do starszych, ale do tych, którzy zdrowi, silni, sporty uprawiający. Pracujący na SOR-ze Jakub Szymalak apeluje do osób uprawiających sporty wysiłkowe o zmianę planów treningowych w czasie upalnych dni. Ekspert wskazuje, że dla wielu zawodników treningi lub zawody w czasie bardzo wysokich temperatur kończą się w szpitalu.
3: Czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co powinni, to, co mogliby wykonać w panujących warunkach i to może być czasem przyczyną tego, że pojawią się u nas.
1: W niektórych regionach kraju słupki rtęci w termometrach mogą się zbliżyć w tym tygodniu nawet do 40. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza.

0: Radio Opole. Z centrum regionu prosto do ciebie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

To David Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. Za 12 minut będzie godzina 16. Ja już teraz chciałbym opowiedzieć o tym, co będzie za kilkanaście minut. Ale może tak po kolei. Lato i wakacje to taki czas, kiedy na drogach zazwyczaj trochę luźniej, mamy mniej korków, ale trochę może się to pozmieniać w najbliższy piątek. Kiedy to w Opolu, ale też na drogach naszego regionu trzeba będzie obrać inną trasę. Co będzie tego powodem? Niektórzy może już kojarzą, może już wiedzą, a jeśli nie, no to proszę pozostać z Radiem Opole. Na pewno będziemy o tym więcej mówić, to we wiadomościach Radia Opole o godzinie 16.00.

0: Heiners na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
5: Słoneczne, wtorkowe popołudnie. O pogodzie więcej mówić będziemy po wiadomościach Radia Opola. Teraz na zegarach mamy już godzinę 16.
6: W piątek utrudnienia na drogach Opolszczyzny w związku z Tour de Pologne. LPR lądował nad Jeziorem Turawskim. Do szpitala zabrano starszego mężczyznę. Politycy PiS z Prudnika nie chcą konsolidacji lecznic w Prudniku i Białej z USK w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Agnieszka Bawer-Kraniewska.
6: Na początek ważne informacje dla kierowców. Na moście nad kanałem Ulgi w Opolu w ciągu ulicy Spychalskiego zepsuł się autobus w kierunku Zaodrza. Duże utrudnienia w ruchu. Na miejscu są już odpowiednie służby. Autobus będzie odholowany. I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Na trasie przejazdu 5. etapu 82. Tour de Pologne będą zmiany i ograniczenia w organizacji ruchu, informują policjanci. Kolarze wystartują w piątek z Opola w kierunku Beskidów. Przejadą przez powiaty opolski, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki. Zawodnicy w Ujeździe i Pisarzowicach zaliczą premię lotne, a na Górze Świętej Anny premię górską. Będziemy obecni w trakcie wyścigu, zapowiada komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Policjanci opolskiej drogówki będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apelujemy, aby na czas przyjazdu kolarzy wybrać inne alternatywne drogi dojazdu, a do właścicieli posesji znajdujących się wzdłuż trasy, aby zabezpieczyli swoje posesje i zadbali o bezpieczeństwo zwierząt na nich przebywających, tak aby nie wbiegły na trasę wyścigu.
6: A kolarze ze startu honorowego o 11.20 z opolskiego rynku przejadą do ulicy Krapkowickiej, gdzie nastąpi start ostry.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: 84-letni mężczyzna zasłabł nad jeziorem średnim w Turawie. Na miejsce wezwano służby, lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna wszedł do wody i zaczął się topić. Reakcja była błyskawiczna, także innych wypoczywających nad akwenem, informuje starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Plażowicze mieli mu udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwać na miejsce służby ratunkowe.
1: Natomiast nasi policjanci z sezonowego ogniwowodnego wyznaczyli miejsce do lądowania helikoptera z lotniczego pogotowia ratunkowego.
6: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Prudniccy politycy Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni konsolidacji lecznic w Prudniku i Białej z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, władze powiatu prudnickiego podpisały list intencyjny w sprawie łączenia tych placówek. Od początku stoimy na stanowisku, aby opieka zdrowotna nie była konsolidowana, argumentuje Katarzyna Czochara, posłanka PiS, a jednocześnie mieszkanka gminy Prudnik.
8: W takiej sytuacji każdy podmiot patrzy, na czym się najwięcej zarabia, a zdrowie absolutnie nie jest żadnym biznesem. Była też próba prywatyzacji szpitala prudnickiego, protestowaliśmy. Ten szpital powinien funkcjonować absolutnie nie w formie konsolidacji, tylko jako odrębna placówka zdrowotna. Jeśli stracimy szpital prudnicki, to oczywiście powiat straci na randze.
9: Czy ta konsolidacja coś pomoże? Obawiam się, że nie, że to jest tylko zrzucenie odpowiedzialności na jakieś inne instytucje, że powiat będzie miał mniej wpływu, czyli rządzący powiatem, czyli będą mieli już spokój ze służbą zdrowia. Natomiast ja się tak zastanawiam jeszcze nad tym, czy Prudnik nie można by było połączyć na przykład z Białą. Ja wiem, że to są inne szpitale, to jest spółka, to jest publiczny szpital, ale może w ten sposób byśmy uratowali te szpitale jako placówkę powiatową.
6: Dodaje Dariusz Kolbek, opozycyjny radny powiatu prudnickiego z PiS. A wicestarosta prudnicki Janusz Siano twierdzi, że podpisanie listu intencyjnego w sprawie konsolidacji ze szpitalem uniwersyteckim niczego nie przesądza, natomiast umożliwia powołanie grup roboczych, które wypracują wnioski i rekomendacje, a ostateczną decyzję podejmie Rada Powiatu. A teraz kraj. Numery seryjne szczątków rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii 30 lipca, jednoznacznie świadczą o tym, że był to pocisk wyprodukowany w rosyjskiej fabryce, mówi doktor inżynier Michał Fischer. Major rezerwy i wieloletni pilot w ten sposób komentuje rosyjskie narracje ukazujące się w mediach społecznościowych. Te między innymi wskazują na to, że to ukraińska prowokacja. Ekspert tłumaczy, że z odnalezionych fragmentów można odczytać wiele informacji.
10: Nikt inny tych pocisków nie produkuje. To wszystko się po prostu odnalazło po odkopaniu leja, bo to leżało przeważnie gdzieś tam zagłębione mocno w ziemi, ponieważ na różnych częściach są wpisane numery seryjne, a w numerze seryjnym jest zakodowany numer zakładu produkcyjnego, dubieński maszynostroitielny zawód w Dubnie, jest zakodowana data produkcji, znaczy dokładnie miesiąc i rok, seria produkcyjna i tak dalej.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Dziś w naszym regionie od samego rana sporo słońca, tak będzie do końca dnia lub prawie do końca dnia. Dlaczego tak mówię? Bo meteorolodzy zapowiadają, że miejscami w naszym regionie może zachmurzenie wzrosnąć, a wraz z chmurami może pojawić się deszcz albo przelotny, albo niewykluczone też burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura to 37 stopni Celsjusza teraz w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, 36 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dodam, że wiatr słaby z kierunków zmiennych. Obecnie Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Witamy serdecznie, a wraz z nami Karo Emerald.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
4: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
4: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
4: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Po reklamie.

0: Moje Radio Opole.
1: I teraz u nas o nieprawdopodobnym wyczynie, którego dokonał nasz rodak. Do niektórych może wciąż jeszcze nie dotarło, co zrobił. Chodzi o fokę. Bartłomiej Foka Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął wpływ Bałtyk. Przygotowanie motoryczne do przepłynięcia Bałtyku zajęło Bartkowi całe lata. Tak już po czasie podsumowując, powiedział trener Bartosz Paszkowski. Przypomnijmy, pływak pokonał 160 km trasy ze Szwecji do Polski w ciągu 55 godzin. Zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters, opiekującej się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas ogromnego wysiłku Bartek zmagał się z utratą świadomości, powiedział Bartosz Paszkowski.
2: Na bardzo dużym zmęczeniu Bartek jakby zaczyna mieć halucynacje, troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania czasami, jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie, no i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
1: Bartłomiej Kubkowski po raz piąty podchodził do tego wyczynu. Rok temu próba została przerwana 11 km od mety. Sposoby na odpędzenie halucynacji to zupełnie uzupełnienie kalorii i wsparcie psychiczne, dodaje trener Bartosz Paszkowski.
2: Mamy kilka takich asów w rękawie, że tak powiem. Pokazujemy mu różne filmy, pokazujemy mu różne zdjęcia. Przypominamy Bartkowi, po co to robi, dlaczego to robi, dla kogo to robi. No oczywiście przypominamy mu też, że głównym celem jest zbiórka na chore dzieci z Cancer Fighters. Także no, mamy jakieś już sposoby na to, żeby Bartusia przywracać i dawać mu taką dodatkową baterię.
1: Podczas 55-godzinnej sesji pływania twórca projektu Ultra Baltic Swim nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. A teraz? Teraz to może niektórzy jego chcieliby dotknąć, by sprawdzić, czy jest prawdziwy, czy to nie sen.

0: Lato jest coraz krótsze, ale coraz gorętsze, też mam wrażenie. Było o przepłynięciu Bałtyku ze Szwecji do Polski, a jeśli chodzi o Bałtyk, to no trochę możemy zazdrościć tym, którzy obecnie nad Bałtykiem. Tam przyjemne 22, 23, 24 stopnie. A jeśli chodzi o wiele innych rejonów Polski, no to mamy falę upałów. I taki upał miejscami może utrzymywać się do końca tygodnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Jak mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, najgoręcej w centrum i na południu Polski.
1: 35-37, lokalnie nawet 37-38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
0: Upałom będą też miejscami towarzyszyły burze. W ciągu tygodnia front burzowy przejdzie z południa nad zachodnie województwo, a następnie także do centrum i na wschód kraju. Lokalnie może wystąpić

0: Radio macie bardzo dobrze nastawione. Bardzo dobrze, bo na Radio Opole. 16:30 na zegarze, w studiu Agnieszka Wawery-Krajewska. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Strażacy od rana wzywani są do pożarów pól. Teraz pracują w miejscowości Objazda w powiecie namysłowskim, gdzie pali się ściernisko i ciągnik. Otrzymali też dosłownie kilka minut temu zgłoszenie o palącym się polu przy lesie. To z kolei w okolicach Chruściny. A my przypominamy i prosimy o rozwagę. Nawet niedopałek wyrzucony przez okno samochodu może prowadzić do pożaru.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: W piątek z Opola wystartuje jeden z etapów kolarskich Tour de Poloni. Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu w mieście oraz tras przejazdu autobusów MZK. Od godziny 11 do 12 czasowo będą wstrzymane lub kierowane na objazdy kursy linii 5, 9, 13 i 25. Szczegóły na stronie MZK.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Będzie spotkanie kryzysowe w związku z brakiem wody pitnej w Komorznie. Posiedzenie zwołuje wicewojewoda Piotr Pośpiech. Mieszkańcy miejscowości w gminie Wałczyn od kilkunastu tygodni nie mogą korzystać z wodociągu, który został skażony pestycydem.

0: Akcja płukania sieci przynosi efekty, ale nie na tyle, by woda była zdatna do spożycia. Spotkanie kryzysowe odbędzie się już w najbliższy czwartek. A w wiadomościach o 17 pytam, czemu będzie służył powstały właśnie Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie. A ponadto rząd przyjął projekt ustawy o mediatorach sądowych. Nowe przepisy mają usprawnić działanie systemu sprawiedliwości.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: To jest bardzo gorący, wręcz upalny wtorek, tak należy powiedzieć. Wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów było, że do 37 stopni Celsjusza w naszym regionie. No i rzeczywiście te 37 teraz w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, reszta regionu to 36 stopni. Były też informacje o tym, że mogą nadciągnąć deszczowe, a nawet burzowe chmury nad nasz region, ale to bardziej w wieczornej części tej doby. No i na razie patrzymy na radarach, tych chmur nie widać, przynajmniej tych burzowych. Kolejna prognoza pogody po wiadomościach po 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I w tej kolejnej prognozie będziemy mówić też o tym, co w nocy, jaka pogoda na godziny nocne jest przewidywana. Na zegarach już 16:32.

0: Twoje Radio Pole, na zegarach już 16:41. O korupcji, ale nie tylko. O tym w naszym stałym cyklu. Już teraz Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali 6 szpitali w województwie mazowieckim. Chodzi m.in. o zamówienia publiczne na rzecz placówek służby zdrowia. Według ustaleń służb w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjęcia korzyści majątkowych. Sprawdzane jest także to, czy przekazane przez samorząd wsparcie finansowe na kształcenie medyków zostało prawidłowo rozdysponowane. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy w sprawie. Nadzór nad śledztwem prowadzi prokuratura okręgowa w Sieradzu. Dotychczas zatrzymano i przedstawiono zarzuty 3 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Planowane są kolejne czynności procesowe. I zmieniamy temat. Prokuratura nie potwierdza informacji dotyczących spotkania śledczych z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Według doniesień Rzeczpospolitej dyrektor jednej z delegatur CBA oraz prokurator Marek Wełna mieli namawiać szefa upadłej giełdy kryptowalut do współpracy ze służbami. Prokuratura regionalna w Katowicach poinformowała o postępach w śledztwie dotyczącym oszukania ponad 4000 klientów Zonda Krypto.
3: Prokuratura prowadziła oględziny komunikatorów internetowych Telegram i Slack oraz zapoznała się z korespondencją wymienianą między pracownikami Zonda Krypto. Śledczy wydali też postanowienie o blokadzie rachunku we francuskim banku, na który trafił istotny przelew od zarządu Zonda Krypto.
4: Przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie Zonda Krypto.
3: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Francuski sąd zgodził się na zablokowanie wskazanego konta. Śledztwo dotyczące Zonda Krypto przedłużono do stycznia 2027 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: I przenosimy się teraz za granicę. Ponad 2 tony 600 tysięcy kilogramów kokainy przejęły służby na Atlantyku u wybrzeży Portugalii. Czarnorynkowa wartość narkotyków mogła sięgnąć 500 000 euro. Zatrzymano 4 osoby. Kokainę znaleziono na pokładzie bardzo szybkiej łodzi pontonowej ze sztywnym dnem. Według włoskiej gwardii finansowej tego rodzaju jednostki są wykorzystywane przez przemytników do odbierania narkotyków pozostawionych na morzu przez duże statki przypływające z Ameryki Południowej. Na łodzi znajdowali się dwaj Hiszpanie, mieszkaniec Gibraltaru oraz Albańczyk mieszkający we Włoszech. Operacje przeprowadziły wspólnie służby włoskie, hiszpańskie i portugalskie. Śledztwo koordynuje prokuratura na północy Włoch. Hurtową wartość przejętej kokainy oszacowano na 78 milionów euro. Po rozcieńczeniu i wprowadzeniu do sprzedaży detalicznej narkotyki mogły przynieść przestępcom dochód w wysokości około 500 000 euro. Europol ostrzega, że kartele coraz częściej omijają duże europejskie porty i wykorzystują rozproszone szlaki na Atlantyku. W kwietniu podczas międzynarodowej operacji między Wyspami Kanaryjskimi a Azorami przejęto 11 ton kokainy i 8,5 tony haszyszu. I to już wszystko w tym wydaniu Zdrowych Ryb. Za tydzień słyszy się z Państwem Monika Matuszkiewicz-Biel. Do usłyszenia. Baby.

Ten tu to ja i Zako Power przed chwilą na falach Radia Opole. Przebojów mamy całkiem sporo w zanadrzu. Proszę zostać z nami. Nie tylko przeboje, ale także wiadomości. Jeśli chodzi o tych, którzy lubią śledzić Tour de Pologne, no to w tym roku nie lada kratka. Także na ulicach Opola, także na drogach naszego regionu. Ale to też wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla kierowców, o których to utrudnieniach więcej piszemy też na naszej stronie www.radioopole.pl. Jeśli chodzi o informacje, to więcej tych informacji także w wiadomościach Radia Opole już za 9 minut i zdaje się, że też będzie coś dla kierowców. Proszę zostać z nami.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: Co na zegarach? Już tylko sekundę odliczamy do godziny 17. To oczywiście czas na zapowiadane już wcześniej wiadomości Radia Opole.
7: Rodzice dzieci z przedszkola numer 3 w Opolu boją się, że w związku z Tour de Polonie będą mieli kłopot z odbiorem podopiecznych. Pytamy też, czemu będzie służył powstały właśnie Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Jak mamy odebrać swoje dzieci i zawieźć je do przedszkola, skoro drogi będą zamknięte? Takie pytania zadają zaniepokojeni rodzice dzieci z publicznego przedszkola numer 3 imienia Jana Brzechwy w Opolu. Wątpliwości pojawiły się po opublikowaniu zmian organizacji ruchu w związku z przejazdem peletonu podczas 5. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Polonia.
8: No ja dojeżdżam autem z dzieckiem z uwagi na to, że pracuję też w innym miejscu, więc de facto muszę mieć zapewnione komunikację. No z małym dzieckiem, no to co? Hulajnogą, niecałym pięciolatkiem.
9: Czy została Pani poinformowana, jak będzie można ewentualnie dojechać, czy na razie nie ma takiej wiedzy?
8: Nie mam takiej wiedzy.
9: Czy to prawda, czy takie wątpliwości wśród rodziców są, czy wiecie jak odebrać dziecko, jak przywiezie je w piątek do przedszkola?
10: Nie wiemy, jest to bardzo duży problem, dlatego, że każdy też musi iść do pracy, ale no jakoś będziemy musieli tutaj dojechać.
7: Okazuje się, że są to wątpliwości nieuzasadnione, ponieważ na ulicy Strzelców Bytomskich, gdzie znajduje się placówka, nie będzie można wjechać tylko w czasie przejazdu peletonu przez Śródmieście. Dojazd do przedszkola w czwartek od 16 będzie możliwy m.in. przez ulicę Korfantego, Jana Dobrego i Pasieczną lub Niedziałkowskiego, informuje Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
11: My też do rodziców wysłaliśmy na naszą grupę WhatsAppową taką informację, żeby rodzice mogli się zapoznać i logistycznie do tego podejść. Z tego, co widzimy tam ulicą Księcia Jana Dobrego, będzie można od tyłu do przedszkola dojechać.
7: A przypomnijmy, piąte etap Tour de Pologne na trasie Opole Kocierz Resort wystartuje w piątek o 11.20 z Opolskiego Rynku i ruszy ulicami Zamkową, Mozarta, Żwirki i Wigury, Krakowską, Korfantego, Piastowską, Spychalskiego, Niemodlińską i Pruszkowską.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: To pierwszy krok do stworzenia wspólnego systemu transportu publicznego w powiecie brzeskim. Wszystkie samorządy z regionu, a także gmina Popielów i powiat brzeski powołały Związek Powiatowo-Gminne Autobusy Brzeskie. Jego celem jest stworzenie sieci połączeń autobusowych, która ma być alternatywą dla samorządu i ograniczyć wykluczenie komunikacyjne, tłumaczy Sebastian Rachwalski, prezes związku.
12: Zawiązanie Związku Powiatowo-Gminnego jest pierwszym niezbędnym krokiem potrzebnym do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w powiecie. Założenie mamy ambitne. Chcemy stworzyć nowoczesną sieć połączeń autobusowych, która będzie alternatywą dla samochodów, która tu pozwoli swobodnie dojeżdżać do szkół, pracy czy do lekarza nie tylko w dni robocze, ale również w weekendy.
7: Samorządy czekają teraz na podpisanie przez prezydenta nowych przepisów dotyczących transportu zbiorowego.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: Rząd przyjął projekt ustawy o mediatorach sądowych. Rzecz rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że nowe przepisy mają usprawnić działanie systemu sprawiedliwości.
5: W dużym skrócie to jest projekt, który wprowadza jednolite zasady wykonywania zawodu mediatora sądowego. Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. To jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanych sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
7: I jeszcze informacje, szczególnie dla kierowców ruszających w dalszą trasę. W kraju upał i możliwe burze, do wieczora opady i gwałtowne zjawiska pogodowe prognozowane są w zachodniej części kraju, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach. Mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu, ale też burze lokalnie z gradem, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
13: W zachodniej części kraju podczas burz prognozowana wysokość opadu miejscami do 40 mm, a porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę. W związku z tymi burzami w zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i drugiego przed tym zjawiskiem.
7: A w większości części kraju może grzmieć w nocy.
13: Nadchodząca noc w Polsce zachodniej i częściowo centralnej z burzami, przelotnymi opadami deszczu i zjawiska te miejscami mogą być gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu.
7: Za moment szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie, a ja już bardzo dziękuję za dzisiaj. Do godziny 18 w wiadomościach Radia Opole będzie już Roman Juranek.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zacznijmy od temperatur, bo jest jeszcze takie miejsce, gdzie 37 się utrzymuje na termometrach w Kędzierzynie, nie Koźlu. 36 mamy w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu, w Namysłowie i w Nysie. Temperatury będą spadać. W nocy ma być od 21 do 23 stopni Celsjusza. No chociaż lepiej by było, gdyby tak poniżej 20. No ale trudno. Zachmurzenie ma być w nocy umiarkowane okresami. Duże, przelotny deszcz niewykluczony. Natomiast wieczorem dzisiaj jeszcze też może przelotnie popadać, ale może też zagrzmieć, ostrzegają meteorolodzy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Jeśli chodzi o nasz skład, to Dariusz Kuzera za konsoletą i Dawid Rajwa przed mikrofonem, a jeśli chodzi o Kasię Kowalską, to teraz pieprz i sól.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
7: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorek, pierwszy wtorek sierpnia mamy w kalendarzu i jak zwykle we wtorkowe popołudnia zapraszamy na cykl, który powstaje we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Tematy wakacyjne nam ostatnio towarzyszyły. Sporo mówiliśmy o wyjazdach, ofertach, odszkodowaniach i tym podobnych, po czym przeszliśmy już do samej jazdy i tego, co w czasie jazdy może się wydarzyć. Chodzi o szkody komunikacyjne. O tym mówiła nam adwokat Kamila Gabor-Wałach. Gdyby coś się zdarzyło, to nie zawsze trzeba wzywać policję, ale musimy na czymś bazować i tu mogą zaczynać się schody. Wszak nie musimy wozić ze sobą dokumentów, mamy je w smartfonie, ale no właśnie, czy możemy bazować na tym, co ktoś nam pokazuje na swoim smartfonie? A sami na przykład nie mamy możliwości sprawdzenia, nie mamy smartfona, nie mamy dostępu do mObywatela. Co w takiej sytuacji?
2: To jak najbardziej, tak? Wtedy wezwać policję. No tak, jeżeli są te wątpliwości, to jak najbardziej.
3: I wtedy policja już, jak przyjeżdża na miejsce, jest spisywana notatka z takiego zdarzenia i jest ślad taki i oni przede wszystkim mają możliwość sprawdzenia
2: zweryfikowania
3: tych dokumentów, czyli mają takie możliwości, których my nie mamy. A co jeśli trafimy na takiego kierowcę, który nie ma ubezpieczenia? No bo to jeśli zdarzy się jakaś kolizja, no to naprawa naszego samochodu finansowana jest z ubezpieczenia sprawcy takiego wypadku, zakładając, że to ta druga strona jest sprawcą, a jeśli on nie ma ubezpieczenia?
2: Jeżeli nie ma tego ubezpieczenia, wtedy mamy możliwość zgłoszenia tej szkody tak naprawdę do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Taki zakład zbiera całą dokumentację i przesyła ją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i wtedy fundusz wypłaca to odszkodowanie temu poszkodowanemu.
3: Czyli nie jest tak, że zostaniemy z niczym na dobrą sprawę, że sprawca nie zapłaci nam tego, że nie ma polisy, z której miałoby być to sfinansowane, tak czy inaczej jesteśmy bezpieczni.
2: Tak. Tylko właśnie kwestia tego dokumentowania. Wtedy należy wykazać wszystkie rachunki za naprawę, udokumentować to konkretnie, żeby wykazać, jaką szkodę faktycznie rzeczywiście ponieśliśmy.
3: A co w sytuacji, kiedy sprawca kolizji jest pod wpływem jakichś środków odurzających czy pod wpływem alkoholu?
2: Pyta pan o tę kwestię odszkodowania, czy...
3: Zacznijmy od nich, tak.
2: No więc jeżeli jest właśnie pod wpływem, to mimo to odszkodowanie temu poszkodowanemu przysługuje, ubezpieczyciel wypłaca to odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie ubezpieczyciel ma roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy.
1: A co to oznacza, to roszczenie regresowe? To o tym więcej mówić będziemy już za chwilę. Proszę pozostać z nami. Za chwilę wracamy z radiowymi poradami prawnymi. A teraz Dawid Podsiadło na błysk.

0: Powracamy do radiowych porad prawnych. Adwokat Kamila Gabor-Wałach dziś o kwestiach szkód komunikacyjnych. Było sytuacji, kiedy ktoś na przykład pod wpływem spowoduje kolizję. My na odszkodowanie wtedy możemy liczyć, a wobec takiej osoby powstaje takie roszczenie regresowe. Obiecałem, że pojawi się wyjaśnienie, to proszę bardzo.
1: To roszczenie regresowe w stosunku do sprawcy, i który był pod wpływem alkoholu, i ten sprawca musi zwrócić tą kwotę tego odszkodowania wypłaconemu właśnie ubezpieczycielowi.
2: Czyli to jest tak, że przykładowo, nie wiem, jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu, jedzie, jest sprawcą kolizji,

0: ma ubezpieczenie, to nie jest tak, że to z tego ubezpieczenia jest finansowane i on ma, że tak powiem, sprawę czystą, tylko to tak czy inaczej ubezpieczyciel wtedy od niego domaga się tych pieniędzy.
1: Później właśnie zwraca się z tym roszczeniem regresowym. Tak? No i oczywiście odpowiedzialność karna takiego sprawcy.
0: To jest osobna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o te ubezpieczenia, no to może być to nie tylko kwestia zarysowanego zderzaka czy wgniecenia w tylnej klapie w samochodzie, ale jeśli pojawiają się szkody na zdrowiu uczestników tego ruchu, to tu sprawa chyba jest już wtedy dla takiego sprawcy, który był pod wpływem, dużo poważniejsza.
1: No tak, no bo wtedy dochodzą te koszty leczenia, rehabilitacji. No to wiadomo, to wszystko jest już, to już są dużo większe koszty po prostu.
0: No to trzeba brać pod uwagę. No generalnie bardzo często na naszej antenie apelujemy o to, by nie siadać za kółkiem po spożyciu alkoholu czy innych substancji niedozwolonych. No i ten apel też ponawiamy. A jak to jest ze szkodami parkingowymi? Jakich rad moglibyśmy udzielić tym, którzy przychodzą do swojego samochodu, podchodzą, samochód zaparkowany na parkingu, a okazuje się, że tu jakieś wgniecenie w drzwiach na przykład, albo zderzak uszkodzony.
1: No więc chyba taka najprostsza rada, jeżeli jesteś sprawcą takiego zarysowania, to żeby zostawić tą karteczkę i przyznać się do błędu, bo wtedy też wiadomo, to można do jakiego odszkodowania się domagać.
2: No i właśnie tu w wielu sytuacjach pozostaje liczyć na uczciwość tych, którzy takie szkody parkingowe wyrządzili, że pozostawił informacje, pozostawiał swój kontakt. Choć proszę pamiętać, że w wielu miejscach są teraz kamery i nawet jeśli ktoś odjedzie z miejsca zdarzenia, to można czasem, a nawet często ustalić jego dane, więc czy warto?

0: minęła 17:30, co w naszym programie? Jak zwykle o tej porze czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Horrendum! Mógłby krzyknąć Onufry Zagłoba, chcąc w tak dramatyczny sposób wyrazić oburzenie czy przestrach. Jednak o dziwo, Sienkiewicz nie wykorzystał tego wyrazu w swojej stylizacji na staropolszczyznę. Horrendum to bowiem jeden z wielu latynizmów, które do swej mowy wplatali nasi przodkowie, a ten oznaczał, podpowiesz?
3: Funkcjonuje w języku polskim dzisiaj określenie horrendalny, jako przymiotnik określający coś niezwykłego, coś zaskakującego.
2: No ale mamy horror.
3: Coś przekraczającego.
2: Czyli oprócz tego niezwykłego musi być to też coś...
3: Coś strasznego.
2: Okropnego. Słowo to pojawia się natomiast w moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, gdzie Aniela Dulska krzyczy to horrendum i w pamiątkach soplicy Henryka Żewuskiego. Po horrendum sięgnął także Andrzej Waligórski w cyklu Rycerze III kabaretu Elita. Pułkownik Michał Wołodyjowski do pana hetmana Sobieskiego, co nie przeczuwa niczego, to skoczy gdzieś na wycieczkę, to na jakąś blondyneczkę, to znów moczy nogi w wodzie, a tu horrendum na wschodzie, krzyki, wrzaski, wieje grozą. Na poważnie użył omawianego słowa Ryszard Kapuściński w Cesarzu. Coraz bardziej zaczęli głowę podnosić, horrenda różne gadać, nierozumnie i jakże obelżywie przeciw pałacowi występować. I Urszula Kozioł w wierszu Horrendum albo traktat o puchu dmuchawca w tomiku Horrendum. Pojawił się także w tytule pracy naukowej Bartłomieja Starnawskiego z Polskiej Akademii Nauk. Monstrum horrendum informe ingens cut lumen ademptum. W tłumaczeniu potworny, bezkształtny, ogromny potwór pozbawiony wzroku, retoryka jako wyzwanie rzucone literaturoznawstwu. Kiedy już wiadomo, o co chodzi z horrendum, zapytam, czy według ciebie cierpliwość może być horrendalna?
3: Nie może być horrendalna, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że cierpliwość będzie straszna, albo przestraszająca, albo jakaś wyjątkowo nieprzyjemna.
2: I od razu dodam, że to zdanie, nie wyssałam tego z palca, tylko pojawiło się w jednej z książek brytyjskiego pisarza. Odpowiedź jest jednak niejednoznaczna, bo jeśli by trzymać się twardej logiki i semantyki, te dwa pojęcia do siebie nie pasują, ponieważ przymiotnik horrendalny wywołuje takie negatywne skojarzenia. Przestrach to nie są uczucia, których chcielibyśmy doświadczać, natomiast cierpliwość jest postrzegana pozytywnie.
3: A, to zależy, kto patrzy, bo są i tacy, których osoby wykazujące się pewną nadmierną cierpliwością doprowadzają do szału, wyprowadzają z równowagi.
2: Tak, wszystko właśnie zależy od naszych emocji, a więc jeżeli by tylko podejść do tego racjonalnie, to byłby to błąd stylistyczny, ale wiemy, że są takie przypadki, kiedy jest to zabieg celowy, tak zwany oksymoron. I tutaj od razu przypomina się słynna kolęda Karpińskiego, Bóg się rodzi, moc truchleje. Oksymoron, czyli łączenie przeciwieństw, po co? Żeby osiągnąć efekt przerysowania, zaskoczenia. Na co dzień jednak, to znaczy w takim zwykłym porozumiewaniu się i w prozie, lepiej łączyć cierpliwość z takimi przymiotnikami jak anielska, święta, godna podziwu, niesamowita, czy po prostu wielka cierpliwość.
1: Na końcu języka.

0: wtorek w naszym programie po godzinie 18 oczywiście będzie spotkanie z Aleksandrą Piastą i relacja z tego, co na Ukrainie. Ale wcześniej jeszcze o czymś, co i z Ukrainą, i z Polską związane. Nie ma gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców. Tak wynika z policyjnych statystyk. Różnicę danych robi tegoroczna zmiana przepisów, która poszerza katalog takich przestępstw z 7 do 22. W mediach społecznościowych jednak obserwujemy dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu.
1: Media społecznościowe zalała fala komentarzy i nagrań utarczek słownych Ukraińców z Polakami.
2: Panie, po prostu wkurzyło to, że my Ukraińcy i możemy stać w kolejce jak jeszcze. Pani jest nienormalna.
1: A jaka jest prawda? Zapytałem rzecznika Komendy Głównej Policji podinspektora Andrzeja Fijołka.
3: Ale to nie jest obraz realnej naszego społeczeństwa, co też widać w statystykach.
1: Czy nastąpił gwałtowny wzrost przestępstw mowy nienawiści Polaków wobec Ukraińców?
3: No myślę, że nie do końca.
1: Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo od tego roku zmieniło się prawo i poszerzono katalog takich przestępstw z 7 do 22.
3: Taki wzrost był bardziej w 2025 roku. Natomiast zobaczymy, jak w tym roku. Myślę, że on będzie na podobnym poziomie.
4: Nie tylko farmy trolli, botnety, algorytmy sztucznej inteligencji.
1: Mówi dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
4: Są narzędziem w rosyjskiej wojnie hybrydowej.
1: A to nie służy nikomu poza Moskwą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: O tym, co na Ukrainie, przypomnę, o tym będzie mowa jeszcze po godzinie 18. A teraz czekamy na 18, kiedy to wiadomości.

0: wtorek, 4 sierpnia. Dziś się świętować mogą Dominik, Fryderyk, Maria i Prokop. Pozdrawiamy serdecznie. 18 na zegarach i czas na wiadomości.
1: Na Opolszczyźnie mało przypadków wirusowego zapalenia wątroby. Darmowa woda z kranu w restauracjach dzieli rząd. Rodzinny rajd rowerowy po raz szósty przejedzie ulicami Opola.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
1: Tylko 4 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A odnotowano w tym roku na Opolszczyźnie. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy sanepid potwierdził 18 zakażeń. Jednocześnie w całym kraju liczba zachorowań gwałtownie rośnie. Do końca lipca potwierdzono 1487 przypadków, czyli ponad 4 razy więcej niż rok wcześniej.
3: W województwie opolskim w tym roku potwierdzono 4 przypadki zakażeń WZW typu A. Jest to mniej w porównaniu z rokiem 2025, gdzie o tej porze mieliśmy 18 zachorowań na żółtaczkę.
1: Informuje Małgorzata Gudę-White z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A najczęściej przenosi się drogą pokarmową. Źródłem zakażeń może być m.in. skażona żywność lub woda, a także niewłaściwa higiena rąk. Sanepid zwraca uwagę również na zakażenia związane z kontaktami seksualnymi.
3: Ta sytuacja jest dla nas ważnym sygnałem do zwiększenia aktywności edukacyjnej, zwrócenia szczególnej uwagi na higienę przygotowywania żywności, a także promowanie szczepień, zwłaszcza w wymienionych grupach ryzyka.
1: Dodaje Małgorzata Gudę-White. Na Opolszczyźnie sytuacja na razie nie wskazuje, więc na wzrost zachorowań sanepid monitoruje sytuację, zwłaszcza w związku z dynamicznym wzrostem liczby przypadków w całym kraju.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska robi krok wstecz w sprawie darmowej wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Resort nie umieścił w projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta obowiązku podawania w restauracjach wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą. O wprowadzenie darmowej wody będzie jednak zabiegać minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Urzędnicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie chcieli wprowadzać do ważnej ustawy przepisów o kranówce w lokalach gastronomicznych, tłumaczy Marek Pogorzelski, rzecznik resortu.
5: Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których tak naprawdę dotyczą, i klientami, i właścicielami lokali.
4: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, zapowiedziała zgłoszenie poprawki poselskiej przywracającej do ustawy o opakowaniach i odpadach przepis o darmowej wodzie w restauracjach.
6: Woda z kranu to jest coś, co człowiek, który przychodzi do restauracji, może dostać.
4: Właściciele lokali gastronomicznych mają mieszane uczucia w sprawie przepisów.
7: Czy my naprawdę wszystko musimy uregulować?
4: Mówi Bartosz Sikorski, właściciel kawiarni w centrum Krakowa.
7: Taki dobry gest musi być ustawowo jakoś uporządkowany. No.
4: Z wcześniejszych deklaracji wynikało, że nowe regulacje dotyczące bezpłatnego udostępniania pół litra kranówki klientom w restauracjach i kawiarniach miały zacząć obowiązywać już od przyszłego tygodnia.
1: A była to relacja Pawła Pawlicy.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Rodzinny rajd rowerowy po raz szósty przejedzie ulicami Opola. Wydarzenie będzie częścią odbywającego się 13 września na Placu Kopernika Święta Lata. Inicjatywa jest organizowana w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Trasa liczy 8 kilometrów i będzie przebiegać podobnie jak w ubiegłym roku, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
8: 13 września o godzinie 12 tutaj na Placu Kopernika wyruszy tenże rajd rowerowy.
9: Będziemy przemieszczali się ulicą Sienkiewicza, Sądową, Książąt Opolskich, Piastowską, 1 maja aż do Jakubakani. Następnie skręcimy na wiadukt na Ozimskiej, w Choroszkiewicza, Sostkowskiego, z powrotem w Oleską i Oleską dojedziemy na Plac Kopernika, gdzie będzie trwał festyn.
1: Dodaje Marcin Sabat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. W czasie przejazdu rajdu wymienione ulice będą zamknięte dla ruchu samochodowego i autobusowego. Taka uciążliwość potrwa około godziny. I na koniec szybciutko przenosimy się do Montrealu. Tam odbywa się turniej tenisowy ATP. Hubert Hurkacz pojedynkuje się z Amerykaninem Marcosem Gironem. Pierwszy set dla Huberta.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Już dziś o 17:00 w Centrum Dokumentacyjno-Wystawie Niczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej 11 odbędzie się projekcja pierwszej części filmu dokumentalnego zatytułowanego Zamki i Pałace Opolszczyzny, która zrealizowana została przez Opolską Fundację Filmową OFFILM. Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z prezesem fundacji Wiesławem Dudą, a rozmowę poprowadzi profesor Gabriela Jelito-Piechulik z Uniwersytetu Opolskiego. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również dziś w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu odbędzie się pierwszy koncert 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne, a będzie on zarazem benefisem 30-lecia działalności artystycznej zespołu Ravel Piano Duo. W programie usłyszymy m.in. popołudnie Fauna Debussy'ego w opracowaniu na dwa fortepiany i sonatę e-moll Śmietany na dwa fortepiany i 8 rąk. A później wystąpi jeszcze zespół instrumentalny z karnawałem zwierząt Camilla Saint-Saensa. Kolejne koncerty już jutro. Najpierw o 17 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu wystąpi Polish String Quartet Berlin, a o 20 w ramach trwającego równolegle Międzynarodowego Kursu Muzycznego, ponownie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, odbędzie się uroczysty koncert laureatów konkursu Young Ludwig, podczas którego zabrzmią nie tylko utwory Beethovena, ale także Brahmsa, Wieniawskiego czy Pendereckiego. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
0: Pogoda. Zacznę od tego, że temperatura spadła w naszym regionie. Wszędzie mamy 35 stopni Celsjusza. No i spadła, bo było tak, że miejscami nawet 37 było. Co do temperatur, których możemy oczekiwać w nocy, to 21 do 23 stopni. Jutro od 35 do 37 temperatura na podobnym poziomie co dziś. I podobnie do tego, co dzisiaj, zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak jest prognozowane. Po południu może wzrastać do dużego. I dziś meteorolodzy też prognozowali, że zachmurzenie może wzrosnąć. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niewykluczone również burze. Sprawdzałem, co na radarze. No i w Czechach sporo takich komórek burzowych, ale jeśli one zmierzają, to bardziej akurat w kierunku Dolnego Śląska.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeśli chodzi o nasz region opolszczyzny, na razie tutaj na radarach zagrożenia burzowego nie widać. Dariusz Kuzara za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie, a teraz już Michael Jackson, Black or White. 7 minut po 18:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sporo mówimy o tym, co na Ukrainie, ale dramat też na Bliskim Wschodzie. Izraelskie wojsko atakuje Strefę Gazy. Mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa planu pokojowego dla Gazy, sytuacja w tej enklawie w ostatnich dniach nie tylko się nie polepszyła, ale jeszcze pogorszyła. Od piątku zabitych zostało ponad 25 osób, w tym kobiety i dzieci.
2: Jak podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, lipiec ze 152 ofiarami śmiertelnymi był najkrwawszym miesiącem w Gazie od początku roku, a niedzielne bombardowania najcięższymi od tygodni. Tylko w niedzielę zginęło w nich 19 osób, a 35 zostało rannych. Po tym jak w czwartek Donald Trump ogłosił, że Hamas zgodził się rozbroić, jeśli izraelskie wojsko wycofa się ze Strefy Gazy, jej mieszkańcy mieli nadzieję, że sytuacja trochę się uspokoi. Tymczasem obie strony nie mogą się dogadać, kto zrobi pierwszy krok w kierunku realizacji tego porozumienia. Dodatkowo Izrael podkreśla, że nie zobowiązał się do wstrzymania ataków i nalega na przejęcie pełnej kontroli nad strefą, którą teraz okupuje w prawie 70%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Mikołaj Mładenow, przewodniczący Rady Pokoju, ogłosił, że izraelskie wojsko zobowiązało się wycofać z Gazy dopiero po całkowitym rozbrojeniu Hamasu. W Strefie Gazy teoretycznie od października obowiązuje zawieszenie broni. W tym czasie zginęło 1250 osób, a ponad 4000 zostało rannych. To Strefa Gazy, to Bliski Wschód. O tym, co dzieje się na Ukrainie, jak zwykle, no, o tym mówimy we wtorkowe i piątkowe wieczory w godzinach między 18 a 19. I kolejna porcja takich informacji przed nami.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wtorkowe spotkanie na falach Radia Opole, spotkanie z Aleksandrą Piastą. Zazwyczaj tak to bywa w naszym studiu, ale w ostatnich audycjach, naszych łączeniach na Ukrainie, więc w taki sposób dzisiaj telefonicznie jeszcze raz przynajmniej się będziemy łączyć. Halo, słyszymy się?
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie. No powiem tak, że to już po raz ostatni, słyszymy się telefonicznie, już jadę w kierunku polskiej granicy. Jedynie, że tak zdecydowaliśmy z mężem zatrzymać się tu w obwodzie rowieńskim, a potem w obwodzie lwowskim, żeby zwiedzić te stare polskie zamki w Zbaraż, w Olesku, no bo to jest polska historia z jednej strony, z innej strony, no jesteśmy ciekawi to

0: no, w takim charakterze na Ukrainę?
1: Wiesz co, zdarza się, ja powiem tak, że te obwody, no, które uważajmy za spokojniejsze, lwówski, zakarpacki, tam są turyści i też turyści z zagranicy. Dużo oczywiście turystów tych wewnętrznych, które jadą po prostu nawet wyspać się z tych rejonów, tam z Kijowa, z Odesy, gdzie ciągle jest bombardowane. Ale też są Polacy. Dzisiaj na stacji benzynowej spotkaliśmy Francuza, który przyjechał ze swoją dziewczyną Ukrainką na Ukrainę. Są ludzie, też zwiedzają. No i jak już mówiłam, w tych spokojniejszych miejscach, jak masz te aplikacje, różne komunikatory, jak wiesz, gdzie jest schron, wiesz, kiedy jest zagrożenie, kiedy go nie ma, po prostu brzmi alarm, że gdzieś leci dron czy rakieta dalej. No to jest w miarę bezpiecznie, jak uważasz na to wszystko.
0: Skoro zahaczyłaś o Lwów, to ja chciałbym, bo jest ważny temat, o którym na pewno porozmawiamy za chwilę, o ostrzałach, o tych wymianach, co jest atakowane, zarówno jeśli chodzi o stronę ukraińską, jak i rosyjską, o tym na pewno powiemy. Natomiast skoro zahaczyłaś o ten Lwów, to chciałbym może zacząć trochę inaczej, od Marcina Bosackiego, który był właśnie we Lwowie.
1: Tak, był w ten weekend w Lwowie, przypomnę, że to jest wiceszef polskiego MSZ i spotkał się z Iryną Wereszczuk, to jest zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy. I to była jakby taka kontynuacja rozmów, które odbyły się ostatnio między Zelenskim a Donaldem Tuskiem. No też chodziło właśnie o tym, żeby zresetować te relacje polsko-ukraińskie, żeby było bardziej wiele współpracy w tych sprawach obronnych, też no, chodziło o ukraińskie miasta, które ciągle bombardowane, jak można wymienić się technologiami, żeby tam było w miarę bezpiecznie. Też chodziło o inwestycje, o odbudowę Ukrainy. Nie ominęli też kwestie historyczne, otwarcie tych archiwum, które dotyczą zbrodni wołyńskiej, te zezwolenia na ekshumację, na prace poszukiwawcze. O tym wszystkim chodziło w rozmowach. No i tak oficjalne komunikaty mówią, że no, udało się, że idziemy w dobrym kierunku.
0: To może teraz chwilę oddechu złapiemy i za moment powrócimy do naszej rozmowy. Powiemy, zacznijmy właściwie od tych ostrzałów, o których już wcześniej wspominałem.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta na Ukrainie, ciągle jeszcze na Ukrainie, dlatego łączenie telefoniczne. Temat ważny, temat istotny, związany z ostrzałami jednej, drugiej strony. Co jest atakowane zarówno przez Ukrainę, jak i przez Rosję?
2: No, wiesz, jak to jest, nie ma żadnej nocy, żeby nie było coś atakowane. I ostatnim czasem to, jeżeli Rosja atakuje, to są stacje benzynowe, no i też takie magazyny pocztowe. Też ostatnio tej nocy był zaatakowany magazyn żywnościowy w obwodzie Dniepropetrowskim. No i też ciągle rzucają w tych rejonach, które bliżej do linii frontu w obwodzie Sumskim, te bomby szybujące. Rzucają po prostu na bloki mieszkalne i też wiemy, że dziś nocą zginęło 4 osoby w Sumach i 2 dziewczynki 5 i 10 lat. No i też osoby starsze. Więc sytuacja wygląda tak. Ukraina też odpowiada, też atakuje. Tej nocy zaatakowano obwody moskiewski i leningradzki. Też te magazyny Wildberries, o których mówimy ostatnio głośno, tak? To już chyba 18 магазин сплонив в Росії. І теж атаковані рафінерії ропи нафтової, магазини ропи, як звикле. І хочу припомнити, що вчора президент Зеленський звернувся публічно до Путіна, що пропонує просто завершити атаки з повітря, ну і нарешті почати розмовляти. Хоча ж, ну, хіба на тилі ВІМ не було жодної відповіді з Кремля. Але є Зеленський настав'яний, щоб скончити там війни до початку зими.
1: No, na razie, dopóki to wygląda w taki sposób, że jest ostrzał z Rosji i jest ostrzał stacji benzynowej, a w drugą stronę jest ostrzał i wy atakujecie rafinerię, to wydaje mi się, że tutaj proporcje mogłyby być właściwie odczytywane. Natomiast to, o czym powiedziałaś, że został zaatakowany magazyn żywności, to z kolei mogłoby oznaczać chyba, że Putin już bierze pod uwagę to, że powoli idzie zima i co może najbardziej dokuczyć Ukraińcom właśnie w związku ze zbliżającą się zimą?
2: No tak, żywność i też wywiad ukraiński informuje, że szykują się ataki właśnie na obiekty wodociągowe, z wodą związane. Dlatego, że jeżeli woda będzie skażona, czy jej nie będzie, no ile człowiek może przetrwać bez wody? Oczywiście, że niemożliwe tak jednocześnie tam odłączyć wszystkie wodociągi na Ukrainie, w całym kraju, ale tak atakować tam co tygodnia czy co nocy, i to też może mieć takie skutki bardzo tragiczne.
1: Powiedzmy jeszcze na koniec o dzieciach. Dzieciach, nastolatkach uratowanych z okupacji i tutaj też Melania Trump ponoć za tym stoi.
2: Tak, mamy taką informację, ile dzieciaków i nastolatków udało się uratować z terenów okupowanych również z Rosji w minionym tygodniu. 26 dzieciaków udało się przeprowadzić na Ukrainę z tej okupacji. To dzieci, nastolatki różnego wieku, od 7 do 18 lat, nawet kilka osób jest tam, 19-20, młodzi ludzie, którzy po prostu chcieli uciekać stąd, bo nie mieli możliwości uczyć się, nie mieli jakiejś opieki medycznej, podstawowej. Też ten chłopak taki 7 lat, bo podają go historię, że po prostu jego dom był zbombardowany przez Rosjan, a kiedy chodził do przedszkola, zamiast takich rozwojowych zajęć, miał takie jakby militarne zajęcia, gdzie bohaterów, gdzie tych przestępców wojennych rosyjskich po prostu wydawano za bohaterów, za wyzwolicieli. Ну, już rodzice nie mogli zostawać tam na tym terenie i poprosili pomocy i na szczęście udało się wraz z tymi innymi dzieciakami sprowadzić na Ukrainę. I też mamy taką informację, że Melania Trump po raz piąty pomogła, też przeprowadziła taką misję humanitarną z Rosji, udało się uratować 5 dzieci, rodzice których znajdowali się na Ukrainie. Niestety nie wiemy za dużo szczegółów, tylko ilość dzieci i o tym, że no, to było za pośrednictwem pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Ale też, jak mówi Melania, że no, będzie kontynuowała tą działalność.
1: My też będziemy kontynuować, ale to w najbliższy piątek, bo dzisiaj czas tak. nam już ucieka. Aleksandra Piasta dziś jeszcze na Ukrainie, w piątek myślę już spotkamy się tutaj u nas w studiu Radia Opole. Tak, tak więc szczęśliwego powrotu tutaj do Polski życzę. A za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

Zbliża się godzina 19. Powoli trzeba będzie się pożegnać, ale zanim się pożegnam, to jeszcze mała podpowiedź związana z tym, co przed nami. O 19 oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości. Natomiast po 19 audycja Sezon Ogórkowy. Nasza propozycja wakacyjna, propozycja, zazwyczaj Audiokracja, ale w czasie wakacji Sezon Ogórkowy. A po 21 audycja wieczorna, w której dzisiaj spotkanie z Agnieszką Ziętarską. Przyjaźń między miastami to nie tylko takie oficjalne partnerstwa, ale przede wszystkim relacje między ludźmi. I w audycji będzie okazja, by porozmawiać o tym, jak wygląda współpraca Opola i Poczdamu. O tym dzisiaj po godzinie 21. Dariusz Kuzera audycję realizował. Dziękuję Darkowi bardzo, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. No i liczę oczywiście na to, że będzie okazja, by jutro usłyszeć się ponownie po 15. Kolejne Twoje Radio Opole. Dawid Rajwa, udanego wieczoru, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Już godzina 19, to Radio Pole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich o klimatyzacji. W opolskich szpitalach będą także dziennikarze, o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej. Powiem również o kolejnych funduszach na odbudowę po powodzi.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Mimo że szpitale nie mają obowiązku montowania klimatyzacji w salach chorych, to wiele placówek prowadzi remonty lub czeka na modernizacje, które mają latem zwiększyć komfort chorych. Wszystkie nasze oddziały w KUP są wyposażone w tak zwaną klimatyzację strefową, mówi Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta w Stobrawskim Centrum Medycznym.
4: Zastosowane rozwiązania pozwalają na utrzymanie optymalnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oddziałów z uwzględnieniem zarówno potrzeb pacjentów oraz specyfiki udzielanych świadczeń. Dodatkowo na terenie oddziałów oraz tak zwanych stref ogólnodostępnych znajdują się dystrybutory z zimną, pitną wodą, z której mogą korzystać pacjenci, personel, jak również osoby odwiedzające.
2: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu systemy chłodzenia w części sal pacjentów pojawiły się przy okazji prowadzonych remontów. W miarę możliwości finansujemy i montujemy klimatyzatory i wymieniamy w kolejnych pomieszczeniach, mówi Edyta Hanszke-Lodzińska, rzecznik prasowy szpitala.
5: Aktualnie jesteśmy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w trakcie realizacji dużego projektu kompleksowej termomodernizacji za 66 milionów złotych. Obejmuje on 20 budynków, polega między innymi na wymianie okien na energooszczędne trójszybowe, dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów oraz montażu klimakonwektorów.
2: Bez względu na warunki panujące na zewnątrz, stała wilgotność i temperatury są utrzymywane m.in. w salach zabiegowych, na bloku operacyjnym czy w salach intensywnego nadzoru, gdzie przebywają pacjenci w najcięższych stanach.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Ukraińscy i zagraniczni dziennikarze interesują się ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej. Do nieistniejącej już polskiej wsi Ostrówki na Wołyniu przyjechały ekipy telewizyjne reprezentujące redakcje ukraińskie, niemieckie, francuskie, brytyjskie i czeskie. To w tym miejscu kończą pracę polscy archeolodzy, którzy wydobyli z ziemi szczątki 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej.
6: Zachodni dziennikarze pytali najczęściej o przyczyny konfliktu historycznego między Warszawą i Kijowem. Jak podkreślali, Polska i Ukraina są ważne dla Unii Europejskiej, więc obywatele w ich krajach chcą wiedzieć, dlaczego pochłodziły się relacje między Polakami i Ukraińcami. Natomiast ukraińscy dziennikarze szukają odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości pojednania. Ukraińska dziennikarka Wiktoria, która pracuje dla niemieckiej telewizji, podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem wagę zażegnania kryzysu.
7: To dobrze, że pracujemy tutaj wśród kolegów, którzy pracują na tym, żeby właśnie zafilmować takie wydarzenia historyczne, żeby właśnie mieć jakiś pokój, współpracę, bo myślę, że musi być jakaś współpraca. Wybaczajmy was i wy nas probaczcie.
2: A była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Są kolejne umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad 3,5 miliona złotych trafi do samorządów z Opolszczyzny na remonty infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi. Łącznie wsparcie obejmie 7 inwestycji w 4 gminach i 2 powiatach. Największa dotacja, ponad 1 milion złotych, trafi do powiatu nyskiego na odbudowę drogi Biała Nyska-Siestrzychowice.
8: Jest to odbudowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. Tam również jest budowane rondo po to, ażeby ułatwić zjazd z ulicy Długosza. Jest to droga dojazdowa do mostu w Siestrzechowicach, który w tej chwili również jest odbudowywany.
2: A mówiła Jolanta Barska, wicestarosta Nyski. Wsparcie otrzymały także m.in. gminy Biała, Lewin, Brzeski i Walce. W przypadku 5 z 6 podpisanych dziś umów dofinansowanie pokrywa 100% kosztów inwestycji. Wyjątkiem jest zadanie w Grabinie w gminie Biała, gdzie poziom wsparcia przekracza 91%. I tak jak przed godziną, Kanada, Montreal, tam odbywa się turniej tenisowy ATP. Trwa pojedynek Hubert Hurkacz kontra Amerykanin Marcos Giron w setach 1-1.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Około 36 stopni na termometrach, w cieniu w regionie, ciśnienie to 1011 hektopaskali. Zachmurzenie w regionie od zachodu będzie teraz wzrastać do umiarkowanego. Wiatry słaby, zmienne, a w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe ewentualnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 21 do 23 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu lokalnie duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Jutro temperatury maksymalne od 35 do 37 stopni w cieniu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

W audycji Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. A co nas czeka? Powiem, jak w sierpniu będzie funkcjonowała Filharmonia Opolska, zwłaszcza, że sala koncertowa przechodzi modernizację. Zaprosimy na inaugurację 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu, to już dziś wieczorem. Powiemy o nowych książkach, między innymi przedstawimy kryminalną historię Piastów Mariusza Stampa oraz Chory kraj Alka Kraba. Zapraszam do godziny 21.00.

Do 14 sierpnia w Opolu potrwa 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Wydarzenie skierowane do młodych muzyków, którzy podczas przedsięwzięcia będą rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów i artystów. Tradycyjnie wydarzeniu będą towarzyszyć otwarte dla publiczności koncerty, także w ramach jednocześnie trwającego 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Na wszystkie wstęp jest wolny. Podczas 5 koncertów 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne, a odbędą się one w Opolu, Brzegu i Pokoju, zabrzmią zarówno znane dzieła muzyki klasycznej, jak i rzadziej wykonywane kompozycje związane z muzycznym dziedzictwem Śląska. Festiwal zainauguruje dziś Benefis Ravel Piano Duo z okazji 30-lecia powstania zespołu. Początek o godzinie 20 w Szkole Muzycznej w Opolu. W środę z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu koncert w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Początek o godzinie 17. Tego samego dnia, ale w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu o godzinie 20 wystąpią laureaci konkursu Young Ludwig. Z kolei w piątek także w sali koncertowej Szkoły Muzycznej zaplanowano koncert Śląskie Dziedzictwo Emanuel Kania, który rozpocznie się o godzinie 20. Ostatni z koncertów festiwalu Śląskie Lato Muzyczne już w sobotę w Oranżerii Parku w Pokoju, początek o godzinie 17. Program samego 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego, który rozpoczyna się 4, a kończy 14 sierpnia, obejmuje indywidualne zajęcia w klasach fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu, pracę w zespołach kameralnych oraz duetach fortepianowych, a także warsztaty z zakresu wykonawstwa historycznego, improwizacji i fizjologii muzyki. Uczestnicy będą mieli również okazję wziąć udział w wykładach, a publiczność w koncertach. Wielkim wydarzeniem będzie koncert plenerowy przy Stawie Zamkowym w Opolu w niedzielę 9 sierpnia, w ramach którego wystąpi orkiestra kameralna złożona z pedagogów oraz uczestników kursu, a w repertuarze zabrzmią kompozycje Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händla. Początek o godzinie 21. Przypomnijmy, kurs to wspólne dzieło Jerzego Hellera, animatora wielu muzycznych przedsięwzięć na Opolszczyźnie, długoletniego dyrektora Opolskiej Szkoły Muzycznej oraz Tomasza Tomaszewskiego, opolanina, koncertmistrza niemieckiej opery w Berlinie, profesora Berlińskiego Uniwersytetu Sztuki, od samego początku dyrektora artystycznego kursów. Opiekę nad realizacją idei zmarłego w 1992 roku Jerzego Hellera sprawuje Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych, nazwane w 2011 roku jego imieniem, w ścisłej współpracy ze Szkołą Muzyczną w Opolu. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu jest dofinansowywany ze środków Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. A Radio Opole co roku jest patronem medialnym wydarzeń.

0: Proszę Państwa, i mój gość Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam gorąco, powinnam powiedzieć, i mówię ze względu na pogodę.
0: I też dlatego, że witamy się jazzowo, bo jazz przecież króluje teraz w Filharmonii Opolskiej. Na półmetku jesteśmy tych koncertów czwartkowych jazzowych.
1: Tak, 4 za nami, w lipcu 4, w sierpniu przed nami. I cieszymy się, że Państwo przychodzą, są i chcą z nami tego jazzu posłuchać.
0: Za nami bardzo fajny koncert na trąbkę, na której grał przecież dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale przed nami też ciekawe koncerty.
1: Wprowadzamy Państwa w taki klimat już bardzo letni. Koncert z 30 lipca Maciej Fortuna Trio z płytą Baltic pozwolił nam, zwłaszcza tym z Państwa, którzy na urlopie jeszcze nie byli, troszkę poczuć się bardziej letnio, troszkę może poczuć tą bryzę morską i przenieść się co najmniej myślami w miłe miejsca, które są dla nas synonimem odpoczynku, chociaż z Bałtykiem wiadomo bywa różnie i pogoda jest zmienna i ta aura i temperatura morza też, ale jesteśmy już rzeczywiście w środku lata i w środku grania jazzu Filharmonii Opolskiej. Przed nami kolejne 4 czwartki i najbliższy 6 sierpnia, czwartek, godzina 19, to muzycy, którzy Filharmonię chyba lubią szczególnie, ponieważ grają już nie pierwszy raz. Patryk Rynkiewicz trąbka, Jakub Miarczyński perkusja, Flavio Gulotta kontrabas. I to są muzycy, którzy u nas grali chociażby na Dzień Matki 26 maja, kiedy zapraszaliśmy w stulecie urodzin Milesa Davisa, żeby zabrać mamy do Filharmonii. Grali też 14 czerwca, kiedy włączyliśmy się z Filharmonią w wydarzenia towarzyszące festiwalowi książki. Muzyka w książkach i do tego grona dołącza Jakub Królikowski na fortepianie, chociaż klub muzyczny i ta scena pozwala na ustawienie pianina, więc tym razem Jakub Królikowski będzie grał na pianinie. I wieczór na tą inaugurację sierpniowych koncertów zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ muzycy proponują na ten wieczór owszem wolne granie, ale też taką mocną, solidną nutę etno-jazzu. Więc zapraszamy Państwa serdecznie na taką odsłonę jazzu, której jeszcze nie graliśmy nie tylko w tym cyklu koncertów jazzowych letnich, ale też w tym roku w Filharmonii Opolskiej na pewno. Będzie też trochę utworów z płyty Patryka Rynkiewicza pod tytułem Echa. Więc taka inauguracja koncertów jazzowych w sierpniu.
0: Jazz sprawdza się w każdym wykonaniu i w każdej konfiguracji, i na lato, i na zimę, na jesień, i na wiosnę. A tego jazzu tak naprawdę nie ma za dużo w salach koncertowych. Nie wiem dlaczego. Więc dobrze, że Filharmonia Opolska jest teraz przez lato.
1: I Filharmonii, otóż to pomyśleliśmy, że wykorzystamy ten wakacyjny czas, aby troszkę tego jazzu dla Państwa zagrać. I jak na stolicę polskiej piosenki, jaką jest Opole, przystało, 13 sierpnia w czwartek o godzinie 19 wystąpią u nas muzycy, którzy są przedstawicielami pokolenia młodego opolskiego jazzu. Julita Ziółko wokal, Paweł Ramilowski pianino i Filip Hornik kontrabas. Oddajemy scenę naszym rodzimym młodym artystom, aby te pasje i ten talent pokazali. I jest to wieczór, w którym będziemy mogli usłyszeć jazzu w wersji śpiewanej. 23 lipca też był koncert, na który była solistka i bardzo zebrała gromkie brawa, także spodziewamy się podobnego odbioru 13 sierpnia. I są to, jak to się mówi, młodzi zdolni, ponieważ na przykład Filip Hornik ostatnio grał w Filharmonii Częstochowskiej, a więc też już takie większe sceny młodym nie są obce i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby w Opolu posłuchać naszych

0: młodych opolskich wykonawców 13 sierpnia.
1: Taty nie zaprosił do tego projektu, to jeszcze bylibyśmy saksofon Jacka Chornika.
0: Tak, tak, więc właśnie to jest też myśl na następne koncerty, jeżeli nie w tym roku, to w następnym sezonie, bo faktycznie byłby to bardzo, bardzo ciekawy duet.
1: To 13 sierpnia, a tydzień jeszcze później.
0: 20 sierpnia o godzinie 19 w czwartek zapraszamy na koncert, którego tytuł brzmi Jazz and Strings, Komeda i Inspiracje. Komedy w tym roku można powiedzieć nigdy dość i ciągle za mało, ponieważ 27 kwietnia w tym roku Komeda, gdyby żył, obchodziłby 95. urodziny i rzeczywiście jest to muzyk, kompozytor nie do przecenienia. Jako jeden z niewielu zaistniał, jako jeden z niewielu z krajów za żelazną kurtyną zaistniał na zachodzie, za oceanem, komponował znakomite utwory do filmów wielu bardzo znanych reżyserów i powiedzieć, że do filmów Romana Polańskiego, Dziecko Rosemary czy Nóż w wodzie, to nie powiedzieć nic, ponieważ ta współpraca była też współpracą z takimi reżyserami jak Morgenstern, jak Hen, Kondratiuk, Wajda, Hoffman czy Skolimowski, i ze Skolimowskim to współpraca była o tyle ciekawa, że obaj byli wtedy młodzi i świeżo, że tak powiem, wyglądający na Europę z naszego kraju. I Skolimowski w filmie Le Départ, na naszym rodzimym gruncie, film jest znany pod tytułem Start, stawiał pierwsze kroki w Brukseli i również Komeda też komponował swoje pierwsze utwory już do filmów, które potem były też znane. I jeżeli Państwo słuchali na przykład przypadkiem albo i nie przypadkiem 8 marca w Kluczborku w kinie Bajka opolskich filharmoników, to będzie to podobnego rodzaju muzyka, bo już tam, chociaż tam był koncert przy świecach, w blasku świec, tutaj na scenie klubu muzycznego o świece, nawet jeżeli one są sztuczne, nie będziemy się kusić, nie będziemy sięgać. Natomiast Ewa Andruszkiewicz, pierwsze skrzypce, Agnieszka Kalisz, Dzik, drugie skrzypce, Anna Wałek, altówka, Mirosław Makowski, wiolonczela, Eric Answorth, kontrabas i Maciej Fortuna, trąbka. Jeżeli ten skład był Państwu wtedy miły i miło się słuchało, lub teraz myślą Państwo, że 20 sierpnia o godzinie 19, taki już koniec wakacji, to dobry czas, żeby posłuchać kompozycji Komedy, to zapraszamy na ten przedostatni koncert bardzo, bardzo serdecznie.
1: No i co? I 20, tak? 7?
0: Tak, 20 kończymy sierpnia kończymy ze smutkiem.
1: Jazzowy.
0: Tak, i jazzowy serial, i właściwie żegnamy też lato, a więc na ten ostatni z cyklu koncertów przygotowaliśmy i improwizację, ponieważ przed nami będzie Late Summer Jam, coś, co jest nieodłączną częścią jazzu, ale też improwizacja pozwoli troszkę ze smutkiem pożegnać letnie zachody słońca, letnie ciepłe wieczory, ale też mamy nadzieję, że ta jazzowa energia zostanie z nami, zostanie z Państwem na tą nadchodzącą jesień i nadchodzący kolejny sezon, 75. w Filharmonii Opolskiej. I bardzo się cieszymy, że udało nam się ten cykl letnich koncertów jazzowych zrealizować, ponieważ nie udałoby się to bez współpracy i bez wsparcia samorządu województwa opolskiego i przy kierownictwie muzycznym tych cyklu koncertów klubowych, jakie sprawuje dyrektor Maciej Fortuna, profesor
1: no tak,
0: Maciej Fortuna.
1: Filharmonicy opolscy troszeczkę odpoczęli.
0: Tak.
1: Przed nowym sezonem, ale Filharmonia nie odpoczęła.
0: Filharmonia nie odpoczęła, ale też się cieszymy, że ci z Państwa, którzy czy nie mieli planów, czy akurat byli w Opolu, bo to było bardzo ładnie widać, jak w dniu samego koncertu bilety zaczynały się wyprzedawać, a więc przychodzą Państwo, spędzają Państwo czas w Opolu, mijają Filharmonię i nie mijają jej tak do końca, ponieważ zostają u nas na koncertach, więc taka myśl, że można w miłej miejscu, przy przyjemnej muzyce spędzić czas, bardzo, bardzo nas cieszy.
1: Ja wiem, że czy cały sierpień przed nami, ale czy we wrześniu Filharmonia się otworzy w Filharmonii?
0: W Filharmonii niestety nie, ale Filharmonia może nie tyle grać musi, ale grać chce, więc ten 75. sezon otworzymy, chociaż nie w sali koncertowej, w której trwa remont, natomiast zagramy gościnnie w naszej opolskiej szkole muzycznej, tam w auli, w sali koncertowej, i resztę planujemy póki co też gościnnie, o czym jeszcze myślę, że tak, pan redaktor pozwoli mi opowiedzieć, jak już dopracujemy szczegóły, i mamy też cichą nadzieję, że Państwo dadzą się zabrać z taką taką podróż troszkę z nami w te miejsca, gdzie zagramy muzycznie, gościnnie, bo będzie to Opole, ale też nie tylko Opole.
1: No, Filharmonia Opolska też miała w pewnym momencie duży remont. Swego czasu to grała w dziwnych, różnych miejscach, tak. I to też się sprawdziło. Teraz to będzie w salach koncertowych, więc też się sprawdzi. O tych szczegółach będziemy Państwu mówili pod koniec sierpnia, być może w połowie września, bo tak patrzę na panią Beatę, ona się na urlop wybiera, ja też się na urlop wybieram, ale jeszcze się spotkamy i tak. O tym opowiemy.
0: Będziemy zapraszać.
1: Naszym słuchaczom. Beata Ślińska, Filharmonia Opolska, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.

12 sierpnia ukaże się książka Kryminalne dzieje Piastów Mariusza Stampa. Podstępni tyrani, szaleni okrutnicy i bezwzględni spiskowcy. Oto prawdziwe oblicze pierwszej polskiej dynastii. Szkolne podręczniki malują Piastów jako cnotliwych, budowniczych państwa, lecz rzeczywistość była o wiele bardziej krwawa. W walce o władzę brat występował przeciwko bratu, a politykę uprawiano trucizną, mieczem i narzędziami do wyłupywania oczu. Doktor Mariusz Stamp zdejmuje z naszych władców patynę hagiografii i prowadzi śledztwo w sprawie najgłośniejszych zbrodni. Od brutalnych metod Bolesława Chrobrego przez krwawą kaźń biskupa Stanisława i rzeź pod Gąsawą, aż po tajemnicze zgony ostatnich książąt. Ta książka odsłania to, o czym historiografia wolałaby chyba milczeć. Dzieje Piastów, czyli mroczna historia dynastii.

0: sezon ogórkowy.
1: Festiwal Stolica Języka Polskiego przenosi się z Zamościa do Szczebrzeszyna. W tym roku imprezie patronuje Władysław Broniewski. Wśród gości festiwalu będą m.in. Aneta Adamska, Anna Augustyn, Anna Bernhardt, Tomasz Bocheński, Janusz Strobel czy Grażyna Lutosławska z Radia Lublin. W tym roku Nagrodę Człowieka Słowa otrzyma profesor Lech Śliwonik, historyk teatru, krytyk, pedagog i organizator życia kulturalnego. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze, a następnie rektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od ponad pół wieku związany jest z Towarzystwem Kultury Teatralnej, którego od 1987 roku jest prezesem.

0: Słuchają Państwo, Radio Opole, jest godzina 20, czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich o pieniądzach dla szpitali w regionie. Powiemy także o spotkaniu w sprawie braku wody pitnej w Komorznie i większej grupy więźniów na wolności, ale ze specjalną opaską na noce.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy od akcji Straży Pożarnej. W Skoroszycach pali się składowisko opon. Znajduje się ono w zadaszonym obiekcie. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów Straży Pożarnej. Ponad 151 milionów złotych trafi do polskich szpitali. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże pieniądze m.in. na spłatę nielimitowanych świadczeń i nadwykonania w programach lekowych w pierwszym kwartale. Część puli zostanie wykorzystana na podwyżki dla kadry medycznej. Pieniądze te pozwolą na pokrycie kosztów świadczeń udzielanych pacjentom w najważniejszych obszarach opieki zdrowotnej, mówi Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału NFZ.
2: W ramach tej kwoty finansowaniem objęte zostaną m.in. świadczenia szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy też rehabilitacja. Dodatkowo Opolski Oddział NFZ przekaże ponad 16 milionów złotych na sfinansowanie leków stosowanych w programach lekowych, chemioterapii za pierwszy kwartał tego roku. Środki te trafią przede wszystkim do podmiotów realizujących świadczenia w zakresie onkologii, w tym do Polskiego Centrum Onkologii, czy też do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
0: 100 milionów złotych opolskie NFZ przeznaczy na realizację tak zwanej ustawy podwyżkowej, która dotyczy sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dodaje Barbara Pawlos.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: W czwartek odbędzie się spotkanie kryzysowe w związku z brakiem wody pitnej w Komorze. Posiedzenie zwołuje wicewojewoda Piotr Pośpiech. Na spotkaniu będą przedstawiciele gminy, powiatu kluczburskiego, służby sanitarnej, oczywiście służby wojewody, mówi Piotr Pośpiech.
3: Rozważamy także możliwość zaproszenia ekspertów związanych ze sposobami gospodarowania siecią, po to, żeby popracować nad problemem. Odniesiemy się także do kwestii stanu klęski żywiołowej. Nikt o taki stan się nie zwracał. Ten temat zaistniał od momentu, kiedy zadała pytanie pani poseł Zawisza. Ona po prostu o to pyta w swojej interwencji poselskiej.
0: Przypomnijmy, mieszkańcy od kilkunastu tygodni nie mogą korzystać z wodociągu, który został skażony pestycydem. Akcja płukania sieci przynosi efekty, ale nie na tyle, by woda była zdatna do spożycia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Po długiej chorobie zmarł związany ze stacją TVN24 dziennikarz Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. Paweł Płuska, szef programu 19.30, mówił na antenie TVP Info, że Andrzej Morozowski miał talent do analizy sceny politycznej.
4: Andrzej miał swoje różne epizody. Próbował też być reporterem, przez moment nawet w Faktach, ale Andrzeja miejscem, Andrzeja stylem bycia idealnie się wpasował w to, co się działo właśnie potem w studio, czyli że był po prostu publicystą, był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać.
0: Andrzej Morozowski współpracował m.in. z Telewizją Polską. W mediach społecznościowych pożegnało go wielu polityków i dziennikarzy. Zmieniamy temat. Większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność, ale ze specjalną opaską na nodze. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który poszerza kryteria dotyczące dozoru elektronicznego nad skazańcami. Osoby skazane na maksymalnie 3 lata więzienia będą mogły skorzystać z dozoru elektronicznego przez ostatnie 1,5 roku kary, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
5: Poszerzamy granicę, która pozostała do odbycia kary, żeby móc wyjść z tego środka izolacyjnego w więzieniu, a przejść na system dozoru elektronicznego. To jest najpełniejsza forma resocjalizacji. Można mieć kontakt z bliskimi, można funkcjonować w miejscu pracy, można uczęszczać na jakieś zajęcia, pobierać nauki. To jest system, który jest efektywny, ale też jest dużo tańszy dla państwa.
0: Średni koszt utrzymania osoby osadzonej w zakładzie karnym sięga prawie 7 tysięcy złotych. Dozór elektroniczny jest nawet 5 razy tańszy. I jeszcze króciutko sport. 3-setowe starcie zdecydowało o awansie Huberta Hurkacza do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi ATP Masters w Montrealu. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. Spotkanie trwało niespełna 2 godziny.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O Około 36 stopni wciąż na termometrach, w cieniu w regionie, ciśnienie to 1011 hektopaskali, zachmurzenie jest małe, od zachodu ma wzrastać do umiarkowanego, w nocy zachmurzenie umiarkowane, ale okresami już duże, możliwe przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 21 do 23 stopni. Jutro od rana zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury maksymalne od 35 do 37 stopni, po południu lokalnie zachmurzenie może być już duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Jutro wiatr słaby zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy witają Państwa po raz drugi, ale nieustannie. Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie chcę Państwu powiedzieć między innymi o nowościach literackich. Zapraszam do godziny 21:00.

Proszę Państwa, nakładem Znak Konspekt ukaże się książka Rzym, miasto Boga Jessica Warnberg. Historia Rzymu z nowej perspektywy, jak kolejni papieże zmieniali losy miasta. Czy w Rzymie wiara i polityka kiedykolwiek były rozdzielne? W jaki sposób dzieje papiestwa splatały się z historią świata? Jessica Warnberg to historyczka i badaczka. Prowadzi badania w archiwach i bibliotekach od Watykanu po Dublin i Turyn. Ciekawi ją, w jaki sposób religia i polityka zderzają się i przeplatają, kształtując rzeczywistość. Rzym, miasto Boga, to jej druga książka i jednocześnie pierwsza w historii relacja o tym, jak obecność papieży ukształtowała Rzym i jego historię od czasów świętego Piotra do współczesności. Jessica Warnberg pokazuje, że prawda bywa bardziej fascynująca niż najlepsza powieść Dana Browna, napisał Paul Starchern, autor bestsellera Florencja od Dantego do Galileusza. I jeszcze jedna przypowieść. To nie tylko historia papieży, ale też historia Rzymu, jego mieszkańców i wydarzeń, które na nich wpłynęły. Jest tu niemal wszystko od nawrócenia cesarza Konstantyna w 312 roku po deklarację nieomylności papieża, który przemawiał ex cathedra w 1870 roku. Taka recenzja ukazała się na łamach The Spectator. The Economist napisał, siłą książki jest jej rozpiętość czasowa od świętego Piotra w I wieku aż po papieża Franciszka. Warnberg szczególnie dobrze opisuje początki, gdy chrześcijaństwo i papiestwo kształtowały się w cieniu wrogiego imperium Rzymu. Publisher Weekly tak napisał, wnikliwe studium na temat papiestwa i jego wpływu na Rzym. W tej przystępnej, a zarazem rzetelnej pracy autorka ukazuje, jak dziedzictwo papiestwa nierozerwalnie splotło się z historią wiecznego miasta. Publikacja ta stanowi cenny wkład w dzieje zarówno Rzymu, jak i katolicyzmu. Fragment tak opisuje niektórych papieży. Konstantyn I w 710 roku odwiedził Konstantynopol. Kolejna taka papieska wizyta miała miejsce dopiero w 1257. Paschalis I. Jego działania umocniły męczeński obraz kościoła. Dokonał 2300 ekshumacji zabitych za wiarę. Jan XIII został okrzyknięty cesarską marionetką, uwięziony w zamku świętego Anioła przez mieszkańców Rzymu. Paweł IV wydał dekret spychający wyznawców judaizmu na margines. Przyczynił się do utworzenia jednego z pierwszych w historii gett. Proszę Państwa, oto fragment tej książki. Kiedy latem 1943 roku na Rzym spadł deszcz bomb, ludzie nie mogli wprost uwierzyć własnym oczom. Wokół kolumn Trajana i Marka Aureliusza mężczyźni w pośpiechu wznosili mur z cegieł. Z Kapitolu usunięto konny pomnik Marka Aureliusza. Wprawdzie świat, a wraz z nim Włochy, pogrążony był w wojennym chaosie, jednak aż do tej pory Rzym pozostawał oszczędzony przez wojenną pożogę. Od roku 1870 miasto było stolicą narodu włoskiego. Jego królowie i premierzy wydali miliony lirów, ozdabiając monumenty i ulice miasta inskrypcjami i insygniami nowej narodowej mitologii. A przecież po upływie ponad 70 lat od tamtych przełomowych wydarzeń, wielu Rzymian nadal postrzegało siebie jako mieszkańców miasta papieży. W 1943 roku Rzymianie wierzyli, że obecność następcy Piotra uchroni ich przed bombami. 19 lipca boleśnie zderzyli się jednak z rzeczywistością. Dla przedstawicieli sił amerykańskich i brytyjskich przywódcą Włoch był Benito Mussolini, a nie papież Pius XII.
Mussolini był faszystą, który poprowadził Włochy do wojny jako sojusznika nazistowskich Niemiec. Krótko mówiąc, alianci nie zamierzali traktować Rzymu w jakiś szczególny sposób ze względu na stolicę apostolską. Nawet już po aresztowaniu Mussoliniego, kiedy król Wiktor Emanuel III zaczął skłaniać się ku aliantom, rozlegające się apele, by oszczędzić Rzym, traktowano z nieufnością, zwłaszcza gdy nawoływał do tego papież Pius XII, który sam był Rzymianinem, interweniował w imieniu

Sojusznicy celowali w hutę stali, plac załadunkowy i lotnisko, ale ich bomby nie rozróżniały celów. W wyniku tego jednego nalotu zginęło 1500 cywilów. Robotnicza dzielnica San Lorenzo została zrównana z ziemią. Jak na okrutną ironię losu, bomby obróciły zgliszcze również starożytną bazylikę świętego Wawrzyńca za murami, diakona z czasów starorzymskich, którego władze miały żywcem upiec za jego miłosierdzie wobec ubogich. Gdy Pius XII dowiedział się o tragedii, jaka wydarzyła się 19 lipca, opuścił bezpieczne mury Watykanu, by pobłogosławić ocalałych i ich bliskich ofiary bombardowań. Lśniąca biel papieskiej sutanny pokryła się plamami krwi, gdy papież przedzierał się wśród dymiących grozów i ruin, w których zagrzebane były zwłoki ponad 500 ofiar. Stojąc pośród zrozpaczonego tłumu, Pius wyciągnął ramiona w geście błogosławieństwa niczym okryty bielą żywy krucyfiks. Niespełna tydzień po wizycie Piusa w San Lorenzo Mussolini trafił do aresztu. Obalono go w wyniku głosowania jego własnej Wielkiej Rady Faszystowskiej. Wkrótce potem został aresztowany na rozkaz króla. Hitler był przerażony, widząc, jak liczba rzymskich faszystów topnieje w oczach niczym śnieg w promieniach słońca. To właśnie Niemcom przypadło w udziale uwolnienie Mussoliniego i uczynienie go przywódcą marionetkowego już państwa Salo nad brzegami jeziora Garda w północnej Lombardii i również Niemcom przypadło w udziale przywrócenie faszystowskiej władzy w Rzymie. Podobnie jak Pius, włoski generał Pietro Badoglio próbował chronić stolicę w sierpniu 1943 roku, ogłaszając Rzym miastem zdemilitaryzowanym, czyli otwartym. Ostatecznie próby te zakończyły się fiaskiem. Niebawem Niemcy zaczęli posuwać się na południe w ramach akcji o kryptonimie Operacja Alaryk, nazwanej tak od imienia króla Gotów, który najechał Rzym w 410 roku. 19 września generał pozostawił miasto na pastwę losu, ratując się ucieczką. Ewakuował się Villa Tiburtina wraz z królem, który jechał na czele zielonym Fiatem. Bitwa o Rzym rozegrała się nazajutrz przy Porta San Paolo, którą blisko 2000 lat wcześniej przekraczał idący na śmierć święty Paweł. Młodsi oficerowie i cywile starli się z niemiecką artylerią w heroicznej, lecz skazanej na klęskę walce. Skończyła nam się amunicja, powiedział któryś. Róbcie, co uważacie za stosowne, miał mu odpowiedzieć jeden z oficerów. Po raz pierwszy w historii drzwi bazyliki świętego Piotra pozostawały za dnia zamknięte na zasuwę. W swoim dzienniku amerykańska zakonnica, matka Mary, odnotowała: ulicami miasta płynęła krew. Latem 1943 roku papież Pius XII pospieszył do swoich wiernych, kiedy w listopadzie na Watykan spadły 4 bomby. Ludzie przybiegli szukać u niego pomocy. W kopule bazyliki świętego Piotra wskutek bombardowań wyleciały szyby z okien. Uszkodzeniu uległa również watykańska stacja radiowa. Nazistowska propaganda natychmiast zaczęła o wszystko oskarżać barbari Anglo-Amerykani. Mieszkańcy Rzymu wiedzieli jednak swoje. Na placu przed bazyliką świętego Piotra zgromadził się tłum, a Pius pojawił się w oknie biblioteki, aby wysłuchać głosu swego ludu. Nadeszła wiosna, a Niemcy wciąż władali miastem. Któregoś dnia Pius znów pojawił się na balkonie przed kilkudziesięciotysięcznym tłumem. Mieszkańcy bombardowanego, ogarniętego głodem i nazistowskimi prześladowaniami miasta łaknęli widzenia z papieżem. Według słów jednego z obecnych, w owej chwili na placu kobiet papież był ich jedyną ucieczką i pociechą, gdy tak tłoczyli się w wokół kolumnady Berniniego. Niemieccy żołdacy pilnowali, żebyśmy nie przekroczyli wyznaczonych granic, prawie jakby chcieli nam przypomnieć, gdzie kończy się strefa pokoju, a zaczyna obszar dotkniętego cierpieniem.

Był to fragment książki Rzym, miasto Boga, opowieść o świetności i władzy autorstwa Jessica Warnberg.

23 września nakładem wydawnictwa Znak Liternowa ukaże się książka Chory K. Raj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce Alka Koraba? Arek Korab mieszka w Stanach od 12 lat. Ma tam rodzinę, przyjaciół, firmę i ataki paniki. Kocha ten kraj, ale widzi też jego upadający mit. Zagląda więc tam, gdzie nie sięgają hollywoodzkie kamery ani turystyczne zachwyty i pokazuje prawdziwą Amerykę. Fascynującą, szokującą, uzależniającą i przerażającą zarazem. Chory K. Raj to książka o codzienności zwykłych Amerykanów, o problemach, z którymi muszą się mierzyć, zagrożeniach, które na nich czyhają i braku wsparcia, jakiego doświadczają. Autor patrzy na amerykańską rzeczywistość z perspektywy człowieka, który sam też mierzy się z tamtejszym systemem. Jako Polak widzi Amerykę nieco inaczej niż większość mieszkańców. Dzięki wnikliwości reportera i świetnemu poczuciu humoru pisze tak, że czytelnik od pierwszych stron ma wrażenie, jakby rozmawiał z dobrym znajomym. Arek Korab będzie w Polsce kilka dni w okolicach premiery i wtedy mam nadzieję, że się z nim spotkam. Tematy w książce, jak chorują Amerykanie, jak Amerykanie tańczą z żywiołami, jak pracują Amerykanie, jak wynajmują Amerykanie, jak mieszkają Amerykanie, jak jedzą Amerykanie, jak bronią się Amerykanie. Pewnego razu zwierzyłem się przyjacielowi Amerykaninowi, że moja książka chyba wyjdzie dużo bardziej krytyczna niż planowałem. To fragment tej książki. Jesteś tym gościem, który błaga, żeby go wpuścili na nazistowskie przyjęcie, a potem narzeka na przekąski. Skomentował z lekką urażoną dumą narodową. Po chwili dodał już poważnie, dziś każda sensowna książka o Ameryce musi mieć w sobie gniew. Przeprowadziłeś się tutaj, zanim to szaleństwo stało się oficjalną doktryną. To mocna perspektywa. Dlaczego około 500 000 kobiet co roku godzi się na rozłąkę z noworodkiem i ryzykuje zdrowie, żeby tak szybko wrócić do pracy? Bo nieoficjalne motto Amerykanki wciąż brzmi tak samo. Pływaj albo toń. Tutaj pracodawca zatrudnia pracownika at will, to znaczy, że może go zwolnić w każdym momencie i z dowolnego legalnego powodu. Takim powodem nie jest na przykład ciąża, więc można wskazać, że kobieta nie pasuje do kultury firmy. Udowodnienie, że chodziło jednak o odmienny stan, to już jej problem. Tylko w Montanie pracodawca musi wykazać uzasadnioną przyczynę. Żeby wydawać mniej na szkolne obiady, administracja Reagana próbowała w 1981 roku sklasyfikować jako warzywo ketchup. Pomysł był na tyle absurdalny, że nawet kongres się zawstydził, ale 30 lat później było już inaczej. Przyjaciele, byli sympatyczną fantazją, ale dziś taka opowieść brzmi jak kasandryczna przepowiednia dla ludzi z tego pokolenia. Już zawsze będą musieli dzielić kuchnię z obcymi. Reagan obiecał uczynić Amerykę znowu wielką. Trump obiecał ją uczynić wielką i znowu dostępną. Za 50 lat i za dwukrotnie wyższą cenę. Bajgle są bardziej nowojorskie od pizzy i jak pizza nie zostały wymyślone w Ameryce, jeśli zdołasz im się przyjrzeć dokładniej, to zobaczysz, że to nasze obwarzanki. Przypomnę Państwu, książka Chory K. Raj Alka Koraba ukaże się nakładem Znak Liternowa już 23 września.

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

0: Już godzina 21, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Powołano Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także wkrótce rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie dyrektywy platformowej w Polsce. Będzie także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy tak jak przed godziną od akcji strażaków. W Skoroszycach pali się składowisko pociętej gumy, głównie opon i dętek. Znajduje się ono w zadaszonej popegierowskiej hali o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje obecnie 13 zastępów straży pożarnej. Palą się hałdy gumy o wysokości około 2,5 metra. Znajdują się one także poza halą. W sumie pożar obejmuje powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. Składowisko znajduje się na obrzeżach Skoroszycy. W sąsiedztwie nie ma zabudowy. Brak jest osób poszkodowanych. Powołano Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano władzę związku. Prezesem został Sebastian Rachwalski, wiceprezesem Michał Marek, a członkiem zarządu Łukasz Hawawanko. Przewodniczącym zgromadzenia został starosta Jacek Monkiewicz, a jego zastępcą burmistrz Brzegu Wioletta Jaskulska-Palus, mówi prezes Sebastian Rachwalski.
2: Zawiązanie Związku Powiatowo-Gminnego jest pierwszym niezbędnym krokiem potrzebnym do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w powiecie. Założenie mamy ambitne. Chcemy stworzyć nowoczesną sieć połączeń autobusowych, która będzie alternatywą dla samochodów, która tu pozwoli swobodnie dojeżdżać do szkół, pracy czy do lekarza nie tylko w dni robocze, ale również w weekendy.
0: Za pełnienie funkcji w związku jego przedstawiciele nie będą pobierać wynagrodzenia.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Kurierzy i kierowcy taksówek na aplikacje mają być bardziej chronieni przez prawo pracy. Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę platformową, która ma wzmocnić ochronę osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych.
3: Polska wersja unijnej dyrektywy platformowej ma zmniejszyć przewagę wielkich platform cyfrowych nad szeregowymi pracownikami. Jeśli dojdzie do sporu z aplikacją, to firma, a nie pracownik, będzie musiała udowodnić w sądzie lub przed inspekcją pracy, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Systemy komputerowe zarządzające aplikacjami nie będą mogły już samodzielnie, czyli bez udziału człowieka, wyrzucić kogoś z pracy. Wprowadzane zostaną również surowe kary za naruszenie prywatności pracowników, na przykład poprzez śledzenie lokalizacji kuriera poza czasem wykonywania zleceń. Aplikacje będą musiały oficjalnie zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy, z iloma osobami i pośrednikami współpracują.
0: A był to materiał Michała Makowskiego. Moskwa zaostrza represje wobec emigrantów politycznych. Między innymi zostali oni pozbawieni prawa do otrzymania paszportu w rosyjskich konsulatach na całym świecie.
4: Ustawę zaostrzającą represje wobec emigrantów politycznych podpisał Władimir Putin. Weszła ona w życie natychmiast. Dotyczy każdego Rosjanina, który wyjechał za granicę, a w kraju został skazany na podstawie kodeksu karnego lub administracyjnego. Jak powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOTAK Maria Makarowa, w Rosji od dawna można zostać ukaranym za wszystko.
5: To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego. Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji, to wszystko można znaleźć artykuł.
4: Rosyjskie media niezależne podają długą listę kar, jakie reżim przewidział dla politycznych emigrantów. To m.in. blokada kart kredytowych i rachunków bankowych, zamrożenie prawa własności do majątku ruchomego i nieruchomego, a także pozbawienie dostępu do usług konsularnych.
0: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: KS Obuwnik Prudnik kończy odbudowę zniszczonych przez powódź torów łuczniczych, a powstający dla tej dyscypliny kompleks sportowy będzie jednym z najlepszych w Europie. Sportową arenę oddamy do użytku we wrześniu, mówi Kazimierz Kociuk, trener prudnickich łuczników.
6: Nasz obiekt, taki naprawdę z górnej półki, to będą tory łucznicze, które do tej pory były na tym zalanym terenie. Mamy ofertę dla łuczników kadry olimpijskiej na trawie i niepełnosprawnych, którzy będą mieli tu bardzo równo na tym torze trawy sztucznej, ale również mamy ofertę dla piłkarzy, dlatego że wielofunkcyjny obiekt, dobrze wyposażony, więc cały rok będzie można grać w piłkę.
0: Na odbudowę łuczniczego obiektu prudnicki klub otrzymał ponad 1,5 miliona złotych z Fundacji Rozwój Śląska w Opolu.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dobry wieczór. Trzysetowe starcie zdecydowało o awansie Huberta Hurkacza do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. Spotkanie trwało niespełna 2 godziny. W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Alejandro Tabillo z Chile. Wcześniej w pierwszej rundzie w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak po porażce 4-6, 4-6 z Francuzem Jeanem Monfilsem. Drugie zwycięstwo Jonathana Milana w 83. Tour de Pologne. Włoch został triumfatorem drugiego etapu 151-kilometrowej trasy z Międzyzdrojów do Szczecina. Tym samym powtórzył sukces z pierwszego etapu, na którym też okazał się najlepszy na sprinterskim finiszu. Milan umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce dla Francuza Paula Maniera, a na trzecim miejscu uplasował się Włoch Matteo Malucelli. Na 9. pozycji finiszował Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski.
7: Daliśmy siebie wszystko. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z siebie przede wszystkim, że właśnie jest to top 10. Ostatnie kilometry były bardzo szybkie, tylko dzisiaj troszeczkę ta końcówka była inna niż wczoraj. Była, można powiedzieć, takie trzy bardzo ważne punkty na tym ostatnich finałowych 3 kilometrach, gdzie trzeba było wykonać tak naprawdę kilometr przed metą sprint, bo była zwężka na wąską drogę. No i oczywiście taki nawrót 500 metrów do mety, tam również trzeba było wykonać sprint, no i jeszcze zachować siły na ostatni finish, tak?
3: Już jutro trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry o długości 193,5 km. Herb Renard został trenerem piłkarskiej reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. To powrót francuskiego szkoleniowca do pracy z Iworyjczykami, których doprowadził do Mistrzostwa Afryki w 2015 roku. Renard, który ostatnio krótko prowadził kadrę Tunezji w Mistrzostwach Świata, zastępuje Emrese Faye. Umowa z tym ostatnim nie została przedłużona po mundialu, choć zespół Wybrzeża Kości Słoniowej awansował do fazy pucharowej. Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w 2027 roku. Taką informację podała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W specjalnym komunikacie przekazano, że Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z występu w Mistrzostwach Świata, mimo że mieliby takie prawo na podstawie rankingu FIFA-OB. W tle mogą być polskie przepisy wizowe, które mocno ograniczają możliwość wjazdu do kraju obywatelom Federacji Rosyjskiej. Męski mundial siatkarski odbędzie się od 10 do 26 września 2027 roku w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Łodzi i Krakowie.
1: Pogoda.
0: Wciąż bardzo ciepło, około 32 stopni, ciśnienie 1011 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy to 21 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu lokalnie duże i wtedy znowu może popadać. Jutro na termometrach od 35 do 37 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Poczdamu, bo mamy takie w Opolu, a już ze mną jest Jędrzej Szotek, prezes tego stowarzyszenia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Celem tego stowarzyszenia jest współpraca między miastem Opole i Poczdamem w obszarze kultury, edukacji i sportu, no i oczywiście promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, wymiana doświadczeń z kadrą naukową Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz innymi uczelniami w kraju i poza granicami. To jest cel stowarzyszenia, które oficjalnie widnieje i chcemy też trochę o tym pomówić. Co to stowarzyszenie robi w Opolu? Czy można dołączyć? Jakie macie inicjatywy, akcje? Bo z tego, co przed chwileczką rozmawialiśmy, jeszcze przed wejściem na antenę, to bardzo dużo jest tam pasjonatów i robicie dużo bardzo ciekawych rzeczy.
1: Tak, dokładnie. Staramy się robić jak najwięcej dla współpracy międzynarodowej pomiędzy dwoma naszymi miastami, czyli Opolem i Poczdamem. Tak naprawdę zarysy stowarzyszenia, a dokładnie współpracy pomiędzy dwoma miastami, to rok 1973, kiedy już tam był zarys historyczny w zapisie pomiędzy współpracą tych dwóch miast, czyli Opolem, Poczdamem. Tak naprawdę 20 sierpnia 2012 roku to był taki początek stworzenia się Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Poczdamu. Takie stworzyło się po prostu stowarzyszenie. No i wtedy zaczęliśmy właśnie próbować realizować cele. Na początku tery stowarzyszenia miał Andrzej Jacko, który był prezesem tego stowarzyszenia przez około 18 lat, więc kawał historii w jego rękach. Potem, no tak od roku czasu, od półtorej roku stowarzyszeniem zajmuje się właśnie ja. Cele najważniejsze, tak, w których działamy, to tak jak pani powiedziała, integracja, przede wszystkim integracja pomiędzy dwoma miastami, czyli ta integracja poprzez kulturę, sport, nawet przyjazd delegacji, które łączą tutaj burmistrza, nadburmistrza Poczdamu z prezydentem miasta Opole. Ważnym aspektem jest to, że też w naszym stowarzyszeniu jest około 24 osób, którzy nie są tam dlatego, żeby być, tylko dlatego, że chcą tam się znajdować i współpracować. Przykładem było na przykład wczorajsze spotkanie czterech osób ze Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Poczdamu, którzy mieli ogarnąć przyjazd delegacji poczdamskiej na bieg, właśnie ten Atlantis bieg. To była burza mózgu, chwila, ustalenie terminarzu i tak naprawdę to tak szybko minęło. Ustaliliśmy fajny program tego właśnie przedsięwzięcia.
0: Czyli są tam osoby, które chcą działać, współpracować międzykulturowo, no bo to dotyka przecież różnych kultur. Wiadomo, że nasi sąsiedzi i nasze miasto partnerskie Poczdam nie są aż tak daleko, no ale jednak to jest zupełnie inna specyfika. A pan dlaczego jest to akurat w tym stowarzyszeniu? Czy to są jakieś takie konotacje z tym miastem? Czy może pan tam studiował? Co takiego spowodowało? Mówię też to jako osoba, która była na stypendium Poczdamie. Spędziłam tam rok na uniwersytecie, więc temat jest mi bardzo bliski. Wiem, że to miasto jest w stanie zachwycić, ale właśnie jestem ciekawa też o takie osobiste motywacje.
1: Jest jedna taka rzecz, taka sytuacja, która zbliżyła mnie do tego miasta. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Pojechałem pierwszy raz, jeszcze nie będąc ani prezesem, ale członkiem Stowarzyszenia Opole Poczdam. Stanęłem w sercu Poczdamu, powiedzmy, na starówce, w centralnej części Poczdamu i popatrzyłem się dookoła. Tam nic kompletnie mnie nie ograniczało. Tam przekręciłem się dookoła siebie. Nie miałem żadnej bariery pomiędzy sobą, tak naprawdę. I to, myślę, że mnie najbardziej do tego wszystkiego skłoniło, żeby stać się prezesem tego stowarzyszenia, żeby próbować działać dla dobra tych dwóch miast, żeby próbować po prostu w jakiś sposób działać mocno pomiędzy Poczdamem a Opolem.
0: Przestrzeń miasta, też widzenie nowych możliwości. Czy są organizowane wyjazdy do Poczdamu?
1: Są, tak, są organizowane wyjazdy. To są delegacje członków stowarzyszenia na zaproszenia z jednej strony i z drugiej strony. Albo tworzymy projekt, który pozwala nam zaprosić tutaj naszych przyjaciół z Poczdamu, albo druga strona z Poczdamu tworzy projekt i to, czyli na zasadzie projektów, które są finansowane przez Urząd Miasta, finansowane z składek tak naprawdę naszego stowarzyszenia, to tak naprawdę z tego spotkania z dwoma stronami wynika właśnie to dobro, które wychodzi potem, czyli to, że zaczynamy działać, że zaczynamy coś fajnego razem wspólnie ze sobą tworzyć.
0: Jakie projekty się już odbywały? Jakie tematy? Czy to były wymiany różnych doświadczeń, działań społecznych, socjalnych, edukacyjnych, czy być może krajoznawcze? No bo przecież różne są możliwości.
1: Działanie Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Poczdamu to przede wszystkim łączenie, czyli tak naprawdę my staramy się wyciągnąć organizację, instytucję, osobę z miasta Opole, przekazać ją w stronę Poczdamu. To na przykład jest tak, jak było z grupą biegową. Na przykład Opolska Grupa Biegowa pojechała pierwszy raz, bardzo dawno temu to było już, pojechała do Poczdamu na bieg parkowy, odbywający się w parku. Tam zapoznała się z grupą biegaczy z Poczdamu, no i potem z powrotem w Opolu na Atlantis Bieg stworzyła się kolejna grupa właśnie z miasta Poczdam do Opola przyjechaliby pobiegać. To jest taki przykład, który mówi o tej współpracy, o tym projekcie. Jest również świetny projekt kulinarny. Projekt kulinarny, który buduje społeczność naszych tutaj miejsc, takich jak lodziarnie, takie jak restauracje, które tworzą coś fajnego, dobrego, czyli na przykład tworzą lody w kolorze barw miasta, albo tworzą ciastko, które jest sprzedawane w holenderskiej dzielnicy, w Poczdamie, nazywa się w polskim języku takie opolski jabłecznik, można to tak nazwać. To jest taka beza, która w środku ma jabłko, taki mus jabłkowy i lekką konsystencji śmietany, więc to tak właśnie wygląda. To jest właśnie też taka forma.
0: Bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, ci, którzy będą z Was w Poczdamie, warto takie nasze opolskie ciastko właśnie tam spróbować w dzielnicy holenderskiej, która zresztą jest bardzo też ciekawa, bo same miasteczko jest miasto, jest niezwykle interesujące. Wiem, że nasze uniwersytety właśnie przez taką też moją osobistą historię ze sobą współpracują i jest i szereg różnych konferencji i są też możliwości stypendialne dla studentów. Ale miasto jest niezwykłe, bo jest przecież i Pałac Sanssouci, i wspaniały uniwersytet, i bardzo dobre galerie sztuki, bardzo głośna zresztą była wystawa w ubiegłym roku impresjonistów, na którą także sporo było wycieczek z Opola. Ma coś w sobie to miasto takiego szczególnego i chyba jest też coraz więcej turystów z Poczdamu, którzy przyjeżdżają do nas do Opola. Dobrze się tu czują u nas.
1: Tak jak mówią przyjaciele z Poczdamu, że coraz więcej oprowadzają wycieczek z Polski, z Opola. Ludzie coraz bardziej utożsamiają się też właśnie z taką wymianą pomiędzy dwoma miastami. Wiedzą, że Opole jest tutaj w województwie opolskim. Wiedzą, że to miasto jest tym miastem partnerskim Poczdamu. Też jest olbrzymia wiedza ludzi, którzy pracują w Poczdamie. Jest też duża mniejszość polska tak naprawdę w Poczdamie, która buduje tą tożsamość lokalną i mówiącą o współpracach, o Polsce tak naprawdę, bo to też jest ważne zaznaczyć to, że to jest też budowanie partnerstwa polsko-niemieckiego to jest partnerstwo, które daje nam możliwości budowania tak naprawdę pomiędzy dwoma krajami fajnej współpracy. To jest właśnie przyciągające w tym wszystkim.
0: Pan ma jakieś ulubione miejsce w Poczdamie?
1: U mnie najbardziej takie fajne miejsce to jest po prostu, tak jak mówiłem i wspomniałem, to centrum i serce Poczdamu, Park Sanssouci, pałac jest magiczny. Te tarasy, które tam są, przejście się po właśnie parku, to jest coś pięknego. Zieleń tego miasta, parki, przy tak gorącej pogodzie, która teraz jest, tam jest pełno zacienionych miejsc, pełno ciekawej architektury. Można troszeczkę zobaczyć Florencji, można zobaczyć dużo wody, można zobaczyć naprawdę mnóstwo historycznych aspektów, które tam właśnie w Poczdamie są.
0: No i warto także wspomnieć, że w Poczdamie, w zasadzie w jego części, w Babelsbergu, w dzielnicy, jest park filmowy. Spełnia taką funkcję jak nasza łódzka filmówka, uczelnia, która się także tam znajduje. Wspaniała wytwórnia filmów, gdzie było kręconych w niezrzeszonej ilości filmów, w tym oscarowych. Do dzisiaj można zobaczyć wspaniałe scenografie, chociażby Metropolis Fritza Langa i inne. No tam jest też taka perełka, do której warto się wybrać.
1: Oczywiście, to jest miejsce naprawdę piękne. Mieliśmy tam możliwość akurat w jednym z hotelików nocować jako nasze stowarzyszenie i był to hotel dedykowany typowo pod filmówkę, czyli cała sceneria, całe pokoje były właśnie w tej kulturze, w tej właśnie takiej, w takim obrazie filmowym. To było naprawdę coś pięknego. Przejście się przez park, przejście się przez właśnie te duże hale pomiędzy tym wszystkim, dają naprawdę wielkie, wielkie wrażenie.
0: Unikatowe miejsce na mapie Poczdamu. No i sam region jest też niesamowicie ciekawy, bo Brandenburgia jest też takim miejscem, gdzie odnaleźć przecież można i ślady Słowian. Jak sama nazwa Poczdamu wskazuje, te konotacje są bardzo silne. Sporo jest tam takiej kultury, bardzo bliskiej też Polsce, choćby i z tego powodu. To chyba także taki ważny element szukania tego, co wspólne, bo większość stowarzyszeń, takie, które zachęcają do współpracy pomiędzy miastami, przede wszystkim szuka tego, co nas łączy, bo budujemy na tym, co wspólne zawsze. I to myślę, że to jest też taki bardzo ważny element edukacyjny, kiedy myślimy o współpracy, o porozumieniu i w ogóle o takim myśleniu, kim jesteśmy na mapie Europy.
1: Tej kulturze, która też nas właśnie łączy. W Poczdamie co roku odbywa się bardzo piękna inicjatywa, która odbywa się właśnie w grudniu. Jest to Stentmark, czyli na jednym z placów Poczdamu jest otwarta przestrzeń dla pokazania kultury, dla pokazania jarmarku bożonarodzeniowego, który tak naprawdę łączy pokolenie, łączy ludzi, łączy kulturę. Tam też odbywa się pokaz rękodzieła, rzeczy, które tutaj z Polski do Poczdamu na to wydarzenie przyjeżdża.
0: Czyli nie tylko Drezno, nie tylko Berlin, ale także Poczdam jest takim miejscem, gdzie można pojechać zimą i zobaczyć, jak wyglądają jarmarki bożonarodzeniowe, które są w Poczdamie też w różnych miejscach, bo to jest też bardzo ciekawe, że o ile na przykład w Dreźnie czy w Wiedniu te jarmarki bożonarodzeniowe są głównie na placu głównym, czyli wokół rynku, to Poczdam ma to do siebie, że ma kilka miejsc.
1: Tak,
0: mnie to mocno urzeka.
1: Rozrzucone jest to tak bardzo mocno, właśnie tak jak mówimy o centralnej części miasta, w samym sercu jest największe miejsce jarmarkowe, ale też po różnych dzielnicach w Poczdamie można wejść w klimat danego regionu, danej kultury i zobaczyć tak naprawdę piękno tego właśnie terenu.
0: No i do tego zachęcamy, żeby też tam pojechać. Rozumiem, że stowarzyszenie także organizuje taki wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy. To jeszcze przed nami, bo wiadomo, że trwa lato, ale już można to sobie planować.
1: Najbliższy wyjazd to jest taki to jest takie wydarzenie Summerfest. On odbywa się, jest nazwany Summerfestem, ale też organizacja, która jest zrzeszona w tym, BBAG, obchodzi w tym czasie 35-lecie. Jesteśmy na to wydarzenie właśnie też zaproszeni jako Stowarzyszenie Opole Poczdam, jako miasto partnerskie. Jesteśmy zaproszeni na to wydarzenie i już jutro tak naprawdę wyjeżdżamy z delegacją do Poczdamu i tam będziemy rozmawiać, dyskutować o działalności pomiędzy dwoma miastami, spotykać się z

0: Drzwi w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Poczdamu są zawsze dla każdego otwarte. Kto ma taką miłość do właśnie kultury, chęć zobaczenia kultury niemieckiej oraz tej naszej opolskiej, polskiej kultury, bo to też jest zadanie nasze, żeby te kultury łączyć. Tak naprawdę działamy w miejscu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria na Barlickiego 1-3 w Opolu. To jest nasza siedziba główna. Tam codziennie tak naprawdę możemy przyjść, porozmawiać na temat tego, co chcielibyśmy zrobić w strukturach pomiędzy Opolem a Poczdamem, porozmawiać tak naprawdę o współpracy, zapisać się do stowarzyszenia, bo to też fajne. Zachęcam też młodych ludzi, którzy mają ochotę właśnie powspółpracować, powyjeżdżać, zobaczyć coś ciekawego, turystycznie się pobawić tak naprawdę w tym wszystkim, no bo to nie jest tylko forma tego, że jesteśmy w Opolu, przyjmujemy delegację z Opola, ale też jedziemy do Poczdamu, widzimy zawsze coś innego, tak jak ja, na przykład jadąc do Poczdamu, zawsze zobaczę coś innego, zawsze tam jest inny program, który pokazuje nam inną historię, inne miejsca właśnie w Poczdamie. Więc do tego zachęcam, żeby przychodzić, żeby się dopytywać, żeby też współpracować, żeby też organizacje, które działają tutaj na terenie Opola, przybywały do nas, zapraszały nas na różne wydarzenia, które są związane z współpracą międzynarodową, bo to nie tylko współpraca pomiędzy miastami jest ważna, ale łączenie też na przykład innych miast partnerskich do współpracy międzynarodowej. To też jest wartościowe.
1: Ale też łączenie organizacji, stowarzyszeń, bo przecież może się do Was zgłosić jakieś stowarzyszenie, organizacja i powiedzieć, no chcemy z kimś powspółpracować z zagranicy. Może akurat Poczdam też ma kompatybilną, podobną tematycznie organizację, z którą moglibyśmy nawiązać współpracę. Albo na przykład ktoś organizuje jakiś międzynarodowy projekt i poszukuje partnera z zagranicy. A Poczdam jest przecież i blisko, jest osiągalny. No i samo to, że no jednak jest ta organizacja, czyli stowarzyszenie, o którym dzisiaj mówimy, które funkcjonuje od 1973 roku, czyli to jest organizacja, stowarzyszenie, któremu można naprawdę ufać. No tyle lat tutaj u nas, wpisane już i w historię rozmaitych osób, spotkań, miejsc. No to jest bardzo długa historia, która ma ponad 50 lat. To jest niebywałe, że taka współpraca tyle lat funkcjonuje, tym bardziej, że przecież zmieniały nam się sposoby funkcjonowania państwa, zmienił nam się system, a dalej jednak ta przyjaźń przetrwała. To też, myślę, bardzo dobrze świadczy i pokazuje o sile przyjaźni i relacji, bo te wszystkie współprace w zasadzie to najpierw chyba są zbudowane na takim czynniku ludzkim, to znaczy musimy się lubić, przyjaźnić, po prostu lubić sobą spędzać czas, żeby móc razem współpracować, bo to przecież nie jest praca, to są przecież organizacje, które pracują dlatego, że chcą, nie przynoszą, nie generują zysków, ani nie przynoszą wynagrodzenia.
0: W żadnym stopniu tak naprawdę to jest naprawdę przyjaźń. To jest budowanie relacji, to jest budowanie koleżeństwa pomiędzy ludźmi mieszkającymi w Poczdamie i mieszkańcami Opola, patrząc pod względem naprawdę każdej kategorii, bo tu sportowej, edukacyjnej, szkoły, wymiany, wymiany
1: szkolne. Czyli także wspieracie, żeby szkolne wymiany?
0: Tak, dokładnie. Wymiany szkolne, tak naprawdę również wymiany młodzieży. Ostatnio projekt związany z seniorami. No strona z Poczdamu, przyjeżdżająca tutaj do nas na dni seniora, była zaskoczona, jak można świętować przez 4-5 dni w taki sposób. Czyli zaczynając od koncertu, przechodząc przez majówkę, wchodząc na wielki bal senioralny, kończąc na grze miejskiej, to im się bardzo spodobało. To im się bardzo spodobało i tak naprawdę patrząc pod względem Poczdamu, tam troszeczkę inaczej o tym myślą. Tam jest profilaktyka, tam są wykłady, zabawy. To też łączy, bo to też jest ważne. ale

0: tak jak mówię, że zobaczyli kawał fajnej zabawy, połączonej również z wymianą doświadczeń Rady Seniorów Miasta Opole, gdzie zorganizowane było takie właśnie spotkanie, w którym uczestniczyła Rada Miasta Opole, senioralna Rada Miasta, razem z przedstawicielami Rady Miasta Senioralnej Poczdam. Więc to była taka świetna próba wymiany właśnie doświadczeń.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o wymiany szkolne, o wymiany też na poziomie uniwersyteckim? Dużo się tego odbywa?
0: Szczerze powiedziawszy, w mojej krótkiej karierze bycia prezesem stowarzyszenia na razie nie mieliśmy tej możliwości współpracy, ale z tego, co mówił poprzednik, czyli Andrzej, takie współprace były w zakresie sportu, w zakresie działalności chórów akademickich. To było coś fajnego, bo miejsca, w którym występowały chóry, były naprawdę, naprawdę świetne. Dlatego też zachęcam do współpracy właśnie czy Uniwersytet Opolski, czy Politechnikę Opolską z wszystkimi swoimi wydziałami, żeby zacząć mocniej współpracować w tym zakresie wymiany międzynarodowej, bo to jest w odbiciu dla nas wszystkich w takim fajnym po prostu tonie i fajnie by było to po prostu robić.
1: Kiedy kolejne spotkanie stowarzyszenia? Czy macie jakąś stałą datę, kiedy się spotykacie, czy to zależy od potrzeb?
0: Zależy to zazwyczaj od potrzeb, ale staramy się co 3 miesiące ze sobą spotykać. W naszej siedzibie, czyli w Domu Dziennego Pobytu Magda Maria, tam mamy takie co 3-miesięczne spotkania, na których no, rozmawiamy na ten temat, co by można było fajnego zrobić, co by można było wzbogacić. Częstsze spotkania są na początku roku, kiedy wchodzą właśnie projekty, o których rozmawiamy zazwyczaj i układamy plan roczny, więc tutaj jest ta częstotliwość spotkań właśnie częstsza.
1: A jakie plany jeszcze na końcówkę roku?
0: Na końcówkę roku to jest przede wszystkim właśnie wyjazd na jarmark świąteczny, no i październik jest rewizyta w Poczdamie kulinarna, czyli osoby, które przyjechały z Poczdamu do nas tutaj, do Opola, robiąc te fajne, świetne rzeczy, czyli to ciasteczko, te lody, jadą teraz do Poczdamu i tam będą tworzyć coś ciekawego, kulinarnego właśnie w Poczdamie.
1: Już myślałam, że jadą, żeby sprawdzić i przetestować, jak idzie partnerom właśnie w tym mieście. Czy u nas też są takie produkty, to znaczy takie właśnie koloryty poczdamskie w opolskich restauracjach?
0: Na razie nie, ale tak jak mówię, że to będzie początek tego. Ta wymiana, która teraz właśnie nastąpi w październiku, będzie taką szansą, że to, co stworzy się właśnie w Poczdamie, przyjedzie tutaj w rękach kucharzy do Opola. I wtedy będzie szansa czegoś fajnego zasmakować z kuchni niemieckiej. No, restauracje nasze na pewno już coś ciekawego serwują z podpowiedzi kucharzy, którzy byli na ostatniej wymianie. No, ale tak jak mówię, że to na pewno będzie takim magnesem i takim dobrym początkiem tego wszystkiego w październiku.
1: Czy pan ma jakieś ulubione danie, które tam właśnie pan w Poczdamie spróbował?
0: Ja, no niestety, może to jest takie trochę głupkowate, ale u mnie curry wurst jest takim przysmakiem. Wiem, że to może nie jest lokalnie, ale To jest to, co tam mi smakuje. Jest mnóstwo fajnych rzeczy, tak jak na przykład ichnie, taki kotlet, powiedzmy kotlet schabowy, ale po ichniemu. To jest coś z
1: dobrego. Poddamy sznycel.
0: Tak, dokładnie. Brakło mi tego słowa.
1: To curry wurst rzeczywiście cieszy się dużą popularnością w Niemczech i w zasadzie każde miasto ma trochę inny sposób przygotowywania, bo to jest kiełbaska, która jest polana. Ketchupem to jest złe określenie, no to jest coś, co przypomina ketchup, sos, który też ma określone przyprawy, no i posypane jest właśnie przyprawą curry. To jest taka, no nie chcę mówić narodowa potrawa niemiecka, ale bardzo rzeczywiście znana i ten smak jest wyjątkowy, to niewątpliwie, ale też są bardzo dobre zupy i ze szparagów i z dyni, też się specjalizują w tym restauracje poczdamskie, kiedy się jesienią przebywa właśnie w tym mieście, to są wręcz wyścigi, która restauracja zrobi coś lepszego, albo tak zwane flammkuchen, czyli też to jest takie ciasto drożdżowe i na to są ponakładane różne rzeczy. Także można w niektórych restauracjach opolskich to właśnie flammkuchen spróbować w sezonie jesiennym. To jest bardzo ciekawe, że te smaki się w jakimś stopniu przenikają i możemy się cieszyć z tej różnorodności, bo myślę, że to jest też bardzo ważne.
0: Dokładnie tak. To jest ten smak, który się przeplata pomiędzy Opolem a Poczdamem. To jest bardzo fajne i smaczne.
1: Czy jakieś marzenia ma stowarzyszenie? Czy macie jakieś takie daleko idące pomysły, plany na to, co można zrobić w perspektywie kolejnych lat, nie mówię roku, ale kolejnych lat?
0: Tak naprawdę utrzymanie tej współpracy 50-letniej to jest już wielki sukces, ale tak naprawdę rozwijanie, wprowadzenie młodych ludzi do stowarzyszenia byłoby na pewno impulsem do rozwoju stowarzyszenia. To by było naprawdę wartościowe. Takie największe moim marzeniem jest to, żeby miasta cały czas potrafiły ze sobą rozmawiać, żeby ta kultura i te słowa, które są wypowiadane pomiędzy naszymi stowarzyszeniami, były cały czas działające, cały czas funkcjonujące. I to jest takie najważniejsze marzenie, żeby to cały czas tak naprawdę trwało.
1: Jest taka grupa na Facebooku Opole Poczdam Opel, która zachęca do tego, żeby razem współpracować, ale też, żeby uczyć się języków, bo wiem, że odbywają się w klubie w Poczdamie zajęcia z języka polskiego. No my mamy tutaj w Opolu bardzo dużo różnych możliwości, bo i biblioteki organizują akcje i szereg innych szkół, ale czy wy także proponujecie naukę języka niemieckiego?
0: Poczdam Klub w Poczdamie właśnie stworzył taką możliwość uczenia się języka polskiego. Jest to 2 razy w tygodniu spotkanie z właśnie osobą, która mówi w języku polskim. No i coraz więcej osób przyjeżdżających z Poczdamu do nas, do Opola, mówi lub stara się mówić po polsku. Więc to jest świetna sprawa. W naszym stowarzyszeniu chcemy zachęcić i stworzyć taką możliwość uczenia się języka niemieckiego z korzyścią dla nas wszystkich tak naprawdę, bo to przy wymianach jest bardzo, bardzo istotne, żeby starać się mówić w Poczdamie w języku niemieckim, a w Polsce po polsku, żeby to w jakiś sposób funkcjonowało kulturowo, wymiennie. I to by było chyba fajne właśnie, że jest taka możliwość porozumienia się bez barier, żeby każdy, kto pojedzie do Poczdamu, czuł się swobodnie, bo jednak czasem ten język nas ogranicza. Sam ja widzę ten problem, staram się mówić po niemiecku, ale czasem to nie wychodzi. Dlatego strona z Poczdamu zawsze wspiera mnie tym, że jest osoba w języku polskim i potrafi wytłumaczyć te pewne nasze słowa, przetłumaczyć to, co się mówi.
1: Oczywiście język ma służyć komunikacji, ale też kiedy sobie uzmysłowimy, że tak naprawdę to porozumienie jest bez żadnych barier i można sobie nawzajem tłumaczyć i też wzrastać w tym języku, to myślę, że to jest też wielka siła, którą potem można przenosić na rozmaite języki z różnymi grupami społecznymi. To na pewno bardzo ciekawe. Ten klub języka polskiego, który jest w Poczdamie, wiem, że się spotyka. Każdy pierwszy poniedziałek w miesiącu i prowadzi bardzo różne zajęcia i bardzo różne rozmowy i informuje też o tym w mediach społecznościowych. Także w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak wyglądają te produkty, o których mówiliśmy, między innymi to ciastko jabłecznik, naprawdę wspaniale, świetnie wygląda. Dodam także, że można chyba dojechać pociągiem do Poczdamu, prawda?
0: Tak, jest pociąg, jest pociąg do Berlina, no i potem można przesiąść się w pociąg do Poczdamu, więc jest bardzo proste i łatwe 4-godzinne połączenie z Opola do Poczdamu. Więc to jest bardzo, bardzo przyjemna trasa. Nawet powiedziałbym szybsza i wygodniejsza niż podróżowanie samochodem. Więc, a też trzeba przyznać, że wybraliśmy się kilka razy pociągiem i była świetna dyskusja. Lepsza niż w samochodzie. To naprawdę sprzyja relacjom, które gdzieś tam się zawsze budują.
1: Jeszcze musimy podnieść jeden temat, bo jest też wymiana twórców ludowych, prawda? Często na te inicjatywy, na te spotkania i ten Summerfest, o którym mówiliśmy, czy też Jarmark Bożonarodzeniowy, to jest także taki czas, gdzie spotykają się twórcy ludowi.
0: Tak. Kultura to jest przede wszystkim takie przesłannik naszej działalności. Przebieramy się w nasze stroje ludowe, pokazujemy te nasze stroje ludowe, chcemy je tak naprawdę postawić na piedestale, tak pokazać je bardzo dosadnie, jak my wyglądamy tutaj na Śląsku Opolskim i też z powrotem w drugą stronę, przyjeżdżając tutaj na targi turystyczne ze strony Poczdamu do Opola, jest stanowisko, które jest właśnie na rynku postawione i tam pokazuje się regionalne tradycje właśnie poczdamskie, które pokazują i strój ludowy, też można coś znaleźć z Podlady, czyli coś mocniejszego, co jest tworzone w Poczdamie.
1: No i także wymiana muzyczna, bo wiem, że było też takie spotkanie w ubiegłym roku, które mówiło o tym, by szkoły muzyczne i w Opolu, i w Poczdamie współpracowały, bo taka współpraca była. To też myślę bardzo ciekawe, że muzycy mogą się spotykać.
0: Jest w ogóle coś takiego jak Europa Fest, która wprowadza i to jest tak naprawdę miejsce, gdzie spotykają się wszystkie, to odbywa się w Poczdamie, jest to inicjatywa, która zrzesza wszystkie europejskie kraje w jednym miejscu i pokazuje kulturę, zaprasza zespoły danych miejsc i daje możliwość pokazania kultury, pokazania możliwości muzycznych z danego regionu.
1: Czy też w Poczdamie, czy w okolicach, czy w tym stowarzyszeniu, ale po tej stronie niemieckiej, są osoby, które wyjechały z Opola i mieszkają właśnie na tamtych terenach?
0: Tutaj trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak mówię, za mało czasu minęło, żebym mógł na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że są osoby, które tak naprawdę w ogóle nie były związane z Opolem, ale jednorazowa podróż do Opola, właśnie wymiana pomiędzy naszymi miastami, stworzyła taką więź i taką chęć bycia w stowarzyszeniu, bycia jej członkiem. I to tak scementowało te dwie strony po prostu.
1: Pytałam także o to, ponieważ też kiedy śledziłam media społecznościowe Opole, Poczdam, Poczdam, Opel, to zauważyłam, że są osoby, które właśnie mieszkały na terenie naszego województwa. Teraz wiem, że mieszkają w Niemczech i rozpoznaję je twarze. I tak właśnie też o tym myślę, że te takie kluby i zarówno tam, jak i u nas mogą być takim miejscem, gdzie można cały czas trzymać kontakt właśnie też ze swoim regionem i to jest też wielka siła takich klubów.
0: Na pewno tak. Na pewno jest to taki łącznik, taka ciągła informacja i cały czas tak naprawdę można być w kontakcie pomiędzy dwoma stronami, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, co dzieje się w Poczdamie, co dzieje się w Opolu i jesteśmy łącznikiem, po prostu łącznikiem dla każdego, dla osoby, która przyjdzie za przeproszeniem z ulicy, czy dla dużej instytucji, która ma ochotę dowiedzieć się, co ciekawego jest w Poczdamie.
1: Media społecznościowe pokazują cały czas szereg przede wszystkim twarzy, spotkań i bardzo dużo radości. To chyba też taka wielka siła, prawda? Tego, że spotykacie się radośnie, ale są też plenery malarskie.
0: Są plenery malarskie. Odbył się on 2 lata temu, 3 lata temu ostatnio. Wyjechaliśmy do Poczdamu, usiedliśmy w bardzo malowniczym parku, usiedliśmy i zaczęliśmy malować, tworzyć. To, co ciekawego w głowie się pojawiło, z właśnie zieleni i twórczości i tak naprawdę zabytków Poczdamu. W drugą stronę też wyjechała delegacja z Poczdamu. Właśnie namalowaliśmy tutaj w Opolu wszystkie te atrakcje, które nas dotyczą. Z tego wszystkiego powstała galeria na płocie, która pokazywała te prace, pokazywała te rzeczy, które były malowane. Więc to było też właśnie dzięki Młodzieżowemu Domu Kultury, przy właśnie tej galerii na płocie można było zobaczyć i podziwiać prace, które zostały stworzone przez poczdamską i opolską stronę malarską.
1: Co roku także w Opolu odbywają się międzynarodowe targi turystyki i także wasze stowarzyszenie ma tam swoje stoisko, też opowiada o swoich działaniach, o których tak krótko dzisiaj wspomnieliśmy. No nie jesteśmy w stanie opowiedzieć tych 50 lat i tej współpracy, ale zachęcamy, żeby podróżować i do Poczdamu, żeby też kontaktować się z waszym stowarzyszeniem. Kto czuje, że chciałby trochę razem powspółpracować, zobaczyć inną perspektywę, inne miejsca, zobaczyć jak działają rozmaite kluby albo nawiązać także współpracę między organizacjami, to można się oczywiście do was zgłaszać.
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy otwarci tak naprawdę cały czas. Telefonicznie możemy rozmawiać również co preferujemy osobiście. W każdym dniu to będzie dla nas wielka przyjemność.
1: I o tym wszystkim państwu opowiadał Jędrzej Szotek, prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Poczdamu. I ja też w ogóle tak myślę, że samo to, że w nazwie jest Przyjaciół Poczdamu, takie przyjacielskie spotkanie, no dzisiaj tak bardzo potrzebujemy takich przyjacielskich, ciepłych, dobrych spotkań, które oczywiście rozrastają się na różne przestrzenie działalności edukacyjnej, sportowej i społecznej, ale ta przyjaźń jest takim bardzo ciekawym fundamentem.
0: Tak, tak, myślę, że właśnie to jest najważniejsze. Przyjaźń w tym wszystkim buduje i daje nam nadzieję na to, że będzie fajnie, że będą pomysły i że będzie nadzieja na świetną współpracę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: zbliża się godzina 22, tu Radio Poland FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. W Skoroszycach płonie składowisko gumy. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. W wiadomościach także cyberataki na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne w USA.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. I ponownie zaczynamy od Skoroszyc. Tam pali się składowisko pociętej gumy, głównie opon i dętek. Znajduje się ono w zadaszonej hali o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Brak jest osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży. Palą się hałdy gumy w wysokości około 2,5 metra. Znajdują się one także poza halą. Jak poinformował Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w sumie pożar obejmuje powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. Składowisko, dodajmy, znajduje się na obrzeżach Skoroszyc, w sąsiedztwie nie ma zabudowań.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informacje potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że Polak nie był żołnierzem i zajmował się pomocą miejscowej ludności.
2: Mogę oczywiście niestety z głębokim żalem potwierdzić informacje o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Tutaj oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
0: Do śmierci wolontariusza doszło kilka dni temu. MSZ nie informowało wcześniej o sprawie, ponieważ, jak wyjaśnił Maciej Wewiór, w takich sytuacjach pierwszeństwo do uzyskania informacji ma rodzina zmarłego. W co najmniej kilkunastu amerykańskich stanach odnotowano przypadki cyberataków wymierzonych w zakłady wodociągowe i kanalizacyjne, informuje ABC News. Według źródeł głównym podejrzanym o przeprowadzenie ataków, które mogą pozbawić operatorów kontroli nad systemami poprzez zmianę haseł lub wyłączenie alarmów, jest Iran, choć jego udział nie został oficjalnie potwierdzony.
3: Służby obawiają się, że może to być testowanie amerykańskich zabezpieczeń urządzeń krytycznych. Jak dotąd nie odnotowano poważnych zakłóceń w dostawach wody ani w procesie oczyszczania ścieków. FBI apeluje do operatorów infrastruktury o odłączenie systemów od internetu tam, gdzie jest to możliwe, oraz zapoznanie się z procedurami przejścia na sterowanie ręczne na wypadek przejęcia kontroli nad systemami automatycznymi przez osoby niepowołane.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: 167 km na godzinę na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Z taką prędkością jechał motocyklista zatrzymany przez strzeleckich policjantów ruchu drogowego. Kontrola prędkości miała miejsce na drodze krajowej numer 94 poza obszarem zabudowanym. Pomiary pokazały, że kierujący Suzuki przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 77 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna został również ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policja przypomina, piękna, słoneczna pogoda sprzyja motocyklowym przejażdżkom, jednak nie może być powodem do lekceważenia obowiązujących przepisów.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
4: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Інформаційні підсумки до вашої уваги. У Києві відбулася зустріч представників України та Польщі щодо історичного діалогу та розвитку двосторонньої співпраці. Голова комітету Сейму Польщі із закордонних справ Павел Коваль обговорив із заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук питання ексгумації роботи істориків, відкриття архівів та зниження напруги навколо тем національної пам'яті. Також йшлося про підтримку України та залучення польських інвестицій до відбудови. Павел Коваль наголосив на важливості стратегічного партнерства між двома країнами та подальшого розвитку співпраці. В Україні готують власну ракету-перехоплювач FP7X для боротьби з балістичними цілями. Розробкою займається компанія Firepoint у співпраці з європейськими партнерами. Вартість ракети планують знизити до менш як мільйона доларів, а перші версії працюватимуть за принципом ураження бойовою частиною, подібно до Patriot PAC-2. У перспективі розробники планують перейти до технології прямого зіткнення з ціллю. Очікується виробництво до 2000 таких ракет на рік. Проєкт є частиною ініціативи протиповітряної оборони «Фрея», яку вчора анонсував президент Володимир Зеленський. Українські рятувальники допомагають Франції у боротьбі із масштабними лісовими пожежами. Зведений загін ДСНС працює у комуні Ле-Порш у департаменті Жеронда. Фахівці захищають лісові насадження та не допускають поширення вогню на важливі об'єкти. Місцеві жителі зустріли українських вогнеборців оплесками та словами подяки українською мовою. Французькі колеги високо оцінили професіоналізм українських рятувальників. Роботи з ліквідації пожежі тривають у взаємодії двох країн. І до локальних новин. В Опольському воєводстві продовжили попередження через сильну спеку. За прогнозами синоптиків, найближчими днями температура в день підніматиметься до 33-38 градусів, а вночі не опускатиметься нижче 18. Завтра упродовж дня очікується до плюс 35. Місцями можливі короткочасні дощі. Спекотна погода у регіоні збережеться до 7 серпня. І це була остання інформація нашого випуску. Бережіть себе. Програму підготувала Олександра Піаста. Слухайте нас вже завтра.
1: Погода.
0: Niecałe 30 stopni, a godzina 22. Ciśnienie nieco wzrosło, 1012 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy to od 21 do 23 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu lokalnie duże i wtedy miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 35 do 37 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęli dziś Marcelin Brój i Denis Walecko, pracownicy Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dobry wieczór, witajcie.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim.
0: A spotykamy się tak dosyć świeżo jeszcze po urodzinach Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, 73. Jak udała się impreza?
1: Impreza udała się naprawdę znakomicie. Na terenie ogrodu panowała niesamowita atmosfera. Ogród był cały rozświetlony, przepiękna iluminacja. Był przepiękny, duży, gigantyczny wręcz tort. Było ognisko, była strefa zabaw dla dzieci, na której dzieciaki mogły puszczać sobie bańki mydlane, potężne. Więc naprawdę cała atmosfera była niesamowita.
0: To była taka część właśnie rozrywkowa, a dzisiaj spotykamy się w studiu Radio Opole w programie Szepty Natury, bo wy w tym ogrodzie zoologicznym próbujecie właśnie odtworzyć maksymalnie jak się da te warunki takie naturalne dla zwierząt, żeby one czuły się tam dobrze, bezpiecznie, komfortowo, żeby ich dobrobyt był zapewniony. I tak się zastanawiam, jak w trakcie takich wysokich temperatur, to znaczy w trakcie upalnych dni, wy pomagacie zwierzętom, bo one mają wtedy też naprawdę gorący czas.
1: Tak, zwierzaki mają też wtedy gorąco, tak, odczuwają to tak samo jak my, a nawet i można powiedzieć, że bardziej przez to, że mają grube futerka, szczególnie zwierzaki, które są z tych chłodniejszych regionów świata i wtedy faktycznie im pomagamy. Przygotowujemy lody w zależności od gatunku. Jeśli są to zwierzęta owocożerne, no to wtedy mrozimy owoce. Jeśli są to zwierzęta drapieżne, wtedy mrozimy mięsko mielone, rybkę mrozimy. Mamy też na terenie całego ogrodu zraszacze, które są po to, żeby schłodzić naszych zwiedzających, bo nam też jest przecież gorąco.
0: Denis, w ogóle słyszałam, że w ogrodzie w Czechach zoologicznym, w Pradze dokładnie, pracownicy tego ogrodu podają kilkaset, a może nawet kilka tysięcy kostek lodu dla niedźwiedzi, żeby im też było nieco chłodniej.
1: Tak, no zdecydowanie niedźwiedź polarny, no już jak sama nazwa wskazuje, uwielbia chłód i taka temperatura absolutnie mu nie sprzyja, szczególnie że posiada też grube futro, którego świetnie w sumie chroni przed różnymi warunkami atmosferycznymi. No i też próbujemy właśnie na każdy możliwy sposób uprzyjemnić pobyt naszym zwierzakom. Są zraszacze zainstalowane, zwierzaki też bardzo chętnie z nich korzystają. Więc robimy co w naszej mocy, żeby ten ich pobyt u nas był jak najbardziej przyjemny.
0: Marcelina, które gatunki zwierząt najbardziej potrzebują tej ochłody?
2: Myślę, że tak naprawdę wszystkie potrzebują dużej ilości wody. Szczególnie narażone są te gatunki, które są u nas na dworze, w słońcu tak naprawdę często, więc zapewniamy im jak największą ilość cienia. Wielbłądy na przykład mają zainstalowane takie piękne zraszacze, że tak powiem, skorzystają z tego bardzo fajnie. Uchatki tak naprawdę też mają dodatkowe różne rzeczy, lody zapewnione, zraszacze, więc tak naprawdę wszystkie te zwierzęta, o wszystkich musimy pamiętać. Arbuzy to jest coś, co do nas też przychodzi w ilościach ogromnych, że tak powiem, więc to jest taki też rarytasik, ponieważ to wiadomo nie jest karma na co dzień tak naprawdę, ponieważ arbuz zawiera dużo cukru, więc dbając o tą dietę po prostu też to są takie specjalne dni, więc wtedy też nasze zwierzęta korzystają, dostają arbuza od małych kawałeczków, wiadomo, dla jakichś tam mniejszych zwierzątek, po całe nawet arbuzy, nawet jaguary korzystają z tego. Jest to dla nich też taki rodzaj, forma zabawy często, bo wiadomo, najpierw trzeba tego arbuza rozwalić, a później można się tam schłodzić, gdzieś tam polizać, nawet te koty liżą te arbuzy, bawią się tym, więc przyjemne z pożytecznym. Taki na przykład wielbłąd zje tego arbuza na raz, więc też kilka ich tam wleci, więc tak naprawdę o każde zwierzę dbamy.
0: A czy podczas upałów zwierzęta mają zmniejszony apetyt?
2: Wydaje mi się, że tak, dosyć jest to zauważalne, ponieważ tego mięsa szczególnie wtedy schodzi mniej, więcej te zwierzę odpoczywa gdzieś tam w cieniu, jest trochę rozleniwione, więc schodzi nam tej karmy mniej w takie upalne dni, gdzieś bardziej idziemy w tą stronę, że więcej wody, zwierzęta z tego bardziej korzystają, wiadomo, lód też jest, więc gdzieś idą w tą stronę schłodzenia się niż gdzieś tam obżarcia się, że tak powiem.
0: A jak zmieniają się te jadłospisy, jak już wspomniałeś właśnie o tych arbuzach, które się pojawiają? Czy jeszcze coś wdrażacie, wprowadzacie, albo nie wiem, na przykład zmniejszacie porcje, kiedy macie w prognozach temperatury powyżej 30 stopni?
2: Tak, zmniejszamy porcje, idzie też wtedy więcej owoców. Są to owoce chłodzone, ponieważ mamy też dużo omrożonych owoców, więc, że tak powiem, idą też do nas na działy lody. Są to lody, że tak powiem, niektóre są mięsne, niektóre owocowe, więc są, że tak powiem, na kuchni naszej zwierzęcej jest taka mini produkcja w te dni. Produkujemy lody.
0: Czyli sami robicie lody?
2: Tak, mamy całą produkcję lodów, bym powiedział. I są to lody dla uchatek, na przykład idą piękne lody z rybkami w środku, dla jaguarów idą z mięsem, dla jakichś tam ptaszków idą takie po prostu całe bryły lodów z owocami. Każdy może sobie coś tam wydziobać, więc wiadomo, ochłoda w te dni.
0: A w jaki sposób kontrolujecie, czy każde zwierzę wypije odpowiednią ilość wody?
2: Obserwujemy te zwierzęta, więc wiadomo, w te dni jest ta obserwacja jeszcze bardziej zwiększona. Patrzymy, żeby ta woda była czysta, żeby była świeża, żeby była regularnie wymieniana. Pod wieczór też tak naprawdę, ponieważ no, musimy pamiętać, u nas weekend, nie weekend w tygodniu, zawsze też jest ta druga zmiana, która pilnuje, żeby ta woda była. Patrzymy, czy te zwierzęta się dobrze czują, czy gdzieś tam nie dyszą, wtedy im podajemy gdzieś bliżej tą wodę, żeby je zachęcić do tego picia, czy czasem nawet do tej wody wrzucimy jakąś truskaweczkę, coś dobrego, żeby zwrócić uwagę, żeby te zwierzę piło.
0: A czy wszystkim gatunkom wystarcza dostęp do świeżej wody, czy niektórym trzeba też podawać elektrolity?
2: W sytuacjach awaryjnych wtedy też podajemy te elektrolity, żeby wtedy schłodzić dodatkowo te zwierzę tak naprawdę, ale są to już rzeczywiście takie sytuacje podbramkowe. Pierw idzie ta woda, też mamy zamgławianie dla naszych na przykład antylop bongo. One są bardzo płochliwe, nie lubią nowych bodźców na wybiegu tak naprawdę. Gdzieś tam zraszanie byłoby dla nich, że tak powiem, za dużym bodźcem. Ale na przykład pięknie zaakceptowały takie zamgławiacze i bardzo chętnie z tego korzystają. One są zamontowane przy budynku w cieniu i w takie upalne dni właśnie można zaobserwować, że to bongo idą pięknie i się przy tym chłodzą.
0: A Denis, czy są takie zwierzęta, które jak właśnie wzrastają tak mocno temperatury, to one czują się w końcu fantastycznie? Są tak, takie ciepłolubne.
1: Mamy takie zwierzaki, no szczególnie lwy. Jak już sama nazwa wskazuje, no lew z Afryki, więc to jest pierwsze skojarzenie, że uwielbia upał i faktycznie tak jest. One wtedy uwielbiają korzystać ze swojego wybiegu, aczkolwiek też wtedy spędzają największą część w cieniu. Lew też jest przyzwyczajony do niskich temperatur, bo wbrew pozorom w Afryce wieczorem, w nocy w zasadzie spada temperatura. Tam są duże wahania, dokładnie, ale to ciepło im bardzo, bardzo sprzyja. I ptaki, takie typu jak kondor. Kondor uwielbia, jak jest słonecznie, wtedy otwiera swoje skrzydła i to wygląda, jakby tankował te słońce i on wtedy się naprawdę wygrzewa i czuje wtedy najlepiej.
0: A jakieś małpy na przykład się ożywiają, czy niekoniecznie?
1: Małpy raczej wolą korzystać z tych swoich zacienionych stref. Na wybiegu chętnie korzystają właśnie z korony drzew, chętnie korzystają z jakichś budek, skrytek. Owszem, wychodzą na zewnątrz, ale raczej preferują cień.
0: Wiem, że macie też tam takie specjalnie utworzone baseny, poidełka. Czy często wtedy trzeba, to znaczy w trakcie tych upałów, wymieniać tam wodę?
1: Tak, wymieniamy bardzo często, w zasadzie co parę godzin, w związku z tym, że po prostu taki upał sprzyja namnażaniu się różnych patogenów, także dbamy o to, żeby woda zawsze była świeża, czy to w basenikach, czy w miseczkach do picia, czy w poidełkach. Jest to bardzo ważne.
0: Będąc już przy tych zwierzętach kotowatych, czyli tych lwach, tygrysach, no to urodziny tajgi i tundry za nami. Jak to się stało, że te zwierzęta mają już rok za sobą życia?
1: Szczerze mówiąc, nie mamy zielonego pojęcia, jak ten rok zleciał. Naprawdę zleciało to błyskawicznie szybko. One też przez ten rok strasznie urosły, bo to były jeszcze rok temu takie malutkie drobinki, a teraz są to naprawdę dostojne damy, piękne, duże, majestatyczne. I cieszymy się, naprawdę cieszymy się z tego, że tak pięknie nam podrosły, że dalej wykazują taką chęć do zabawy, są naprawdę bardzo aktywne. Dalej mamy jeszcze zaczepiają, jeszcze są w tym pamiętajmy, w tym młodzieńczym wieku. W zasadzie to już powoli zaczynają wchodzić w te takie lata nastoletnie, czyli taki okres troszeczkę buntowniczy. mama zawsze miała na wybiegu taką półkę położoną najwyżej. Ona tam wchodziła na samą górę, jak miała już małych dosyć, żeby się troszkę wyalienować, trochę odpocząć od nich. No niestety, teraz małe są na tyle duże, że też są w stanie tam wskoczyć.
0: Tundra i Tajga, one są tymi siostrami, które wzbudzają cały czas zachwyt i wielkie zainteresowanie, ale w tym rodzeństwie była jeszcze Amura, która no niestety no, padła po jakimś czasie, ale utworzyliście coś takiego jak Fundacja imienia Amury.
2: Tak, utworzyliśmy taką fundację, ponieważ chcemy, że tak powiem, jeszcze więcej wkładać w ten, że tak powiem, w cały rozwój naszych tygrysów, że tak powiem. Chcielibyśmy, żeby one gdzieś przyszłościowo, jakaś część wracała ich do natury. Chcielibyśmy, jeśli tak dobrze nam idzie w tych tygrysach, mnożą się u nas bardzo dobrze, warunki im bardzo odpowiadają. Chcielibyśmy brać udział w reintrodukcji tych zwierząt. Chcielibyśmy, żeby przyszłościowo jeden z naszych tygrysów może poszedł do jakiegoś ośrodka reintrodukcji, tak by móc zwiększać tą pulę genetyczną tak naprawdę też w naturze, ponieważ trzeba pamiętać, że tych tygrysów zostało naprawdę mało. Więc my jako ogród zoologiczny tak naprawdę chcielibyśmy dawać jeszcze więcej z naszej strony, po prostu w uratowanie tego gatunku.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że w naszym ogrodzie mamy tygrysy amurskie i w naturze zostało ich raptem 400 sztuk, także poprzez edukację szczególnie staramy się ludzi uświadomić, jak ważne jest właśnie dbanie i jaką rolę też pełnią ogrody zoologiczne, bo to tak naprawdę nie jest miejsce, gdzie przychodzimy pooglądać zwierzątka, tylko za tym kryje się idea właśnie odtwarzania tych gatunków, które tak naprawdę bez naszej pomocy by już w naturze sobie nie dały radę, poprzez zmniejszanie ich siedlisk, poprzez kusownictwo i różne takie negatywne właśnie rzeczy.
0: Ten wybieg w ogóle dla wielkich kotów został utworzony dosłownie kilka lat temu, a już można powiedzieć, że Opolski Ogród Zoologiczny wykazuje się wielkimi sukcesami w pomnażaniu tej populacji.
1: Tak. Mieliśmy właśnie w zeszłym roku samiczki nam się urodziły, Amura, Tajga, Tundra, co jest w ogóle czymś wyjątkowym tak naprawdę na skalę światową.
0: Bo chyba samce
1: się raczej rodzą, raczej
0: częściej,
1: częściej właśnie i dlatego samiczki są też tak bardzo, bardzo pożądane i cieszymy się bardzo z tego przychowu.
0: A powiedzcie w ogóle, czy te wybiegi dla lwów, tygrysów, to one coś zmieniły w postrzeganiu Opolskiego Ogrodu Zoologicznego?
2: Myślę, że tak, ponieważ te wybiegi są bardzo nowoczesne, one są duże, przestronne, też próbujemy w nich odtworzyć tak naprawdę część tego chociaż środowiska naturalnego, chociażby nasadzeniami, czy takimi elementami martwej natury, że tak powiem, ponieważ lwy mają bardzo dużo piasku, z którego bardzo dużo korzystają, on im pomaga czyścić się. Mają też bardzo duże kamienie, lwy bardzo lubią siedzieć na tych kamieniach i obserwować tak naprawdę, ponieważ trzeba pamiętać, że lew tak naprawdę to jest drapieżnik, który obserwuje, poluje, wybiera tą ofiarę tak naprawdę. Więc odtwarzamy to środowisko naturalne, tak na przykład tygrysy korzystają bardzo dużo z wody. Trzeba pamiętać, że tygrysy polują też w wodzie i świetnie pływają. One, nawet te maluchy tak naprawdę już bardzo często pływają, korzystają, szczególnie też w upały tak naprawdę, ponieważ trzeba pamiętać, że jest to tygrys, który pochodzi z odległych terenów północy tak naprawdę Syberii, więc jest tam chłodno. Też wśród nasadzeń tak naprawdę obsadziliśmy tam brzozy, kosodrzewiny, więc to są, że tak powiem, ten ich naturalne otoczenie, więc tak, myślę, że dużo zmienia w postrzeganiu naszego ogrodu, ponieważ jak wiadomo, no, kiedyś te wybiegi były inne. Więc też obchodziliśmy właśnie niedawno nasze urodziny, więc wspominamy to, jak się ogród rozwijał na przestrzeni lat, jak się zmieniały te wybiegi, jak się zmieniało też podejście tak naprawdę do hodowli zwierząt.
0: Wiesz co, właśnie jak widziałam te fotografie z dawnych lat, to mam wrażenie, że było tak bardziej betonowo.
2: Tak, było bardzo betonowo. Teraz tak naprawdę już tego betonu praktycznie nie widać. Te wybiegi są bardzo naturalne. Ja też rozmawiając ze zwiedzającymi, tak naprawdę bardzo często mi mówią, że nie widzi się tych krat, nie czuje się tych krat. Tak naprawdę wchodzi się bardzo blisko zwierząt. Te zabezpieczenia są inaczej robione. Nie ma już takich krat, nie obserwuje się tych zwierząt, że tak powiem, w klatce. One korzystają ze swoich przestrzeni. Myślę, że ludzie też coraz bardziej rozumieją to, że my przychodzimy do tych zwierząt, że to jest ich dom, a nie, że te zwierzęta mają być w klatce na pokaz tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że to postrzeganie, że tak powiem, ogrodów zmieniło się bardzo i też uważam, że bardzo na plus tak naprawdę.
0: Wspomniałeś w ogóle o bardzo ważnym wątku, który też chciałam poruszyć. Chodzi mianowicie o rośliny. No bo te rośliny, jak no mamy taką patelnię na zewnątrz, to też chyba wymagają specjalnej troski i innego podejścia, żeby się nie spaliły, żeby nic im się nie stało, żeby przetrwały.
2: Tak, o naszą roślinność bardzo dbamy, ponieważ jak wiadomo, nasz ogród jest bardzo zielony, więc wiadomo, podlewamy te rośliny dużo, dużo mocniej. Też tak naprawdę nie tniemy tych roślin w takie upały, no bo wiadomo, dla roślin niestety to jest zabójstwo często.
0: Czyli trawy też nie podcinacie?
2: Nie, trawy absolutnie nie kosimy. Trawy kosimy tylko tyle, ile potrzebujemy dla naszych zwierząt tak naprawdę, ponieważ pamiętamy, że w tej trawie, w tych kwiatach tak naprawdę żyje bardzo dużo innych zwierząt. Więc żeby zachować tą bioróżnorodność, na którą stawiamy, no to szanujemy te zwierzęta, które żyją też w tej trawie. Też trawa magazynuje bardzo dużą ilość wody, więc jeśli nie chcemy, żeby klimat ten nasz się pogarszał, zmieniał, próbujemy zatrzymać tej wody jak najwięcej w ogrodzie, w naszym tym lokalnym środowisku, ponieważ wiemy, że te rośliny, te drzewa duże, też korzystają z tej samej wody, która się magazynuje w tej trawie, która, jak wiadomo, jest przycięta, więcej jej paruje, więc mniej zostaje też dla naszych drzew. No i wtedy widzimy, że te drzewa cierpią tak naprawdę, szybciej gdzieś tam jesienią liście im opadają. Jeśli nie kosimy, te drzewa wtedy są po prostu piękniejsze, bardziej zielone.
0: A jak radzi sobie strefa bioróżnorodności właśnie w trakcie takich wysokich upałów? Ja wiem, że to jest zamknięty pawilon, ale czy macie jakieś inne zasady w trakcie upałów? Nie wiem, możecie mniej podlewać, możecie podlewać tyle samo, czy was też obowiązują jakieś ograniczenia w użytkowaniu wody bieżącej?
2: Wbrew pozorom używamy więcej wody, ponieważ no to jest szklarnia. Musimy ją też trochę chłodzić tak naprawdę, więc puszczamy tam zamgławianie na maksa tak naprawdę. Dużo też podlewamy, żeby wilgoć jednak przy takim klimacie wtedy trochę ochładza ten obiekt tak naprawdę, ponieważ gdybyśmy tam nie włączyli zamgławiania tak naprawdę, no to by się to wszystko zagotowało, poparzyło. Też mamy tam specjalne takie cieniówki do góry. Czasem zwiedzający mogą się przyjrzeć, spojrzeć w górę. To widać, że są tam takie przesuwane jakby rolety. Więc jakie są upały, po prostu mocniej zasuwamy, żeby to słońce aż tak nie nagrzewało tego obiektu. Ale tak naprawdę większość roślin świetnie znosi, też widzimy na przykład palmy czy różne tropikalne rośliny, korzystają z tych upałów, wtedy to rośnie naprawdę, naprawdę szybko. Wiadomo, wtedy też trochę mocniej kwitną te rośliny, więc myślę, kraina bioróżnorodności to jest taka trochę inna strefa, ponieważ tam są też zwierzęta tropikalne, więc te upały nie są aż taką przeszkodą tam w funkcjonowaniu tego obiektu, bym powiedział.
0: Denis, a po jakich sygnałach opiekun może rozpoznać odwodnienie albo przegrzanie zwierzęcia?
1: Przede wszystkim jest dyszenie zwierzaka. Gdy zwierzę dyszy, to jest jasny sygnał dla nas, żeby interweniować jak najszybciej, ściągnąć go ewentualnie ze słońca, podać właśnie jakiś chłodny okład, ręcznik namoczony wodą. Ale widać to po zachowaniu po prostu zwierzaka. No, te zwierzęta obcujemy z nimi na co dzień, znamy je jak nasze własne i widzimy, że zachowuje się kompletnie inaczej, że jest, ma te ruchy bardziej spowolnione, że jest mu ciężko, właśnie problemy z oddychaniem. No i jak takie sygnały już są, no to wtedy musimy zrobić szybką akcję, żeby właśnie zapobiec temu wszystkiemu.
0: A czy mieliście już takie interwencje?
1: Mieliśmy taką interwencję i to u tukanów na naszej krainie bioróżnorodności. Faktycznie się przegrzały, ale to z tego względu, że mieliśmy je ulokowane w innym miejscu na ogrodzie i po prostu trafiły do nas, do krainy bioróżnorodności, czyli do miejsca, które jest tak w zasadzie optymalne dla nich pod względem warunków atmosferycznych.

0: one im wyżej się w szklarni jest, tak naprawdę tym cieplej jest. Przy samych szybach jest naprawdę już bardzo, bardzo gorąco. I gdy jest taki słoneczny, naprawdę maksymalnie słoneczny dzień, to one praktycznie nie chcą schodzić na dół. One gdzieś tam do góry sobie krążą i się opalają.
1: Mhm. A Marcelin, czy w związku z takimi niepokojącymi trochę prognozami bardzo wysokich temperatur, kolejną falę ciepła, która dotarła do Polski, czy wy jakoś zmieniacie pory karmienia zwierząt na takie chłodniejsze godziny?
2: Tak, zdecydowanie przygotowujemy się tak, w te dni też kuchnia zaczyna wcześniej pracę, żeby wydać to jedzenie dla zwierząt wcześniej i karmimy je po prostu bardzo wcześnie rano, żeby po prostu zjadły jak najświeższy ten pokarm, ponieważ wiadomo, no w upały niestety to jedzenie też się psuje, więc przestawiamy te pory karmienia na wcześniejsze, zdecydowanie wcześniejsze. Lub też po prostu później podajemy im pod wieczór jakąś taką swoją kolację po prostu, coś tego rodzaju.
1: Wiem, że ostatnio w opolskim zoo pojawiła się samica serwala. Opowiedzcie, co to za zwierzę i jak się u nas czuje.
2: Świetnie się czuje, ponieważ jest już z samcem na wybiegu. Tak naprawdę koty świetnie się dogadały od pierwszych chwil tak naprawdę. Bardzo dużo spędzają czasu razem, więc mamy nadzieję, że będzie po prostu udana para. A samica tak naprawdę przyjechała do nas z daleka, ale niedaleka, ponieważ przyjechała do nas aż z Tallina, ze Estonii, więc jak wiadomo, no to jest kawałeczek, ale ona urodziła się w Czechach, w Ostrawie, więc tak naprawdę z bliska, ale z daleka przyjechała. Więc mamy nadzieję, że po prostu będą się świetnie dogadywać i stworzą w przyszłości udaną parę tak naprawdę.
1: Chcecie tutaj w Opolu rozwijać tę rodzinkę serwali?
2: Tak, chcielibyśmy rozwijać tą rodzinkę, ponieważ no, ma duży potencjał ta rodzina, ponieważ są to dwa młode, piękne koty. Więc mamy nadzieję, że po prostu stworzą udaną parę. A co z tego wyjdzie, zobaczymy z czasem.
1: A kto jeszcze ostatnio nowy się pojawił w opolskim ogrodzie?
2: Dużo nowych ptaszków się nam porodziło, ponieważ ten okres lęgowy właśnie się tak naprawdę trochę kończy, ponieważ bardzo dużo tych młodych ptaszków wylatuje właśnie z gniazd, więc teraz można dużo bardzo ich zobaczyć, jak sobie radzą, jak rozpoczynają tak naprawdę wchodzenie w tą dorosłość. Już nie są karmione przez rodziców, pobierają same pokarm, jeszcze są troszkę inaczej upierzone, ciut mniejsze, ale jest naprawdę dużo tych zwierzątek. No i Pawełek, wiadomo, niedawno skończył 4 miesiące.
1: Pawełek, to przypomnimy, taki
2: Pawełek
1: biały?
2: To nasz mały, malutki wielbłąd. Nasza gwiazda, że tak powiem, ponieważ no skrada serca, jest cudowny.
1: Wielbłąd albinos, tak mogę powiedzieć?
2: Nie, on albinosem nie jest, on jest po prostu jasny, ponieważ no albinosy mają czerwone oczy, nie mają tego barwnika tak naprawdę. On ten barwnik ma, on po prostu jest jaśniutki po swojej mamie, którą też nazywamy Blondie. Ona jest lekko beżowa, biała, biało-beżowa. Pawełek jest jak na razie cały biały. Zobaczymy, jak dorośnie, czy może się trochę bardziej wybarwi w stronę tego beżowego.
1: Ale to jest absolutny fenomen, bo rzadko się trafiają takie wielbłądziątka.
2: Tak, rzadko się trafiają takie wielbłądziątka. Zazwyczaj taki ich typowy kolor, to jest jakiś taki brązowy, jasny brąz, ciemny brąz w okolicach tego brązowego. Więc no, on poszedł bardzo po mamie, ponieważ jego tato Heniu. Heniu jest ciemnobrązowy, więc za więcej po mamie odziedziczył, że tak powiem, może trochę z charakteru po tacie, ponieważ no też ma swój charakterek nasz maluch, ale Pawełek, muszę powiedzieć, że się świetnie rozwija, też już coraz więcej jest siana. Wchodzę tam często, bardzo często, tak naprawdę bardzo lubię iść tam z rana zobaczyć, jak tam Pawełek. I widzę cały czas gdzieś tam mieli, że tak powiem, sianko, gdzieś tam jakieś trawki skubnie i tylko te mleko już wiadomo, dalej jest na tym mleku, cały czas je piję, ponieważ wielbłądy małe do roku piją mleko matki. Tak je stworzyła natura, ale coraz więcej też je już tego pokarmu roślinnego.
1: Wspomniałeś o ptakach, że ostatnio bardzo ładnie się te populacje rozwinęły. Ten przychówek się pojawił, co na pewno Was cieszy. A jak jest z pelikanami? Bo swego czasu przez całe wakacje to żyliśmy jednym pelikanem, który wybrał się na wyprawę po naszym regionie i nie tylko. Nie wiem, ostatecznie nie pamiętam, jak się skończyła jego historia. Chyba odleciał.
2: Udało nam się go złapać.
1: O.
2: Dzięki pomocy strażakom, którym ogromnie dziękujemy. Bez nich by się absolutnie nie udało. Tak, nasz pelikan to jest stały nasz uciekinier, ponieważ to był jego trzeci raz tak naprawdę. Obkrążył całą wyspę Bolko i okolice. Dotarł prawie już do Groszowic na rzece Odrze. Więc, że tak powiem, no stały uciekinier, a reszta pelikanów też ma się świetnie. Mamy dwa małe pelikany baba, które możecie bardzo łatwo odróżnić, ponieważ one jak się rodzą, one są maszczenia ciemnobrązowego. Wiadomo, natura stworzyła je tak, żeby je bardziej maskować gdzieś w gnieździe, jak są małe,

0: póki jeszcze nie nauczą się w naturze latać po prostu. A dorosłe możecie bardzo łatwo rozpoznać w naszym stadzie, ponieważ są to nasze największe pelikany i są mocno różowe.
1: Czyli pelikany uwielbiają lato i aż chcą też skorzystać z wakacji all inclusive, dlatego wyrywają się.
0: Dosłownie z all inclusive, ponieważ widzieliśmy właśnie, jak na Odrze wyłapał bardzo dużą ilość ryb.
1: Wędkarze pewnie nie byli pocieszeni.
0: Wędkarze nie byli pocieszeni, ponieważ widziałem tam nawet wędkarza, który też był w szoku, że ten pelikan tam pływa i rybkę po rybce dosłownie wyławiał, więc skorzystał.
1: Pamiętam, że w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym macie też utworzoną taką zagrodę, która się nazywa Dolina Charlotte. Czy nadal znajdują się w niej zwierzęta? Czy ona jest dostępna dla zwiedzających?
0: Tak, oczywiście, że jest dostępna. Można tak naprawdę zobaczyć tam naszego kucyka Karolcia, który jest wiekowym już kucykiem. Można zobaczyć, jak tam korzysta pięknie z wybiegu. Jakieś kwiatki sobie skubie, sianko, odpoczywa dużo, ponieważ jest to starszy kucyk.
1: Tam w ogóle w Dolinie Charlotte macie takie zwierzęta, które przebywają na takiej właśnie zwierzęcej emeryturze.
0: Tak, na takiej wypasionej zwierzęcej emeryturze, ponieważ kucyk Karolciana przyjechał do nas z cyrku gdzieś tam wcześniej, tak się jej życie potoczyło, a u nas po prostu godnie spędza swoje życie, swoją starość. Już w tym momencie jest też Stefcia. Stefcia to jest krowa polska czerwona. Dosyć duża tak naprawdę, więc na nie sposób jej nie przeoczyć. No i pięknie po prostu korzystają z tego życia. Po prostu dbamy też o wszystkie zwierzęta, nie tylko te egzotyczne. To są tak naprawdę zwierzęta gospodarskie, które służą po prostu człowiekowi, trzeba o tym pamiętać. Chcemy po prostu pokazać, uczyć szacunku do zwierząt, do każdego zwierzęcia, tak żeby zwiedzający, odwiedzający nas mogli zobaczyć, że takim zwierzętom też należy się szacunek, też o nie dbamy, też należy im się ciepło po prostu do drugiego człowieka.
1: Denis, a czy ty masz swoje właśnie ulubione zwierzę w Dolinie Charlotte?
2: Zdecydowanie jest to Stefcia. Stefcia skradła moje serce. To była miłość od pierwszego spojrzenia, wejrzenia. Naprawdę uwielbiam Stefcię. Za każdym razem, gdy przechodzę koło Doliny Charlotte, to muszę się zatrzymać na chwilkę, przywitać ją, zrobić zdjęcie. Uwielbiam Stefcię. Totalnie mnie skradła. Po prostu mnie skradła.
1: Czyli warto, będąc w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, również sobie zerknąć do tej Doliny Charlotte, bo tam te zwierzęta też są urzekające i też oczywiście pewnie będzie im miło, jak będą miały towarzystwo. Natomiast pamiętam, że były spore problemy z naszą rodziną kangurów w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Pracujecie nad tym, żeby tam wszystko wróciło do normy?
2: Tak, pracujemy nad tym, żeby właśnie wszystko wróciło do normy, żeby odbudować stado, które niestety się zmniejszyło po tym całym incydencie. Dalej jest nam smutno, bo wiadomo...
1: Gdybyś mógł przypomnieć, co się wtedy wydarzyło?
2: Zachorowały. Po prostu był patogen, na który zachorowały. Oczywiście interweniowaliśmy od razu. Tam były pod 24-godzinną opieką doktora weterynarii. No ale niestety nie udało nam się wszystkich uratować. Gdzieś tam był dalej, został dalej. Mamy taką żałobę małą. Ale jesteśmy dobrej myśli, że będzie wszystko dobrze i że idziemy w dobrym kierunku.
1: Tam jakieś posiłki z zewnątrz ostatnio dotarły, to znaczy nowy kangur.
2: Tak, mamy nowego kangura z warszawskiego, co do nas przyjechał. Już powoli eksploruje swój wybieg. Jest bardzo ciekawski i widać, że statko też go fajnie zaakceptowało, także jesteśmy bardzo dobrej myśli, że coś z tego będzie w przyszłości.
1: A czy samiczki go też już interesują?
2: Interesują. Jest ciekawski bardzo. Także na pewno z tego coś dobrego wyjdzie.
1: A propos takich miłosnych amorów, to pumy mają się ku sobie ponoć, tak?
0: Jaguary. Tak, Juma i Jana, ponieważ tak się nazywają, są bardzo ku sobie, świetnie się dogadują. Razem korzystają tak naprawdę z tych swoich wybiegów. Stworzyli piękną, świetną parę tak naprawdę. I jesteśmy bardzo pozytywnej myśli, że tak powiem, że coś z tego już niedługo wyjdzie, więc tak naprawdę należy obserwować, czekać, zobaczymy kiedy, co z tego wyjdzie, ale jesteśmy bardzo pozytywnej myśli, że tak powiem.
1: A czy ten okres takich godów właśnie wśród zwierząt już jest za wami, czy jeszcze w trakcie wakacji, jesieni?
0: Myślę, że on jest jeszcze
1: wydarzyć
0: w trakcie tak naprawdę. Mhm. Jeszcze jest w trakcie, ponieważ no, zwierzęta mają różne te okresy, różnie korzystają. Zależy też, czy to są zwierzęta, które żyją na zewnątrz, czy żyją wewnątrz, czy żyją wewnątrz i na zewnątrz tak naprawdę. Więc wszystko zależy po prostu od gatunku.
1: Mhm. Czy wy musicie jakoś ograniczać liczbę turystów, którzy przychodzą do Polskiego Ogrodu Zoologicznego każdego dnia, żeby też te zwierzęta miały pewną swobodę?
0: Nie, nie ograniczamy tej ilości, ponieważ przychodzi do nas taka ilość zwiedzających, że nie zagraża to w żadnym stopniu naszym zwiedzającym. Wiadomo, w weekend jest więcej tych odwiedzających, szczególnie w niedzielę, ale po prostu zwiększamy wtedy obsadę, bardzo dobrze się przygotowujemy na ogrodzie, więc jest nas więcej jako pielęgniarzy, jako po prostu załogi. Tak naprawdę. Ochrona też jest wzmożona tak naprawdę na ogrodzie. I jeśli by się coś działo, takie sytuacje naprawdę dzieją się absolutnie rzadko, że tak powiem, ale jesteśmy na to przygotowani, na każdą ilość zwiedzających po prostu, które nas odwiedzą, ponieważ w weekendy czasem jest to 6 tysięcy, 7 tysięcy osób, ale biorąc pod uwagę też ogrom ogrodu, to, że jest otwarty od wczesnych godzin porannych, ponieważ od 9 dla zwiedzających, aż do 19 można spacerować na ogrodzie, więc nawet się aż tak bardzo tego nie odczuwa.
2: Tak, poza tym to jest bardzo duża przestrzeń, więc ta masa wchodząca właśnie na ogród, ona się gdzieś tam rozprasza. Także jest sporo ludzi, szczególnie tak jak Marcel wspominał, weekend, dlatego ja też polecam zwiedzać ogród w tygodniu, jeśli oczywiście jest taka możliwość, a szczególnie w godzinach porannych, gdy te zwierzęta są najbardziej aktywne, gdy są najbardziej aktywne. Ale tak jak już mówiłem, to jest potężna przestrzeń, także wszędzie można się dostać, wszystko można zobaczyć, nawet w weekend.
1: Mhm. Widziałam ostatnio sporo takich ogłoszeń w sieci, na różnych portalach społecznościowych, że chciałbym spróbować swoich sił w pracy w zoo, bo tak kręcą mnie zwierzęta. Czy wy potrzebujecie nowych pracowników i czy to się nam tylko tak na zewnątrz wydaje, że to jest tylko łatwa praca, taka przyjemna, że wchodzimy sobie, karmimy zwierzęta i wszystko jest okej? Bo wydaje mi się, że to trochę takie złudne myślenie.
2: Tak, dokładnie. Dużo osób myśli, że nasza praca polega na tym, że przychodzimy i przez cały dzień głaszczemy zwierzaki. Tak nie jest. Często no właśnie sprzątamy te wybiegi. Sprzątanie wybiegów często zajmuje nam połowę dnia tak naprawdę, poza karmieniem, które jest mega przyjemne, obserwować jak zwierzątko sobie je, no to jest dużo takiej, że tak powiem, brudnej pracy tak naprawdę, o której sobie ludzie nie zdają sprawy, że takie rzeczy się robi, ale wbrew pozorom tak. Jest dużo takiej męczącej, aczkolwiek chciałbym tylko powiedzieć, że nasza praca jest bardzo satysfakcjonująca. Często człowiek wraca do domu i jeszcze to przeżywa, miał jakiś wspaniały dzień, coś się stało takiego pozytywnego, to jeszcze później rozpomina ten moment. Ale nasza praca też, to jest ogród zoologiczny, tam się zwierzęta nie tylko rodzą, ale też odchodzą. My z tymi zwierzętami jesteśmy bardzo mocno związani, także no też są takie smutne dni, że tak powiem, i wtedy no, traktujemy to jakby odszedł członek rodziny i naprawdę jest to też bywa bardzo ciężka.
1: Mhm. Marcelina, a ty jak podchodzisz właśnie do swoich podopiecznych? Czy długo ta relacja się zawiązuje na przykład z nowym zwierzęciem?
0: Wydaje mi się, że bardzo szybko tak naprawdę z odpowiednim podejściem się nawiązuje tą relację. Wiadomo, człowiek się bardzo przywiązuje, bardzo zna te zwierzęta tak naprawdę z imienia, wie, które to jest które, mimo że te ptaszki na przykład czasem się prawie nie różnią. To z daleka widzę, które jest które, czasem po zachowaniu, po, że tak powiem, sposobie jedzenia, sposobie poruszania się. Więc człowiek, że tak powiem, przywiązuje się bardzo do tych zwierząt. Bardzo się cieszę tak naprawdę, jak się rodzą nowe, obserwuję ich dorastanie, czasem pomaga im w tym dorastaniu, ponieważ no czasem musimy pomóc tym zwierzętom. I wiadomo, są różne momenty, czasami te zwierzęta też odchodzą, ponieważ no taki jest cykl po prostu tego życia, który obserwujemy, cieszymy się, jak zwierzęta się rodzą.
1: Ostatnio pożegnaliście Rudą.
0: Tak, pożegnaliśmy Rudą, z którą ja na przykład byłem bardzo związany, ponieważ wielbłądy też są moimi zwierzętami, że tak powiem.
1: A ona dożyła sędziwego wieku.
0: Tak, dożyła pięknego wieku, pięknie żyła u nas w ogrodzie.
1: 27 lat?
0: 26 lat.
1: 6.
0: 26 lat. Prawie 27 tak naprawdę za te kilka miesięcy by było, więc to jest piękny wiek po prostu wielbłąda. U nas doczekała się tak naprawdę pięknej rodziny, ponieważ doczekała się jej wnuka właśnie Pawełka, ponieważ Ruda była babcią Pawełka. Widzieliśmy po prostu od jakiegoś czasu, że ona jest już starsza, więcej czasu odpoczywała, więcej czasu spędzała w cieniu w porównaniu do innych wielbłądów. Widzieliśmy, że pawełek skaczący, mały, radosny, czasem to już było dla niej za dużo. Ona po prostu uwalała się odsunąć gdzieś tam na boczek, więc miło będziemy ją wspominać. No, pięknego wieku dożyła, po prostu.
2: Ja tylko dodam odnośnie narodzin i właśnie pomagania zwierzakom. Mieliśmy dwa w tym roku takie małe incydenty. Wypadła z gniazda warzęcha i wypadła nam czapla. Warzęchę już odchowaliśmy, czaple w tym momencie też odchowujemy.
1: Ale to małe czaple, tak?
2: Mała, młodziutka czapelka, tak dokładnie. Nie było możliwości. Tak jak w przypadku warzęchy, włożyliśmy warzęchę z powrotem do gniazda, była cała akcja.
0: Dwa razy.
2: Z dużą, wysoką drabiną, tak w przypadku czapli, no niestety nie mieliśmy tej możliwości, także mamy ją u siebie na zapleczu, jest w inkubatorze. Teraz jak są takie ładne, słoneczne dni, też ją eksponujemy na światło, żeby tam wszystkie kości, witaminy się wytworzyły, tak jak powinny, i ją karmimy co 2 godziny rybką, karmimy ją też krewetkami, krewetki to ona w ogóle uwielbia. I rośnie nam, rośnie.
1: Rafinowany ma żołądek.
2: Tak, uwielbia. Owoce morza to ona naprawdę kocha. I już ładnie się wypierzyła, już zmieniła tą pokrywę swoją z tego puszku takiego drobnego, już jej wychodzą te pierwsze takie piórka. Praktycznie widać, że z dnia na dzień się zmienia coraz bardziej. Już jest też taka ładna, duża. I myślę, że za niedługo trafi z powrotem chyba do rodziców na swój wybieg, co nie?
0: Tak.
2: Także też takie momenty mamy w naszym ogrodzie.
1: A które zwierzę jest największą gwiazdą opolskiego zoo?
2: Pawełek zdecydowanie.
0: Na pewno. W tym momencie myślę na pewno, ponieważ jest mały, piękny, słodki. Tak naprawdę już go widać cały czas na wybiegu z pozostałymi wielbłądami, ponieważ on już jest w stadzie, żeby wiadomo, jak najbardziej się z nimi oswajał. Ponieważ w tych pierwszych momentach życia on się bardzo oswoił do nas tak naprawdę, ponieważ traktował nas jako swojego rodzaju rodzinę. Ponieważ no my co 3 godzinki jej karmienie. Od rana, wczesnego bardzo rana do nocy tak naprawdę. Przychodziliśmy grzać to mleko, karmić go. Teraz już jest ze stadą, młodzieniec tak naprawdę, mimo tych 4 miesięcy pięknie urósł, myślę, że już przerósł mnie tak naprawdę. Wysoki nie jestem, ale mnie przerósł. Myślę, że koło tych 100 kilo też już waży, więc no pięknie urósł tak naprawdę. Więc to jest teraz, myślę, gwiazda sezonu, że tak powiem.
2: Gwiazda numer 1. Są kolejki, tłumy się ustawiają, każdy chce zobaczyć Pawełka. Skradł serca absolutnie wszystkich.
1: A powiedzcie, czy wy jak na przykład odpoczywacie sobie, macie też urlop od Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, to tęsknicie za tymi zwierzętami? Myślicie o nich?
2: Myślimy cały czas, tęsknimy i myślę, że nawet taki będąc na urlopie też często jesteśmy właśnie na różnych grupach WhatsAppowych, udzielamy się tam, więc będąc na urlopie, nawet wyjeżdżając gdzieś do ciepłych krajów, cały czas jesteśmy na bieżąco, wiemy co się u naszych podopiecznych dzieje, no bo traktujemy je po prostu te zwierzaki jak nasze własne. Mamy silną więź do nich, także też będąc gdzieś nie, całkowicie się od pracy nie wyłączamy, chcemy wiedzieć, czy mają się dobrze, czy wszystko z nimi jest okej. I tak to wygląda.
0: Ja bym to nazwał nawet taki półurlop często. No tak jest. Ale no to jest coś, co się lubi po prostu, więc myślę, że to jest po prostu też przyjemność. I tak to wygląda na co dzień.
1: A ja dodam, że przyjemnością była rozmowa z Wami. Bardzo dziękuję za to, że zgodziliście się wziąć udział w programie Szepty Natury. Marcelin Bruj, Denis Walecko z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Bardzo Wam pięknie dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy ogromnie.
1: Spokojnej nocy i do usłyszenia. Program poprowadziła Iwona Tokarska. Do następnego, do usłyszenia.
3: Szepty Natury.

0: Słuchają Państwo Radio Pola, jest godzina 23. Czas na wiadomości. Zapraszam. Skoro się tak trwa dogaszanie płonącego składowiska gumy, w wiadomościach także podsumowanie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, powiemy także o awansie Igi Świątek do trzeciej rundy WTA w Toronto.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W Skoroszycach przez kilka godzin płonęło składowisko pociętej gumy, głównie opon i dętek. Znajduje się ono w zadaszonej hali o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Obecnie strażacy opanowali już rozprzestrzenianie się ognia i przystąpili do dogaszania składowiska. Na miejscu wciąż pracuje 13 zastępów straży pożarnej. Paliły się hałdy gumy o wysokości około 2,5 metra, które znajdowały się także poza halą. Składowisko, dodajmy, znajduje się na obrzeżach Skoroszyc. W sąsiedztwie nie ma zabudowy. Brak jest osób poszkodowanych. Jutro biegły będzie badał przyczynę pożaru.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Nielegalny wjazd do Unii Europejskiej powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. Takie stanowisko przedstawił polski rząd podczas nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które dotyczyło kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przez granicę z Marokiem wjechały 72 tysiące migrantów, ale ponad 95% z nich już opuściło miasto.
2: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, usiłując ominąć lądową zaporę graniczną.
0: Była to relacja Michała Makowskiego. Wracamy do regionu. Przy pełnej sali ruszył 19. Festiwal Śląskie Lato Muzyczne. Pierwszym koncertem, jakiego wysłuchali melomani, był występ Ravel Piano Duo, który świętował zarazem 30-lecie istnienia. W repertuarze dominował repertuar francuski, od którego zaczęła się fonograficzna przygoda duetu, bowiem to kompozytorzy francuscy trafili na nagraną w Radiu Opole debiut płytę, a na scenie pojawili się również specjalni goście.
3: Wiedziałyśmy, że na pewno chcemy zagrać coś z repertuaru francuskiego, stąd popołudnie Fauna Claude'a Debussy'ego, a ponieważ chciałyśmy świętować z naszymi przyjaciółmi, więc zaprosiłyśmy naszych wspaniałych kolegów pianistów, no a Karnawał Zwierząt Camila Saint-Saensa, tutaj znowu w składzie zespołu nasi wieloletni przyjaciele, niektórych pamiętamy jeszcze z pierwszych kursów, które odbywały się w Kuchołazach. Także no jest to dla nas też taka podróż sentymentalna.
0: A mówiła Katarzyna Ewa Sokołowska.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Iga Świątek zagrała w trzeciej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA na twardych kortach w Toronto. Zdecydowała o tym wygrana Polki z Czeszką Sarą Bejlek. 6-0-6-3. Mecz trwał 95 minut. Spotkanie ocenia Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.
4: Mecz, który miał dwa oblicza. Pierwszy set perfekcyjny w wykonaniu Igi, naprawdę wszystko się zgadzało i bardzo fajnie się to oglądało. Iga w takim bardzo dobrym wydaniu, kontrolująca, grająca taki zrównoważony tenis. W drugim secie troszeczkę ten poziom się obniżył, ale jeszcze te pierwsze gemy, pomimo większej liczby niewymuszonych błędów, była w stanie przetrwać. Też trzeba przyznać, że Czeszka troszkę zmieniła strategię gry, zaczęła grać trochę spokojniej, zmieniać rytm, co spowodowało, że trochę pewności siebie u Igi ubyło. No ale na szczęście gdzieś to wszystko opanowała.
0: W kanadyjskim turnieju pozostały też Magda Linet, która w drugiej rundzie zmierzy się z Iwą Jowicz z USA oraz Magdalena French, której przeciwniczką w tej fazie będzie turniejowa trójka, inna Amerykanka Jessica Pegula.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niecałe 27 stopni za oknami, ciśnienie to 1012 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. A jutro w dzień najpierw mało chmur, po południu się może zachmurzyć i wtedy możliwe miejscami przelotne opady deszczu. Jutro na termometrach maksymalnie w cieniu zobaczymy od 35 do 37 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

To była Wyspa Dzieci i zespół 2 plus 1. Dobry wieczór. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski przy mikrofonie Marzena Milcarek. 2 plus 1 to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów muzycznych lat 70. i 80. Grupa powstała w 1971 roku, a jej największymi gwiazdami byli Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk. Zespół wykonywał muzykę o zabarwieniu folkowym, tworząc wiele przebojów, które do dziś są chętnie słuchane. Kołysanka matki, coraz bliżej dom i na luzie.

Zmieniamy całkowicie nastrój. Muzyka Czukczów, rdzennych mieszkańców północno-wschodniej Syberii, jest ważnym elementem kultury i tradycji. Towarzyszy codziennemu życiu, obrzędom oraz świętom, a także odzwierciedla bliski związek człowieka z surową przyrodą Arktyki. Tradycyjne pieśni Czukczów opowiadają o polowaniach, hodowli reniferów, życiu rodzinnym i duchach natury. Często mają charakter improwizowany, a wykonawcy naśladują odgłosy zwierząt, wiatru czy fal morskich. Dzięki temu muzyka nie tylko pełni funkcję artystyczną, ale także przekazuje wiedzę o otaczającym świecie i wzmacnia więź ze społecznością.

Oh, joy, may I, young wife.

0: 이해했고 어때 정과치 조제우 가이망에 넘기 위스카이티코 데티엔가웅엣.
1: To była muzyka syberyjskich czukczów. Album Punkt Zwrotny, nagrany przez André Ricrossa we współpracy z Luisem Sclavisem oraz muzykami jego kwartetu, a wydany przez wytwórnię Silex w 1990 roku, jest wyjątkowym przykładem twórczego dialogu między muzyką ludową Auvergne a współczesnym jazzem. Płyta

nadaje im nowoczesny, ekspresyjny charakter. Klarnety, instrumenty dęte i subtelne aranżacje tworzą brzmienie, które zachowuje prostotę ludowych pieśni, jednocześnie wzbogacając je o swobodę improwizacji i bogatą kolorystykę jazzową.

w audycji Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. A co nas czeka? Powiem, jak w sierpniu będzie funkcjonowała Filharmonia Opolska, zwłaszcza, że sala koncertowa przechodzi modernizację. Zaprosimy na inaugurację 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu, to już dziś wieczorem. Powiemy o nowych książkach, między innymi przedstawimy kryminalną historię Piastów Mariusza Stampa oraz Chory kraj Alka Kraba. Zapraszam do godziny 21.00.

Do 14 sierpnia w Opolu potrwa 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Wydarzenie skierowane do młodych muzyków, którzy podczas przedsięwzięcia będą rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów i artystów. Tradycyjnie wydarzeniu będą towarzyszyć otwarte dla publiczności koncerty, także w ramach jednocześnie trwającego 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Na wszystkie wstęp jest wolny. Podczas 5 koncertów 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne, a odbędą się one w Opolu, Brzegu i Pokoju, zabrzmią zarówno znane dzieła muzyki klasycznej, jak i rzadziej wykonywane kompozycje związane z muzycznym dziedzictwem Śląska. Festiwal zainauguruje dziś Benefis Ravel Piano Duo z okazji 30-lecia powstania zespołu. Początek o godzinie 20 w Szkole Muzycznej w Opolu. W środę z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu koncert w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Początek o godzinie 17. Tego samego dnia, ale w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu o godzinie 20 wystąpią laureaci konkursu Young Ludwig. Z kolei w piątek także w sali koncertowej Szkoły Muzycznej zaplanowano koncert Śląskie Dziedzictwo Emanuel Kania, który rozpocznie się o godzinie 20. Ostatni z koncertów festiwalu Śląskie Lato Muzyczne już w sobotę w Oranżerii Parku w Pokoju, początek o godzinie 17. Program samego 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego, który rozpoczyna się 4, a kończy 14 sierpnia, obejmuje indywidualne zajęcia w klasach fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu, pracę w zespołach kameralnych oraz duetach fortepianowych, a także warsztaty z zakresu wykonawstwa historycznego, improwizacji i fizjologii muzyki. Uczestnicy będą mieli również okazję wziąć udział w wykładach, a publiczność w koncertach. Wielkim wydarzeniem będzie koncert plenerowy przy Stawie Zamkowym w Opolu w niedzielę 9 sierpnia, w ramach którego wystąpi orkiestra kameralna złożona z pedagogów oraz uczestników kursu, a w repertuarze zabrzmią kompozycje Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händla. Początek o godzinie 21. Przypomnijmy, kurs to wspólne dzieło Jerzego Hellera, animatora wielu muzycznych przedsięwzięć na Opolszczyźnie, długoletniego dyrektora Opolskiej Szkoły Muzycznej oraz Tomasza Tomaszewskiego, opolanina, koncertmistrza niemieckiej opery w Berlinie, profesora Berlińskiego Uniwersytetu Sztuki, od samego początku dyrektora artystycznego kursów. Opiekę nad realizacją idei zmarłego w 1992 roku Jerzego Hellera sprawuje Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych, nazwane w 2011 roku jego imieniem, w ścisłej współpracy ze Szkołą Muzyczną w Opolu. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu jest dofinansowywany ze środków Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. A Radio Opole co roku jest patronem medialnym wydarzeń.

0: Proszę Państwa, i mój gość Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam gorąco, powinnam powiedzieć, i mówię ze względu na pogodę.
0: I też dlatego, że witamy się jazzowo, bo jazz przecież króluje teraz w Filharmonii Opolskiej. Na półmetku jesteśmy tych koncertów czwartkowych jazzowych.
1: Tak, 4 za nami, w lipcu 4, w sierpniu przed nami i cieszymy się, że Państwo przychodzą, są i chcą z nami tego jazzu posłuchać.
0: Za nami bardzo fajny koncert na trąbkę, na której grał przecież dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale przed nami też ciekawe koncerty.
1: Prowadzamy Państwa w taki klimat już bardzo letni. Koncert z 30 lipca.

0: A czwartek, godzina 19, to muzycy, którzy filharmonię chyba lubią szczególnie, ponieważ grają już nie pierwszy raz. Patryk Rynkiewicz, trąbka, Jakub Miarczyński, perkusja, Flavio Gulotta, kontrabas. I to są muzycy, którzy u nas grali chociażby na Dzień Matki 26 maja, kiedy zapraszaliśmy w stulecie urodzin Milesa Davisa, żeby zabrać mamy do filharmonii. Grali też 14 czerwca, kiedy włączyliśmy się z filharmonią w wydarzenia towarzyszące festiwalowi książki, muzyka w książkach, i do tego grona dołącza Jakub Królikowski na fortepianie, chociaż klub muzyczny i ta scena pozwala na ustawienie pianina, więc tym razem Jakub Królikowski będzie grał na pianinie. I wieczór na tą inaugurację sierpniowych koncertów zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ muzycy proponują na ten wieczór owszem wolne granie, ale też taką mocną, solidną nutę etno-jazzu. Więc zapraszamy Państwa serdecznie na taką odsłonę jazzu, której jeszcze nie graliśmy nie tylko w tym cyklu koncertów jazzowych letnich, ale też w tym roku w Filharmonii Opolskiej na pewno. Będzie też trochę utworów z płyty Patryka Rynkiewicza pod tytułem Echa. Więc taka inauguracja koncertów jazzowych w sierpniu.
1: Jazz sprawdza się w każdym wykonaniu i w każdej konfiguracji, i na lato, i na zimę, na jesień, i na wiosnę. A tego jazzu tak naprawdę nie ma za dużo w salach koncertowych. Nie wiem dlaczego. Więc dobrze, że Filharmonia Opolskiej jest
0: i
1: teraz przez lato.
0: Filharmonii, otóż to pomyśleliśmy, że wykorzystamy ten wakacyjny czas, aby troszkę tego jazzu dla Państwa zagrać. I jak na stolicę polskiej piosenki, jaką jest Opole, przystało, 13 sierpnia w czwartek o godzinie 19 wystąpią u nas muzycy, którzy są przedstawicielami pokolenia młodego opolskiego jazzu. Julita Ziółko, wokal, Paweł Ramilowski, pianino, i Filip Hornik, kontrabas. Oddajemy scenę naszym rodzimym młodym artystom, aby te pasje i te talent pokazali. I jest to wieczór, w którym będziemy mogli usłyszeć jazzu w wersji śpiewanej. 23 lipca też był koncert, na który była solistka i bardzo zebrała gromkie brawa, także spodziewamy się podobnego odbioru 13 sierpnia. I są to, jak to się mówi, młodzi zdolni, ponieważ na przykład Filip Hornik ostatnio grał w Filharmonii Częstochowskiej, a więc też już takie większe sceny młodym nie są obce, i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby w Opolu posłuchać naszych młodych opolskich wykonawców 13 sierpnia.
1: Taty nie zaprosił do tego projektu, to jeszcze byśmy saksofon Jacka Hornika.
0: Tak, tak, więc właśnie to jest też myśl na następne koncerty, jeżeli nie w tym roku, to w następnym sezonie, bo faktycznie byłby to bardzo, bardzo ciekawy duet.
1: To 13 sierpnia, a tydzień jeszcze później.
0: 20 sierpnia o godzinie 19 w czwartek zapraszamy na koncert, którego tytuł brzmi Jazz and Strings, Komeda i Inspiracje. Komedy w tym roku można powiedzieć nigdy dość i ciągle za mało, ponieważ 27 kwietnia w tym roku Komeda, gdyby żył, obchodziłby 95. urodziny, i rzeczywiście jest to muzyk, kompozytor nie do przecenienia. Jako jeden z niewielu zaistniał, jako jeden z niewielu z krajów za żelazną kurtyną zaistniał na zachodzie, za oceanem, komponował znakomite utwory do filmów wielu bardzo znanych reżyserów, i powiedzieć, że do filmów Romana Polańskiego, Dziecko Rosemary czy Nóż w wodzie, to nie powiedzieć nic, ponieważ ta współpraca była też współpracą z takimi reżyserami jak Morgenstern, jak Hen, Kondratiuk, Wajda, Hoffman czy Skolimowski. I ze Skolimowskim to współpraca była o tyle ciekawa, że obaj byli wtedy młodzi i świeżo, że tak powiem, wyglądający na Europę z naszego kraju. I Skolimowski w filmie Le Départ, na naszym rodzimym gruncie, film jest znany pod tytułem Start, stawiał pierwsze kroki w Brukseli, i również Komeda też komponował swoje pierwsze utwory już do filmów, które potem były też znane. I jeżeli Państwo Państwo słuchali na przykład przypadkiem albo i nie przypadkiem 8 marca w Kluczborku w kinie Bajka opolskich filharmoników, to będzie to podobnego rodzaju muzyka, bo już tam, chociaż tam był koncert przy świecach, w blasku świec, tutaj na scenie klubu muzycznego o świece, nawet jeżeli one są sztuczne, nie będziemy się

0: kusić nie będziemy sięgać. Natomiast Ewa Andruszkiewicz, pierwsze skrzypce, Agnieszka Kalisz-Dzik, drugie skrzypce, Anna Wałek-Altówka, Mirosław Makowski, wiolonczela, Eric Unsworth, kontrabas i Maciej Fortuna, trąbka. Jeżeli ten skład był Państwu wtedy miły i miło się słuchało, lub teraz myślą Państwo, że 20 sierpnia, godzin 19, taki już koniec wakacji, to dobry czas, żeby posłuchać kompozycji Komedy, to zapraszamy na ten przedostatni koncert bardzo, bardzo serdecznie.
1: No i co, i 20, tak, 7?
0: Tak, 20
1: kończymy
0: sierpnia
1: ten
0: ze smutkiem.
1: Jazzowy.
0: Tak, i jazzowy serial, i właściwie żegnamy też lato, a więc na ten ostatni z cyklu koncertów przygotowaliśmy i improwizację, ponieważ przed nami będzie Late Summer Jam, coś, co jest nieodłączną częścią jazzu, ale też improwizacja pozwoli troszkę ze smutkiem pożegnać letnie zachody słońca, letnie ciepłe wieczory, ale też mamy nadzieję, że ta jazzowa energia zostanie z nami, zostanie z Państwem na tą nadchodzącą jesień i nadchodzący kolejny sezon, 75. w Filharmonii Opolskiej. I bardzo się cieszymy, że udało nam się ten cykl letnich koncertów jazzowych zrealizować, ponieważ nie udałoby się to bez współpracy i bez wsparcia samorządu województwa opolskiego i przy kierownictwie muzycznym tych cyklu koncertów klubowych, jakie sprawuje dyrektor Maciej Fortuna, profesor Maciej Fortuna.
1: Filharmonicy opolscy troszeczkę odpoczęli.
0: Tak.
1: Przed nowym sezonem, ale Filharmonia nie odpoczęła.
0: Filharmonia nie odpoczęła, ale też się cieszymy, że ci z Państwa, którzy czy nie mieli planów, czy akurat byli w Opolu, bo to było bardzo ładnie widać, jak w dniu samego koncertu bilety zaczynały się wyprzedawać, a więc przychodzą Państwo, spędzają Państwo czas w Opolu, mijają Filharmonię i nie mijają jej tak do końca, ponieważ zostają u nas na koncertach, więc taka myśl, że można w miłym miejscu, przy przyjemnej muzyce spędzić czas, bardzo, bardzo nas cieszy.
1: Ja wiem, że czy cały sierpień przed nami, ale czy we wrześniu Filharmonia się otworzy w Filharmonii?
0: W Filharmonii niestety nie, ale Filharmonia może nie tyle grać musi, ale grać chce, więc ten 75. sezon otworzymy, chociaż nie w sali koncertowej, w której trwa remont, natomiast zagramy gościnnie w naszej opolskiej szkole muzycznej, tam w auli, w sali koncertowej, i resztę planujemy póki co też gościnnie, o czym jeszcze myślę, że pan redaktor pozwoli mi opowiedzieć, jak już dopracujemy szczegóły, i mamy też cichą nadzieję, że Państwo dadzą się zabrać taką podróż troszkę z nami w te miejsca, gdzie zagramy muzycznie, gościnnie, bo będzie to Opole, ale też nie tylko Opole.
1: To Filharmonia Opolska też miała w pewnym momencie duży remont. Swego czasu to grała w dziwnych, różnych miejscach, tak. I to też się sprawdziło. Teraz to będzie w salach koncertowych, więc też się sprawdzi. O tych szczegółach będziemy Państwu mówili pod koniec sierpnia, być może w połowie września, bo tak patrzę na panią Beatę, ona się na urlop wybiera. Ja też się na urlop wybieram, ale jeszcze się spotkamy i tak, o tym opowiemy.
0: Będziemy zapraszać
1: naszym słuchaczom. Beata Ślińska, Filharmonia Opolska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.

dla Paweł Tota i chuj. 12 sierpnia ukaże się książka Kryminalne dzieje Piastów Mariusza Stampa. Podstępni tyrani, szaleni okrutnicy i bezwzględni spiskowcy. Oto prawdziwe oblicze pierwszej polskiej dynastii. Szkolne podręczniki malują Piastów jako cnotliwych budowniczych państwa, lecz rzeczywistość była o wiele bardziej krwawa. W walce o władzę brat występował przeciwko bratu, a politykę uprawiano trucizną, mieczem i narzędziami do wyłupywania oczu. Doktor Mariusz Stamp zdejmuje z naszych władców patynę hagiografii i prowadzi śledztwo w sprawie najgłośniejszych zbrodni. Od brutalnych metod Bolesława Chrobrego przez krwawą kaźń biskupa Stanisława i rzeź pod Gąsawą, aż po tajemnicze zgony ostatnich książąt. Ta książka odsłania to, o czym historiografia wolałaby chyba milczeć. Dzieje Piastów, czyli mroczna historia dynastii.

0: Sezon ogórkowy.
1: Festiwal Stolica Języka Polskiego przenosi się z Zamościa do Szczebrzeszyna. W tym roku imprezie patronuje Władysław Broniewski. Wśród gości festiwalu będą m.in. Aneta Adamska, Anna Augustyn, Anna Bernhardt, Tomasz Bocheński, Janusz Strobel czy Grażyna Lutosławska z Radia Lublin. W tym roku Nagrodę Człowieka Słowa otrzyma profesor Lech Śliwonik, historyk teatru, krytyk, pedagog i organizator życia kulturalnego. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze, a następnie rektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od ponad pół wieku związany jest z Towarzystwem Kultury Teatralnej, którego od 1987 roku jest prezesem.

0: ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji sezon ogórkowy witają Państwa po raz drugi, ale nieustannie. Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie chcę Państwu powiedzieć między innymi o nowościach literackich. Zapraszam do godziny 21:00.

Proszę Państwa, nakładem Znak Konspekt ukaże się książka Rzym, miasto Boga Jessica Warnberg. Historia Rzymu z nowej perspektywy, jak kolejni papieże zmieniali losy miasta. Czy w Rzymie wiara i polityka kiedykolwiek były rozdzielne? W jaki sposób dzieje papiestwa splatały się z historią świata? Jessica Warnberg to historyczka i badaczka. Prowadzi badania w archiwach i bibliotekach od Watykanu po Dublin i Turyn. Ciekawi ją, w jaki sposób religia i polityka zderzają się i przeplatają, kształtując rzeczywistość. Rzym, miasto Boga, to jej druga książka i jednocześnie pierwsza w historii relacja o tym, jak obecność papieży ukształtowała Rzym i jego historię od czasów świętego Piotra do współczesności. Jessica Warnberg pokazuje, że prawda bywa bardziej fascynująca niż najlepsza powieść Dana Browna, napisał Paul Starchern, autor bestsellera Florencja od Dantego do Galileusza. I jeszcze jedna przypowieść. To nie tylko historia papieży, ale też historia Rzymu, jego mieszkańców i wydarzeń, które na nich wpłynęły. Jest tu niemal wszystko od nawrócenia cesarza Konstantyna w 312 roku po deklarację nieomylności papieża, który przemawiał ex cathedra w 1870 roku. Taka recenzja okazała się na łamach The Spectator. The Economist napisał, siłą książki jest jej rozpiętość czasowa od świętego Piotra w I wieku aż po papieża Franciszka. Warnberg szczególnie dobrze opisuje początki, gdy chrześcijaństwo i papiestwo kształtowały się w cieniu wrogiego imperium Rzymu. Publisher Weekly tak napisał, wnikliwe studium na temat papiestwa i jego wpływu na Rzym. W tej przystępnej, a zarazem rzetelnej pracy autorka ukazuje, jak dziedzictwo papiestwa nierozerwalnie splotło się z historią wiecznego miasta. Publikacja ta stanowi cenny wkład w dzieje zarówno Rzymu, jak i katolicyzmu. Fragment tak opisuje niektórych papieży. Konstantyn I w 710 roku odwiedził Konstantynopol. Kolejna taka papieska wizyta miała miejsce dopiero w 1257. Paschalis I. Jego działania umocniły męczeński obraz kościoła. Dokonał 2300 ekshumacji zabitych za wiarę. Jan XIII został okrzyknięty cesarską marionetką, uwięziony w zamku świętego Anioła przez mieszkańców Rzymu. Paweł IV wydał dekret spychający wyznawców judaizmu na margines. Przyczynił się do utworzenia jednego z pierwszych w historii gett. Proszę Państwa, oto fragment tej książki. Kiedy latem 1943 roku na Rzym spadł deszcz bomb, ludzie nie mogli wprost uwierzyć własnym oczom. Wokół kolumn Trajana i Marka Aureliusza mężczyźni w pośpiechu wznosili mur z cegieł. Z Kapitolu usunięto konny pomnik Marka Aureliusza. Wprawdzie świat, a wraz z nim Włochy, pogrążony był w wojennym chaosie, jednak aż do tej pory Rzym pozostawał oszczędzony przez wojenną pożogę. Od roku 1870 miasto było stolicą narodu włoskiego. Jego królowie i premierzy wydali miliony lirów, ozdabiając monumenty i ulice miasta inskrypcjami i insygniami nowej narodowej mitologii. A przecież po upływie ponad 70 lat od tamtych przełomowych wydarzeń, wielu Rzymian nadal postrzegało siebie jako mieszkańców miasta papieży. W 1943 roku Rzymianie wierzyli, że obecność następcy Piotra uchroni ich przed bombami. 19 lipca boleśnie zderzyli się jednak z rzeczywistością. Dla przedstawicieli sił amerykańskich i brytyjskich przywódcą Włoch był Benito Mussolini.

Rosjaninem. Interweniował w imieniu miasta, prosząc prezydenta Roosevelta, by uchronił nasz ukochany Rzym przed zniszczeniem. Doradca prezydenta Harry Hopkins z Iowa, znany ze swojej szczerości, wykazał się w tej kwestii daleko idący sceptycyzm, obawiając się piekielnej awantury, gdyby Amerykanie odkryli, że poczyniono ustępstwa pod presją papieża. Koniec końców, tego samego dnia na ukochany Rzym Piusa spadło 9125 bomb. Sojusznicy celowali w hutę stali, plac załadunkowy i lotnisko, ale ich bomby nie rozróżniały celów. W wyniku tego jednego nalotu zginęło 1500 cywilów. Robotnicza dzielnica San Lorenzo została zrównana z ziemią. Jak na okrutną ironię losu, bomby obróciły zgliszcze również starożytną bazylikę świętego Wawrzyńca za murami, diakona z czasów starorzymskich, którego władze miały żywcem upiec za jego miłosierdzie wobec ubogich. Gdy Pius XII dowiedział się o tragedii, jaka wydarzyła się 19 lipca, opuścił bezpieczne mury Watykanu, by pobłogosławić ocalałych i ich bliskich ofiary bombardowań. Lśniąca biel papieskiej sutanny pokryła się plamami krwi, gdy papież przedzierał się wśród dymiących grozów i ruin, w których zagrzebane były zwłoki ponad 500 ofiar. Stojąc pośród zrozpaczonego tłumu, Pius wyciągnął ramiona w geście błogosławieństwa niczym okryty bielą żywy krucyfiks. Niespełna tydzień po wizycie Piusa w San Lorenzo Mussolini trafił do aresztu. Obalono go w wyniku głosowania jego własnej Wielkiej Rady Faszystowskiej. Wkrótce potem został aresztowany na rozkaz króla. Hitler był przerażony, widząc, jak liczba rzymskich faszystów topnieje w oczach niczym śnieg w promieniach słońca. To właśnie Niemcom przypadło w udziale uwolnienie Mussoliniego i uczynienie go przywódcą marionetką już państwa Salo nad brzegami jeziora Garda w północnej Lombardii, i również Niemcom przypadło w udziale przywrócenie faszystowskiej władzy w Rzymie. Podobnie jak Pius, włoski generał Pietro Badoglio próbował chronić stolicę w sierpniu 1943 roku, ogłaszając Rzym miastem zdemilitaryzowanym, czyli otwartym. Ostatecznie próby te zakończyły się fiaskiem. Niebawem Niemcy zaczęli posuwać się na południe w ramach akcji o kryptonimie Operacja Alaryk, nazwanej tak od imienia króla Gotów, który najechał Rzym w 410 roku. 19 września generał pozostawił miasto na pastwę losu, ratując się ucieczką. Ewakuował się Villa Tiburtina wraz z królem, który jechał na czele zielonym Fiatem. Bitwa o Rzym rozegrała się nazajutrz przy Porta San Paolo, którą blisko 2000 lat wcześniej przekraczał idący na śmierć święty Paweł. Młodsi oficerowie i cywile starli się z niemiecką artylerią w heroicznej, lecz skazanej na klęskę walce. Skończyła nam się amunicja, powiedział któryś. Róbcie, co uważacie za stosowne, miał mu odpowiedzieć jeden z oficerów. Po raz pierwszy w historii drzwi bazyliki świętego Piotra pozostawały za dnia zamknięte na zasuwę. W swoim dzienniku amerykańska zakonnica, matka Mary, odnotowała: ulicami miasta płynęła krew. Latem 1943 roku papież Pius XII pospieszył do swoich wiernych, kiedy w listopadzie na Watykan spadły 4 bomby. Ludzie przybiegli szukać u niego pomocy. W kopule bazyliki świętego Piotra wskutek bombardowań wyleciały szyby z okien. Uszkodzeniu uległa również watykańska stacja radiowa. Nazistowska propaganda natychmiast zaczęła o wszystko oskarżać barbari Anglo-Amerykani.
mieszkańcy Rzymu wiedzieli jednak swoje. Na placu przed Bazyliką Świętego Piotra zgromadził się tłum, a Pius pojawił się w oknie biblioteki, aby wysłuchać głosu swego ludu. Nadeszła wiosna, a Niemcy wciąż władali miastem. Któregoś dnia Pius znów pojawił się na balkonie przed kilkudziesięciotysięcznym tłumem. Mieszkańcy bombardowanego, ogarniętego głodem

i nazistowskimi prześladowaniami miasta łaknęli widzenia z papieżem. Według słów jednego z obecnych, w owej chwili na placu kobiet papież był ich jedyną ucieczką i pociechą, gdy tak tłoczyli się wokół kolumnady Berniniego. Niemieccy żołdacy pilnowali, żebyśmy nie przekroczyli wyznaczonych granic, prawie jakby chcieli nam przypomnieć, gdzie kończy się strefa pokoju, a zaczyna obszar dotkniętego cierpieniem miasta. Był to fragment książki Rzym, miasto Boga, opowieść o świetności i władzy autorstwa Jessica Warnberg.

23 września nakładem wydawnictwa Znak Liternowa ukaże się książka Chory K. Raj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce Alka Koraba. Arek Korab mieszka w Stanach od 12 lat. Ma tam rodzinę, przyjaciół, firmę i ataki paniki. Kocha ten kraj, ale widzi też jego upadający mit. Zagląda więc tam, gdzie nie sięgają hollywoodzkie kamery ani turystyczne zachwyty i pokazuje prawdziwą Amerykę. Fascynującą, szokującą, uzależniającą i przerażającą zarazem. Chory K. Raj to książka o codzienności zwykłych Amerykanów, o problemach, z którymi muszą się mierzyć, zagrożeniach, które na nich czyhają i braku wsparcia, jakiego doświadczają. Autor patrzy na amerykańską rzeczywistość z perspektywy człowieka, który sam też mierzy się z tamtejszym systemem. Jako Polak widzi Amerykę nieco inaczej niż większość mieszkańców. Dzięki wnikliwości reportera i świetnemu poczuciu humoru pisze tak, że czytelnik od pierwszych stron ma wrażenie, jakby rozmawiał z dobrym znajomym. Arek Korab będzie w Polsce kilka dni w okolicach premiery i wtedy mam nadzieję, że się z nim spotkam. Tematy w książce, jak chorują Amerykanie, jak Amerykanie tańczą z żywiołami, jak pracują Amerykanie, jak wynajmują Amerykanie, jak mieszkają Amerykanie, jak jedzą Amerykanie, jak bronią się Amerykanie. Pewnego razu zwierzyłem się przyjacielowi Amerykaninowi, że moja książka chyba wyjdzie dużo bardziej krytyczna niż planowałem. To fragment tej książki. Jesteś tym gościem, który błaga, żeby go wpuścili na nazistowskie przyjęcie, a potem narzeka na przekąski. Skomentował z lekką, urażoną dumą narodową. Po chwili dodał już poważnie, dziś każda sensowna książka o Ameryce musi mieć w sobie gniew. Przeprowadziłeś się tutaj, zanim to szaleństwo stało się oficjalną doktryną. To mocna perspektywa. Dlaczego około 500 000 kobiet co roku godzi się na rozłąkę z noworodkiem i ryzykuje zdrowie, żeby tak szybko wrócić do pracy? Bo nieoficjalne motto Amerykanki wciąż brzmi tak samo. Pływaj albo toń. Tutaj pracodawca zatrudnia pracownika at will, to znaczy, że może go zwolnić w każdym momencie i z dowolnego legalnego powodu. Takim powodem nie jest na przykład ciąża, więc można wskazać, że kobieta nie pasuje do kultury firmy. Udowodnienie, że chodziło jednak o odmienny stan, to już jej problem. Tylko w Montanie pracodawca musi wykazać uzasadnioną przyczynę. Żeby wydawać mniej na szkolne obiady, administracja Reagana próbowała w 1981 roku sklasyfikować jako warzywo ketchup. Pomysł był na tyle absurdalny, że nawet kongres się zawstydził, ale 30 lat później było już inaczej. Przyjaciele, byli sympatyczną fantazją, ale dziś taka opowieść brzmi jak katastrofa. Kasandryczna przepowiednia dla ludzi z tego pokolenia. Już zawsze będą musieli dzielić kuchnię z obcymi. Reagan obiecał uczynić Amerykę znowu wielką. Trump obiecał ją uczynić wielką i znowu dostępną. Za 50 lat i za dwukrotnie wyższą cenę. Bajgle są bardziej nowojorskie od pizzy i jak pizza nie zostały wymyślone w Ameryce, jeśli zdołasz im się przyjrzeć dokładniej, to zobaczysz, że to nasze obwarzanki. Przypomnę Państwu, książka Chory K. Raj Alka Koraba ukaże się nakładem Znak Liternowa już 23 września.

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.